0: Poza schematem. Poza gatunkiem. Mrok, emocje i hałas. Poza dobrym nastrojem. Weltschmerz. Z piątku na sobotę o pierwszej w Radio Afera.
1: Radio Afera. 98,6 MHz. Radio Afera. Rokowo.

ceglany mur. Jestem jak ślepiec, szukam jej petem, rzuconym w kałuż najcichszy szum. Mignęła w metrze pół pocałunkiem, błysnęła iskrą wiślaną toń. To chyba zmierzch ostatnim błyskiem, albo obrączka, gdy w dłoni dłoń. Jest miłość w mieście tajna i prędka, ale skrywana w sercu na dnie. Chodzę i szukam jej wśród budynków, w wieczornym tłumie, gdzieś przecież jest. W milczącym tłumie.

stare rondo, w pustym portfelu gwizdże na strach. Wysiada, wchodzi po schodu w cieniu na zburzonego budynku dach. Łapie tam słońce i szare krople będą za pryzmat dla rozstań łez. Gapi się w zmierzch gdzieś nad Bemowem, trochę jej nie ma, a trochę jest. Jest miłość w mieście, nieśmiała, krucha, łatwo ją zdeptać, przegapić w tle. Chodzę i szukam jej w błysku ulic, na miasta czarnym.

przeglądam drugą rzeczywistość na smartfonie. Nie ma ciszy. Relacje dodam. Hashtag piekło. Z nieba żar się leje.

0: będę za 15 minut. Za późno wstałem, za późno wyjechałem. Wiesz, jak to ze mną jest. Zaraz jestem.
1: Radio Afera 98,6 MHz.

lecz mnie nie urzekło. Cóż było mówić? Diabeł ani pisnął, wrócił do siebie i czapkę nacisnął. Sprawa oczywista, szatan jest sadysta. A czemu nie miły? Z jakiej przyczyny? Sam może nie Boże i nie ma

słowa. Myśmy ze święconym przyszli, a dziadek stoi jak kiedyś żołnierze rzymscy. A że byłem raczej wścibski, to się go potem pytam, o czym się na warcie myśli. Nie wiem.

śmierci, lecz nie na skraju.

jak nikt mnie znasz. Przecież dobrze wiesz, boję się być sam. Zostań do rana raz, może zwykły dzień.

zatrzymać mnie na to wszystko, co mi możesz dać. Zostań, kiedyś przyjdzie czas na pytania.

zaśniesz, bo głodne dusze zasypiają głodne. Noc może być zimna i długa.

chociaż mam raciona jeszcze trzeszczy. No weź się, zbieram swoje rzeczy, wrócę rano, wyleczysz się od razu. Dobranoc, to było cholernie gorące żelazo. Kończę, i tak bym już nie spał w kaszlącym eskolcie. Jadę złoty 20, jakiś wieśniak w radiowozie kiwa. Mało serdecznie, może nie widzisz co przeżywam? Nie dziw się, że jadę niebezpiecznie.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify. Paperback
2: Writers. Rozmowy o książkach i wokół książek. Nowości wydawnicze, autorzy warci bliższego poznania oraz wszystko to, co sprawia, że nie możemy oderwać się od lektury. Audycja do czytania. W każdą sobotę o godzinie 11.
3: Wywiadówka. Audycja poświęcona rzeczom ciekawym i ważnym, tym w Poznaniu i nie tylko. Bez cenzury i tabu w każdą sobotę o 14.
4: Cienie silosu. Przemysłowe brzmienia na 98,6. W każdą sobotę o 20.
5: W niedzielę o 19.
6: Wycz na podróż do bliskich nam krajów.
7: Ukłon się zaprosi na miejscu pana Cóż,
8: audycja Alternatywne Rambory.
0: Autopromocja.
9: Radio Afera 98,6 MHz.

0: Autopromocja. Pod igłą. Zastrzyk analogowych dźwięków, czyli muzyka na 33 obrotach. W każdą sobotę o 9:30.
1: O tym, jak codzienność zamienia się w metaforę. Studio Fixum. W każdą sobotę o 17:00.
2: Wieczornik w Radiu Afera.
3: W niedzielę po godzinie 20:00.
2: Na wieczorne opowieści utkane z dźwięków i słów zapraszają Paulina Franckowiak,
3: Szymon Siwierski
2: i zespół Wieczornik.
0: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Wielkopolska to nie tylko Poznań. W tym programie skupimy się na peryferiach. Pomysły na weekendowe wypady za miasto proponujemy w soboty o godzinie 12.
3: Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. Każdą sobotę o 15.
4: Kiedy skończy się to wycie?
5: Stary, zróbmy własny koncert.
6: Scena główna.
5: Razem tworzymy idealną setlistę.
7: W każdą sobotę o 22.
8: Jesteś znudzony komercją? Zniesmaczony muzyczną tandetą? Sięgnij po utwory o wielkiej mocy. Różnorodność klimatów, przenikanie się nastrojów. Każdy niedzielny wieczór po 22. Nawiedzone studio dla tych, którzy wiedzą, co w muzyce najpiękniejsze.
0: Autopromocja.
9: Radio Afera. 98,6 MHz.

zawsze świeci słońce. We Wrocławiu nigdy nie ma deszczu. We Wrocławiu nigdy nie ma deszczu. We Wrocławiu nigdy nie ma słońca.

0: Autopromocja.
1: Załóż gruby sweter, zapasz herbatę i nastrój się na jesień z Radiem Afera. Nowa ramówka na 98,6. Szczegóły na afera.com.pl.
2: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
3: Rozmowy o książkach i wokół książek. Nowości wydawnicze, autorzy bardziej bliższego poznania oraz wszystko to, co sprawia, że nie możemy oderwać się od lektury. Audycja do czytania. W każdą sobotę o godzinie 11.
0: Autorskie podsumowanie i omówienie wydarzeń z ostatnich dni. Wieści z miasta, regionu i kraju. Rzeczowo, ale też z przymrużeniem oka. Afera Tygodnia. W każdą sobotę o 13.
4: Od Apolla do Opola. Od starożytności do współczesności. Wakacyjna podróż przez historię muzyki. Odyseja klasyczna. W każdą niedzielę o 20:00. Tylko w Radiu Afera.
5: Myślisz, że Kanada to tylko hokej, długie zimy i syrop klonowy? Odkryj alternatywne muzyczne oblicze Kanady. Włącz Radio Afera. Każdą niedzielę o godzinie 14:00. Kanada pachnąca muzyką.
0: Autopromocja. Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.

kawiarni milczenie. Wszyscy jak jeden mąż patrzą w ekrany. Kelnerka znudzona widzisz wyraźnie, że chce być gdzieś indziej. Blond piękność marnieje, pijąc latę z podwójnym karmelem. Metys uśmiechnął się do mnie, oto barman go poprosił o pomoc przy żonie.

0: 5, 4, 3, 2, 1. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: Dzień dobry, witamy was w ten pierwszy, już w pełni październikowy aferanek weekendowy. To jest sobota, minęła godzina 9, jest, słuchacie Radio Afera. No i w takim ładnym składzie zaczynamy. Grzesiu za konsoletą, a przed mikrofonami
2: Magdalena Bąk, dzień dobry.
1: I Tymoteusz Powęzowski. W tym składzie do godziny 11 będziemy was zabawiać, informować i też na pewno trochę bezsensownie gadać.
2: Za oknem już liście spadają, no i dzisiaj dzień kasztana, więc po naszym programie zapraszamy do parku wybrać się i może zrobić jakieś ludki.
1: No, dokładnie. A tak a propos kasztanów, ja właśnie pokazałem, my mamy rekwizyt po drugiej stronie szyby. Kasztany u nas są. Poza dniem kasztana jest też Dzień Taczki i Europejski Dzień Ptaków.
2: O, a jaki jest twój ulubiony ptak?
1: Ojojoj, to trudne. Trudne pytanie.
2: Mój chyba wróbelek. No i to więc tak fajnie, lokalnie, bo polsko.
1: Wróbelki to są bardzo mocni kandydaci. Jeżyk. Jeżyk, bo jeżyki zjadają komary.
2: O.
1: Więc dlatego jeżyki kochamy, lubimy, tulimy i w ogóle. Teresa, Gerard, Gerarda, żeby nie powiedzieć z Geraltem. Roman, Cyprian, Ewald. To dzisiejsi urodzinowi, przepraszam, imieninowi obchodzący.
2: Wszystkiego najlepszego.

0: Jesień to taka dziwna wiosna. Takie już wczoraj powiedzenie ukułem, więc postanowiłem, że jako zaczęliśmy dziwną wiosną, no to jeszcze raz je tylko przedstawię. To jest taka druga wiosna. Tak jak lato jest odbiciem zimy, tak wiosna i jesień są swoimi odbiciami.
1: No tak, no bo na wiosnę kwiaty rozkwitają, a teraz mamy piękne złote liście. No po prostu już chrupie pod butami.
0: Tak? No to muszę przetestować, bo bardzo, bardzo lubię. W ogóle moja ulubiona pora roku, mój ulubiony miesiąc roku, więc...
1: Jesieniara, jest, tak?
0: Tak. Tylko stwierdziłem, że to jednak jesieniarz też pasuje. O, nie, to jesieniarz. I to idealnie. I małe sprostowanie. Dzisiaj nie jest dzień taczki, dzisiaj jest dzień tkaczki.
1: Każdemu zdarzają się pomyłki i nawet nam.
0: Ale a propos tkaczek, to jest Europejski Dzień Ptaków i o te ptaki was dzisiaj chcemy zapytać, bo myśmy już trochę zdradzili, jakie są nasze ulubione, przynajmniej polskie, no ale pytanie teraz kierujemy do was, ponieważ mamy konkurs, mamy wejściówkę, jedną podwójną wejściówkę na mecz. Tego jeszcze chyba albo dawno nie rozdawaliśmy. Ja przynajmniej nie rozdawałem dawno wejściówki na mecz. Enea Basket Poznań kontra PGS Płynia Stargard. To jest mecz, który odbędzie się oczywiście... koszykówka mężczyzn. Odbędzie się on jutro. I taką wejściówkę można zgarnąć. To jest godzina 20 w hali D na Posirze przy drodze Dębińskiej. I żeby taką wejściówkę zgarnąć, no to wystarczy nam wysłać SMS-a z odpowiedzią na pytanie.
1: A ja muszę cię tutaj sprostować.
0: Nie, no czemu? No nie.
1: Bo wszystko... nie podałeś prefiksów, a to jest nie bardzo, bardzo ważne.
0: Ale spokojnie. Dobrze, to w takim razie zostawiam to tobie. Nie? No dobrze, to ja to zrobię. Żeby taką wejściówkę wysłać, należy wysłać SMS-a z prefiksem afera, waszym imieniem oraz nazwiskiem i odpowiedzią na pytanie dlaczego, nie dlaczego, tylko jaki jest wasz ulubiony ptak, najlepiej europejski, ale nie musimy się jakoś specjalnie ograniczać, no i uzasadnijcie tę wypowiedź jeszcze przy okazji, żebyśmy mogli jakoś ją skonfrontować z rzeczywistością najlepiej. Takie SMS-y ślijcie do godziny 11 gdzieś około. No i wtedy wejściówka powędruje do was, a wy będziecie mogli powędrować na mecz. Ładnie?
1: Bardzo ładnie.
0: Myślę, że też może być. Odeślemy was potem, wysyłajcie te SMS-y, my was odeślemy, potem bynajmniej nie wysyłamy tego Pocztą Polską.
1: Z różnych powodów.
0: Ale na pewno dlatego, żeby było to szybciej.

0: Autopromocja.
1: Podigłom. Zastrzyk analogowych dźwięków, czyli muzyka na 33 obrotach. W każdą sobotę o 9:30.
2: Ej, sorry stary, przestaniesz mi kopać w fotel?
3: Ja sobie tylko nogi rozkładam, o co ci chodzi?
2: Może ja zaraz ciebie nie rozłożył.
3: No, zaraz ja cię tak, że się w filmie
2: ciekawe.
3: Pojawisz. Pojawisz się
2: ciekawe.
3: W filmie.
2: Ciekawe!
4: Lecisz tam na dół do popcornu!
2: Montowaj! A teraz w kinie!
5: W każdą sobotę o godzinie 18:00.
6: Przepraszam, co to za tramwaj?
7: To Soul Tram.
8: Get down!
7: Soul, funk, trochę bluesa i sporo brzmienie retro. W każdą niedzielę o 13:00.
0: Słuchaj nas, gdziekolwiek jesteś i kiedykolwiek chcesz. Aplikacja Radia Afera na Androida i iOS. Włącz radio na żywo albo wróć do ulubionej audycji w naszych podcastach. Wejdź na www.afera.com.pl i kliknij w link do sklepu.
1: Autopromocja. Reklama.
9: Zaczynamy nowy rok akademicki. Wielka wyprzedaż. Aż do wyczerpania zapasów w sklepie Pud Brand Shop. Wpadnij już dziś i zrób swoje zakupy. Znajdziesz nas na kampusie Piotrowo w budynku Biblioteki Technicznej Piotrowo 2. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Wpadnij do Brand Shopu.
1: Reklama. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

0: No jakoś się tak jesiennie zrobiło teraz.
1: No właśnie.
0: Jakoś tak ciepło.
1: No tak idealnie tutaj taką kołderką przykryła Mariah Woods z utworem The Serpent. Przypominamy tylko, że możecie do nas pisać. My się powoli budzimy. Mam nadzieję, że wy powoli też. Aferanek@afera.com.pl. Jak tam wam w tych łóżeczkach? I może niektórych to współczujemy bardzo i trzymamy kciuki. Jeśli w drodze do pracy, no to dawajcie znać, jak tam jest. 61 8750213, nasz numer telefonu, można dzwonić.
0: Można dzwonić, zapraszamy i zachęcamy do tego. No ale co, tak jak mówiliśmy, jesień to trochę taka dziwna wiosna.
1: Tak, trochę taka dziwniejsza wiosna. No i cóż, nie ma przypadku w tym, że oni właśnie teraz znajdują się w propozycjach do aferzastej. Można głosować.
0: Zbliża się noc, ale tak naprawdę nie, bo my dopiero was budzimy.

0: Jak anioła głos usłyszałem ją, powiedziała: patrz, tak to on, na rozstoju dróg stoi dobry Bóg, on wskaże ci drogę. Już pod koniec dnia widzę obraz twój, widzę miejsca, w których byłem, widzę ludzi tłum. Już pod koniec dnia pustej szklanki dźwięk, to chyba sen.
1: No. Już pod koniec dnia widzę obraz twój, pustej szklance pomarańcze, to dobytek mój. Już pod koniec dnia pustej szklanki dźwięk, to chyba sen.
0: Ha!
1: Jak anioła głos, usłyszałem ją. Powiedziała: patrz, tak, to on. Na rozstaju dróg stoi dobry Bóg, on wskaże ci drogę.
0: Oczywiście film Jak anioła głos w pustej szklance pomarańcze to chyba mój to ulubiony cały fragment.
1: Jeśli chodzi o spis dobytku wszystkich bohaterów lirycznych, większości utworów, pomarańcze w szklance to jest, no to jest faktycznie pokaz biedy. Czyli można powiedzieć, że film w tym utworze reprezentuje biedę.
0: Klasę robotniczą. Nie ma klasy robotniczej w mieszkaniu. No dobrej.
1: Ojejku. Ale ja pamiętam, jak ten utwór w... Żeby teraz nie skłamać, ale to był koniec podstawówki gimnazjum. On wtedy... No, wtedy mocno wchodził na imprezę.
0: To i jeszcze kamień z napisem Love. Myślę, tak. Myślę, że te dwie pozycje. Ale ciekawi mnie, czy w teledysku też są w pustej szklance pomarańcze.
1: Nie wiem. Trochę
0: myślę,
1: się boję. Trochę
0: sprawdzić.
1: Sprawdzimy to za chwilę. Ale teraz przyszły właśnie wspomnienia tych szkolnych imprez suto zakrapianych soczkami. Tak, jakimiś tam podrobionymi i tak dalej.
0: Rozwodnieniem z wodą, takimi syropami.
1: Tak. Tak, i pizzą kupioną za tam 15 zł.
0: Kiedyś to było.
1: No, a sobie wróciliśmy. Nostalgia dopada też nas, jak widać i słychać. Więc żeby się w niej totalnie już nie zanurzyć, nie zatopić, no to w takim razie teraz zagramy sobie coś. Trochę na dłużej znikniemy. Tutaj Punity z utworem Street.

Bodygłom. Zastrzyk analogowych dźwięków, czyli muzyka na 33 obrotach. W każdą sobotę o 9:30. Godzina 9:30, sobota, czyli mini audycja pod igłą. W dzisiejszym odcinku chciałbym zaprezentować Wam utwór wykonawcy, którego możecie kojarzyć zarówno pod nazwiskiem Donald Glover, jak i Childish Gambino. Mowa oczywiście o albumie Awaken My Love, a singiel, który chciałbym Wam zaprezentować, nosi tytuł Red Bone. Cały album ukazał się 2 grudnia 2016 roku. Cały album, jeśli chodzi o zawartość muzyczną, pomiędzy takimi gatunkami balansuje, jak na przykład psychodeliczny soul, funk czy R&B. Brzmienia są dosyć zróżnicowane, ale jednocześnie bardzo spójne. A tymczasem igła opada na powierzchnię płyty i zachęcam Was do odsłuchu. Zostańcie z nami.

0: Bodygłom. Zastrzyk analogowych dźwięków, czyli muzyka na 33 obrotach. W każdą sobotę o 9:30. Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Wielkopolska to nie tylko Poznań. W tym programie skupimy się na peryferiach. Pomysły na weekendowe wypady za miasto proponujemy w soboty o godzinie 12.
3: Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. Każdą sobotę o 15:00.
4: Wyselekcjonowane utwory, trochę popkultury i tego, co ważne społecznie. Co tydzień nowa składanka z innym hasłem przewodnim. Mixtape. Sobota, godzina 19:00.
0: Autopromocja. Reklama.
5: A gdyby tak... reklamować się w radiu? Napisz promocja@afera.com.pl.
0: Reklama. Aferanek. Najlepsza pobudka w mieście.

0: Mamy dla Was najnowsze informacje drogowe, dosłownie sprzed chwili. Informacja, że rondo Jana Nowaka Jeziorańskiego jest nieprzejezdne. Policja kieruje objazdami. Jeśli macie takie podobne informacje, to piszcie aferanek@afera.com.pl. Przekażemy dalej. No i oczywiście nasz numer telefonu też jest dostępny.
1: No a z nieco bardziej przyjemnych informacji trwa Gossip, czyli poznański weekend galerii. Dzisiaj w programie Pix House, Domi, Nisko i wiele, wiele innych. Możecie sobie pochodzić, poprzeglądać nowe nowości wystawiennicze, poznańskie. A jeśli nie macie czasu w ten weekend, a chcielibyście dowiedzieć się, co było na festiwalu, to mamy dla Was dobrą wiadomość, bo już jutro w godzinach 17-19 mamy Radio na Wynos podsumowujące. Także zapraszamy jutro do słuchania specjalnej edycji Sabotażu Kulturalnego z Gossip Poznań.
0: Dokładnie tak. Nastawić należy wtedy głośniki od godziny 17 do 19 dokładnie. Dokładnie wtedy będziemy nadawać. Więc mam nadzieję, że się słyszymy. No kurczę, ta wiosna się nas trzyma cały czas. No tym razem ze strony szpitala.

0: No i pięknie nam tu zagrał Hospital. No i przypominamy o konkursie na Basket Poznań PGS Płynia Stargard już jutro o godzinie 20. Co należy zrobić, żeby wygrać taką wejściówkę?
1: Należy wysłać SMS-a.
0: Dokładnie. Możecie odpowiedzieć nam na pytanie, jaki jest wasz ulubiony ptak, najlepiej europejski, bo dzisiaj Europejski Dzień Ptaków. No i takiego SMS-a prosimy wysłać z wasze imię i nazwisko, prefiks oczywiście afera, na numer 7248.
1: Tak jest, 7248. I cóż, jeszcze tylko dopowiem, że to jest w hali D po Siru, przy drodze dębińskiej. Tam się ten mecz będzie odbywał. Zachęcamy do wysyłania. I to mi tylko przypomina jeszcze o tym, czy ty oglądałaś Monty Python i Święty Graal?
0: Tak.
1: To tam jest ten moment, w którym Król Artur musi przejść przez most i odpowiedzieć na pytanie, z jaką prędkością leci jaskółka? Jaskółka afrykańska czy europejska? I jeśli któryś z was poda jaskółkę, to należy sprecyzować, która przynajmniej. To jest prośba z naszej strony.
0: No a co, my trzymamy za was kciuki i być może do zobaczenia na jutrzejszym meczu.

0: trzymamy się tematyki pór roku.
1: Tak, Summer Fade oczywiście.
0: Od nowego zespołu Perseidy. Bardzo polecamy waszej uwadze. Małe sprostowanie względem konkursu. Numer telefonu 7148, prefiks afera, wasze imię i nazwisko i wtedy odpowiedź, jaki jest wasz ulubiony ptak. Europejski bądź zagraniczny.
1: Jeśli jest kółka, to pamiętajcie, doprecyzujcie.
0: Tak, tak, tak, oczywiście. Będziemy sprawdzać, kto tutaj z ornitologii miał piątkę w podstawówce. Tak. To tylko jeszcze przypomnę, jeszcze o tym powiemy w większym wymiarze w następnej godzinie, ale warto pamiętać, że jutro zaczyna się, będzie w Poznaniu maraton. Jeden z wielu, jakie w Poznaniu mamy, ale warto pamiętać o tym, że będą związane z tym utrudnienia. Warto się z tym zapoznać, a jeśli wytrzymacie z nami jeszcze przyszłą godzinę, to o tym też właśnie powiemy.

0: Mikołaju.
1: Dzień dobry.
0: A, nie włączony mikrofon ma.
1: Teraz o. Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Po pierwsze chciałem zapytać, czy ładnie podprowadziliśmy tą muzyką serwis sportowy? Energię trochę wnieśliśmy w ten poranek.
1: Przepięknie, bo dzisiaj mamy o czym gadać. Takim musi być energicznie.
0: No właśnie. Wielka maszyna Jana Urbana. Nasza reprezentacja, nasze orły.
1: Urban
0: Ball. Współcześni gladiatorzy. Nasi reprezentanci rozgromili wielką reprezentację Rumunii. No Rumunia jest trudna, jest groźna, trzeba uważać.
1: No oczywiście, że tak, nie jedni się o tym przekonali, chociaż nie w tej edycji Ligi Narodów, bo porażka z Polakami była dla zespołu z Bałkan trzecią już porażką w tej edycji, więc komplet porażek. 6-0, ale ten wynik no głównie dzięki temu, że czerwona kartka w pierwszej połowie dla zespołu Georgescu Hadziego się pojawiła. Radu Dragusin sfaulował Roberta Lewandowskiego w polu karnym i tak z karnego Polacy objęli prowadzenie.
0: Dobrze, żebyśmy nie śmiali się tak po pustemu. Czemu się śmiejemy? Bo kolega Grzesiu pokazuje nam zdjęcie Urbana, ale nie tego Urbana, to nie to.
1: Pomylili się Urbanowie, koledze naszemu realizatorowi, ale no nazwisko to samo. Ale może nie tracąc czasu, no bo dlaczego mówię, że jakby ta czerwona kartka odmieniła losy? Bo do tego momentu Rumunia jakby łapali flow, stworzyli sobie sporo okazji. Marcin Bułka nieraz pokazał to, że jest jednak mocnym zawodnikiem w bramce, że nie na darmo jest teraz podstawowym golkiperem w naszej kadrze. No i w sumie kupił sobie czas między słupkami na kolejne spotkania, o ile nie popełni dziwnych błędów w kolejnym meczu z Bośnią i Hercegowiną. Poza tym kolejny świetny mecz Wiktora Nowaka, on brylował przez całe to spotkanie już też na początku, kiedy jednak no właśnie ci Rumuni grali nieźle. No i po tym golu Lewandowskiego po czerwonej kartce Polacy w sumie kontrolowali wydarzenia boiskowe. Jeszcze w pierwszej połowie brakowało konkretów, bramki, która uspokoiłaby troszkę sytuację, no bo Rumuni coś tam próbowali, ale nie potrafili niczego sobie lepszego stworzyć, a po przerwie pierwszy kwadrans to była miazga. Kolejny gol Lewandowskiego, gol Zielińskiego, bramka też samobójcza Virgila Gicy, który grał kiedyś w Ekstraklasie. No i potem już to wszystko pięknie się układało dla biało-czerwonych. Fantastyczny jeszcze Nikola Zalewski, on zbudował na lewej stronie autostradę eksterytorialną i tam suwał z jednej no, do drugiej rację, tam sobie z nim nie radził. Tak samo Przemysław Frankowski świetnie wyglądał. Poza tym debiut Marcela Reguły, który był znacznie lepszy od Karola Świderskiego. No i cóż, teraz czekamy na mecz z Bośnią i Hercegowiną. Wiadomo, jest optymizm, ale nie zapominajmy, że ta kadra na razie wygląda bardzo mieszanie.
0: O pojęciu autostrady
1: eksterytorialnej
0: nigdy nie słyszałem w kontekście piłki nożnej. Bardzo ładne określenie, bardzo mi się podoba. Ja chciałem powiedzieć, że Bośnia i Hercegowina to jest jeszcze groźniejszy rywal, bo oni zremisowali ze Szwecją 1-1.
1: Tak, Bośniacy generalnie no nie wyglądali jakoś szczególnie dobrze, bo tylko 4 strzały oddali w tym meczu. I jeden zakończył się golem w końcówce Kerima Alabiegowicza, który dawał remis 1-1. No bo wcześniej Wiktor Gyökeres ukuł zespół z Bałkan. No i cóż, Szwedzi też grali w osłabieniu, sporo chorób, między innymi nie było Patryka Wolemarka, który no zachorował, infekcja.
0: Ale wrócił do Poznania dzięki temu, więc nie będzie miał kontuzji.
1: To jest plus, będzie troszkę bardziej wypoczęty na zmagania ligowe, także no, my jako Poznaniacy się raczej cieszymy. Natomiast Szwedzi mniej, no bo zremisowali, no ale dalej prowadzą w grupie. No i przejdźmy może szybko do innych meczów Ligi Narodów.
0: Ja tylko chciałem zaznaczyć, że w reprezentacji Bośni i Hercegowiny w wyjściowym składzie 10 na 11 zawodników ma nazwisko kończące się na C. Albo ci.
1: To ciekawa.
0: Poza Edinem Dzeko, który swoją drogą zakończył karierę reprezentacyjną. I nie wiem, czy wiesz, to jest taka ciekawostka, bo ja się o tym dowiedziałem niedawno, że z okazji tego, że zakończył karierę, to w Sarajewie cewapy były rozdawane nie po 10 sztuk, tylko po 11.
1: O, no
0: jakiego
1: patrz.
0: Numer?
1: Zabawnie. Ja bym się wolał nie pytać tych wszystkich bośniaków, jakie mają etymologię tych nazwisk, bo to może się okazać, że to różne ciekawe rzeczy tam wychodzą. No wiadomo, że kocioł bałkański. Natomiast, no przejdę już do tych wyników.
0: Oczywiście,
1: innych.
0: Proszę.
1: Skończymy może dywizję B. Węgry 1-0 z Gruzją, tam cały mecz o Taraka Kakabadze z Krakowi w reprezentacji Gruzji. Poza tym jeszcze Ukraina przegrała 0-3 z Irlandią Północną. Słabiutki mecz naszych wschodnich sąsiadów XG na poziomie 0,38. Bardzo wymowne. Poza tym dywizja A. Belgowie wygrali 3-0 z Turcją i nie bez powodu pokazali Turcy w tym meczu, że jako pierwsi odpadli z mundialu, są słabi i tam grę głównie robi Arda Güler. Poza tym Francja 1-1 z Włochami. Francja bez Mbappe, no to Francja bez żądła. No i co prawda objęli prowadzenie po rzucie wolnym. Bardzo ładny gol Michaela Olise, ale potem strata Lukasa Dakuni na własnej połowie i Alessandro Bastoni doprowadził do remisu. No i dywizja C. Jeszcze Kazachstan 1-2 z Mołdawią. Wyspy Owcze 1-1 ze Słowacją. To całkiem sensacyjny wynik. 2-0 Cypr z Rumunami, z Armenią. Przepraszam. I Łotwa 1-2 z Czarnogórą. Dublet Wasilii Adzicia z Juventusu.
0: No my już nieraz udowodniliśmy, że Wyspy Owcze to jest przeciwnik groźny, na którego trzeba uważać. Szybko przejdziemy sobie przez inne dyscypliny sportowe, ponieważ one też istnieją.
1: Niestety.
0: Ale co ważne, jest F1. Niestety
1: tak.
0: Bez Roberta, ale Robert wróci. Trzeci trening w Malezji.
1: Tak, trzeci trening, więc tak szybko. Tam zwycięstwo Andrea Kimiego, Antonellego, drugi był Max Verstappen, trzeci Isaac Hayatyar, więc Mercedes jakby pokazuje, że jednak po tych poprawkach, które treningu piątkowym niezbyt jeszcze dawały za dobre rezultaty, tak teraz było to lepiej. Czwarty z kolei George Russell, więc no właśnie, znowu kolejny zawodnik Mercedesa. Trzecia siła, no to Ferrari, bo Charles Leclerc oraz Lewis Hamilton skończyli w stawce top 6 czy top 7. I no, o 10 zaczynają się kwalifikacje do jutrzejszego Grand Prix w Bahrajnie.
0: O 10?
1: Tak, więc zaraz.
0: No to za dwie minutki to równie dobrze, można już odpalać powoli telewizor i siadać. No to zamknijmy tylko ten serwis sportowy mówieniem o tenisie.
1: Tak, szybki przegląd wyników. Jeśli chodzi o to, kto odpadł, no to Magdalena Fręk i Magda Chwalińska już na etapie 1.32 finału zakończyły zmagania w China Open. Fręk odpadła w setach, przegrywając w setach dwa razy, 2-6 z Nikolą Bartunkową. Natomiast Chwalińska przegrała z Dajaną Jastrzębską tam 3-6 i 1-6 na niekorzyść naszej rodaczki. Z kolei też świetnie idzie Hubertowi Hurkaczowi, który zameldował się w ćwierćfinale. Tutaj świetny pojedynek z Arturem Geą. No i najpierw Polak wygrał 7-6, potem Francuz 7-6 i na koniec nasz rodak wygrał 6-2. Nie pozostawił złudzeń naszemu przeciwnikowi. Nie na koniec jeszcze walczyła Iga Świątek. Ten mecz chyba wciąż jeszcze trwa. I jak pamiętam, no to wygrywała w tym starciu. No nie, już się skończył, wygrała, awansowała do kolejnej rundy.
0: Prawo.
1: Nasza rodaczka, chociaż jedna. 6-2 i 6-3.
0: No i to było na tyle. Dziękujemy. Mikołaj Dilc był naszym prowadzącym sportowy serwis.
1: Dziękujemy bardzo.

0: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: Jaskółka afrykańska czy europejska? No jedna i druga zwiastuje jesień. A nasza

0: Minęła godzina 10:00, zapraszamy na drugą godzinę dzisiejszego Aferanka. Skład niezmieniony, Grzesiu Dębicki, Grzesiu za konsoletą.
1: A ja, Magdalena Bąk przy mikrofonie wraz oczywiście z Tymkiem Powązowskim.
0: Tak, Grzesiu Nowacki za konsoletą. Ja nie wiem, jak tak mogłem się pomylić. Bardzo się przepraszam, kajam się i kłaniam nisko. No i cóż, zapraszamy na drugą godzinę, w której powiemy nieco więcej o zbliżającym się maratonie, to na pewno. No i cały czas będzie trwał nasz konkurs, o którym będziemy też na pewno przypominać, co tam będzie ciekawego. No i oczywiście jakieś rzeczy z miasta. Co tam się dzieje? Zerkniemy, przyłożymy lupę do tego wszystkiego i opowiemy. A między innymi też będziemy grali oczywiście cały czas. Całkiem ładną, wydaje mi się, muzykę. Tak do godziny 11:00 będziemy z wami tutaj siedzieć.

0: No i przypominamy o konkursie Enea Basket Poznań PGS Płynia Stargard. Rozdajemy wejściówkę już jutro, bo o godzinie 20 w hali POSIR budynek D. No i co? I pamiętacie pytanie konkursowe, jaki jest wasz ulubiony ptak? Najlepiej europejski. I takie SMS-y, imię i nazwisko. Prefiks afera możecie wysyłać do nas oczywiście SMS-em na numer 7248.
1: Nie.
0: 7148.
1: Tak.
0: Za każdym razem.
1: Tak, tak,
0: 7148. Enea Basket Poznań. No i co? Być może do zobaczenia.
1: No tak, tak. Na baskecie oczywiście. Nie wiem, czy ty koszykówkę lubisz.
0: Nie, nie przepadam niestety, bo jestem bardzo niska. I to dlatego. Ludzie nie, chociaż są wyjątki oczywiście, ale niscy ludzie niestety nie mają szans.
1: Ale byli niscy koszykarze i to tacy faktycznie jest tam 1,80 m, tacy to, ja wiem, że się śmiejesz, ale 1,80 m to jest powiedzmy już przeciętny wzrost, byli tacy też, ale ja wiem, że nasz dział sportu tam będzie na pewno, więc wydarzenie będzie obstawione, jeśli będziecie chcieli podejść, porozmawiać, to nasi koledzy z działu sportu na pewno będą bardzo chętni, żeby z wami porozmawiać, przybić piątkę i tak dalej. To już jutro o 20:00 w hali D po SIR-u przy drodze Nabińskiej. Zachęcamy do wysyłania. Czekamy na wasze zgłoszenia. Pamiętajcie, jaskółka afrykańska czy europejska.

0: Autopromocja.
1: Rozmowy o książkach i wokół książek. Nowości wydawnicze, autorzy warci bliższego poznania oraz wszystko to, co sprawia, że nie możemy oderwać się od lektury. Audycja do czytania. W każdą sobotę o godzinie 11.
0: Autorskie podsumowanie i omówienie wydarzeń z ostatnich dni. Wieści z miasta, regionu i kraju. Rzeczowo, ale też z przymrużeniem oka. Afera tygodnia. W każdą sobotę o 13:00.

0: sobota, godzina 16. Usłysz głosy w Radiu Afera.
1: Myślisz, że wygrałbyś walkę z Jastrzębiem?
2: Ale co to ma znaczyć? Co to za pytanie?
3: Nie ma głupich pytań. Są tylko głupie odpowiedzi.
4: Pomyłka w eterze, czyli aferowe Late Night Show. W każdą sobotę o 21:00.
5: Słuchaj nas, gdziekolwiek jesteś i kiedykolwiek chcesz. Aplikacja Radia Afera na Androida i iOS. Włącz radio na żywo albo wróć do ulubionej audycji w naszych podcastach. Wejdź na www.afera.com.pl i kliknij w link do sklepu.
6: Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.

0: Ależ energicznie się zrobiło.
1: Tak, i za chwilkę znowu to zwolnimy dzięki naszej nowości, która nam przypomina o tym, że jest sobota, bo nazywa się Wolny Dzień.
0: Wolny dzień, slow-mo. No ale co można robić w wolne dni? No na przykład oprócz tego, że słuchać radia, to przypominamy, że można sobie pochodzić po mieście i poglądać fajne wystawy, ale przede wszystkim odpocząć.
1: Oj, tak. To jest najważniejsze. Po to jest weekend, po to jest ten nomen omen właśnie wolny dzień. To jest pierwszy utwór, jaki kiedykolwiek nagrał Janek Słowiński. No i to jest w takim razie debiutancki. No to najbardziej debiut, jak się tylko da. No pierwszy utwór nagrywasz i wypuszczasz w świat. Więc posłuchajmy w takim razie, co Jankowi Słowińskiemu w duszy gra.

0: Przechodzimy do Was z informacjami prosto z miasta, prosto dla mieszkańców Wildy, ponieważ rozpocznie się przebudowa skrzyżowania ulic Fabrycznej, Madalińskiego i Prądzyńskiego.
1: Także miejcie uwagę na zmiany w organizacji ruchu.
0: Tak jest. Ten remont będzie zaplanowany na już niedługo. Będzie wymieniona sieć gazowa. Następnie rozpoczną się zasadnicze roboty budowlane, których koniec zaplanowany jest dopiero w połowie stycznia 2027 roku, więc to jest raczej taki długoterminowy, to jest taka długoterminowa zmiana, należy się temu przyjrzeć, no i właśnie jak wspominasz, pamiętać o tym, że będą zmiany na tej linii, na pewno ruch pieszy na przykład będzie odbywać się drugą stroną ulicy, jeśli chodzi na przykład o ulicę Fabryczną, od chociażby taka jedna zmiana, więc należy tam uważać. Zmieni się też kursowanie linii 171, to jest linia autobusowa.
1: A jak już mówiliśmy o naszym konkursie i o Wildzie, no to hala sportowa Wilda rozpocznie przygotowania do sezonu zimowego, co znaczy, że nie będzie dostępna i po ponownym otwarciu będzie tam oczywiście działać lodowisko. Więc jutro, 4 października, niedziela, kończymy sezon i może być to za sprawą naszego konkursu.
0: No i to jest jeszcze jeden powód, dla którego warto wysyłać te SMS-y. A czy ty w ogóle na łyżwy się wybierasz w tym roku?
1: No oczywiście.
0: Czyli ty taka łyżwowa jesteś, tak?
1: No z jednej strony tak, z drugiej strony nie, bo rok temu mi się nie udało, ale marzyłam o tym.
0: Ja dwa razy w życiu wywaliłem takiego orła przez plecy i tak idealnie jak w bajce. I dwa razy, nie, raz było to na śniegu, a drugi raz to było na łyżwach. Więc ja wspomniałem.
1: I od tego czasu nie jeździsz.
0: Nie, od tego czasu byłem już kilka razy i jak się okazuje, jestem naprawdę łyżwiarzem pierwszej próby, więc w tym roku ja także zamierzam się wybrać na jakieś lodowisko. Zobaczymy, czy to będzie tu, czy gdzieś indziej. No, zobaczymy, czas pokaże, a tymczasem pamiętajcie o tym, że na Wildzie będą zmiany, no i pamiętajcie o tym, że już niedługo jesień minie, no i na łyżwy czas będzie się wybierać.

0: Już jutro w Poznaniu wielkie wydarzenie dla wszystkich plotkar i plotkarów.
1: A tak właściwie to od wczoraj do niedzieli, bo mowa oczywiście o Gossip, czyli poznańskim weekendzie galerii. No jest to inicjatywa małych i większych galerii poznańskich. Trwa od wczoraj do jutra, możecie chodzić po całym mieście i oglądać. Oglądać, przeglądać. No i samo hasło Gossip oczywiście, tak jak mówisz, nawiązuje do zjawiska plotki, czyli informacji przekazywanej z ust do ust, czyli no tak zwanej poczty pantoflowej. No i o dziwo, ta koncepcja wcale nie została zaczerpnięta po prostu z tego, że ludzie bardzo dużo plotkowali na wystawach, tylko z brytyjskiej sceny klubowej, gdzie się właśnie często organizuje jakieś wydarzenia bez ogłaszania właśnie pełnego składu na przykład występujących artystów. No i trochę o tym jest Gossip. Także zapraszamy was, a jeśli nie macie czasu w ten weekend, żeby się poprzechadzać, bo dzisiaj, tak jak mówiliśmy wcześniej, galeria Pix, House, Domi, Nisko i tak dalej, to możecie co zrobić? Posłuchać naszego sabotażu kulturalnego? Radio na wynos. Będziemy stacjonować w klubie Ślina i zrobimy takie podsumowanie jutro w godzinach 17-19.
0: Zapraszamy koniecznie, słuchajcie wtedy Radio Afera. Dział Kultury pięknie się tym zaopiekuje. Ja to wiem, bo tam są sami profesjonaliści, więc dokładnie tego się można spodziewać po jutrzejszym radiu na wynos, więc jeszcze raz, 17.
1: Tak, od 17 do godziny 19 jutro możecie nas słuchać, specjalne wydanie Sabotażu Kulturalnego, a co, no nie mieści nam się to w głowie i w głowie przychodzi do nas Ania Dąbrowska.

0: października, pora na kalendarium. W 1978 utworzono Wydział Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, czyli największą konkurencję łódzkiej filmówki. No ale 30 lat później, więc troszkę się spóźnili.
1: Nie po tym się poznaje, jak się zaczyna, ale jak kończy.
0: Jak się kończy, no właśnie.
1: Tak, ewentualnie po owocach ich poznacie, tak też można powiedzieć.
0: Tak, a już trochę bardziej na poważnie, wielu wspaniałych reżyserów, operatorów i tak dalej z tej szkoły również wyszło, także ciekawe. A oprócz tego, jak już jesteśmy w tematyce filmu, to 10 lat później, bo w 1988 miał premierę film Klątwa Doliny Węży. No i oczywiście no, kultowy klasyk i tak naprawdę flop, można powiedzieć, animacji polskiej, ale no odrestaurowana wersja tego filmu jakiś czas temu z autorską audiodeskrypcją Łony w kinach u nas w Poznaniu gościła. I nie tylko. Jeśli macie okazję, to zachęcam zobaczyć najbardziej z tą audiodeskrypcją, ale ogólnie uważam, że film Piestraka no, teraz cieszy się największym powodzeniem.
1: No, to prawda. Jest to wybitne kino. Kino, którego już trochę w Polsce nie ma, czyli słabe fantazy. Chociaż, no nie, słabe fantazy jeszcze istnieje.
0: I to może...
1: Ale próba podróby Indiana Jonesa, to już tego nie było.
0: To jest przed i tym Indiana Jones się ale wiesz, inspirował.
1: Wiesz co, powiem ci, że jest jakiś urok w tych filmach, które tak bardzo próbowały udawać to, że są takie wielkie, rozbuchane.
0: Tak, hollywoodzkie produkcje duże. Tak. I szczególnie te animacje, to ma swój urok, że to jest takie koślawe.
1: Tak, więc polecamy do tego wrócić. No i jak się trzymamy tych filmowych rzeczy, no to rok 1941, ja się trochę cofnę, premiera filmu Sokół Maltański Johna Hudsona miała miejsce. To klasyka oczywiście, tłumaczyć nic nie trzeba. Cofając się jeszcze trochę w czasie,
0: trochę bardzo.
1: Nie delikatnie tylko. Na razie do 1839 roku otwarto pierwszą linię kolejową we Włoszech na linii Neapol-Portici.
0: Portici.
1: Dziękuję bardzo. To było bardzo, bardzo ważne, żeby to wypowiedzieć dobrze. Więc to jest wydarzenie, myślę, dla wielu Włochów ważne, wręcz epokowe. No i teraz cofniemy się faktycznie już ten kawałeczek. 42 rok przed naszą erą. Rozpoczęła się 20-dniowa bitwa pod Filippi, której triumwirowie Marek Antoniusz i Oktawian August zwyciężyli armię republikańską na czele z przywódcami spisku przeciw Cezarowi, Brutusem i Kasjuszem.
0: No ja tego za bardzo nie skomentuję, oprócz tego, że mój trener kiedyś mówił do mnie, jak nie przychodziłam na treningi, ty Brutusie.
1: A Kasjusza nikt nie wspomina. To jest prawdziwe zakłamywanie historii. Nikt nie pamięta o Kasjuszu. Wszyscy tylko o tym biednym Brutusie. No ale to też wina Asterixa i Obelixa, bo tam tylko Brutus był wspomniany. No, a jak wiemy, to jest druga największa po mitologii Parandowskiego, drugie, jedyne właściwie spotkanie z taką częścią rzymsko-grecką świata zachodniego. Pablo Pawo i Ludziki z październikowym facetem teraz na antenie.
2: Nie bać się pytań ani słów. Nigdy już nie będę musiał bać się.

0: wylatujące ptaki.
1: Pokończyły się romanse obliczone na słońce. Z wiatrem i deszczem leci koniec za końcem. Wyprzedaże klapków i letnich sukienek. Złe idzie i zimne.

0: Autopromocja.
1: Nieskandaliczne rozmowy o seksie, bliskości, intymności i związkach. W każdą sobotę o 13:30.
2: Seks Afera.
3: Wywiadówka. Audycja poświęcona rzeczom ciekawym i ważnym, tym w Poznaniu i nie tylko. Bez cenzury i tabu w każdą sobotę o 14:00.
4: Dzień jest i losu. Przemysłowe brzmienia na 98,6. W każdą sobotę o 20:00.
2: Miejsce, w którym literatura spotyka się z filmem i sztuką. Od stron powieści, przez ekrany kin, aż po galerie sztuki. To tutaj klasycy wkraczają do współczesności, a ich historie ożywają na nowo. Zaczytanie w kulturze, każdą niedzielę o 12:00.
5: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12:00. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20:00.
0: Autopromocja. Radio Afera, rockowo i alternatywnie.

0: podróż powrotna, no a ta, jutro uważajcie, bo 25. Poznań Maraton spowoduje dość duże zmiany w systemie komunikacji, no i nie tylko indywidualnej, też zbiorowej. I to nieważne, czy powróż powrotna, czy dopiero w jakąś stronę. No i trasa biegu prowadzi 42-kilometrową pętlą przez, no tak naprawdę, całe miasto, więc musicie liczyć się z dość sporymi utrudnieniami. O tym Łukasz Paterski, czy pojawią się od godziny 5, 6?
1: Pierwsze zamknięcia planujemy już od godziny 6. Mówimy tutaj o odcinku ulicy Bukowskiej od ulicy Schillinga do ulicy Roosevelta. Kolejne odcinki trasy będą zamykane już od godziny 8-8.30. Sam start biegu zaplanowany jest na godzinę 9. Policjanci będą otwierali poszczególne etapy trasy w momencie przebiegnięcia ostatniego uczestnika.
2: Czyli można powiedzieć taki trochę standard. O tym podkomisarz Łukasz Paterski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. A jakie dokładnie będą konsekwencje dla tych, którzy będą przemieszczać się, no tak jak Magda wspomniała, komunikacją publiczną?
3: Te zmiany będą zmieniały się w trakcie trwania maratonu, bo w momencie, kiedy poszczególny węzeł już będzie przejezdny, no to dana linia będzie się zmieniać, dlatego tak ważne jest, żebyśmy w miarę możliwości, o to prosimy, apelujemy, sprawdzili sobie na stronie internetowej Zarządu Transportu Miejskiego, jak dana linia w poszczególnych częściach dnia może się zmieniać.
2: No będą się zmieniały praktycznie wszystkie linie, które w ciągu tego dnia będą funkcjonować, więc należy zwracać bardzo szczególną uwagę na to, gdzie zmierza jaki tramwaj. Na przykład linie 6, 7, 13, 15, to takie przykładowe tylko, w godzinach do 12 one będą kursowały na zupełnie innych trasach. Pełen taki spis znajdziecie oczywiście w internecie, ale warto też zaznaczyć, że poza tramwajami pojawią się nowe linie, dodatkowe linie autobusowe.
3: Będzie ich 4, one też będą miały za zadanie przejęcie przede wszystkim funkcji tych linii, które będą zawieszone, albo tych, które będą miały skrócone trasy, czyli w tych rejonach, gdzie tych linii nie będzie.
2: Więc pamiętajcie, zwracajcie uwagę nie tylko na to, gdzie jedzie konkretny tramwaj, tylko czy gdzieś w okolicy nie ma na przykład właśnie autobusu zastępczego. O tym mówił rzecznik prasowy Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu Bartosz Trzebiatowski. Materiały odnośnie tego maratonu zebrał Michał Rogoziński. No i cóż, uważajcie jutro na to, jak te wszystkie trasy będą kursować, bo to będzie duże, duże wydarzenie. A tu nasza nowość, pies, tak łatwo zapomnieć, ona też na Aferzastej. Można głosować www.afera.com.pl/aferzasta. Tam wszystkie informacje znajdziecie. Zachęcamy do piątku do godziny 12.

0: Aż szkoda, że tym razem nie zagrał nam zespół Metro. Innym razem się uda na pewno, ale o Metrze słów kilka, ponieważ powstał raport, który miał na celu określenie tego, czy w Poznaniu potrzebne jest metro. Ja jestem ciekaw, jakie jest twoje zdanie, zanim powiem, jaki jest raport.
1: Ja uważam, że dajemy sobie radę bez, chociaż to by było piękne, żeby teraz można było powiedzieć u nas w Poznaniu metrem.
0: Mieć jeździły. Chociaż pół metra metra.
1: Tak, pół metra metra.
0: No to raport wskazuje na to, że nie ma, taka budowa nie ma uzasadnienia ekonomicznego ani transportowego dla Poznania. Po prostu tramwaje wystarczają. A w sumie Pestka to jest trochę takie metro.
1: No właśnie chciałam o tym powiedzieć, że ja trochę się w Pestce czuję, tak jakbym podróżowała tunelami.
0: No to prawda.
1: A jeśli chodzi o zapotrzebowanie, no to może eksperci wskazują na to, że takiego rozwiązania nie trzeba wdrażać, ale kiedyś jakieś dwie młode dziewczyny z Warszawy, gdzie, tutaj u nas na rondzie Kaponiera, powiedziały do siebie: ej, a gdzie oni mają to metro?
0: Nawet tak, nie wiedziały, jak blisko są.
1: Tak, nie wiedziały, jak blisko tego są. No a jak już mówimy o zmianach lub nie, to przełom dla hali Arena w Poznaniu, no bo powstaje koncepcja modernizacji obiektu, no bo poznaniacy znów będą spędzać czas w arenie i to nie tylko na wydarzeniach sportowych czy kulturalnych, ale także podobno koncertowych. No i przygotowania idą, dokumentacja będzie gotowa w przyszłym roku, także cały plan. No i co? Ja szczerze nie mogłam się doczekać tego momentu.
0: No, a pamiętasz, że byłaś na koncertach w arenie, czy nie?
1: Nie, jeszcze mnie nie było tutaj.
0: Ja pamiętam i to były bardzo ciekawe wydarzenia. Tam Luxfest kiedyś był organizowany i to były bardzo ciekawe wydarzenia, bo arena jest wbrew pozorom dosyć duża w środku i no, powiem tak, poczucie tej przestrzeni było bardzo interesujące, ale powiem tak, że w siatkówkę grało się tam średnio. Nie grałem tam na koncercie, żeby nie było. Byłem tam na zawodach w gimnazjum.
1: Okay.
0: Nic nie wygraliśmy.
1: W naszym tutaj spodku.
0: Tak, no, poznański spodek. Który nie wygląda jak spodek, tylko bardziej jak odwrócony filtr do kawy. Albo jak wyciskarka do cytryny.
1: Czuję to, chociaż ja też myślałam o jakiejś takiej bardzo koślawej ośmiornicy.
0: O, tak, albo jak taka sonda startująca, to mógł być
1: dokładnie,
0: taki silnik.
1: No.
0: O, a to z tym spotkiem to takie dobre skojarzenie właśnie, takie kosmiczne trochę.
1: No i jak już mówimy o kosmitach, to ja wczoraj właśnie przechadzałam się tamtędy i widziałam takiego małego chłopczyka w masce kosmity, także uważajcie, nie przestraszcie się.
0: Ostrożnie w tym Poznaniu trzeba chodzić. Nie wiadomo, jakich ludzi się spotka na drodze. No może właśnie to kosmicie.
1: Przybyszów.
0: Ale pozdrawiam serdecznie, bo to trzeba mieć naprawdę dużo odwagi i wyobraźni, więc zachęcamy i was do chodzenia w masce kosmity.

0: Marek Niedzielski, od zawsze do dzisiaj, a od nas to na razie do zobaczenia.
1: Tak jest.
0: Do usłyszenia.
1: Tak, trzeba się już żegnać. Grzesiu Nowacki za konsoletą, przy mikrofonach.
0: Magdalena Bąk.
1: Tymoteusz Powięcowski. Dziękujemy wam bardzo. Do zwycięzcy konkursu odezwiemy się już po audycji. No i cóż, dobrej soboty wam wszystkim życzymy. Pamiętajcie o jutrzejszym maratonie. No i cóż, odpoczywajcie, trzymajcie się. Pa, pa.
0: Hej.

0: Autopromocja.
1: Załóż gruby sweter, zapasz herbatę i nastrój się na jesień z Radiem Afera. Nowa ramówka na 98,6. Szczegóły na afera.com.pl.
2: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
3: Wielkopolska to nie tylko Poznań. W tym programie skupimy się na peryferiach. Pomysły na weekendowe wypady za miasto proponujemy w soboty o godzinie 12.
4: Witam wszystkie panie. Witam wszystkich panów. Bo jeśli lubisz rocka, bo jeśli czujesz bluesa, musisz słuchać audycji Krzysztofa Ranusa. W każdą niedzielę od godziny 9 wieczorem.
0: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie. Paperback
5: Writer. Rozmowy o książkach i wokół książek. Nowości wydawnicze, autorzy warci bliższego poznania oraz wszystko to, co sprawia, że nie możemy oderwać się od lektury. Audycja do czytania. W każdą sobotę o godzinie 11.
6: Dzień dobry.
7: Dzień dobry, cześć. Wracamy po wakacjach. Dzisiaj, gdybyście państwo zapomnieli, wracamy do audycji do czytania. Po raz pierwszy w nowej ramówce. Dzisiaj za konsolą realizatorską Grzegorz Nowacki, a przed mikrofonami
6: Joanna Dąbrowska oraz
7: Maria Maciejewska. Joanno, jak tam po wakacjach?
6: Bardzo się cieszę, że tu jestem. Po prostu niezmiernie miło mi jest się z wami wszystkimi przywitać po tak długiej przerwie, podczas której dużo się wydarzyło literacko, nagrodowo, lekturowo przede wszystkim i o tym dzisiaj będziemy rozmawiać. No ale na pewno też prywatnie i w związku z tym zawsze te filtry, moim zdaniem tak jest, wewnętrzne, troszkę zmieniają to postrzeganie literatury, więc jestem też ciekawa, jak się to zmieniło u ciebie.
7: Myślę, że i przeszłam z fazy czytania rzeczy do pracy magisterskiej, potem miałam krótką przerwę, potem czytałam rzeczy do projektu na doktorat i teraz powoli wchodzę w czytanie rzeczy do doktoratu, więc myślę, że długo nie przeczytam niczego, co nie będzie z tym związane, ale generalnie mam takie wrażenie, że trochę mi odpoczęła głowa przez te wakacje. Tak.
6: Też mam takie wrażenie. Jakieś takie wietrzenie nastąpiło. Wydaje mi się, że to też kwestia tego zakończenia jakiegoś etapu edukacji, który tutaj wspólnie z Marią dopiłyśmy.
7: Tak.
6: Ja jeszcze dopinam, ale nie będę tutaj swoich bolączek wyrzucać. Natomiast, żeby nie mówić o bolączkach, a może trochę takiej przyjemnej i związanej mimo wszystko z tematem prywaty, no to ja bym się chciała przed państwem pochwalić, dlatego że Maria dostała się na doktorat i jest oficjalnie doktorantką literaturoznawstwa, więc serdecznie jej gratulujemy. I tutaj ona tak skromnie powiedziała, że ja teraz czytam rzeczy na doktorat, ale słuchajcie, to są pasjonujące treści i ja się bardzo cieszę, bo mam wrażenie, że dzięki temu taka fala tego rodzaju literatury przyjdzie do nas, jakby przyniesiesz ją razem ze swoimi badaniami, które będziesz prowadzić do audycji, których może brakowało nam wcześniej i może to zaciekawi też szerszą publiczność, szersze grono odbiorców.
7: Na pewno będę trochę wspominała gdzieś tam częściej w związku z swoimi tam dociekaniami o literaturze dla młodzieży. Na pewno Young Adult tutaj nam troszeczkę wejdzie na antenę, ale no raczej nie w formie recenzji, a takiego trochę meta spojrzenia na ten rodzaj literatury. No i też ja bardzo liczę na to, że w czasie tych studiów uda mi się też poznać ciekawych rozmówców, których tutaj zaciągnę do naszego studia, żeby móc z nimi rozmawiać na te rodzaje literatury, na których ja się nie znam.
6: I to staramy się tutaj robić i staramy się też to, będziemy starać się to kontynuować w, no cóż, niniejszym, otwartym sezonie, tak. Trzecim już wspólnym.
7: Tak, trzecim wspólnym.
6: Trzeci sezonie. Wspólny sezon audycji do czytania.
7: I w dzisiejszej audycji myślę, że przejdziemy sobie w zasadzie przez trzy tematy. Pewnie może jakieś jeszcze się wyłoni w trakcie naszej rozmowy. To znaczy porozmawiamy sobie trochę o nagrodzie i festiwalu Konrada. Porozmawiamy sobie trochę o tym, co nam się udało przeczytać w ciągu wakacji i jakie mamy po wakacjach dla was polecenia, ale też opowiemy wam, jakie generalnie mamy pomysły na audycję w najbliższym czasie. Także zostańcie z nami i jakby zostańcie częścią tutaj naszych planów audycyjnych.

nie da się tak po prostu wyjechać, tylko zawsze coś się z tym wiąże. Jakieś takie zagubienie, z jednej strony chęć zaczęcia czegoś nowego, a z drugiej jakoś ci tak samotnie w tym wszystkim i chcesz wrócić, ale wiesz, że

0: Witamy się z wami znów w audycji do czytania, pierwszej październikowej i pierwszej jesiennej audycji, do której z ogromną przyjemnością wracamy i kontynuujemy. Tak sobie myślę o tym, że w czerwcu jakoś tak zabrakło nam czasu, żeby zrobić taką audycję podsumowującą, ale dzięki temu może mamy jakąś taką płynność. Tak sobie myślę czasami, że nie warto się żegnać, bo nigdy nie wiemy, tak, kiedy nastąpi jakiś ciąg dalszy. I tak chcę o tym myśleć.
1: Ja też myślę sobie ostatnio, myślę, że było kilka takich momentów w tym roku, kiedy różne etapy mojego życia dobiegały końca i stwierdziłam, że ja chyba jestem zła w takie pożegnania i w takie podsumowywania, że do mnie jakoś tak dociera to, że jakiś etap się zakończył dopiero po na przykład 2-3 miesiącach, więc też zupełnie mnie nie dziwi to, że ostatecznie nam zabrakło czasu na takie podsumowanie i akceptuję to. Akceptuję to w pełni. Natomiast, żeby porozmawiać tutaj o rzeczach literackich, które się dzieją obecnie, no to jutro, proszę Państwa, gala wręczenia Nagrody Literackiej Nike. Szczepan Twardoch z Nagrodą Czytelników. To już wiemy. No a zobaczymy, kto tam się ujawni. Ja muszę przyznać, że skład w tym roku jest bardzo mocny. Bo mamy wśród nominowanych Weronikę Murek, mamy Zytę Rutką, Justynę Kulikowską, Szczepana Twardocha i kto tam jeszcze nam się ujawnia? Jest naprawdę dobrze, myślę.
0: Jest tutaj mocna ekipa.
1: Jest mocna ekipa i naprawdę zastanawiam się, kto tę nagrodę zgarnie. No oczywiście wiadomo, że sercem z Justyną Kulikowską.
0: Tak, które nie wymieniłyśmy, ale mamy jeszcze Zmartwychwstanki Doroty Grabek i Najmądrzejszy, biografia Sokratesa Krzysztofa Łapińskiego.
1: Nie zapoznałam się z tym utworem, więc nie wypowiem się na jego temat. Zastanawiam się, jakie szanse ma realnie na przykład Zyta Rutka, żeby zgarnąć nagrodę po raz drugi. Też w takim krótkim odstępie czasu, nie? Bo z jednej strony to jest ogromne wyróżnienie, że Zyta Rutka wraca z kolejną książką i zostaje dostrzeżona przez Kapitułę, ale no właśnie ciekawe, jak to tutaj będzie.
0: Mnie to zawsze jakoś tak fascynuje, kiedy widzę taką rozpiętość też, jeżeli chodzi o gatunki. No bo mamy reportaż, mamy tomik poezji, biografię, powieść. Dwie powieści właściwie, a nawet trzy, bo mamy jeszcze właśnie Szczepana Twardocha Nul, więc zawsze jest to ciekawe, jak się te akcenty rozłożą i co weźmie górę. No my już tutaj się trochę sprzęgliłyśmy, że jednak no Justyna, no wiadomo.
1: Życzymy jej tej wygranej, zwłaszcza, że ostatnim razem za poezję została wyróżniona Urszula Kozioł. I to była taka późna Nike, taka nagradzająca autorkę już w takim no, późnym okresie swojej twórczości.
0: Późnym okresie swojego życia, bo też przypomnijmy, że wkrótce później poetka odeszła.
1: Więc myślę, że to też mogłoby być takim ciekawym tutaj kontrastem, czyli Justyna Kulikowska, która bardzo młoda autorka tak naprawdę, z już sporym, imponującym dorobkiem, także no, ale zobaczymy. Nie wiemy, co tam, jakie są tutaj przemyślenia Kapitułę. No i oczywiście w ostatnim tygodniu października nagroda Festiwal i nagroda Konrada. Tutaj Konrad myślę, że interesuje mnie bardziej pod tym względem, że często przy nominacjach Nike jest dużo książek, które już w jakimś stopniu, z którym jestem zaznajomiona. To nie jest na przykład taki, wiecie, case Gdyni, że Gdynia jest nastawiona na to, żeby nagradzać książki, o których nikt nie słyszał, co jest bardzo dobre, w sensie to
0: tutaj cytujemy doktora Piotra Sasinka.
1: Tak, i jakby to jest, myślę, wartość tej nagrody. A Konrady z kolei jednak no, jest coś takiego w tych debiutach, co mnie fascynuje i co sprawia, że mam ochotę po nie sięgać i jakoś mnie interesują one. Także będziemy dla Państwa nadawać
0: Tak, będziemy nadawać. Wybieramy się tam razem i ja się bardzo na to ekscytuję, także...
1: Tak, tak, już jesteśmy tam.
0: Także będziemy na pewno trąbić i będzie głośno. My w ogóle uwielbiamy nagrody. Jakoś nas to wszystko pasjonuje. No ale jeszcze tak wracając, bo przez to, że nie było nas wakacji, no to nie obgadałyśmy właśnie Gdyni.
1: Stan mojej wiedzy na temat nominowanych nie zmienił się, muszę przyznać.
0: No bo mamy prozę Weronika Murek.
1: A nie, no dobra, przepraszam, Weronika Murek.
0: Za poezję Marcin Mokry, za eseistykę Piotra Pazińskiego akurat obstalunków nie czytałam, ale może jakby jest to może jakiś taki znak, że powinnyśmy częściej o esejach, mało o esejach rozmawiamy.
1: Tak, rzeczywiście, esej to jest jakieś takie tutaj... Niechciane.
0: Tak, po macuszemu traktowany jest ten gatunek. Nie dziwię się też dlaczego, ale miałam przy okazji swojego cyklu Poznań pisze rozmowę z Michałem Domagalskim, który w ogóle wydał niedawno tomik poezji, więc może też będzie jakaś okazja, żeby sobie porozmawiać na ten temat, więc jeżeli Michał Domagalski mnie słucha, to mam nadzieję, że już kiwasz głową na nasze spotkanie. No i właśnie też sobie wtedy zapraszam, odsyłam na odcinek Poznań pisze na Spotify w ramach sabotażu kulturalnego, kiedy rozmawialiśmy sobie to właśnie z Michałem Domagalskim o tym, czym jest esej i tak naprawdę nie do końca nam wyszło z tej rozmowy, chociaż Michał Domagalski jest generalnie eseistą.
1: Tak, ja też myślę, że w ogóle esej to jest taka problematyczna kategoria i tyle, ile tylu teoretyków, tyle ilu eseistów, tyle mamy tych takich definicji ogólnie tego gatunku, rodzaju literatury, myślę, to gdzieś tam tak to wygląda. Ja myślę sobie, ja mam taką jakąś trudną relację z esejami, bo z jednej strony są takie, do których wracam i które uwielbiam. Uwielbiam esej Joan Didion, Why I Write. I to jest naprawdę taki tekst, do którego raz na jakiś czas odczuwam taką potrzebę, żeby przeczytać go ponownie i jakoś tak sobie z nim posiedzieć. Z drugiej strony są takie eseje, które absolutnie jedyne, co we mnie wzbudzają, to frustrację. To są zazwyczaj takie eseje, w których autorzy dokonują takich dużych generalizacji na temat świata, na temat, wiecie, mamy kogoś, kto jest filozofem, a zaczyna się wypowiadać na tematy związane z socjologią i tworzy jakieś takie teorie społeczne, które... Nie wiem, ja też myślę, że czasami ta subiektywność eseju... Są takie momenty, kiedy właśnie w przypadku Joan Didion, kiedy ktoś pisze tak o swoim doświadczeniu, pisze od siebie, to jestem z tym okej, okay, ale właśnie jak zaczyna takie, wiecie, meta-analizy tworzyć, które są niepodparte niczym poza impresjami, no to nie mogę tego zdzierżyć.
0: Why I Write to jest w ogóle chyba taki tytuł, który na ustach wielu różnych pisarzy, nie? Jakby był w swoim czasie. Mam wrażenie, że wielu wielkich pisarzy popełniło jakiś tekst, który zatytułował Why I Write i właściwie słusznie.
1: Bo pierwszym w ogóle był chyba Orwell.
0: Tak mi się wydaje.
1: I właśnie Orwell napisał Why I Write i Joan Didion, ona się zresztą tłumaczy z tego w tym eseju, że bierze sobie ten tytuł od niego, między innymi dlatego, że bardzo podoba jej się to, jak to brzmi. Why I Write. I że jest dużo tego I w tym tytule i to, w jaki sposób oddaje ten jej sposób myślenia o pisaniu. Że jednak to ja się bardzo mocno uwidacznia w procesie pisania i no, musimy sobie jakoś z nim poradzić, jakoś się opracować.
0: Czekam, aż powstanie Why I Write by Maria Maciejewska.
1: Bardzo mi tutaj zarumieniłam się.
0: No tak, ale dlaczego nie? Myślę, że nie zaszkodzi podkraść od wielkich twórców.
1: Myślę, że na tym etapie mogłabym spróbować odpowiedzieć na pytanie Why I Read? I to może to będzie moje takie jakieś, wiecie, wyzwanie eseistyczne. Bo właśnie, wracając tutaj, jak już jesteśmy w temacie czytania, to książka na ustach wszystkich, mam wrażenie, w okresie wakacyjnym na Instagramie, to było Yesteryear. Caro Berg. No i proszę Państwa, przesłuchałam tej książki. Przesłuchałam i muszę przyznać, że polecam, ale polecam ją w połączeniu z jeszcze jedną książką. Bo teraz to jest, Yesteryear opowiada, pewnie ci z was, którzy funkcjonują w mediach społecznościowych, książkowych, już widzieli różnego rodzaju zapowiedzi. Wydawnictwo Poznańskie 28 października szykuje premierę polską. No i to jest książka, która obiecuje nam, że będziemy śledzić losy Natalii, influencerki takiej w nurcie tradwife, która pewnego dnia budzi się w świecie, w którym rzeczywiście musi być tą tradycyjną żoną, czyli jakby no wydaje się, że cofa się w czasie w jakiś sposób i rzeczywiście musi wykonywać, musi piec chleb od podstaw, wiecie, robić jakieś wszystko w tym domu, być tą taką prawdziwą kobietą pracującą w domu, zajmującą się domem i wszystkim, co wokół tego domu. No i dzieją się potem różne rzeczy w związku z tym.
0: A to też jest jakiś wątek mormoński tam, że tam nie ma elektroniki, czy...
1: Tak, tam nie ma prądu, nie ma... No to jest, ona jakby jest przeniesiona do takiego połowy XIX wieku.
0: Aha.
1: Takie poczucie jakby w nas jest tworzone. Co z tym poczuciem, no to nie będę wam zbyt dużo zdradzać, bo rzeczywiście są takie momenty, kiedy ciężko jest mówić o fabule tej książki, trochę nie zdradzając rzeczy. Natomiast to, co było dla mnie w jakiś sposób, przede wszystkim to myślę, że to, co się Berg w tej książce udało, to jest sposób, w jaki ona przedstawia karierę właśnie influencerską Natalii i takie, wiecie, oddanie tych realiów, tego jak to jest, kiedy po prostu tworzysz content na Instagrama, na YouTube'a i czego to wymaga, jakiego rodzaju zaangażowania, ile z tego to jest prawda, ile z tego to jest jakiś po prostu wykreowany wizerunek. Co do tych wątków mormońskich, w samej książce nigdy nie pada słowo mormonizm, mormon, mormonka. Nie pada też słowo chrześcijaństwo. Natomiast, czy jakikolwiek inny odłam, nie wiem, katolicyzmu. Natomiast, no, religijność, wiara jest na pewno tym, co organizuje światopogląd Natalii. I myślę, że to jest taka książka, która bardzo mocno pokazuje... taką osobę, która jest bardzo mocno więźniem swojego światopoglądu i której przekonania, to jakie ona ma przekonania na temat świata, sprawiają, że ona nie do końca jest osobą, która rzeczywiście, że ona pewnie byłoby jej lepiej w życiu, gdyby na przykład realizowała po prostu karierę biznesową, gdyby nie założyła rodziny, albo gdyby się zdecydowała później na założenie.
0: No co ty w ogóle opowiadasz?
1: Cokolwiek, ale wiecie, no ona po prostu ma taki bardzo wtłoczony, wypływający z niej samej pogląd na to, jaka jest rola kobiety, jaka jest rola rodziny, tego, że właśnie trzeba mieć dużą rodzinę, trzeba posiadać bardzo dużo dzieci, że ona właśnie ma być taką osobą opiekującą się tym, pielęgnującą to ognisko domowe. No i potem dzieją się w związku z tym różne mniej i bardziej tragiczne rzeczy. Natomiast ja polecam wam, bardzo ważnym kontekstem, myślę, dla tej książki jest historia, która się wydarzyła parę lat temu. To jest historia Ruby Franki i kanału 8 Passengers. I to była taka influencerka, znaczy no jest, bo nadal żyje, która miała nie tyle takiego tradwife Instagrama i YouTube'a, bardziej to był content parentingowy. Natomiast to, co się dzieje w pewien sposób z tą naszą główną bohaterką i to, co się dzieje też z jej dziećmi później, myślę, że w jakiś sposób nawiązuje do tej prawdziwej historii, która się w Stanach wydarzyła. Tam rzeczywiście ten aspekt mormoński też był bardzo istotny w przypadku Ruby Franki. I jakbym wam miała polecić taką lekturę, którą przed Yesteryear, jeśli się już nie możecie doczekać, już przebieracie po prostu nóżkami, żeby sięgnąć po tą pozycję, to myślę, że fajnym kontekstem jest książka Shari Franki, czyli córki Ruby Franki. Tytuł oryginału to jest House of My Mother. Tytuł polski jest po prostu Dom mojej matki. Mhm. I tak, i tu tyle wam powiem.
0: Wow, no to tak tajemniczo się zrobiło. Mnie to bardzo interesuje. Ja czekam na premierę, więc mam nadzieję, że potem może będziemy mogły więcej jakichś kontekstów wspólnie powyciągać. A jakbyś mogła powiedzieć, co tobie się tak naprawdę podobało w tej książce? Co sprawiło w niej, że ją polecasz?
1: Mnie się bardzo podoba kreacja bohaterki. Podoba mi się też to, że ta książka nie jest... Ja miałam taką trochę obawę, sięgając po nią, że to będzie taka pozycja, która w bardzo taki ciemiężny, taki bardzo, wiecie, heavy-handed sposób będzie próbowała nas przekonać do jakiegoś poglądu.
0: Heavy-handed to porny?
1: Tak. Właśnie, dziękuję ci, że dbasz o mój język polski. Że w taki bardzo toporny sposób będzie nas próbowała przekonać do tego, że o, wiecie, tutaj bycie tradwave złe, taki, wiecie, patriarchat zły i po prostu feminizm i wyzwolenie dobre. I oczywiście, ja, wiecie, zgadzam się z tym, że patriarchat jest zły, a emancypacja jest dobra, ale po prostu wydaje mi się, że można o tym mówić w bardziej zniuansowany sposób i wydaje mi się, że ta książka trochę o tym jest.
0: Właśnie chciałam się ciebie zapytać o ten wątek feministyczny.
1: Że to jest, myślę, że Natalie jest bardzo ciekawą postacią. Z tego, to po pierwsze, na pewno jest to bohaterka, której my nie mamy lubić. I to jest też taka bohaterka, po której nie należy się spodziewać, jeżeli się spodziewacie po tej książce, że ona na samym końcu staje się po prostu działaczką feministyczną, wyemancypowaną, namawiającą ludzi do tego, żeby się po prostu wyzwolili z okowów patriarchatu, to od razu wam mogę powiedzieć, że tak się z nią nie dzieje. Natomiast rzeczywiście uważam, że Karoberg się udaje pokazać ją w zniuansowany sposób. Ona nie jest taką jednowymiarową postacią, która jest po prostu zła, jest po prostu złą kobietą, która umacnia patriarchat. Tak jak mówię, ona, myślę, że bardziej można na nią spojrzeć jako na taką więźniarkę określonego sposobu myślenia, określonego systemu wartości i też takiej osoby, która, co się dzieje, kiedy tych naszych wartości, tego naszego światopoglądu po prostu nie konfrontujemy z rzeczywistością, kiedy nie podchodzimy do niego krytycznie i kiedy też nie podchodzimy krytycznie do samych siebie w ostateczności. Bo myślę, że rzeczy, które... Ta sytuacja, do której Natalie jakby doprowadza ostatecznie, jest wynikiem po prostu z jednej strony takiego bardzo kurczowego trzymania się pewnej wizji świata, a z drugiej strony zupełnego niedostrzegania tego, jak bardzo moje doświadczenie życiowe i moje życie nie oddają tych wartości.
0: Muszę przyznać, że jestem bardzo zaciekawiona i na pewno jak tylko będę miała okazję, to postaram się sięgnąć do tej książki i... Myślę, że naszych słuchaczy i słuchaczki też zaciekawiłaś. Bardzo mnie ciekawi ten kontekst, taki bardzo współczesny, ta influencerka, ale jednocześnie skontrastowane z tym, z tą połową wieku XIX i jakieś takie złożone, skomplikowane spojrzenie na emancypację, czy... No już mówiąc ogólnie patriarchat, bo nie przychodzi mi w tym momencie do głowy lepsze słowo... Ja będę na pewno zaglądać i mam nadzieję, że jeszcze porozmawiamy. I tutaj z tego, co widzę i się orientuję, to ma powstać też adaptacja filmowa.
1: Tak. Tutaj Anne Hathaway ma odegrać właśnie tą główną rolę Natalii. I muszę wam przyznać, że jakby ja dowiedziałam się o tym, bo mam wrażenie, że i premiera tej książki, i ta informacja o tej ekranizacji wyszły tak po prostu w tym samym czasie w mediach. I ja naprawdę, słuchając, bo słuchałam audiobooka, ja widziałam Anne Hathaway po prostu, kiedy Natalie była gdzieś tam, wypowiadała się i była obecna na kartach książki, a jest obecna przez cały czas, bo też w ogóle ta książka jest napisana w formie takiej spowiedzi, takiego wywiadu, że kiedy czytamy, to mamy takie właśnie wrażenie, że trochę to jest taka opowieść już osoby, która, wiecie,
0: z dystansu tam opowiada.
1: Z dystansu opowiada o tym już tak z takiego miejsca, w którym te rzeczy się, to nie jest tak, że te rzeczy się dzieją, ale się wydarzyły.
0: Okej.
1: Już.
0: Brzmi bardzo zachęcająco i myślę, że wszyscy, jak tu jesteśmy i jak tu cię słuchamy, jesteśmy zachęceni, uwaga, do czytania. I myślę, że tutaj weźmiemy sobie chwilę oddechu i przejdziemy do kolejnej lektury już za chwilę. Także myślę, że zaraz, za moment przejdziemy do może właśnie do Męczennika, o którym też jest ostatnio głośno, chociaż to już ta premiera była chyba 2 lata temu, więc już powiedzmy, że się trochę nam opatrzyła, ale mam wrażenie, że za sprawą też wielkiej influencerki ten temat wraca, więc my pochwycimy za chwilę.

0: Wracamy do audycji Do czytania. Dzisiaj za realizację odpowiedzialny Grzegorz Nowacki, przed mikrofonami Maria Maciejewska i
1: Joanna Dąbrowska.
0: No i tak, ja sobie czytałam Yesteryear w czasie wolnym od prowadzenia audycji, no a twoją lekturą był Męczennik.
1: Tak, moją lekturą...
0: Czy bardzo się umęczyłaś?
1: Nie, nie umęczyłam się wcale podczas tej lektury. Jakby po... Ona jest w, może trochę kontekstu, ona Męczennik napisany przez Aveja Akbara jest książką w jakimś sensie, jak mogłaby nazwa wskazywać, o śmierci czy o umieraniu. To moim zdaniem tej śmierci czy umierania jest stosunkowo niewiele. A zamiast tego jest coś może trochę straszniejszego, czyli życie w rozpaczy, albo w smutku, albo w poczuciu bezsensu. Gdzie ta śmierć wydaje się nie najgorszym, nie najgłupszym rozwiązaniem.
0: Idealna lektura na wakacje.
1: Tak, ale, ale co chciałam o niej powiedzieć. Mamy tam bohatera Cyrusa, który jest Irańczykiem i on jest dzieckiem migrantów, ale wychował się w Ameryce. Nosi w sobie taki dosyć mocny bagaż jednak tego Iranu i wojny, dlatego że też jego wujek był żołnierzem. I nosi w sobie wiele takich znamion czy jakby dziedzictwa tej kultury, z której on pochodzi. Jednocześnie też nie jest w stanie zaprzeczyć temu, że jest też jednocześnie Amerykaninem, ponieważ mieszkał gdzieś tam pod Chicago i wiele lat i tak naprawdę nie za wiele pamięta z tego życia sprzed emigracji. Więc poznajemy tego Cyrusa, który jest 29-letnim chłopakiem, który pisze wiersze i jest też alkoholikiem, ale jest alkoholikiem trzeźwym aktualnie, w momencie, w którym go poznajemy. I on ma swoje spotkania AA, ma swojego mentora, ma swoje wyzwania, zmagania i opowiada o tym życiu w trzeźwości, które powtarza cały czas, że żyje o tyle lat dłużej, o ile jestem trzeźwy. I kiedy zaczynał swoją przygodę z trzeźwością, tak to nazwijmy,

0: Wykryto już u niego początki marskości wątroby i on sobie uświadamia, że dla niego to był w jakimś sensie ostatni dzwonek, a przypomnijmy, jest jednak młodym człowiekiem. I opowiada o trzeźwości w taki sposób, moim zdaniem, o jakim mało się mówi, o jakim ja też może czasem słyszę, bo dlatego, że ta trzeźwość bardzo wraca do nas, mam wrażenie, w przeciągu, powiedzmy, ostatniej dekady zrobił się to taki nośny temat, bo dużo artystów, dużo celebrytów tak się odsłoniło z tym, że właśnie nie piją. Odsłoniło się z jakimiś swoimi historiami dorosłych dzieci alkoholików albo dzieci dorosłych dzieci alkoholików. Albo alkoholików, po prostu pokazując tym, no po prostu jakby jak duży jest ten problem na świecie, pewnie globalnie, ale też w naszym narodzie, i mam wrażenie, że tej trzeźwości rozmawiamy dużo, ale rozmawiamy o niej różnie i czasami może trochę cukierkowo, a to jest w taki dosyć ciekawy sposób pokazane to, co ta trzeźwość też może człowiekowi, na pewno jakby jest niewyobrażalną wartością, ale też opowiada w taki złożony sposób o tym, co ci odbiera.
1: Myślę, że to jest ciekawa perspektywa o tyle, że mam takie poczucie, oczywiście no nie czytałam wszystkich książek, w których ten temat się pojawia, które się w Polsce ukazują, ale często właśnie my poznajemy w polskiej literaturze ten kontekst rodziny alkoholowej, ale on raczej nie jest z perspektywy osoby uzależnionej. Albo takiej osoby, która właśnie stara się być trzeźwa, stara się pozostać trzeźwa, i myślę, że to jest wartościowa perspektywa gdzieś tam do takiego zbadania literackiego, żeby też z drugiej strony, mam wrażenie, nie demonizować tej osoby chorej, bo jednak no jest to choroba, nie jest to uzależnienie.
0: Tak, więc o tyle jest to też ciekawe. On też spotyka różne osoby, które w tej trzeźwości mu pomagają i też albo borykały się z podobnymi problemami. I Cyrus ma taki projekt, on bardzo chciałby, żeby jego śmierć coś znaczyła i uważa, że jego życie jest trochę pozbawione sensu. I jego mama zginęła w katastrofie lotniczej, kiedy samolot został po prostu zastrzelony przez amerykańskie siły zbrojne, dlatego że myślał, że to jest wroga jednostka, i jego mama ginie w tym samolocie, kiedy on jest bardzo mały i nie pamięta, i ma wrażenie, że to była taka bezsensowna po prostu śmierć, i on się jakoś nie godzi na bezsensowność tej śmierci, na jej nieznaczność, i właśnie postanawia stworzyć, napisać jakieś takie dzieło literackie właśnie o męczennikach. No i dowiaduje się, że jest taka artystka, która ma zdiagnozowanego raka piersi w ostatnim stadium, ma przerzuty na całym ciele, zostało jej dosłownie kilka tygodni życia, i ona jest artystką i swoje ostatnie tygodnie zamierza spędzić w muzeum podczas wystawy. I będzie tam rozmawiać z każdym, kto ma na to ochotę, i w ten sposób po prostu spędzić swoje ostatnie dni życia. No i ponieważ dla niego to jest taki gigantyczny kontrast do tej śmierci, bezsensownej śmierci jego matki, taka śmierć, która właśnie nadaje jakieś takie znaczenie, które jest w jakimś sensie ważne, jakoś, nie wiem, można do niej się jakoś przymierzyć, jakoś się z nią oswoić, spotkać twarzą w twarz z osobą, która umiera. I zupełnie
1: też upamiętnia jakoś tak, tę osobę. Tą artystkę, nie? Że to taka śmierć, która zostaje zapamiętana.
0: Tak. I że jakby ten, wiesz, no mamy takiego młodego chłopaka, który ma obsesję na punkcie śmierci. No, historia znana, stara jak świat, tak? Ale on kontrast...
1: Pisze poezję.
0: Ale on postanawia spotkać się z twarzą w twarz z kobietą, która naprawdę umiera. To nie są jakieś fanaberie, tak? Cierpienia młodego Wertera, tylko to się dzieje. To jest choroba, która po prostu ją wyżera. Więc on się wyrusza w taką podróż, no i oczywiście ma jakieś przygody. Ja się zastanawiam, właściwie zastanawia mnie bardzo, dlaczego ta książka jest teraz tak popularna, no bo tutaj wspominałam, że jakaś jest influencerka, no mam na myśli oczywiście Dua Lipę, która ma, zresztą jest opublikowany w sieci jej wywiad z autorem, i mam wrażenie, że ona też tak bardzo podbiła popularność tej książki. Ja jestem trochę ciekawa, jakby na jakiej zasadzie ktoś odnajduje w niej fenomen. Na pewno tam się dużo dzieje ciekawych rzeczy, są jakieś ciekawe cytaty, jakieś wrzutki, jakieś wątki, jest trochę humoru, ja się też parę razy zaśmiałam, kilka cytatów sobie gdzieś tam zapisałam, na pewno literacko jest, trochę się tam dzieje, ale też jednocześnie, mimo że jakby tam jest dużo, no zresztą sam Ave Akbar ma też no, korzenie, jak można się domyśleć, pozaamerykańskie, to jednak bardzo amerykańska jest ta książka w takim sensie takiej naiwności trochę i takiej, takiego dążenia do jakiejś harmonii w świecie i jakiegoś mimo wszystko happy endu i tak dalej, że po prostu jak przykładam sobie to męczeństwo amerykańskiego, jakby powiedzmy amerykańskiego pisarza do martyrologii naszej w Polsce, no to nie umywa się to, moi drodzy, nie umywa się to w żaden sposób. Więc jest to książka, która z różnych powodów, moim zdaniem, warta jest uwagi, ale mam z nią też taki zgrzyt, taki właśnie może problem tej takiej słodkiej, że jest w niej trochę taki właśnie słodyczy, takiej...
1: Disneyowskiej.
0: No, trochę tak. Ale nie będę wszystkiego zdradzać, bo na pewno tam się dzieje i na pewno warto się samemu przekonać i jeżeli ktoś miałby ochotę się ze mną pokłócić, to ja bym bardzo chciała.
1: No dobrze. Zapoznam się i dam ci znać, jakie we mnie przemyślenia wzbudził męczennik. Myślę, że chyba mimo wszystko to, co mnie najbardziej zainteresowało tutaj w twojej wypowiedzi, to jest właśnie ten aspekt opisywania trzeźwości. I tak, wiecie, na ucho wydaje mi się, że tutaj bym widziała jakąś taką wartość tej książki i jakiejś takiej dyskusji może wokół niej, czyli takiego uświadamiania sobie, jak to wygląda i takiego walki może z takim przeświadczeniem, które często niektóre osoby mają, że no, żeby się uporać z chorobą alkoholową, po prostu trzeba przestać pić. I sprowadzają to do takiego po prostu, wiecie, no nie pij, no i tyle. Ogarnij się, więc a to nie jest, to nie do końca tak wygląda. Męczennik, no dobrze. Ja teraz a propos amerykańskiej powieści, to zaczęłam czytać Stonera. Mhm. I muszę przyznać, że w sumie mam dwa takie wątki, które mi się pojawiły teraz, słuchając cię. Jedna to jest to, że mam w sobie jakąś tęsknotę za fabułą, za taką książką, która, wiecie, nie będzie książką taką niesioną przez bohaterów i życie wewnętrzne bohaterów, ale która będzie niesiona w jakiś sposób akcją. Mhm. I wydarzeniami, które się... która będzie niesiona rzeczami, które wydarzają się tym bohaterom. W jakiś taki może bardziej dynamiczny sposób. Natomiast co do Stonera, bo właśnie Stoner... Nie jest to typ książki, w której dzieją się rzeczy, wiecie, nie ma pościgów i wybuchów. Natomiast muszę przyznać, że bardzo mi się podoba. I trochę mi ta książka przypomina panią Bowary. Język jest taki bardzo suchy, taki bardzo zdystansowany. I już od pierwszej strony, od pierwszego zdania dowiadujemy się o tym, że William Stoner, adiunkt na Uniwersytecie Columbia w Kolumbii, umarł tam tego i tego dnia i no, został zapamiętany przez część swoich kolegów, raczej nie zapamiętany przez studentów i zostajemy zabrani w taką podróż po jego życiu i też taką podróż trochę po środowisku akademickim, co muszę przyznać zawsze jest takim dla mnie balsamikiem na moją zbolałą duszę, na moje bolączki w kontekście akademickim.
0: Tutaj trochę cię tak wyautuję, że Maria jest od wielu, wielu lat związana z akademią, z uniwersytetem i jest taką...
1: Na dobre i na złe.
0: Na dobre i na złe. Właśnie... Z naciskiem na to drugie.
1: To już nie jest do końca tak, ale spodobało mi się bardzo jedno zdanie, które w pewnym momencie wypowiada nie główny bohater, ale przyjaciel głównego bohatera, który też jest wykładowcą i on mówi coś takiego, że uniwersytet to jest dom spokojnej paranoi dla profesorów, adiunktów, doktorów, którzy podświadomie czują, że w normalnym świecie i w normalnej rzeczywistości nigdy by sobie nie poradzili. I jakby ten człowiek, on jakby bierze to na klatę, mówi, ja nie jestem lepszy.
0: A ty jesteś lepsza?
1: Też bym sobie, ciężko mi powiedzieć, może, dopiero wkraczam w tą drogę takiego naukowego bycia związanym z akademią, więc być może mnie odklei. Być może to jest ten podskórna moja motywacja, żeby tam zostać. Z drugiej strony moje doświadczenia takie zawodowe to są głównie doświadczenia związane z pracą w administracji uniwersyteckiej. Więc...
0: No jeszcze jesteś przy ziemi, powiedzmy.
1: Więc jeszcze jestem przy ziemi, tak. Ja ogólnie uważam, że administracja uniwersytecka to jest to, wiecie, ogniwo, które spaja uczelnie ze światem zewnętrznym. Więc Joanna się zaśmiała, próbowała to ukryć. Więc mam nadzieję, że to jest ta kotwica, która mnie utrzyma przez okres tutaj teraz studiów doktorantów.
0: Tak, był to niemy śmiech. Fenomenalne. Administracja jest ogniwem, które spaja uniwersytet ze światem zewnętrznym. Bardzo mi się to podoba. Jeżeli chodzi jeszcze o jakieś moje lektury wakacyjne, to nadszedł taki czas, który myślałam, że on nie nadejdzie, ale nadszedł, czyli to, co zawsze sobie tak trochę obiecujemy, że jak będziemy miał trochę więcej czasu, trochę luzu czytelniczego, to zajrzymy do klasyków. No i u mnie padło na przykład na Gogola. Otworzyłam Gogola, wyobraź sobie. I zaczęłam. Martwe dusze. Na przykład jestem w trakcie cały czas, bo oczywiście tak lubię zaczynać, wracać, kończyć. Jestem po tym szalonym opowiadaniu, pewnie znanym w większości z was, Nos, o którym jakby jeszcze muszę jakoś...
1: przetrawić.
0: Tak, ciągle trawię te historie. Więc tak, zdarzyły mi się jakieś takie kawałki jakichś opowiadań czy Kowa, albo jakichś takich rzeczy, do których jakby wiem, że istnieją, wiem mniej więcej, co piszą, ale nigdy się w to nie zagłębiłam, więc właśnie lato też było pod znakiem takich powrotów, takiego zagłębiania się w tematy, które może w jakichś innych okolicznościach by mi się po prostu nie trafiły. I jakby czasami jak tak sobie myślę, że to życie jednak mija bezpowrotnie.
1: To pod wpływem męczennika.
0: Tak, ale też pod wpływem, słuchajcie, no idzie jesień i jakby wiecie jak jest.
1: Co nam już zostało z tego roku?
0: Co nam zostało? No koniec lipca, za chwilę znów zima. Tak, wiesz, czy tak o Hemingway oczywiście. Nie, no mam na myśli to, że na przykład sobie myślę, a co jak już nie przeczytam tych rzeczy? Jak już ich nie nadrobię? Jak nigdy tak naprawdę nie przeczytam całej Anny Kareniny albo, nie wiem, lalki od A do Z na przykład. Tylko zostały nam seriale i filmy, o których możemy sobie dyskutować.
1: Ja mam wrażenie, że żebyście tutaj też nie odnieśli wrażenia takiego, że tylko w jakąś bardzo wysoką literaturę tutaj czytałyśmy, zwłaszcza Joanna tutaj tak podniosłaś poprzeczkę. Ja też w wakacje czytałam serie młodzieżowe, które czytałam jako nastolatka i jako nastolatka byłam w nich zakochana. Teraz miałam taki właśnie powrót, żeby się przyjrzeć temu, jak te książki były zrobione i jak też się rozwinęły na przestrzeni czasu, na przestrzeni lat. No i miałam wielki powrót do Cassandry Clare. I muszę przyznać, że było to doświadczenie złożone. powiem tak.
0: Tajemniczo.
1: Dlatego, że z jednej strony Cassandra Clare lubi się odnosić do na przykład do poezji, lubi sobie w swoich książkach cytować Edgara Allana Poe, gdzieś tam takich właśnie klasyków literatury anglosaskiej i wskazywać ich jako taki, wiecie, punkt gdzieś tam może inspiracji dla niektórych wątków, które się w jej powieściach pojawiają. A z drugiej strony, no te powieści, wiecie, no nadal to są powieści młodzieżowe, które są, no są takie, wiecie, momentami rozkoszne.
0: A rozumiem w takim razie złożoność z tego doświadczenia.
1: Tak, tak, że z jednej strony mamy takiego autora, który w jakiś sposób, w jaki pisze, no nie zdradza do końca tych takich inspiracji jakichś takich mocno literackich, no, a z drugiej strony ona sama w te miejsca nas zabiera, tak? Jakimiś takimi, wiecie, otwarciami do rozdziałów, które właśnie są jakimiś cytatami.
0: To jest chyba jakiś mój największy strach jako pisarki. Że właśnie coś takiego zrobię.
1: Będziemy cię tutaj pilnować. No a inna rzecz, inna moja refleksja po przeczytaniu tych książek jest taka, że no gdzie redaktor był? Redaktorze. Przyjdź do mnie, proszę. Nie, jest taka jedna scena w jednej z książek. Jest to bohater, który ma na imię Julian i Julian robi naleśniki. I to generalnie jest taka rzecz Juliana, że on zawsze swojemu rodzeństwu w weekend smaży naleśniki. I na jednej stronie, w jednym akapicie, kiedy on przystępuje do tego zadania, to czytamy, że gęste ciasto klei mu się do ręki, a na kolejnej stronie, w kolejnym akapicie, on już wlewa to gęste ciasto, które przed chwilą kleiło mu się do ręki, wlewa je z banka na patelnię.
0: A czemu on w ogóle ręką dotykał tego ciasta?
1: Ja nie mam pojęcia. Błagam, Julian, zdradź, jak ty robisz naleśniki.
0: To jest jakaś bardzo skomplikowana Juliana procedura naleśnikowa.
1: Bo nie pasowało to do niczego. No ale to są takie moje, wiecie, śmiesznostki gdzieś tam związane z tymi lekturami. Natomiast muszę przyznać, że to były takie książki, przy których bardzo odpoczęłam.
0: No, to jest też czasami ważne.
1: To było takie, wiecie, jak oglądanie takiego serialu, który jest, może nie jest najwyższych lotów, ale pozwala nam tak się oderwać od...
0: No, rozumiem to. To też jest potrzebne i to też nam czasem książki dają. Jeżeli chodzi o nawiązania do poezji, to taki smaczek w Męczenniku jest dużo nawiązań, czy tam do Odena, czy do jakichś przeróżnych też artystów. A właśnie to jest może ciekawe, o czym mało w sumie powiedziałam, że to jest fajna ta perspektywa taka irańsko-amerykańska, no bo w sumie, no nie wiem, ile wy wiecie, ale ja jakoś dużo nie wiedziałam o tym wcześniej, więc dużo jest też takich odwołań z literatury. I pojawia się, słuchajcie, odwołanie do wiersza Czesława Miłosza. I tutaj Awe Akbar po prostu musiał znać naszego noblistę polskiego, bo w pewnym momencie odwołuje się do... Na pewno jestem przekonana, że każdy, kto mnie słucha, to kojarzy. Jest taki wiersz, który się omawia na języku polskim w szkole. Piosenka o końcu świata Czesława Miłosza. I właśnie do niej w pewnym momencie jest odwołanie i ja po prostu, no, moje polskie serduszko, zwłaszcza, że przybywałam wówczas na emigracji, więc tym bardziej i tym silniej, no, urosło i trochę może nawet trochę stopniało.
1: To super. Drodzy Państwo, znaczy tak, nie chciałam, żeby tak to zabrzmiało. Zabrzmiało jakoś tak bardzo szorstko, jak to powiedziałam.
0: Natomiast, porządku.
1: Natomiast bardziej tutaj miałam, wypowiedziałam to słowo, żeby zaznaczyć, że zbliżamy się już do końca naszej audycji, więc...
0: Czy jest czas na suchara?
1: Tak.
0: To słuchajcie teraz wszyscy. Łącznie z panem, który nas realizuje. Okej, dobra, teraz żebym nie spaliła. Obecnie w Polsce na ustach wszystkich jest Aleksander Głowacki, a realizował nas Grzegorz Nowacki. A za mikrofonami
1: Maria Maciejewska
0: i Joanna Dąbrowska. Słyszymy się za tydzień.

0: Rozmowy o książkach i wokół książek. Nowości wydawnicze, autorzy warci bliższego poznania oraz wszystko to, co sprawia, że nie możemy oderwać się od lektury. Audycja do czytania. W każdą sobotę o godzinie 11.
1: Autopromocja. Autorskie podsumowanie i omówienie wydarzeń z ostatnich dni. Wieści z miasta, regionu i kraju. Rzeczowo, ale też z przymrużeniem oka. Afera tygodnia. W każdą sobotę o 13.
2: Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. W każdą sobotę o 15.
3: O tym, jak codzienność zamienia się w metaforę. Studio Fixum. W każdą sobotę o 17.
4: Jezu, gdzie jestem?
5: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18. Niedzielę, 17. Sabotaż i wiesz.
1: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja.
6: Radio Afera 98,6 MHz.
7: Wielkopolska to nie tylko Poznań. W tym programie skupimy się na peryferiach. Pomysły na weekendowe wypady za miasto proponujemy w soboty o godzinie 12. Dzień dobry, cześć. Ja nazywam się Katarzyna Rybicka i mam zaszczyt prowadzić dla Państwa program Na Peryferiach. Oj, pozmieniało się, bardzo się pozmieniało. Zaczęło się jesień, ale to jesień taka, że aż się człowiekowi chce żyć. Jest ciepło, jest tak nawet sympatycznie. Ja mam poczucie, że rozkwitam teraz bardziej, aniżeli na wiosnę. No ale trzeba byłoby tak przejść do brzegu i powiedzieć tak naprawdę, co się będzie działo, bo oprócz tego, że regularnie mogą mnie Państwo słuchać dalej w soboty o 12 na mojej ulubionej audycji, gdzie opowiadam o różnych miejscach Wielkopolski i zagłębiamy się nieraz w historię bardzo, bardzo mocno, to będziecie mnie mogli również słuchać w czwartki na Hurtowni. To już jest na stałe, to już jest regularne, to już jest oficjalne, więc jak najbardziej również na czwartki zapraszam. Dzisiaj oczywiście realizuje mnie Grzegorz Nowicki. Mam nadzieję, że nie jest Ci przykro, że będziesz dzisiaj później wracał do domu. Nie, no oczywiście, że nie jest mu przykro. No tak. No tak. Nowicki. No. No Grzesiu. No ale o co ci chodzi? Nie, no my tutaj sobie tak żartujemy ze spokojem. Ja dzisiaj będę opowiadać o różnych miejscach. Tak ostrzegam, że nie będzie dzisiaj jednej miejscowości, jednej linii, bo stwierdziłam, że skoro jest tak ciepło, jest tak sympatycznie, jest tak cudownie, mi jest też tak dobrze na tym świecie, to będę opowiadać o różnych fantastycznych miejscach, sobie niektóre miejsca poprzypominamy, powracamy do niektórych miejsc, no bo przed chwilą był też Dzień Chłopaka, no to może warto byłoby sobie wziąć kogoś pod pachę, wyjść z nim gdzieś na jakiś spacer, albo właśnie odwrotnie. Dobra, to co? Tyle z tytułem wstępu i zapraszam serdecznie na pierwszy utwór.

że ja mam naprawdę dobry humor i stwierdziłam, że poopowiadam o wielu miejscach. No to może najpierw by wypadało powiedzieć, co ja w ogóle robiłam. Gdzie ja żem była, kiedy mnie nie było? No w Wągrowcu byłam, kto by się spodziewał. To jest jednak miasto, gdzie zostawiłam porządny kawał swojego serca i uwielbiam tam wracać. I zawsze będę zachęcać ludzi do odwiedzenia miasta księdza Wójka, czy do miasta, gdzie jedyne skrzyżowanie jest na rzekach, czyli na Wełnie i Nielbie. Niektórzy twierdzą, że jest to bifurkacja. Aczkolwiek a propos tego moglibyśmy snuć trochę dłuższe dysputy, czy na pewno możemy to nazywać bifurkacją. I to jest też miasto, w którym jest jedno z najciekawszych grobowców, które w ogóle widział świat, czyli właśnie w kształcie piramidy. I ona była wzniesiona na początku XIX wieku. Tam jeszcze przy okazji jest taki fantastyczny grobowiec z koniem u góry. Tam jest dużo legend wokół tego. Ja już tę legendę nieraz omawiałam, jeżeli ktoś jej nie pamięta. Tak najbardziej zachęcam do przypomnienia jej sobie, no bo legendy to jest akurat fajna rzecz. To jest coś, co się nigdy nie starzeje, to jest coś, do czego warto wracać, to jest coś akurat takiego bardzo nietypowego. No, ale oprócz tego, że byłam w Wągrowcu, które no jest na ziemiach wielkopolskich, no to jeszcze odwiedziłam taką miejscowość, która się nazywa Olesno. I to nie jest miejscowość w ogóle w Wielkopolsce, tylko w województwie opolskim. I jest siedzibą powiatu oleskiego i gminy wiejsko-miejskiej. No, ono jest tak na północny wschód na województwa od polskiego i jest historycznie na Górnym Śląsku. Ja trochę chcę o tej miejscowości wspomnieć, bo jest takim moim małym odkryciem. No trochę tam też czasu spędziłam, no więc jakby szkoda byłoby nie skorzystać i nie opowiedzieć. Więc na chwilę wyjdziemy tutaj z naszego sobie takiego ciepłego kręgu Wielkopolski. Czasem nam się to zdarza, więc opuśćmy na sekundkę ze spokojem. Wrócimy jeszcze tam. I dlatego, że taką jedną z nietypowych rzeczy, z którą się tam spotkałam, to takie pozostałości murów miejskich z wieku XV, które były kompletnie tak, trochę wydawały się od czapy w tym wszystkim, no bo tu sklep, tu drugi sklep, tu blok, tutaj coś i nagle kawałek muru. I to tak muru w ogóle nie za bardzo oznaczonego, nie nic. I nieraz wspominałam, że rynki dzielimy na kilka rodzajów. I takie rynki, które mi się najmocniej kojarzą właśnie ze Śląskiem, to są takie rynki, które na samym środku mają, nie mają ratusza, tylko mają na przykład jakąś kolumnę. W tym wypadku jest to kolumna maryjna i przy okazji obok jest taka mała fontanna. I jak stoi się na samym środku tego rynku, no to widać ratusz. Ratusz jest bardzo ładny, jest takim tympanonem z tymi podporami. No, wygląda on fantastycznie. Wyglądał w sumie, tak powiedziawszy, najbardziej interesująco w całej tej pierzei. Po drugiej stronie z kolei jest kościół, który też jest bardzo urodziwy w ogóle. To jest kościół świętego Michała. On obchodzi w tym roku 800-lecie, więc też tam warto może pojechać i go zobaczyć. Oprócz tego było też sporo miejsc, których niestety nie miałam przyjemności zwiedzić, czyli między innymi Oleskie Muzeum Regionalne. A jak doskonale wiecie, ja uwielbiam takie rzeczy. Oprócz tego mają też sporo drewnianych kościołów, bo jest kościół odpustowy świętej Anny, czyli w sumie też pomnik historii. Jest drewniany kościół filarny pod wezwaniem Marii Magdaleny. Jest drewniany kościół pod wezwaniem świętego Antoniego i kościół Marii Magdaleny. W ogóle to jest dla mnie tak niesamowite, bo jak szłam sobie oczywiście z pociągu, no bo skąd mogłam indziej iść, tup, tup, tup, do miejsca, do którego miałam dojść, to oczywiście minęłam dwa kościoły, ratusz, stary rynek i taką powiedzmy sobie rzeczkę, most, który był przy tej rzece. To wyglądało całkiem interesująco, bo jak się szło właśnie do rynku, to trzeba było przejść przez taką małą kładkę i żeby wejść do jakiegoś sklepu, to też taką kładką trzeba było pójść. Ta kładka nie szła prosto, tylko tak po łuku. Fajnie to wyglądało. Więc chciałam dać znać, że odkryłam takie miasteczko, bardzo małe, bardzo sympatyczne, w sumie całkiem niedaleko, no bo jeżeli trafi się na pociąg bez przesiadek, no to ile to się jechało? 2 godziny? 2,5 godziny? Nie wiem, to minęło bardzo szybko, zwłaszcza kiedy twoim głównym zajęciem w pociągu jest oglądanie właśnie miejących się drzew albo czytanie. Więc absolutnie polecam. Nie jest to, będę mówić to bardzo głośno, nie jest to na naszych wielkopolskich ziemiach, ale jest niedaleko, warto się przyjechać, warto jest zobaczyć. Dla mnie tam powietrze pachniało kompletnie inaczej, atmosfera była kompletnie inna. Miasto wieczorem było cichutkie, spokojne, ciężko było znaleźć jakąkolwiek żywą duszę, więc jak najbardziej zapraszam. I ze względu na te
Chyba przede wszystkim ze względu na te kościoły, na te dwa murowane kościoły, które są gdzieś tam bardziej w centrum tego miasta, no i kolejne drewniane, które gdzieś są tam z boku, a jak doskonale wszyscy wiemy, kościołów drewnianych nie jest wcale za dużo i też warto byłoby jak najwięcej ich zobaczyć, zwłaszcza, że każdy z nich się różni i nieraz mają na to kompletnie inne pomysły. Choćby to, że niektóre są zrębowe, niektóre są pokryte czymś, są z różnych rodzajów drewna i też no, po prostu one mają sobie coś magicznego. Odkrywając kolejne te miejsca, widziałam kolejne punkty gdzieś tam w Wielkopolsce, gdzieś tam jakieś kolejne punkty, o których opowiadałam, ale stwierdziłam, że nie będę dzisiaj się odwoływać konkretnie do tych punktów, bo byśmy bardzo dużo rozmawiali dzisiaj o kościołach, a opowiem o rzeczach, o których już sobie mówiliśmy na przestrzeni wszystkich audycji. Niektóre rzeczy prawdopodobnie powtórzę po raz trzeci, po raz czwarty, ale wydaje mi się na tyle interesujące i na tyle niebywałe, że warto do nich jeszcze raz, jeszcze raz i jeszcze raz wrócić. Zwłaszcza, że no tak jak mówię, no pogoda jest taka, że jedyne co zrobić to wsiąść na rower, wsiąść pociąg, wsiąść do auta i pojechać, odwiedzić coś nowego, zobaczyć coś nowego i po prostu pobyć.

Już sobie dzisiaj wspominaliśmy Wągrowiec i Wągrowiec sobie wspominaliśmy ze względu na ten grobowiec w kształcie piramidy, ale też ze względu na... Niektórzy twierdzą, że jest to znak drogowy. Niektórzy twierdzą, że jest to grobowiec konia, no bo faktycznie na szczycie jest koń. Ale jest w Wielkopolsce pomnik, właściwie nie pomnik, tylko znak drogowy, na temat którego wiemy, że na pewno jest najstarszym znakiem drogowym w Polsce. Jest to kamienny słup milowy postawiony w 1151 roku, który wyznaczał połowę drogi między Kaliszem a Kruszwicą i oczywiście był on w Koninie. Ja wiem, że Konin może się niekoniecznie kojarzyć właśnie z tym najstarszym znakiem drogowym, który wygląda trochę jak pionek szachowy albo jak faktycznie podpora jakiegoś tympanonu, ale faktycznie tam ten najstarszy znak drogowy jest. No i przy okazji oczywiście tego wszystkiego jest z tym związana legenda, czyli gdzie najpierw stał ten znak, potem, że go przeniesiono, potem, że tylko dwie osoby wiedzą, gdzie jest prawdziwy znak, a że to jest tylko kopia. Wiadomo, wokół takich rzeczy zawsze nabudowuje się masa historii. Ale ja wiem, bo jak ja mówię Konin, to wszyscy naokoło mówią, ale w Koninie jest coś ciekawszego, tak, pomnik seksownego konia. W sumie nie ma takiej nazwy, tylko nazywa się po prostu pomnik konia. Pomnik seksownego konia to jest raczej taka nazwa potoczna. Ale ja bym się chciała tak w sumie bardziej skupić na tym znaku drogowym, bo to jest coś bardzo nietypowego. Widziałam w sumie odwołanie do tego znaku drogowego tylko w jednym miejscu, w jednej łamigłówce. Więc tak, powtórzmy sobie to, że pierwotnie ten słup stał u stóp Konińskiego Zamku, wzniesionego przez króla Kazimierza III Wielkiego. No i właśnie z czego on przeprawy przez rzekę Wartę, stanowiącego właśnie element linii obronnej przed zagrożeniem krzyżackim. No i wspomniany zamek został poważnie uszkodzony w czasie potopu szwedzkiego, następnie w 1707 roku w trakcie wojny południowej popadał w coraz bardziej w ruinie. No i w pierwszych latach Królestwa Kongresowego władze zdecydowały ostatecznie o jego losie, no, rzucając na restaurację warowni. No i ten słup został też przeniesiony w nieco inne miejsce. Nie jest to może najbardziej typowe miejsce, którego by się człowiek spodziewał, ale Konin jak najbardziej, jeżeli jeszcze nie odwiedziliście, jeżeli jeszcze nie mieliście tej przyjemności pochodzić, pozwiedzać. Ja też o Koninie trochę mówiłam, ale nie powiedziałam jeszcze wszystkiego, więc jak najbardziej zapraszam na spacer, żeby się przejść, zobaczyć, bo naprawdę po Koninie jest gdzie chodzić, ale właśnie tak najbardziej do czego chciałabym Państwa wszystkich popchnąć, żeby zobaczyć, to właśnie, żeby zobaczyć ten najstarszy znak drogowy, kamienny słup milowy.

Ja słyszałam, że my mamy dzisiaj Dzień Sucharów w radiu, więc skoro już była mowa o drogowskazie, o słupie, to warto byłoby powiedzieć o soli, bo stanąć jak słup soli. Doceniamy ten żart? Nie, nie doceniają tego żartu, ale dobrze, bo oni mogą nie doceniać tego żartu, a ja absolutnie chciałabym docenić ponownie Kłodawę i kopalnię soli w Kłodawie. To jest faktycznie najgłębsza podziemna trasa turystyczna w Polsce, bo głębokość jest 600 metrów pod ziemią i to jest dla mnie o tyle fajne, że faktycznie można tam przejść i w sumie nie wiem, czy komukolwiek wcześniej, aniżeli faktycznie jak zaczęłam opowiadać o Kłodawie, kojarzyła się Wielkopolska z solą i w sumie z takim trochę wykorzystywaniem soli, trochę płaceniem solą. Ogólnie też warto byłoby wspomnieć o tym, że jak my myślimy sól, to raczej myślimy faktycznie ta taka sól w solnicy, albo taka gruba, taka różowa. No to nie, faktycznie jeżeli już mówimy o soli i faktycznie o przekazywaniu soli, no to były to takie ciasne, mocno zbite, nawet nie tyle co bryłki, co takie stożki. O, to jest najlepsze słowo, to były takie mocne stożki zbite. I to w ogóle jest coś niesamowitego na skalę właśnie całej Polski, nie tyle co Wielkopolski, bo to jest najgłębsza kopalnia, najstarsza kopalnia, dalej działająca kopalnia. Ma najczystszą sól kamienną na świecie, o barwie właśnie białej i takiej unikalnej różowej. No i jedyne złoże takiej soli w Europie. Same właśnie sole powstały 250 milionów lat temu, no i od tego czasu pozostały, później zostały nietknięte właśnie głęboko pod ziemią, no i my ją właśnie wydobywamy. I dla mnie pierwszy raz, jak usłyszałam w ogóle o Kłodawie i właśnie o jakiejś kopalni, no to pierwsze co, no to oczywiście przyszedł mi do głowy Śląski. Jak słyszę kopalnia, no to, znaczy jak słyszałam kopalnia, no bo teraz to wiadomo, Kłodawa, ale jak słyszałam kopalnia, to pierwsze, co sobie faktycznie myślałam, to myślałam o kopalni gdzieś właśnie na Śląsku, gdzieś kopalni węgla, ale nie. My mamy właśnie super kopalnię z solą i na przykład można tam zjechać prawdziwym szybem górniczym z prędkością 6 metrów na sekundę. To jest naprawdę bardzo szybko. No i robię to niesamowite wrażenie. Już oprócz tego, że faktycznie tam jest cały czas taka sama temperatura, więc jeżeli komuś jest za ciepło, a może już komuś jest za zimno, no to zapraszam tam. Tam jest jednakowa temperatura. Możecie się ubrać w jeden sposób, a nie ubierać i rozbierać jak na przykład przez cały dzień. I to jest ponad 2,5 godziny chodzenia właśnie tam, oddychania też tą solą. Wszystkim alergikom i astmatykom absolutnie polecam, żeby przejechać się, poddychać. I tutaj jedyne, co muszę przypomnieć, że w soboty, w niedzielę i święta, przedłużone weekendy, kopalnia jest nieczynna i żeby taką wycieczkę w ogóle odbyć, trzeba najpierw jakby się zarejestrować, trzeba najpierw powiedzieć, trzeba dać znać, że taką wycieczkę chciałoby się zjechać. No i warto byłoby też wspomnieć, że oczywiście jak to w kopalni jest oczywiście kapliczka, kapliczka świętej Kingi akurat jest w kopalni soli Kłodawa. No i oczywiście jest szyb Michał i jest jeszcze tężnia solankowa. No i tężnia solankowa akurat najlepiej wygląda nocą i społeczność właśnie kłodawska bardzo sobie ceni ponoć tą tężnię solankową, więc jeżeli już zmiedziło się dół, już się zwiedziło kopalnię, no to oczywiście gdzieś tam na zewnątrz można skorzystać z tężni solankowej. Więc to jest kolejne miejsce, o którym chciałam przypomnieć, powiedzieć, że jest niezwykłe i może warto byłoby się wybrać tam w jakimś najbliższym czasie.

Od słowa do słowa przypomniało mi się, że prawie zapomniałabym powiedzieć o jednym miejscu, które wydaje mi się równie mocno interesujące. Co prawda nie w tym momencie, ale w momencie, w którym będzie on się budzić na nowo, na wiosnę. Śnieżycowy Jar, czyli rezerwat przyrody, który raz w roku, no zazwyczaj w marcu, zmienia się w taki śnieżno-biały dywan kwitnących śnieżyc wiosennych. No i taki widok miliona kwiatów w gęstym lesie. No, powiedzieć, że ściąga tłumy.

przedstawienie historii rolnictwa, przemysłu rolno-spożywczego na terenach historycznych, współczesnych ziem polskich, od czasów prehistorycznych po dzień dzisiejszy, z uwzględnieniem właśnie europejskiego kontekstu kulturowego i cywilizacyjnego. No i Muzeum Przeniewie to jest takie muzeum, które nam się przejawia gdzieś tam bardzo, bardzo często, bo kiedy mówimy faktycznie o jakichś rolniczych miejscach, o rolniczych terenach, czy jakichś innych muzeach, to bardzo dużo tych muzeów gdzieś tam pod to Muzeum w Przeniewie jest podpięte, więc jak najbardziej Przeniewa jest takim kolejnym miejscem, o którym warto przypomnieć, że warto pojechać, warto sobie pójść, warto to pozwiedzać, no bo jedną z takich atrakcji muzeum, oprócz całego właśnie kontekstu tego, co się w muzeum znajduje, jest kontekst historyczny, bo samo muzeum pochodzi z połowy wieku XIX. Ten zespół pałacowo-folwarczny należał kiedyś do rodziny Bermałów i właśnie na terenie dawnego parku znajduje się galeria popiersi osób zasłużonych dla rolnictwa i ruchu ludowego oraz część ekspozycji pszczelarskiej, w tym ule figularne, w tym ule kłodowe, w tym ule skrzynkowe, maszyny rolnicze, no i wiele, wiele innych rzeczy. No i jeszcze oczywiście jest silos, jest skansen i to, co lubię najbardziej, czyli oczywiście można tam też zobaczyć wiatraki. Czyli co, możemy powiedzieć, że mamy kolejne dwie miejscowości do odwiedzenia, czyli tutaj Śnieżycowy Jar, czyli okolice Murowanej Gośliny, ale to gdzieś w marcu, chociaż myślę, że już teraz robiłoby niesamowite wrażenie, ale gdzieś tam w marcu bardziej, no i oczywiście Muzeum w Przeniewie, czyli wszystkie maszyny rolnicze, historia rolnictwa, absolutnie warto pójść, warto sprawdzić. Między innymi jeszcze jest oddział w Uzarzewie, w Jaraczu, w Nowym Tomyślu, no i w Swarzędzu. No i tutaj kolejno jest Muzeum Przonicowo-Wieckie, Muzeum Młynarstwa i Wodnych Urządzeń, Przemysłu Wiejskiego, Muzeum Wyklinarstwa i Chmielarstwa. Więc jak najbardziej to muzeum, sama sobie Przeniewa, to muzeum i te kolejne pododdziały muzeum jak najbardziej warto sobie zobaczyć. Czyli w sumie nawet wspomnieliśmy teraz więcej miejscowości, tak jak się zastanowić. Czyli właśnie Uzarzewo, które absolutnie polecam zobaczyć, zwiedzić. Uzarzewo jest przepiękne, warto. Jaracz, o Jaraczu wspominałam chyba w maju po raz ostatni i to też jest taka wieś, do której warto zajrzeć. Nowy Tomyśl, no i faktycznie Muzeum Pszczelarstwa w Swarzędzu. To są takie punkty, które możemy pociągnąć właśnie od Przeniewy, a konkretniej od Muzeum w Przeniewie. Czyli co? Mam nadzieję, że zachęciłam na jakieś kolejne spacery po muzeach i po nieco nietypowych miejscowościach.

co by nie powiedzieć, ja jestem troszeczkę monotematyczna, jeżeli chodzi o rzeczy, które robię. No, robię i lubię, tak. Bo przede wszystkim lubię budowlę, bo lubię, jak naokoło jest ładnie zielono i uwielbiam muzea. To jest takie miejsce, gdzie można mnie najłatwiej znaleźć i najwięcej tam przetapiam swojego czasu życiowego. Więc warto byłoby wpisać, opowiedzieć o Dziekanowicach. Ponownie zresztą opowiedzieć o Dziekanowicach, no bo jeżeli coś jest dobre, to warto to powtórzyć. I tak w 1976 roku muzeum otrzymało nową nazwę, czyli Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. To jest tak nieopodal szosy Poznań-Gniezno. To jest taka bardzo charakterystyczna budowla w Wielkopolsce Parku Etnograficznego w Dziekanowicach. No, etnograficznego. Faktycznie muzeum warto zawsze zajrzeć. No i tutaj kilka rzeczy, które warto byłoby wymienić. No to tutaj jest niestety kilka dat, ale ja obiecuję, że ja z tych dat nikogo nie będę przepytywać, ale tak, żebyśmy sobie wszystko ułożyli. W 1978 roku była budowa na Ostrowie Legnickim stalowego zadaszenia w celu ochrony paladium i kaplicy pałacowej przed niszczące budowle opadami. I tutaj warto byłoby nadmienić coś, o czym chyba mało się mówi albo się już nie pamięta. Jest deszcz i jest bardzo, bardzo dobrą rzeczą, ale są też kwaśne deszcze. I takie kwaśne deszcze, jak spadają, to niszczą architekturę, niszczą zabytki, niszczą właśnie na przykład w tym wypadku paladium, więc tutaj trzeba było to osłonić. To, jak kwaśne deszcze powstają, nie będziemy w to absolutnie dzisiaj wchodzić, aczkolwiek warto mieć to gdzieś z tyłu głowy, warto mieć to gdzieś zapamiętać, że oprócz takiego romantycznego, kapiącego deszczu albo mrzawki albo jakichkolwiek innych określeń, niestety są również te niszczące deszcze. W 1984 roku muzeum zgadza się o rezerwat archeologiczny Gród Piastowski w Gieczu. Giecz to też jest miejscowość, o której kiedyś opowiadaliśmy i faktycznie ten Gród Piastowski jak najbardziej polecam zobaczyć. To jest wycieczka na parę godzin. Dobrze, ja tam spędziłam cały dzień, ale to jest wycieczka dla normalnego człowieka na parę godzin, żeby to wszystko pozwiedzać, pochodzić i też się trochę czuć ten klimat. Może się troszeczkę wydawać, że tam jest tego wszystkiego mało, że jest dużo przestrzeni, ale to nadaje tego niesamowitego klimatu. 1988 rok, no to utworzenie Legnickiego Parku Krajobrazowego w celu ochrony zabytkowego krajobrazu na terenach leżących wokół jeziora Lednica. I przez następne 11 lat zarządzało i administrowało tym parkiem właśnie dyrekcja muzeum. Czyli to było bardzo ze sobą mocno powiązane. I co? No 1992 na Ostrowie Legnickim odbywało się zorganizowane na dużą skalę ogólnopolskie uroczystości związane z tysięczną rocznicą śmierci Mieszka I, no i obchodom nadano rangę uroczystości państwowo-religijnej. Ja o tym mówię nie bez kozery, bo to jest coś, co nie zdarza się wcale tak często i to była bardzo duża uroczystość, miała bardzo dużą rangę. To nie jest coś, co się daje tak od tak, taką rangę. Jest w 1997 roku muzeum zostaje właścicielem wczesnosiewicznego grodu w Grzybowie, gdzie oprócz badań archeologicznych trwają prace adaptacyjne na potrzeby ruchu turystycznego. I Grzybowo to jest takie kolejne miejsce. Jeżeli gdzieś się chce powracać do kolebek, poznać takie początki, no to tak, Dziekanowice, w ogóle bardzo dużo takich wsi, miasteczek naokoło jeziora Lednickiego, oczywiście Giecz, no i Grzybowo. To wszystko tak naprawdę jest spod jednej, nazwijmy to ręki, spod jednego szyldu i wszystkie te miejscowości jak najbardziej polecam zobaczyć. No i oczywiście nie byłabym sama, gdybym nie powiedziała, że tam oczywiście można spotkać wiatraki typu Koźlarz, czyli najstarszy typ młynów w Europie. I ja wiem, że ja lubię sobie tak wracać do tych wiatraków, ale wiatraki na ziemiach wielkopolskich były bardzo dużą i wyjątkową rzeczą, biorąc pod uwagę, że w drugiej części Polski faktycznie tych wiatraków aż tyle nie było i też te wiatraki się faktycznie nie zachowały, więc to, że u nas się zachowały, są i możemy je zwiedzać, jest taką dodatkową wartością. A to, że prawdopodobnie od tych wiatraków właśnie powstały legendy o chatce na Kurzej Łapce, no to jest dodatkowy atut. To też jest coś, co już kiedyś opowiadałam, ale lubię tą legendę na tyle, że jeszcze raz ją przypomnę, w związku z tym, że faktycznie wiatraki typu Koźlarz mają na dole taką, powiedzmy, nóżkę. Było widać bardzo często po prostu sam
dół tego wiatraku. On nie był obudowany. No, po prostu ze względu na ilość materiału. Obudowany dopiero był jakby na środku i w górę, a na samym dole nie były te wiatraki zabudowane, więc z daleka to wyglądało tak, jakby faktycznie na jednej takiej kamiennej, metalowej nóżce stał cały drewniany budynek. No i też powiedzmy sobie szczerze, drugą rzeczą, która jest prawdopodobna właśnie, dlaczego powstały legendy o chatce na kurzej nóżce, to dlatego, żeby dzieci nie bawiły się nigdzie w pobliżu wiatraków, dlatego, że dochodziło najzwyczajniej w świecie do wypadków. Więc jeżeli ktoś wam opowie historię o chatce na kurzej nóżce, możecie mu odpowiedzieć, że w sumie może mieć rację i może być to prawda historyczna. No i tutaj chciałabym jeszcze wspomnieć o wyspie Ledniczce, no bo to jest druga wyspa pod względem powierzchni na akwenie jeziora, właśnie tutaj przy jeziorze Lednica, więc tam też warto zajrzeć, tam też się dzieją rzeczy, jest obiektem pod ochroną, jest grudkiem stożkowym, więc tam też warto się przejść i zobaczyć, co tam jest, bo są wierzchołki grodziska, jest drewniana dzwonnica i w ogóle tam się bardzo dużo dzieje, więc tam most poznański, o jak! Jakbym śmiała zapomnieć, że tam można dojść przez most poznański, że były dwa mosty, cała historia z tym związana. Tutaj można byłoby się rozwodzić i rozwodzić, ale ja tutaj staram się taką pigułkę informacyjną zrobić. To jest też coś, co myślę sobie, do czego wrócimy za jakiś czas. W ogóle jeszcze Park Lednicki, cały krajobrazowy, czyli park właśnie położony w województwie wielkopolskim i położony jest na terenach m.in. Kiszkowo, Kłecko, Łubowo, czyli to jest już powiat nieziński, Pobiedziska, czyli powiat poznański. No i powstał na podstawie uchwały Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu 26 maja 1988 roku, czyli już trochę ma, właśnie żeby zachować cenne historyczne krajobrazy i ziemię wokół jeziora Lednica, które są właśnie taką kolebką państwa polskiego. No bo gdzie tak naprawdę ta kolebka jest, to oczywiście wszyscy się spierają. Niektórzy twierdzą, że to jest bardziej Gniezno, niektórzy, że to jest bardziej Poznań, niektórzy, że to jest bardziej Lednica, ale ogólnie ten obszar chroni obszar, który najprawdopodobniej był taką kolebką, o którą wręcz nie możemy się już wykłócać, tylko wiemy, że to jest to. W ogóle taka ciekawostka, bo krajobraz parku kształtowany jest w równiny, moreny, deny, pagórki. Był między innymi tworzony przez moreny czołowe, przez długie rynny polowodowcowe też widać. Są one wypełnione jeziorami. One zajmują około 7% powierzchni, ale jeżeli chodzi o lasy, one zajmują tylko 10%. Czyli tak naprawdę bardzo duże zróżnicowanie w tym parku krajobrazowym możemy zobaczyć. To nie jest taki najbardziej typowy park, jeżeli nam się on kojarzy, czyli to nie jest park, w którym są tylko i wyłącznie drzewa.

I tym oto śpiewającym akcentem chciałabym przejść do kolejnej miejscowości. Kolejna miejscowość, która bardzo mocno mnie urzekła gdzieś tam na początku moich podróżach po Wielkopolsce, czyli Puszczykowo. I tutaj Puszczykowo chciałabym wspomnieć głównie ze względu na Muzeum Arkadiego Fidlera, które jest faktycznie też niezwykłym miejscem. No oczywiście też muzeum, ale przy okazji pracownią literacką właśnie Arkadiego Fidlera. I placówka swoją działalność rozpoczęła 1 stycznia 1974 roku i mieści się w starym domu rodzinnym Fidlerów właśnie w Puszczykowie. W sumie tą willę, te arkady kupił od państwa w 1946 roku. No i z biegiem lat, kiedy rosło zainteresowanie czytelników Arkadego właśnie tym domem, na którym mieszkał i tworzył, no i także gromadzono w nim eksponaty z podróży. I tak powstała willa Muzeum Arkadiego Fidlera, wybitnego pisarza, podróżnika, który urodził się w Poznaniu, ale jednak większość swojego życia spędził w Puszczykowie. A dlaczego? No to też już kiedyś o tym rozmawialiśmy, jak to wyglądało właśnie z tym Puszczykowem, z tym wyjazdami i z tym wszystkim. I co warto byłoby wspomnieć, że Arkady debiutował w 1917 roku cyklem wierszy Czerwone Światło Ogniska na łamach poznańskiego Zdroju. Ale samo sobie muzeum ma bardzo dużo interesujących eksponatów, no bo jednak co by nie powiedzieć, Arkady dużo, dużo zwiedzał i dużo tych pamiątek faktycznie przywiózł ze sobą, bo są wyprawy od Amazonki, po Madagaskar, od Kanady, po Peru. I to muzeum faktycznie znajduje się w domu, w którym mieszkał pisarz, gdzie dzisiaj mieszkają jego potomkowie. Parter domu zajmują po prostu nieprzebrane zbiory z wypraw. Ale natomiast w ogrodzie, w ogrodzie dopiero się dzieje. Bo w ogrodzie można wejść na pokład na przykład repliki statku Kolumba, można zajrzeć do azteckiej świątyni i można też obejrzeć samolot Hurricane, który stoi zaraz obok Wyspy Wielkanocnej, a właściwie Moai z Wyspy Wielkanocnej. Tam faktycznie bardzo, bardzo dużo się dzieje w tym ogrodzie. Nawet nie wiem, gdzie więcej, czy samym w sobie muzeum, czy faktycznie w tym ogrodzie. I to jest akurat rzecz, której nigdy nie widziałam, żeby była podana oficjalnie gdzieś na jakichś stronach, a widziałam ją na żywo, więc ja się chętnie podzielę dodatkową informacją, że jest takie miejsce, gdzie trzeba wejść po schodkach, po drabince takiej, do góry. I tam jest takie muzeum tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich. Więc proszę sobie dopisać, co tam jest. I jak najbardziej zachęcam do tego, żeby tam zajrzeć. I to jest kolejne miejsce, o którym chciałam wspomnieć, bo oczywiście takich miejsc, o których warto byłoby wspomnieć, jest jeszcze więcej, bo choćby warto byłoby wspomnieć troszeczkę o Olendrach, czyli o osadzie olenderskiej i Wielkopolskim Parku Etnograficznym, że warto byłoby wspomnieć w sumie o żelaznych domach, które też są w jakiś sposób związane z Olendrami, którzy też tam z charakterystycznej rudy dreniowej, charakterystycznym takim rdzawym odzeniu budowali swoje domostwa. Czyli tutaj trochę nawet zahaczymy Olendrów. Co prawda oni są byli oni w kompletnie innej części Wielkopolski, ale też warto byłoby gdzieś tam o nich wspomnieć. Ale tych miejscowości, tych niesamowitości jest jeszcze więcej.

0: Tak bym powiedziała, że szybko palcem po mapie przejechaliśmy po różnych miejscowościach Wielkopolski. Ja niestety muszę się już z Państwem żegnać, było mi niezwykle miło wrócić i opowiedzieć o wszystkim, co wiem, albo po prostu chociaż o jakimś nawet kawałku. Za część merytoryczną, jak zawsze, odpowiadała mi ja, Katarzyna Rybicka. Za realizację odpowiadał Grzegorz Grzesiu Nowacki, któremu serdecznie dziękuję, a zapraszam teraz na kolejny wspaniały program. Wielkopolska to nie tylko Poznań. W tym programie skupimy się na peryferiach. Pomysły na weekendowe wypady za miasto proponujemy w soboty o godzinie 12.
1: Autopromocja.
2: Skandaliczne rozmowy o seksie, bliskości, intymności i związkach. W każdą sobotę o 13.30.
3: Seks Afera.
4: Ej, sorry stary, przestaniesz mi kopać w fotel?
5: Ja sobie tylko nogi rozkładam, o co ci chodzi?
4: Może ja zaraz ciebie nie rozłożył.
5: No, zaraz ja cię k***, tak, że się w filmie
4: ciekawe.
5: Pojawisz. Pojawisz się w filmie.
4: Ciekawe!
6: Lecisz tam na dół do popcornu.
4: No dawaj! Afera w kinie!
7: W każdą sobotę o godzinie 18.00.
8: Wyselekcjonowane utwory, trochę popkultury i tego, co ważne społecznie. Co tydzień nowa składanka z innym hasłem przewodnim. Mixtape. Sobota, godzina 19.
9: Dobry wieczór. Audycja Good Night Collective. W niedzielę o 12.30. Witamy po ciemnej stronie nieba.
1: Autopromocja. Radio Afera. 98,6 MHz. Autorskie podsumowanie i omówienie wydarzeń z ostatnich dni. Wieści z miasta, regionu i kraju. Rzeczowo, ale też z przymrużeniem oka. Afera Tygodnia. W każdą sobotę o 13.00.
10: Godzina 13.01 już wybiła, mamy 3 października, sobota, więc czas na pierwsze wydanie nowej audycji Afera Tygodnia. To będzie podsumowanie tygodnia. No i dzisiaj za realizację odpowiada Grzesiu Nowacki, a przy mikrofonach są...
11: Mateusz Markiewicz.
12: Arek Augustiak.
10: No dzisiaj w planie Marcel Kujawa, dzisiaj w planie między innymi sprawa pasażu Opieńskiego, pożyczka Poznania na 300 milionów złotych, początek prac nad koncepcjami nowego dworca w Poznaniu, a także później o wyjeździe Jacka Iśkowiaka do Izraela, który jest zaplanowany już, i też o wyborach w Rokietnicy i w Krakowie. Zostańcie z nami.

0: Zaczynamy od sprawy pasażu na Opińskiego. W środę po południu prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak spotkał się z mieszkańcami, którym tłumaczył właśnie podczas tego spotkania tak naprawdę cały ten proceder likwidacji tego pasażu i tego, co się tam będzie działo, a to w związku z tym, że na zeszłej sesji Rady Miasta przyjęto nowy plan, który umożliwia budowę tam nowych bloków. No i posłuchajmy właśnie prezydenta Jacka Jaśkowiaka, który przed mikrofonem Radia Afera komentował to spotkanie z mieszkańcami.
1: To, co jest dla mnie najbardziej istotne, to zawsze szukanie kompromisów. I rozumiem wzburzenie mieszkańców, żebyśmy znaleźli takie rozwiązanie, by te funkcje, które są dla tych mieszkańców ważne, jak najszybciej mogły tam być realizowane już w jakiejś takiej bardziej nowoczesnej formie, no bo ten obiekt jest zdekapitalizowany.
0: Tak naprawdę Jacek Jaśkowiak zapowiada, że no on co do pasażu nie może nic zrobić, no bo właścicielem terenu jest prywatny właściciel. Jeśli prywatnemu właścicielowi nie opłaca się utrzymywanie tego pasażu, no to on ma ręce związane.
1: Ja nie mam możliwości zmuszenia jakiegokolwiek inwestora, właściciela terenu do prowadzenia działalności, która mu się nie opłaca. I mamy przykłady takich sytuacji, w których brak porozumienia z inwestorem prowadził potem do degradacji danych obiektów, do tego, że te obiekty były potem zamieszkiwane czy przez bezdomnych.
0: Jaśkowiak natomiast zapowiadał, że z inwestorem udało się pewne rzeczy wynegocjować, że na miejscu tej inwestycji będzie zobowiązany, czy po prostu będzie musiał postawić pewne rzeczy, które będą służyć mieszkańcom.
1: Elementy, które udało się wynegocjować, inwestycje w układzie parku, ale tak naprawdę też 32 miliony złotych, które poprawią tam bardzo mocno infrastrukturę w tym terenie. Teren, który możemy wykorzystać na szkołę, czy przedszkole, czy dom kultury.
0: No to panowie, zwracam się teraz do was. Czy co to tam się dzieje, to waszym zdaniem...
2: Znaczy, moim zdaniem to spotkanie jest zupełnie za późno, jeżeli chodzi o spotkanie prezydenta Jacka Jaśkowiaka z mieszkańcami Piątkowa, no bo ponieważ to już decyzja zapadła dzień wcześniej, tak naprawdę we wtorek radni Koalicji Obywatelskiej i Lewicy uchwalili miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla północnej części osiedla Batorego. No i teraz, no właśnie, to było takie spotkanie, żeby przedstawić to, co już będzie. Ludzie boją się po prostu, że nie będą mieli gdzie robić zakupów, no bo prawdopodobnie powstaną tam nowe mieszkania i oczywiście może tam również powstać przestrzeń usługowo-handlowa, no ale raczej powstaną tam nowe mieszkania. Nie będzie tam takiego supermarketu, hipermarketu, jaki był teraz obecnie.
3: Natomiast ja też trochę inaczej powiem jak Mateusz. Zgadzam się całkowicie, że spotkanie było za późno z mieszkańcami przeprowadzone, natomiast co do zasady zgadzamy się chyba wszyscy, że mieszkań jest na rynku za mało i jeżeli tych mieszkań będzie więcej, no to ceny tych mieszkań po prostu spadną. Więc trzeba te mieszkania budować i to jest powszechnie przyjęty taki konsensus, że to jest dobre i trzeba znaleźć po prostu jakieś miejsca. Jeżeli boimy się tego, że inwestor wyniesie się z tego terenu, bo będzie dla niego to nieopłacalne, a miasto się nie dogada mimo wszystko z tym inwestorem, no to tam się mogą dziać sceny dantejskie. Już nie chcę mówić tutaj o koczowisku Romów na ulicy Lechickiej, które jest tak naprawdę wyjęte spod prawa, ale nie chcielibyśmy mieć drugiego takiego terenu, więc myślę, że jest to trochę potrzebna rzecz, żeby tam się to trochę zmieniło. Ja rozumiem też obawy mieszkańców, że oni się boją, że nie będą mieli sklepu wielkopowierzchniowego, natomiast ja też uważam, że akurat gospodarka nie znosi próżni. Mi się wydaje, że jeżeli zniknie taki sklep, to albo powstanie drugi, bardzo podobny, albo powstanie duża sieć takich mniejszych sklepów, która i tak te potrzeby mieszkańców zaspokoi.
0: No, czyli Arku, rozumiem, że ciebie ta sytuacja na Opińskiego jakoś szczególnie nie martwi, nie masz tutaj
3: wątpliwości. To absolutnie nie o to chodzi, bo cały ten proces został przeprowadzony absolutnie źle, bez kontaktu tak naprawdę z mieszkańcami, ale co do zasady, ja też trochę rozumiem tutaj rządzących miastem, że chcą po prostu budować nowe bloki po to, żeby tutaj mieszkańcy mieli gdzie mieszkać, żeby też ceny mieszkań mogły przez to też spaść. Ja nie chcę tutaj absolutnie bronić rządzących, ale staram się trochę ich też zrozumieć. Natomiast tak, zdecydowanie to, że nie było rozmów podjętych z mieszkańcami, to jest absolutna fopa, które nie zostanie już teraz naprawione tak naprawdę.
0: A te zapowiedzi prezydenta co do tego, że inwestor będzie zobowiązany do wybudowania jakiejś infrastruktury, która będzie służyła tamtejszej społeczności, wierzycie w te zapowiedzi? Wierzycie, że to się uda?
2: Ja nie wierzę w te zapowiedzi, powiem wprost.
3: Dla mnie to jest trudno też mówić akurat na coś takiego. Z mojej perspektywy wygląda to tak, że jakby teraz się inwestor zobowiązał, a ostatecznie by tego nie zrobił, no to jest bardzo duża taka wpadka wizerunkowa samego inwestora. Więc mi się wydaje, że mimo wszystko będzie dążył do tego, żeby jednak te sklepy, o których oni tam mówią, żeby jednak one się tam pojawiły. Bo po prostu inaczej będzie to dla niego bardzo źle wyglądać.
2: No ale wiemy, że w tym pasażu no to nie był tylko supermarket, była tam drogeria, sklep z elektroniką. To nie był wyłącznie sklep spożywczy, a nie wiemy, jak to na przykład rozwiąże deweloper, który tam postawi mieszkania. Wiemy, że powstanie tam teren zielony, blisko ponad 1 hektar terenu. Podobno ma tam być też urządzony park na koszt inwestora z polanami, placem zabaw, strefą dla seniorów i górką saneczkową. To ja uważam, że jest potrzebne, no bo ponieważ ta część piątkowa jest bardzo zabetonowana. Jest morasko oczywiście, no ale brakuje tam zieleni ogólnie, uważam.
0: I mówi się jeszcze, że ma być przedszkole, szkoła albo dom kultury.
2: To też na pewno się przyda w tym terenie.
0: A jakiś komentarz co do opinii posła Wróblewskiego, który tam dopytywał o jakieś procesy korupcyjne w tej sprawie, jak to skomentujecie?
2: Nie chcę komentować posła Wróblewskiego wypowiedzi. Uważam, że one są...
0: Obliczone na polityczny poklask?
2: Tak, jak od dawna.
0: No to chyba możemy przejść panowie teraz do kwestii pożyczki. 300 milionów złotych Poznań zaciągnie sesja Rady. Rada Miasta już wydała zgodę na zaciągnięcie takiej pożyczki. Słucham waszych opinii.
3: No to teraz tylko pytanie, na co ta pożyczka ma zostać zaciągnięta? Bo liczymy się z tym, że Poznań cały czas inwestuje w różne rzeczy. Z tego, co słyszałem pana skarbnika, pana Husejko, to chodzi tutaj o inwestycje wielkości średniej i małej. Tylko brakowało mi takich konkretnych wskazań, na co dokładnie miałaby ta pożyczka być, chyba że wy do czegoś takiego dotarliście, natomiast ja nie dotarłem.
2: Ja słyszałem, że ta pożyczka ma iść na pokrycie deficytu budżetu miasta i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
3: To widzisz, to mamy tutaj trochę sprzeczne informacje akurat ze sobą.
2: Tak podaje, między innymi podawało wcześniej Radio Poznań.
3: Ja do tego nie dotarłem, dlatego też nie będę akurat tego komentował w ten sposób. Natomiast czy ta pożyczka jest potrzebna? Mi się wydaje jednak, że mamy na tyle dużo tych urzędników, którzy jakieś tam doświadczenie mają i mi się wydaje, że w jakiś sposób jest uzasadnione. Natomiast pytanie o samą wysokość, bo to już radny Zbigniew Czerwiński o tym mówił, przewodniczący Komisji Rewizyjnej, że ta pożyczka jest po prostu przeszacowana, że powinna być dużo ona mniejsza niż te zakładane do 300 milionów i zobaczymy, jaka ostatecznie ona będzie, bo z tego, co wiem, ona pod koniec listopada ma być ta informacja chyba podjęta, ta decyzja ma być podjęta dopiero o wysokości tej pożyczki.
0: Ja dodam, że jestem w właśnie projekcie tej uchwały i drugi punkt tego projektu stanowi, że środki z pożyczki długoterminowej, o której mowa w ustępie pierwszym, punktu pierwszego, 300 milionów złotych przeznacza się na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Poznania oraz spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciąganych pożyczek i kredytów.
2: Czyli pokrycie zaciągniętych zobowiązań.
0: Pożyczka będzie spłacana w latach 27-46, no i uruchomienie pożyczki ma nastąpić jeszcze w tym roku, tak jak mówiliście, najprawdopodobniej to będzie listopad.
3: Czyli zaciągamy pożyczkę, żeby spłacić inną pożyczkę.
0: Jak ocenicie w ogóle stan finansów Poznania?
2: No, porównując do innych miast podobnej wielkości, co Poznań. On nie jest najgorszy, ja uważam. No wiadomo, jeżeli spojrzymy na liczbę, oto ponad 1,5 miliarda złotych, to dla takiego, myślę, zwykłego człowieka wydaje się bardzo, bardzo dużo, no ale inne miasta podobnej wielkości, na przykład Łódź w 2026 roku szacowane zadłużenie Łodzi jest, mówimy tutaj o, ma przekroczyć 6 miliardów złotych, Gdańsk, zadłużenie Gdańska wynosi około od 1,5 do 2 miliardów.
3: Kraków ma ciekawy wynik.
2: Ale Kraków jest większą miejscowością, no większym miastem niż Poznań, więc uważam, że tutaj...
3: Ale mimo wszystko ta pięciokrotnie większy ten deficyt jednak robi wrażenie.
2: Więc u nas w Poznaniu, jeżeli chodzi o te finanse, na razie moim zdaniem nie jest najgorzej.
3: Ja też się z tym zgadzam, że nie jest najgorzej. Nie jest może też najlepiej, ale no nie jest najgorzej, nie jest tak jak na przykład właśnie w Krakowie, czy w Łodzi, czy w Gdańsku.
2: No w Łodzi to jest już 6 miliardów, to no duże zadłużenie.
0: Dobrze, no tutaj myślę, że co do kwestii pożyczki możemy postawić kropkę. Teraz jeszcze przejdziemy do kwestii nowego dworca, no bo w tym tygodniu zapowiedziano początek prac. Co prawda początek prac dopiero projektowych, natomiast te prace już ruszają nad tym nowym dworcem. No i posłuchajmy właśnie prezydenta Jacka Juszkowiaka, jak ten plan, co ten plan ma zakładać.
1: Te najnowocześniejsze węzły przodkowe są właśnie tak skonstruowane, że na tym poziomie zero są pociągi, a te dworce są tak naprawdę nad z nowoczesną infrastrukturą, która pozwala tak naprawdę na szybką zmianę kolei, na przykład na tramwaj, na autobus, rower, taksówkę.
0: No, prezydent wskazuje, że tak naprawdę wymagania dla transportu rosną, no i dlatego ten nowy dworzec jest potrzebny.
1: Ten wcześniejszy dworzec, ten tak zwany stary, no to jest dworzec, który był przewidywany na 70 tysięcy mieszkańców z możliwością rozbudowy do 140. Dzisiaj sama metropolia Poznań to jest tak naprawdę 1 000 000 ludzi. No i to wymaga już zupełnie innej koncepcji, innego wkomponowania przy wzroście w ogóle zainteresowania koleją. Przy tym, gdy coraz więcej osób korzysta z tej formy transportu, jesteśmy kompaktowym krajem, którym dużo lepszym rozwiązaniem jest skorzystać z pociągu do Warszawy niż z samolotu.
0: No, kwestie wątpliwości budzi też kwestia galerii handlowej. Czy będzie nowa, co z tą, która już obecnie stoi?
1: Już jedną protezę mieliśmy w postaci tego chlebaka. No i tutaj nie bawmy się w protezy, tylko koncentrujmy się na tym, żeby jak najszybciej powstał w Poznaniu taki naprawdę nowoczesny węzeł przodkowy. Przykład Warszawy pokazuje, że to jest dobrze przygotowane, to jest dobrze realizowane, można to zrobić.
0: No, panowie, to od razu do was pierwszym pytaniem. Czy Poznań potrzebuje nowego dworca?
3: Tak.
2: Tak, może potrzebuje. Ja uważam, że to, co się dzieje z dworcem, no już tak naprawdę od Mistrzostw Europy w 2012 roku, kiedy on powstawał, no to jest niestety kompromitacja zarówno miasta, myślę, jak i PKP PLK, które no tutaj decydowały, jak ma ten dworzec wyglądać. No połączenie dworca z galerią handlową jest jakimś pomysłem kompletnie absurdalnym. No i to nie funkcjonuje. To nie funkcjonuje obecnie. Pierwsze prace budowlane mają dopiero ruszyć, co prawda, w 2030 roku. Ja słyszałem też, że ma być dyskusja z mieszkańcami na temat zagospodarowania wolnych torów, tych tak zwanych wolnych torów, jeżeli się nie mylę. Więc ten projekt też ma być omawiany z mieszkańcami. Musi on wyglądać inaczej, ale nie wiem, czy ten pomysł, który tutaj też zakłada chyba mocne włączenie mostu dworcowego w ten pomysł, jest dobry. Czy to się uda końcowo?
3: Ja liczę na to, że się uda, natomiast ja też nie jestem z Poznania i od kiedy ja tutaj się przeprowadziłem do Poznania, to co roku słyszę, że jest organizowana jakaś specjalna konferencja prasowa, na której się mówi o tym, że będzie nowy dworzec w Poznaniu. Ja tak to słyszałem przez wiele lat, ale teraz widać, że rzeczywiście to idzie o ten krok dalej i mam nadzieję, że rzeczywiście uda się ten nowy dworzec budować. Jeżeli to będzie taki dworzec, jak na przykład Warszawa Zachodnia, której budowę widziałem dość regularnie, bo to są częste rejony, które odwiedzałem, to naprawdę Poznań może zyskać naprawdę piękny dworzec, bo Warszawa Zachodnia została fajnie wybudowana. Jeżeli PKP PLK pójdzie w tę stronę, super. Natomiast sam pomysł tego, tej takiej platformy, która będzie nad peronami, bardzo ciekawa sprawa. Tutaj Mateusz poruszył sprawę galerii handlowej przy dworcu. Według mnie ona też nie jest potrzebna. Dworzec, to niech po prostu będzie dworzec.
2: A galeria galerią,
3: tak jest. Bardzo, bardzo to jest proste i mam nadzieję, że tak właśnie się dostanie. Bardzo liczę też na to, mimo wszystko, że uda się ten dworzec wybudować, bo po prostu no, potrzebujemy tego nowego dworca, choć rzeczywiście samo podejście do budowy według mnie już jest trochę kompromitacją. Tylko nie wiem tak naprawdę czyją, bo jak to jest budować dworzec, który miał służyć dziesiątki lat, wybudować go w roku 2000, którym 11, 10, jakoś tak?
2: 12.
0: O, 12 został otwarty chyba na wiosnę.
3: Tak? Na wiosnę, okej. Okay. Pan prezydent Komorowski przyjeżdża, go tutaj otwiera.
2: I po 14 latach budujemy, znaczy planujemy kolejny dworzec.
3: Znaczy planujemy już dużo wcześniej, co nie? Więc to już od samego początku było widać, że ten dworzec się do niczego absolutnie nie nadaje. Dobrze, że poszli po rozum do głowy tam rządzący ponumerowali normalnie te perony, bo to rzeczywiście już można było tam się strasznie pogubić. No, liczę na to, że rzeczywiście ten nowy dworzec powstanie.
2: Ten dworzec jest też niewydajny w tym momencie. Nie jest przygotowany na przyjmowanie tylu pociągów, ile by mógł tak naprawdę przyjmować. I to się mówi, czy to mówią inwestycje dla Poznania między innymi. Ten dworzec jest po prostu niewydajny, no ale nowy dworzec powstanie dopiero mamy 2026. Mówi się o 2035 roku, więc poczekamy 9 lat. Mm-hmm,
3: tak
2: minimum.
3: Tak jest, minimum 9 lat. To też warto tutaj wspomnieć, ten budynek starego dworca ma zniknąć, co wcześniej było takie kontrowersyjne i raczej mówiło się o tym, że to się nie stanie, ale jednak zakładamy, że
2: no jest to trochę odstraszające teraz.
3: Tak.
0: I tutaj postawimy średnik. My do was za chwilę wrócimy. Będziemy mówić jeszcze o planowanej wizycie Jaśkowiaka w Izraelu i o wyborach w Rokietnicy i w Krakowie. Zostańcie z nami.

0: Prezydent Jacek Jaśkowiak zapowiedział w trakcie trwającego w tym tygodniu Local Trend, które się właśnie wczoraj zakończyło, że ponownie poleci do Izraela na spotkanie burmistrzów organizowane przez Amerykański Kongres Żydów i Ministerstwo Spraw Zagranicznych Izraela. No, panowie, od razu pierwsze pytanie. Czy prezydent Jaśkowiak znów się nastawia na strzały pod kątem PR-owym?
1: Oczywiście, że tak. No, wcześniej go krytykowali politycy z lewej strony, partia Razem chyba bardzo krytykowała ten ruch. To było w listopadzie, w październiku, kiedy się wybrał, plus minus rok temu. No a teraz na pewno się nastawia na jakieś znowu krytykę. No to są, to jest rejon, który no, wiemy, że jaki jest Izrael, tak?
2: Ale co z tego tak naprawdę? Bo ostatecznie to, że się nastawił na te...
1: Nie
2: na
1: pierwszy
2: ten,
1: raz.
2: Na ten PR, po pierwsze właśnie, nie pierwszy raz. Po drugie, on oddaje pięknym za nadobne partii Razem. Wielokrotnie byliśmy razem na konferencjach prasowych. Słyszeliśmy, jak się wypowiada partii Razem, więc wiemy, że nawzajem się bardzo oni nie lubią, nie cenią i zawsze partia Razem będzie go hejtować za cokolwiek by nie zrobił, tak mi się po prostu wydaje. I mi się wydaje, że po prostu już teraz ludzie nie pamiętają jego poprzedniego wyjazdu do Izraela. Teraz jest chwilę głośno o tym, że znów wyjeżdża do Izraela. I za miesiąc już nikt nie będzie o tym pamiętał. Taka jest moja opinia w tym temacie.
0: Prezydent coś ugra dla Poznania?
1: Zobaczymy.
2: Ja bym chciał, żeby tak rzeczywiście było. Mam taką szczerą nadzieję, że prezydent Jaśkowiak wie, co robi, jadąc akurat w takie miejsce i do takich osób, chociaż no, jest to kontrowersyjne,
0: no,
2: ale...
0: Ja dlatego pytam, no bo Amerykański Kongres Żydów, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Izraela, może tam jakiś po prostu to wybiegi, to jest szukanie znajomości wśród wpływowych ludzi. No nie oszukujmy się, że Amerykański Kongres Żydów jest dosyć wpływową organizacją.
2: Tak, mówi się tutaj przede wszystkim o tym, że prezydent Jaśkowiak jedzie tam po to, żeby wywalczyć amerykańską bazę akurat właśnie tutaj pod Poznaniem.
1: Tego jeszcze nie wiemy, czy powstanie są dwie lokalizacje.
2: Tak, tak.
1: To
2: tak.
1: Mówiła pani wiceminister Sobkowiak-Czarnecka, też na Local Trends.
2: No właśnie, dlatego też mi się wydaje, że to będzie jeden z głównych tematów poruszanych przez prezydenta Jaśkowiaka, żeby to właśnie było w Poznaniu.
0: Dobrze, no to kończymy ten temat, przechodzimy do wyborów. Zaczniemy od rokietnicy, no bo bliżej Poznania, no to będzie rokietnica. Wygrał Arkadiusz Krapiński w pierwszej turze. Komentarze, panowie.
1: Bez zaskoczenia.
2: Nie dziwi mnie to też, tak, akurat tak. Ludzie znali po prostu pana Klapińskiego, więc na niego zagłosowali. Pierwsza tura i tyle. No to jest według mnie kontynuacja po prostu Bartosza Derecha, który zmienił swoje stanowisko, przeszedł z rokietnicy na stanowisko zastępcę prezydenta miasta Poznania. I może po prostu ludzie chcieli tej kontynuacji Bartosza Derecha. No na to właśnie wygląda.
1: Bartosz Derech też w 2024 roku no, uzyskał o wiele lepszy wynik niż Arkadiusz Klapiński, to było ponad 82% głosów, więc deklasacja wtedy. Martwi tylko frekwencja, no bo nie zostało przekroczone 50%.
2: 48 z tego, co każe.
1: Tak, 48-23.
2: Natomiast ja też mogę zrozumieć ten wynik, że to jest tylko albo aż 51, co nie? Ostatecznie mamy efekt w postaci wygranej w pierwszej turze. Natomiast no Bartosz Derech wtedy, te dwa lata temu, kiedy startował, no przecież to był już 18 lat na stanowisku, więc
1: tak,
2: ludzie go dużo lepiej znali.
1: Tak.
2: Arkadiusz Klapiński... Szczerze, nie wiem, od kiedy był tym wicewójtem. Natomiast no, też przez te...
1: Od 2012 roku.
2: No to też całkiem sporo. Ale mimo wszystko 51% to jest... Myślę, że się zgodzimy tutaj. Bardzo dobry wynik. Deklasacja rywali. No i zobaczymy, co dalej.
1: Też był radnym w 2006-2010, więc doświadczenie samorządowe na pewno ma.
0: Dobrze, no to przechodzimy do Krakowa. Tam w tę niedzielę będzie druga tura. My powiemy o pierwszej turze oczywiście, o drugiej to trochę później będziemy tutaj sobie wyrokować. W pierwszej wygrał pan Łukasz Gibała z wynikiem 36%, druga była Monika Piątkowska i to oni zmierzą się ze sobą w drugiej turze. Opinia.
1: Moim zdaniem wygrał Łukasz Gibała i to będzie porażka Koalicji Obywatelskiej. Bardzo duża.
2: Znaczy to już samo odwołanie Aleksandra Miszalskiego to jest nie dość, że porażka, to jest po prostu kompromitacja Koalicji Obywatelskiej, ale według mnie też wygra Łukasz Gibała, tylko jest z nim taki jeden problem. Łukasz Gibała ma dość ciekawą przeszłość, jeżeli chodzi o parlamentaryzm.
1: Przecież tak, Ruch Palikota.
2: Ruch Palikota i Platforma Obywatelska, z tego co kojarzę.
1: Ja kojarzę Ruch Palikota.
2: No, przede wszystkim z Ruchu Palikota był znany, tak. Natomiast ludzie lubią mu to wypominać. Wiemy też, patrząc na te wyniki, że nie było kandydata Konfederacji. Kandydat Prawa i Sprawiedliwości osiągnął dość taki przeciętny wynik. Nie było kandydata tej partii Mateusza Morawieckiego.
1: Rozwój Plus, tak jest.
2: Mi teraz wyleciała z głowy. Więc może być wynik zakrzywiony. Zobaczymy, jakie to będzie miało też przełożenie na dalsze wybory. Ale jeżeli rzeczywiście Łukasz Gibała wygra, to nie wiem, czy to nie będzie pierwszy prezydent, który w takim dużym mieście, który nie jest powiązany z żadną partią. Tak stricte. Co też, byłoby dla mnie ewenementem.
1: Też dodałbym, że no, bardzo słaby wynik Lewicy, gdzie partia Razem osiągnęła lepszy wynik. Aleksandra Owca prawie 7%, a Daria Gosek-Popiołek 4,81%.
2: I to według mnie oznacza to, że partia Razem na pewno pójdzie sama do wyborów przyszłorocznych parlamentarnych. To właśnie daje im teraz ten wiatr w plecy. Będą szli na tej fali dość podobnego wyniku, bo 8 do 6 to jest bardzo zbliżony wynik, natomiast no, będą mówić, że wygraliśmy z Lewicą. My jesteśmy od was lepsi, my was nie potrzebujemy.
1: Partia Razem już teraz mówi, że w Krakowie osiągnęła duży sukces.
2: No właśnie, teraz tylko też pytanie, czy w takim razie Lewica pójdzie na przykład połączyć się z Koalicją Obywatelską na listach, stworzy wspólną listę. No nie wiem, czy tak już można przesądzać, natomiast no, wynik Lewicy w Krakowie bardzo marny i nie wiem, co pan Włodzimierz Rzasty ma teraz w głowie, jeżeli chodzi o swoją przyszłość.
0: Czy waszym zdaniem te wybory w Krakowie odegrają jakąś istotną rolę w wyborach za rok? One będą miały jakiś wpływ na to wszystko, co się stanie w przyszłości?
2: Gdyby nie startował Łukasz Gibała, to być może i tak. Natomiast
1: Tak to trudno powiedzieć. Mamy też człowieka, który jest po prostu, nie jest żadnej partii i wygra. Moim zdaniem to pokazuje jedynie to, jeżeli mówimy o tych wyborach w Krakowie, no, że będzie bardzo silna partia Razem, uważam, o wiele silniejsza niż była w poprzednich wyborach w 2023 roku. I że Lewica prawdopodobnie pójdzie z Koalicją Obywatelską.
0: No i tutaj postawimy kropkę w dzisiejszej aferze tygodnia. To było nasze pierwsze wydanie. Za realizację odpowiadał Grzegorz Nowacki, a przy mikrofonach byli
1: Mateusz Markiewicz,
2: Arek Augustiak
0: i Marcel Kujawa. Słyszymy się za tydzień.
3: Autorskie podsumowanie i omówienie wydarzeń z ostatnich dni. Wieści z miasta, regionu i kraju. Rzeczowo, ale też z przymrużeniem oka. Afera tygodnia. W każdą sobotę o 13. Autopromocja.
4: Wywiadówka. Audycja poświęcona rzeczom ciekawym i ważnym. Tym w Poznaniu i nie tylko. Bez cenzury i tabu w każdą sobotę o 14.

0: Sobota, godzina 16. Usłysz głosy w Radiu Afera.
1: Kiedy skończy się to wycie?
2: Stary, zróbmy własny koncert.
3: Scena główna.
2: Razem tworzymy idealną setlistę.
3: W każdą sobotę o 22:00.
4: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.

0: skandaliczne rozmowy o seksie, bliskości, intymności i związkach. W każdą sobotę o 13:30.
1: Seks Afera.
2: Po powrocie z gorącej Katalonii Anna próbuje odnaleźć się w codzienności, która coraz bardziej przestaje jej wystarczać. Kiedy jedna decyzja w pracy wywraca jej życie do góry nogami, zamiast szukać bezpiecznej przestrzeni, wybiera Edynburg i nowy początek. Wśród mgieł, zamków i dawnych legend Anna po raz pierwszy czuje, że zaczyna słuchać samej siebie. Powoli dociera do niej, czego tak naprawdę pragnie. Spotkanie z Janem przynosi bliskość i namiętność, które zmieniają wszystko. Anna odkrywa w sobie kobietę, która nie boi się już sięgać po więcej. Czy to właśnie Szkocja da jej odwagę, by zacząć życie na własnych zasadach? W Seksaferze, po wakacyjnej, dość długiej przerwie, przy mikrofonie jak zawsze Paulina Musielak-Jamrus oraz jest z nami, ze mną, Dominika Brych, autorka Smaków katalońskich nocy i Zapachu szkockich nocy. Dominiko.
3: Cześć, dzień dobry wszystkim.
2: Powiesz jeszcze coś o sobie, bo ja cię bardzo krótko przedstawiłam.
3: Ja zwykle przedstawiam się tak, że cześć wszystkim, jestem Dominika Brych, jestem edukatorką seksualną, seksuolożką praktyczną, a w tak zwanym międzyczasie piszę powieści.
2: Międzyczasie, no właśnie, jak to się dzieje w międzyczasie, bo w styczniu 2025 była premiera pierwszej twojej książki, Smaki katalońskiej nocy, i przyznam szczerze, że jak dla mnie minęło dosyć mało czasu, bo pół roku i trochę, i mamy drugą książkę, Zapach szkockich.

0: przejścia i napisania, i przelania tej historii na laptopa. Okay. I opracowania jej potem, bo tak naprawdę potem jakiś czas też zabiera około 7 miesięcy. Cała taka praca redaktorska z wydawnictwem, ten proces wydawniczy około 7 miesięcy trwa. Natomiast no tak, gdzieś ten czas jest. Czasami wystarczy jeden dzień, żeby stworzyć cały rozdział. Czasami są to 3 dni. Czasami trzeba coś urwać, czasami gdzieś pójść później spać, albo mieć weekend dla siebie i dla pisania książki. Natomiast no gdzieś ten czas się znajduje.
1: Okej. Myślę, że znajduje się też, bo jest to jakiś rodzaj pasji.
0: Jest to moja, tak, pasja, na którą bardzo się cieszę, że znalazłam czas i przestrzeń. Nie to, żebym bardzo o to walczyła. Ja wiedziałam, że po prostu kiedyś przyjdzie ten moment i on po prostu przyszedł i wiedziałam, że to jest ten czas, kiedy mogę już usiąść i to, co w głowie się układało, po prostu po wam pokazać.
1: A skąd w ogóle pomysł, żeby to pokazywać innym, tę historię Anny, które układały ci się w głowie? Masz jakiś w tym cel?
0: Powodów jest kilka i motywacji, natomiast myślę, że takim głównym było to, że ja sama lubię czytać literaturę kobiecą i też ze względu na tą edukację seksualną, którą się zajmuję, to w pewnym momencie poczułam, że te propozycje, które mamy na polskim rynku wydawniczym, dzielą się przynajmniej dla mnie na takie dwie kategorie. Z jednej strony jest tak bardzo waniliowo, romantycznie i po prostu bohaterowie odpłynęli w stronę zachodzącego słońca, koniec. Albo mamy dużo propozycji, gdzie jest bardzo ostro, gdzie jest czasami przemocowo, gdzie język jest bardzo mocny i wulgarny te relacje, w które bohaterowie wchodzą, są czasami przemocowe. Nie są takie, których ja bym w takiej książce potrzebowała, więc poczułam, że jest luka. I te historie, które ja chciałam pokazać czytelniczkom, ale też czytelnikom polskim, to są historie o tym, że można w relacje z drugim człowiekiem wchodzić po prostu z ciekawością, z szacunkiem, z taką świadomą i entuzjastyczną zgodą, że zanim podejmiemy jakąś decyzję, możemy zapytać siebie, czy ja mam taką potrzebę, co mi to zrobi, czy ja naprawdę tego chcę. I że te książki, takie historie, które mają też na celu wywołać podniecenie, gdzieś tak wprowadzić nas w taki erotyczny nastrój, mogą być napisane językiem bardzo delikatnym, bardzo sensualnym, bez wulgaryzmów, że to, w jaki sposób opisujemy nasze ciało, ale też w jaki sposób opisujemy odczucia naszego ciała, może być napisane bardzo literacko, może nie poetycko, ale bardzo tak właśnie delikatnie. Ale ta delikatność nie jest niedopowiedzeniami. Te opisy, które ja wprowadzam w książkach, są dosyć dosłowne, ale one też wynikają z tego, że właśnie, żeby nie było niedopowiedzeń.
1: I teraz, żebym tak wyjaśniła, o jakie opisy chodzi? Okay. Chodzi o seks?
0: Chodzi o seks, tak? I chodzi o to, żeby właśnie pokazać, że ten seks może być różnorodny. Że on nie jest na jednym scenariuszem, że my możemy w tym seksie odczuwać różne sytuacje w różny sposób, że czujemy go całymi wszystkimi naszymi zmysłami, że w tym seksie są zapachy, są różne faktury, jest inna faktura pościeli, inaczej odczuwamy zarost przejeżdżający po naszej szyi, a inaczej ręcznik frotę, którym się wycieramy po prysznicu i tak dalej, i tak dalej. Że mamy różne odcienie zieleni, że mam inaczej gra słońce, kiedy zachodzi, a kiedy wschodzi na naszych przymkniętych oczach. Jest w tych książkach dużo o czuciu, o tym, jak nasze ciało czuje.
1: Jak tak to słyszę, no to od razu mi się pojawia, no, z racji mojej profesji, mindfulness w głowie. Jak mówisz o tym czuciu, o świadomości tego, co doświadczamy różnymi zmysłami, no to oczywiście to jest piękne i to wzbogaca nasze życie seksualne. Mało tego, jak dla mnie, to jest jakby podstawa, żeby to życie seksualne było przyjemne.

0: No niemniej jednak dla wielu to jest trudne, jak to Anna zrobiła. Kim jest ta Anna, że potrafi tak doświadczać życia seksualnego?
1: Aż Anna nie potrafi, ona się musiała tego nauczyć.
0: No,
1: i o to chodzi. No to was teraz
0: pokazujesz
1: wprowadzę.
0: Tą drogę.
1: Wprowadzę was trochę w tą historię w pierwszej części, gdzie zabieram was do Katalonii. A, jeszcze ważny czynnik jest podróże. Ponieważ,
0: no właśnie.
1: Właśnie, skąd te Szkocje, skąd Katalonia i co będzie dalej. Nie powiem wam, co będzie dalej, bo to zawsze jest jakaś tajemnica i niespodzianka. Natomiast jednym z takich elementów, który postanowiłam sobie, że zawsze będzie, to też podróż. Podróż w ciekawe miejsce. Ja sama uwielbiam podróżować i to właśnie takimi bardziej krajoznawczymi szlakami, a nie wydeptanymi przez inne wycieczki, więc zawsze jest to takie dosyć bogate i tych kroków zawsze jest tysiące i to jest nie tylko główne takie punkty takie do odhaczenia w danym miejscu, ale też czasami jest o tym, jak to jest, kiedy siedzimy na placu w Gironie, jakie smaki czujemy, aromaty z pobliskiej knajpki, jak to jest, kiedy gdzieś nad tobą kobieta właśnie strzepuje pranie i wiesza je na tych sznurkach w wąskich uliczkach, bo i takie sytuacje mi się zdarzały i to wam pokazuje i chcę was w tym różne miejsca zabierać. Natomiast wracając do Anny, to historia jest taka, że Anna rusza w swoją pierwszą samodzielną podróż. Na początku moglibyśmy powiedzieć, że jest ona samotna, ale tak naprawdę chodzi o samodzielną, ponieważ ja też zwróciłam uwagę na to, że my, szczególnie kobiety, rzadko kiedy robimy coś same. A przez całe życie jesteśmy z kimś. Najpierw jesteśmy z rodziną, potem jesteśmy z taką grupą rówieśniczą, z przyjaciółkami, potem wchodzimy w relacje, jesteśmy z kimś tam w tej relacji, zwykle gdzieś tam następuje małżeństwo, czy po prostu taka długofalowa, poważna relacja, pojawiają się dzieci i ciągle jesteśmy z kimś, więc ciągle ten nasz czas trochę negocjujemy z innymi ludźmi, też dostosowując się do ludzi i też z takiej pracy gabinetowej widzę, że kobiety mają tendencję do dostosowywania swoich potrzeb do potrzeb innych i tego negocjowania nie zawsze z tej mocnej pozycji. I dlatego Anna pojechała sama. Nie planowała tego, to był kaprys losu, ale zdecydowała się na tą podróż i właśnie odkrywa, jak to jest, kiedy może sama zadecydować o tym, jaki jest plan, tak, gdzie zjeść, jaki jest plan jej dnia, że nie musi pędzić, bo ktoś chce zobaczyć jeszcze to i tamto, ale może wejść do danego sklepu z bibelotami i siedzieć w tym sklepie tak długo, jak chce, bo nikt na nią nie czeka i nie tupie zniecierpliwionie nogą, że może siedzieć na plaży tak długo, jak ona chce, bo nikt nie powie, dobra, starczy, teraz już idziemy dalej. Ale też podczas...
0: Okay, to dobra. Mogę zatrzymać, bo wiesz, od razu mi się takie nakłada, że znam osoby, które by powiedziały, ale jak to? Tak samemu? I co ludzie powiedzą, jak mnie zobaczą taką samą w kawiarni siedzącą i pijącą kawę?
1: No więc te pytania pod tytułem, co ludzie powiedzą, przewijają się w tej pierwszej książce dosyć często, ponieważ no, Anna jest taką jedną z nas, która też przejmuje się tym, co ludzie powiedzą. I uczy się trochę tego, że w zasadzie może nie zawsze jest to ważne pytanie. I że w zasadzie będąc w tej Katalonii, ona nie musi zwracać uwagi na to, co ludzie powiedzą, bo ci ludzie jej nie znają. I trochę ta podróż do jakiegoś nieznanego nam miejsca wpływa na to, że trochę nam łatwiej właśnie nie zastanawiać się nad tym, co ludzie powiedzą. Jest nam to trudniej robić na miejscu, w tych naszych domowych pieleszach, gdzie mamy stałych sąsiadów, gdzie mamy stałe grono znajomych, przyjaciół, gdzie mamy naszą rodzinę. I czasami właśnie ten wyjazd pomaga nam nauczyć się tej samodzielności, gdzie z jednej strony mamy komfort i przyjemność podejmowania własnych decyzji, decydowania o własnym czasie, ale mamy też obowiązek dźwigania konsekwencji naszych własnych decyzji, co...
0: No, jesteśmy zdani na siebie.
1: Tak. I ona tego tak naprawdę się uczy. Ale ta pierwsza historia jest o 2 tygodniach jej urlopu. A jak wiemy, w 2 tygodnie to... Jakiś wielki proces się...
0: Ale dużo się wydarzyło, poczekaj.
1: Znaczy dużo, no, dużo się wydarzyło. Ale powiedzmy sobie, że był to tylko taki zaczątek zmian w niej jako kobiecie.
0: No i mogłoby być też tak, ja sobie myślę, że ona jedzie na te 2 tygodnie, spotyka różnych tam mężczyzn. Nie będę zdradzać, bo jak ktoś nie czytał pierwszej części, to żeby po nią też
1: sięgał
0: i tam zaczął. I wraca po tych 2 tygodniach i wraca do swojej szarej codzienności, albo po prostu codzienności, i to, co się tam wydarzyło, zostało tylko wspomnieniem.
1: Ale kiełkuje. Gdzieś okay. tam coś
0: I dlatego
1: pękło.
0: Mamy drugą książkę.
1: I dlatego mamy drugą książkę. Ja też uznałam, że nie mogę tej historii zakończyć na jednej książce, bo to by było takie trochę kłamstwo, że w ciągu 2 tygodni jesteśmy w stanie zmienić swoje życie, albo nasze w ogóle podejście do życia Pewnie. I rzeczywistości. Stąd jest pomysł na więcej i na to, że ten proces będzie zachodził sobie dalej i Anna będzie miała okazję nawet dłuższą do tego, żeby poodkrywać, co jest w niej, że jakie przekonania, które nosi ze sobą, są jej własnymi przekonaniami, które wyrobiła sobie w międzyczasie, w czasie swojego życia, a które to są przekonania, które po prostu wyniosła gdzieś tam z domu, z otoczenia, ze szkoły, z domu nawet swoich przyjaciół, które wcale nie są jej i nie są jej potrzebne i może je po prostu odłożyć.
0: No nawet jak nie są jej, to możemy się z nimi zgadzać i chcieć je pielęgnować, bo nie wszystkie przekazy są, czy przekonania złe, ale możemy też się zastanowić, czy chcemy według tych przekonań, tych przekazów żyć. Okej, dobra, czyli mamy ten proces zmiany Anny, no, który jest widoczny w tej pierwszej części, to na pewno, ale tak jak mówisz, 2 tygodnie to nie wystarczy. Jeszcze mi się Dominika przypomniało, jak byłam na festiwalu takim podróżniczym, to w pewnym momencie ci podróżnicy usłyszeli takie pytanie, dlaczego podróżujesz sam? Jak to jest, dlaczego podróżujesz sam? No i odpowiedź może jest oczywista, może nie jest oczywista, ale była taka, że jednak jak jest się samemu, to tak jak powiedziałaś, ta odpowiedzialność za swoje decyzje jest dużo większa, ale też odwaga do tego, żeby nawiązywać relacje, jest dużo większa, bo jednak jesteśmy ludźmi relacyjnymi. Możemy być w swojej samotności czy samodzielności samemu przez jakiś czas, ale większość z nas ma ochotę chociaż parę słów z kimś zamienić. Podróżując w duecie, podróżując w paczce, jesteście zamknięci na siebie, prawda? A tutaj Anna ma tą możliwość, aby poznawać ludzi. No i to w tym podróżowaniu jest piękne.
1: I to też właśnie tego doświadcza właśnie w tej książce, gdzie zabieram czytelników do Szkocji, bo właśnie czasami dobrze jest sobie stworzyć tą okazję do tego, żeby poznać innych ludzi, żeby doświadczyć tego świata trochę inaczej, niż jesteśmy przyzwyczajeni. I może są też ludzie, którzy marzą o tym, żeby spróbować, jakby to było żyć w innym miejscu, choćby przez chwilę. Nie każdy ma do tego okazję. Niektórzy z nas mieli, inni nie. Ja, Annie, tę okazję stworzyłam, też właśnie tak jak tutaj przytoczyłaś, decyzja, która wydarzyła się w pracy, wywróciła trochę jej życie do góry nogami, ale wiecie, jak to jest ze zmianami. Na początku boimy się ich i myślimy, że teraz to się wydarzyła jakaś wielka katastrofa, a prawda jest taka, że w dużej części przypadków te zmiany robią nam dobrze i nagle możemy spojrzeć na życie z innej perspektywy. Ania tutaj wzięła byka za rogi i ruszyła.
0: A czemu Szkocja?
1: Ach, bo ja się zakochałam w Szkocji.
0: Czyli straszliwie. Po zauroczeniu Barceloną.
1: Wyszłoby na to, że taka kochliwa jest na tych miejscach. Natomiast Szkocja z różnych powodów. Po pierwsze, dla kontrastu, jeśli chodzi o Katalonię. Aha. Bo też nie chciałam, żeby ciągle było ciepło, żeby ciągle było południowo. Wiadomo, że jest to dla nas bardzo, bardzo takie wygodne i kojarzy nam się właśnie z takimi romansami, które nam się przydarzą wakacyjnie, albo o nich chcielibyśmy, nie wiem, film obejrzeć, poczytać, albo przynajmniej pofantazjować o tym, że nam się to wydarzy, kiedy wsiądziemy w samolot i polecimy właśnie gdzieś, gdzie jest ciepełko. Natomiast i ta Szkocja właśnie była po to, żeby zaskoczyć, żeby też przełamać, żeby nie było schematu. Ale z drugiej strony właśnie dlatego, że Szkocja jest niesamowitym miejscem, że ja też zawsze mówię na swoich spotkaniach, że jeśli wytniemy fabułę z mojej książki, to jest gotowy przewodnik. I tak, bo ja tam faktycznie byłam, dotknęłam, widziałam. No to już dwa przewodniki.
0: Ale poczekaj, dwa, w sensie, że z jednej książki mamy przewodnik po Barcelonie, przewodnik po Szkocji, mamy przewodnik po seksualności.
1: A, dobra, okej. To też, to też. Natomiast jeśli chodzi o taką destynację podróżniczą, to chciałam pokazać też czytelnikom, bo ta Szkocja nie jest taka oczywista. Natomiast okazuje się, że jest bardzo dla nas, nawet tutaj poznaniaków, bardzo dostępna, bo mamy bezpośrednie loty do Edynburga. I nawet teraz niedawno miałam spotkanie takie podróżniczo-literackie w bibliotece w Luboniu, gdzie właśnie też rozmawialiśmy o takich szczegółach podróżniczych. Jak się dostać, czym podróżować, gdzie nocować, ile to jest. Tego Jana. Kosztuje. No nie, chociaż ja też prowadzę warsztaty w różnych kobiecych takich przestrzeniach i kiedy już spotykam po raz któryś jakieś dziewczyny, to one mówią, kurczę, a może byś zorganizowała taki właśnie wyjazd babski? Ja mówię, dobra, do Barcelony, ja wiem, że byście chciała, ale ja nie gwarantuję tych facetów na miejscu, więc ja nie wiem, czy wy na pewno chcecie jechać. Bo to nie jest tak
0: to nie razu, jest
1: że ja tyle się, to nie jest w pakiecie, że ich tyle znajdę. Musiałabym najpierw na casting jakiś pojechać.
0: A jak często słyszysz pytanie, czy to twoja historia?
1: O, bardzo często. Znaczy, coraz rzadziej, natomiast na samym początku pojawiało się często. Trochę żartobliwie, trochę z przymrużeniem oka, czasami może jednak na poły serio. I trochę trudno się odpowiada na to pytanie, ponieważ jednak nadal mam wrażenie, znaczy nie mam wrażenia, to jest tak, że intymność jest bardzo naszym takim prywatnym, taką prywatną sferą. I chciałabym nawet przewrotnie powiedzieć, tak, to wszystko mi się wydarzyło. I wtedy zobaczyć, jak bardzo szeroko otwierają się oczy moich rozmówców. Natomiast ja też powtarzam, że ja nie piszę wszystkiego z własnego doświadczenia. Są takie elementy, do których potrzebowałam rozmów ze specjalistami, z ludźmi, którzy faktycznie w tym świecie siedzą, gdzie mają ogromne wieloletnie doświadczenie w różnorodnych relacjach, w różnorodnych takich konstelacjach w ogóle seksualnych. I to też było mi potrzebne bardzo mocno do napisania drugiej części. I tak zawsze będę odpowiadała na te pytania. Coś z tego jest moim doświadczeniem własnym, ale też dużo czerpię z opowieści innych ludzi i właśnie z tych wywiadów, które są udzielane.
0: Anna, nie? Jej taki proces zmiany, to tak... Wiesz, się zastanawiam nad czytelniczką. Najpierw weźmy czytelniczki, które sięgają po tą książkę. Czego one mogą doświadczyć albo znaleźć w tej Annie dla siebie?
1: Jest może taki trochę taki impuls do tego, żeby zobaczyć, jakby to mogło być, gdybym spróbowała czegoś inaczej. Że...
0: Przykład też odwagi.
1: Przykład odwagi, ale też może takiej ciekawości. I może faktycznie tego, że te relacje seksualne, w które wchodzimy, czy one będą trwałe, czy one będą jednorazowe, one mogą być wielopoziomowe. I możemy w nich poszukać czegoś więcej niż po prostu czystego aktu fizycznego, który nie zawsze jest dla nas czymś głębokim. Ale z drugiej strony, że możemy dać sobie pozwolenie na to, żeby poszukać w ogóle takich swoich obszarów, które nam sprawiają przyjemność, a też, też wiem i słyszę i czuję, że mnóstwo kobiet ma problem w ogóle właśnie z kontaktem ze swoim ciałem, z pozwoleniem sobie na przyjemność.
0: Z akceptacją,
1: akceptacją, ale w ogóle z tym, że tak, mi może być przyjemnie i to nie jest istotne, czy ktoś się odważy na...
0: Albo nie wiem, jak jest mi przyjemnie.
1: Właśnie, no kiedy? Nie, to co jest przede wszystkim, czy ja wiem, co mi sprawia przyjemność, to jest takie pytanie, które chciałabym, żeby kobiety mogły sobie zadawać pytanie przy czytaniu tej książki. Ale z drugiej strony to jest taki element właśnie przyjemności dla czytelniczek. To nie ma być książka wysokich lotów, takiego wysokiego C, tak zwanej wysokiej półki. Ta książka ma dawać wytchnienie, przyjemność.
0: Na wakacje.
1: Oddech od codzienności. Na weekend.
0: Jesienne wieczory.
1: Na w ogóle wieczór, bo ja też spotkałam się na różnych festiwalach z tym, że ludzie podchodzą, kupują książki, ale w parach i mówią, my czytamy razem.
0: Świetnie.
1: Raz żona czyta rozdział, potem mąż czyta rozdział, czytają jednego wieczoru, czytają wspólnie, a jest to dla nich też jakiś rodzaj przygody, jakiś rodzaj takiego budowania napięcia, podniecenia.
0: Jasne. Właśnie, bo chciałam dopytać, co mężczyzna może w niej znaleźć.
1: Trochę takie zajrzenie na to, w jaki sposób kobieta może postrzegać swoją przyjemność, ale też ile my za sobą niesiemy tych różnych pytań, ile tam w tej głowie nam się przetwiera tych różnych, takiego swego własnego krytyka, tego nitwy myśli, ile my musimy gdzieś tam czasami w głowie przełamać, zanim podejmiemy decyzję o tym, że może nam być dobrze.
0: Jest to proces. W czytaniu książki twojej przyjemny proces, żeby się tego dowiedzieć. Wiem, że, ale może to nie jest prawda, więc mnie popraw, jeśli tak jest, że jeśli chodzi o pierwszą część, to jest możliwość audiobooku odsłuchania, czy będzie?
1: Audiobook się produkuje.
0: Produkuje się. Tak. Okej. Czy z drugą częścią będzie podobnie?
1: Myślę, że tak.
0: Dobrze. Jak wybierałaś głos do audiobooku? Zrobiła to redakcja?
1: Och, niestety, nie miałam żadnego wpływu na głos, mimo tego, że też byłam namawiana, żebym ja czytała przez moje tutaj już czytelniczki i koleżanki. Tak, tak. Natomiast no, nie miałam takiej możliwości tutaj, ale może kiedyś w przyszłości.
0: Czy będzie kontynuacja?
1: Oczywiście. Znaczy, słuchajcie, trzecia część, ostatnia, od razu powiem, że to nie będzie...
0: Ostatnia książka twoja?
1: Nie, o jest, ja już mam w głowie następne, kolejne dwie. Natomiast trzecia, ostatnia historia przygód Anny czeka na swój ostatni rozdział. Zaczęłam go pisać i różne tam, wiadomo, perypetie domowe trochę to utrudniają. Mamy, wiadomo, tutaj jest początek jesieni
0: rok szkolny,
1: tak dużo różnych rzeczy, ale już za chwileczkę, już za momencik, więc bohaterowie w końcu usiądą i dam im trochę spokoju.
0: Mamy trylogię.
1: Tak, będzie trylogia.
0: Okej, zachęcamy was do sięgania po książki, zwłaszcza książki Dominiki. Możecie je znaleźć na różnych stronach internetowych.
1: Tak, w księgarniach internetowych też, gdziekolwiek można je wypożyczać. Jak nie mam w waszej bibliotece, to możecie paniom zasugerować, że dobrze by było, żeby się biblioteka wzbogaciła.
0: Tak, co miesiąc kupuję nowe książki i można zgłaszać, co się w tej bibliotece chce mieć, więc to jest super opcja, żeby za darmo mieć książkę w bibliotece.
1: No więc właśnie, działajcie.
0: Dziękuję ci, Dominiko, za rozmowę. Usłyszymy cię jeszcze za tydzień, więc bądźcie z nami też po przerwie. Dziś przy mikrofonie Paulina Musielak-Jamrus
1: i Dominika Brych. Dzięki wielkie.
2: Nieskandaliczne rozmowy o seksie, bliskości, intymności i związkach. W każdą sobotę o 13:30.
3: Seks Afera.
4: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie. Autopromocja.
3: Załóż gruby sweter, zapasz herbatę i nastrój się na jesień z Radiem Afera. Nowa ramówka na 98,6. Szczegóły na afera.com.pl.
5: Moim zdaniem Ziemia jest płaska.
6: Natalia, my jesteśmy na antenie.
5: Pomyłka, pomyłka, pomyłka w eterze.
7: Pomyłka w eterze, czyli aferowe late night show. W każdą sobotę o 21:00.
8: Zapraszamy.
9: Przepraszam, co to za tramwaj?
10: To Soul Tram.
11: Get down!
12: Soul, funk, trochę bluesa i sporo brzmienie retro. W każdą niedzielę o 13:00.
13: Get down! Soul Tram!
14: Słuchaj nas, gdziekolwiek jesteś i kiedykolwiek chcesz. Aplikacja Radia Afera na Androida i iOS. Włącz radio na żywo albo wróć do ulubionej audycji w naszych podcastach. Wejdź na www.afera.com.pl i kliknij w link do sklepu.
8: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
10: Wywiadówka. Audycja poświęcona rzeczom ciekawym i ważnym, tym w Poznaniu i nie tylko. Bez cenzury i tabu w każdą sobotę o 14.00.

0: Adam Szary, Bieszczadzki Park Narodowy, pracownia naukowa, botanik.
1: Jesteśmy w tym momencie w miejscu, nad którym w tej chwili zachodzą ostatnie promienie słońca, a miejsce nazywa się?
0: Suche Rzeki. Jesteśmy pod połoniną Smereka, która jest przedłużeniem Połoniny Wetlińskiej. No i właśnie nad Smerekiem w tej chwili zachodzi nam słońce.
1: No i stąd, z tej wody płynącej obok, dobywa się właśnie ten dźwięk, który do nas dochodzi. Rzeka nie jest sucha, wbrew pozorom.
0: Nie, właśnie taki paradoks, bo Suche Rzeki, nazwa przetrwała po jakimś tam zdarzeniu historycznym, natomiast jest to dolina dosyć wilgotna i dużo jest takich wysokich ziół, ziołorośli na miejscach podmokłych wręcz czasem, wilgotnych, ale za to jest to dolina bardzo wyciszona, spokojna, doskonała, doskonałe miejsce dla kontemplatyków.

0: Adam Szary, Bieszczadzki Park Narodowy, botanik.
1: Porzuciłeś swoje rodzinne strony dla Bieszczadów.
0: Zgadza się, 22 lata, 23 lata temu już będzie, wyjechałem ze Śląska, no i zapuściłem tutaj już na dobre korzenie.
1: Brakuje ci czegoś?
0: No na początku bardzo mi brakowało, brakowało mi mojego Śląska, do którego byłem emocjonalnie przywiązany, brakowało mi szkoły, w której pracowałem, brakowało mi instytutu, w którym też pracowałem. No ale z czasem tak się stało, że właściwie dzisiaj nie zamieniłbym za te moje Bieszczady już niczego.
1: Co dają Bieszczady w zamian? Myślę o mieście, w którym się żyje na przykład dużo łatwiej.
0: Co dają w zamian? Dają poczucie dystansu, myślę, takiego zdrowego w stosunku do świata, do zgiełku, do polityki, do emocji takich negatywnych. Natomiast dają też pewne braki, bo na pewno brak kontaktu ze światem, chociaż teraz to już jest łatwiej może przez internet nawiązać ten kontakt, ale przez dłuższy czas, nawet jak nie było jeszcze internetu tak dostępnego i no, tą izolację się czuło. Niemniej to ma też swoje dobre strony, bo dzięki temu człowiek szuka bardziej kontaktu z człowiekiem i te więzi międzyludzkie są tu głębsze.
1: No ale przyjaciół zostawiłeś, czy przynajmniej część tam, jak teraz z tymi kontaktami?
0: No przyjaźnie przetrwały dzięki internetowi, te, które miały przetrwać, natomiast no, na pewno się ograniczyły. Nie ma takiego życia towarzyskiego jak kiedyś. Nie ma może takiego intensywnego też funkcjonowania w świecie. Bardziej czuję taki cykl wpisany i w przyrodę, bo siłą rzeczy, że obiektem mojej pracy jest przyroda, to i ja funkcjonuję w pewnym cyklu związanym z przyrodą.
1: Naprawdę? Wcześniej chodzisz spać zimą?
0: Zgadza się, no chociażby dlatego, że przede wszystkim związane jest to z intensywnością sezonu wegetacyjnego. Wtedy, gdy jest najwięcej do roboty w terenie z roślinami, wtedy no, trzeba więcej czasu temu poświęcać, a automatycznie dzień jest też dłuższy. W związku z tym to życie wydaje się znacznie intensywniejsze. Lato przelatuje, no to jest może minus, lato przelatuje jak jeden dzień, a jesień, kiedy przychodzi późna i zima, no to wtedy się to dłuży i człowiek czeka z utęsknieniem do tej wiosny.
1: Jak się żyje w tych stronach, właśnie w tych najgorszych, w cudzysłowie, momentach, to znaczy w tych zimowo-jesiennych porach?
0: No ta zima i jesień też mają swoje uroki. Na pewno brakuje mi przede wszystkim słońca, bo tutaj góry zrzucają ten głęboki cień, w dolinach dzień trwa krócej znacznie. Chciałoby się wtedy bardzo tego słońca, ale coś innego mamy w zamian. No, mamy w zamian grubą okrywę śnieżną, która na południach sięga do 2 metrów. Mamy możliwość korzystania z nart. Ja akurat nie zjeżdżam na nartach, tylko bardziej biegowe narty preferuję, ale one dają możliwość do wędrówek, do mniej sportu podejścia, ale takiego właśnie kontemplacyjnego.
1: Zastanawiałem się, jaka jest zima dla botanika, kiedy nie widzi tego, co go interesuje.
0: Zimą również botanik ma wiele obiektów przed oczami, zwłaszcza zajmując się pasjonacko etnobotaniką, bo fitosocjologiem, biologiem, fitosocjologiem jestem z wykształcenia, ale etnobotanika jest moją pasją. W związku z czym zimą mam również wiele materiałów w postaci pąków, w postaci drzew, które wtedy troszkę inaczej do człowieka przemawiają, w postaci motywów roślinnych, które również widuję na porządku dziennym gdzieś na cmentarzach, w cerkwiach starych, w kościółkach. To jest również część natury przeniesiona wprawdzie do naszej kultury, ale materialnej, ale ona mówi o swoich korzeniach, o związkach człowieka z naturą.
1: Poza pracą w Parku Narodowym, poza pracą naukową, zajmujesz się uczeniem ludzi, czego? Miłości do przyrody? Przyjaźni z przyrodą? Jak to nazwać?
0: Miłości do przyrody nie nauczę, bo to jest rzecz, która płynie sama z człowieka, natomiast na pewno bardzo chciałbym, żeby odświeżać te związki mentalne z przyrodą. Człowiek przed czasem nowożytnym, ale przed czasem tej rozpędzonej może epoki XX wieku, stał się taką maszyną samonakręcającą się, wyizolowaną z natury i tutaj chciałbym bardziej przybliżyć dawne odniesienia dawnych pokoleń do każdej rośliny, do każdego zastosowania danej części rośliny nawet, również mentalne odniesienia do wierzeń dawnych związanych ze światem roślin, chociaż nie tylko, ale ten świat roślin jest moją siłą rzeczy osią zainteresowań. I to wszystko stwarza też, że człowiek nie jest osamotniony w świecie, bo ta przyroda, ta zieleń nas otacza i każdym miejscu znajdujemy również te właśnie zaginione odniesienia minionych cywilizacji, można powiedzieć, do świata żywego.
1: Popatrz to tak z tobą, które odbyło się dzisiaj. Mam wrażenie, że wchodząc do tego lasu i na łąki, na których byliśmy, że wchodzę właściwie do, nie tyle do apteki, chociaż też, ile do jakiejś kosmicznej spiżarni. Powiedz mi, czy gdybyśmy tak wiedzieli więcej, czy bylibyśmy w stanie z tego, co tutaj jest, nas otacza, wyżywić się?
0: Nie tylko bylibyśmy w stanie wyżywić się, ale bylibyśmy w stanie zaspokoić większość naszych cywilizacyjnych potrzeb, jeżeli oczywiście zminimalizowalibyśmy je do tego poziomu, który nam jest niezbędnie potrzebny, bo tak naprawdę to, co daje nam cywilizacja, jest w 90% nam niepotrzebne, nadmiarowe, i w tym nadmiarze my się gubimy, stąd się biorą depresje, stąd się bierze ten przesyt informacji, również przesyt dóbr, które nas zabijają. Natomiast dawniej, w tym dawnym rytmie człowieka gór zwłaszcza, tu w Bieszczadach przez długi czas odczuwany był to proces cyklu, gdzie człowiek korzystał z natury po zbiorach, ale też musiał zapewnić sobie ten byt, zwłaszcza na przednówku, gdy zapasy się wyczerpywały i gdy trzeba było sięgać do natury, do korzonków, do liści ledwo wschodzących z ziemi, no to było coś, co zmuszało człowieka do kontaktu z przyrodą, a jednocześnie stwarzało tą więź emocjonalną, budowało też całą oprawę wierzeniową i pozwalało człowiekowi żyć według mnie bogaciej troszeczkę.

0: Zastanawiam się, czy człowiek XXI wieku nie jest trochę jak bohater filmu opartego na faktach. Myślę o filmie Into the Wild, który na końcu umiera, bo najadł się wilczej jagody, tak?
1: No,
0: czy nie jesteśmy w pewnym sensie...
1: Pokrzyk wilcza jagoda, tak?
0: Tak, tego zjadł w nadmiarze, myśląc, że to jest... inny rodzaj jagody, chyba.
1: Dobre porównanie. No, rzeczywiście armia rzymska wygubiła się swego czasu na próbowaniu tych jagód, a my troszeczkę jako cywilizacja też zaczęliśmy kosztować dobra, które tak naprawdę nam nie służą. I to nie chodzi mi tylko o diety jakieś, które chciałbym tu lansować, ale przede wszystkim o nasze odniesienie do materii, do zbytków materialnych, do również zatracenie się w relacjach międzyludzkich, w których zaczęła ta materia dominować, w których zaczęły dominować nasze lęki związane z utratą tych dóbr materialnych i nasze pragnienia, właściwie pożądania, bo ja tu rozgraniczam wyraźnie pragnienia od pożądania. Pragnienia to jest coś, co w człowieku jest czystego i co człowieka prowadzi, zawsze wznosi na wyższe poziomy. Natomiast pożądania to jest ta sfera, którą rozbudzamy w sposób sztuczny. W sztuczny sposób budując swoje przywiązania do nawyków, do wygodnictwa, do zmysłowego życia i tak dalej.
0: No, poruszyłeś jeden z wątków, który wydaje mi się, że może być odpowiedzią na pytanie, dlaczego nie korzystamy z tego, co nas otacza w tak pełny sposób, bo łatwo się pomylić. Wchodząc w te krzaki, które tutaj obok są, czy też nadbrzeżne zarośla, żeby móc skorzystać z tych roślin, musielibyśmy je odróżnić od tych roślin, które mogłyby nam zaszkodzić. Czyli musielibyśmy coś wiedzieć więcej.
1: W dzisiejszych czasach człowiekowi trudno jest wrócić do natury, zwłaszcza, że gdzieś tam została bardzo ostro i brutalnie zerwana ta więź. Dlatego jedyne, co bym zalecał, to wchodzenie małymi kroczkami, wracanie do tej natury. Czyli jeżeli chcemy poznać gatunki konkretnych roślin, zacznijmy od jakichś najbardziej znanych, najbardziej łatwych do rozpoznania i starajmy się dowiedzieć jak najwięcej o tym gatunku. Za chwileczkę, gdy już będziemy go rozpoznawać na każdym kroku, zobaczymy obok niego inny gatunek, który nas zaciekawi i budujmy wiedzę na temat tego drugiego gatunku, tak żeby nawlekać koralik po koraliku i w ten sposób z jednej strony motywować się do wchodzenia w ten świat, a z drugiej strony nie robić tego zachłannie, nie pożerać książki za książką, bo wtedy budzimy w sobie mętlik i kwestie pożądań materialnych przekładamy na nieco inną sferę, ale dalej wchodzimy w sferę pożądań. Pożądanie wiedzy jest również pożądaniem.
0: Słyszałem taki termin ostatnio, infootyłość.
1: O, właśnie, bardzo dobry termin. Nie spotkałem się z nim, ale bardzo mi się spodobał. Myślę, że jesteśmy otyli właśnie też z informacji, dlatego powinniśmy tutaj trochę ascetyczniej do tego podchodzić i bardziej większą wagę kierować ku emocjom. Emocjom, jakie nas wiążą na przykład z drzewem, które rośnie naprzeciw naszych okien. Starać się dowiedzieć coś więcej o tym drzewie. Gdy już dowiemy się coś więcej o tym drzewie, będziemy szukać pod tym drzewem jakichś roślin, do których możemy budować naszą osobistą więź emocjonalną. To jest, myślę, taka najlepsza droga powrotu do tej dawnej mentalności.

0: No tam, jak poruszać się po tym świecie, który nas tutaj otacza? Myślę o tym, że jest tak niewiele miejsc takich jak Bieszczadzki Park Narodowy, tej przyrody, w której jest ta dzikość pierwotna, tych miejsc, gdzie przyroda może się rządzić trochę sama, jest coraz mniej. Z drugiej strony każdy z nas chciałby takiego miejsca doświadczyć. Jak z tym żyć?
1: Myślę, że podstawowym naszym błędem jest taki sposób bycia kolekcjonersko-zdobywczy. Musimy skolekcjonować ileś miejsc, które widzieliśmy, musimy zdobyć najwyższe szczyty. W związku z tym na tych szlakach, które prowadzą gdzieś na Tarnicę, na Połoninę Wetlińską czy gdzieś, jest największy ruch, bo ludzie muszą skolekcjonować kolejny szczyt, muszą...
0: Koronę Polski na przykład.
1: Budowanie różnych koron, nawet mamy koronę Ustrzyk Dolnych ostatnio, też tych koron staje się coraz więcej, to one są odzwierciedleniem zapotrzebowań człowieka na zdobywanie. Natomiast spróbujmy inaczej, spróbujmy przyjechać do takich suchych rzek, gdzie powstał bardzo przyjemny, kameralny, a jednocześnie wygodny obiekt, który daje możliwość wyjścia w każdej chwili nad potok, bo dosłownie dzielą nas tutaj parę kroków do potoku i kontemplować przyrodę tą dziką właśnie bez konieczności zdobywania czegoś, bez konieczności kolekcjonowania czegoś.
0: Zresztą to kolekcjonowanie czy też zdobywanie jest w pewnym sensie takie iluzoryczne, bo tak. Jak można zdobyć górę?
1: No właśnie. Nie zdobędziemy świata, możemy ten świat przyswajać. Co znaczy przyswajać? Czynić go przestrzenią przyswojoną, przestrzenią, w której czujemy się jak w domu. Jeżeli nie poczujemy tego, to właściwie żadne zdobywanie świata, choćbyśmy byli panami tego świata, to nie dadzą nam możliwości przeżycia tego świata w sposób głęboki. Tylko przyswojenie daje nam możliwość głębokiego wejścia w przeżycie nie tylko świata wokół nas, ale przeżycie całego swojego życia.
0: Czy chodząc po Parku Narodowym, a pewnie jako pracownikowi zdarza się tobie nie chodzić tylko w ciągu dnia, ale też nocą, czy czujesz się w tych miejscach często jak u siebie w domu? Nie mówię tylko o zagrożeniu niedźwiedziami, ale pytam się ogólnie, czy można się tak poczuć?
1: No, pierwsze moje wyjazdy, pamiętam, czułem się trochę nieswojo, zostając sam na sam w lesie, no, z otaczającymi mnie zwierzętami, bo raz po raz i jelenie, i wilki, i niedźwiedzie się przemykały. Z tym, że po jakimś czasie zauważyłem, że bardziej ja jestem intruzem i bardziej ja im zagrażam, bardziej one czują się zagrożone niż ja miałbym się czuć zagrożony. I wystarczyło mi tak miesiąc pochodzić po lasach, bo to był czas, kiedy pierwszy raz wyjeżdżałem w Bieszczady zawodowo, że musiałem miesiąc czasem spędzić w tym lesie, bo kartowaliśmy roślinność wtedy w lasach, nie widując cały dzień żadnego człowieka. I po jakimś czasie zauważyłem, że przyjeżdżając do Katowic, czuję się bardziej zagubiony w tych Katowicach niż w tym moim lesie. Las stał się rzeczywiście tym najbardziej przyjaznym siedliskiem, gdzie ja czułem się u siebie, gdzie czułem w każdej chwili, czego się spodziewać. W Katowicach na ulicy tego nie czułem.
0: Powiedz, czy chodząc samemu po lesie, pracując tutaj, człowiek czuje się samotny, czy też nie?
1: Na pewno mniej samotny niż w tłumie wielkiego miasta. Człowiek, który wchodzi po lesie, nawet jeżeli nie spotka człowieka, buduje odniesienia osobowe do tego, co widzi wokół siebie, czyli do tych zwierząt, które przemykają, do drzew, do siłą natury. To jest wpisane w ludzką mentalność, że człowiek będzie szukał odniesień osobowych. Łatwiej jest o uprzedmiotowienie człowieka w dużym mieście, niż o odcięcie od osobowej relacji do natury, właśnie w Bieszczadach chociażby, ale to odniesienie osobowe, jeszcze chciałbym tu zaznaczyć, to nie jest jakaś magia, to nie jest jakiś animizm wtórny, to jest coś, co pozwala nam odkrywać swoją więź ze stworzeniem, a tym samym paradoksalnie po takiej ciszy długotrwałej, izolującej od innych ludzi, pozwala wrócić w sposób pełny do drugiego człowieka.

warto dziś.

0: zajmujesz się też pisaniem. Miałem w rękach twoją książkę. W momencie, kiedy siadasz do pisania, to piszesz myśląc o kimś szczególnym, czy o botanikach, o fachowcach, czy o zwykłych ludziach takich, którzy tu przyjeżdżają, szkolą się?
1: No, książka, zależy o jaką książkę, nie wiem, jaką miałeś w rękach, ale różne tematyki podejmuję. Jeżeli to jest tematyka stricte botaniczna, no to czy zielarska na przykład, czy etnobotaniczna, no to staram się po prostu przybliżać wiedzę, jaką mam, przybliżać też to, czym żyły minione pokolenia, ale mam też teksty, które są bardziej osobiste, jak książka Między mgłami a dymami, która porusza refleksje dotyczące współczesnej cywilizacji i naszych odniesień do właśnie tych minionych już czasów. I w tej książce myślę, że najbardziej wyrażam siebie, bo tam jest to wyrażenie osobowe, intymnego świata do światów nas otaczających, mnie otaczających.
0: Panuje takie przekonanie, pewnie złudne, że wszystko o tym świecie dookoła wiemy. Myślę na przykład w aspekcie na przykład botanicznym. Czy ciebie coś zaskakuje w tym świecie?
1: Czy mnie to... Zaskoczyłeś mnie trochę pytaniem. Czy mnie zaskakuje coś w świecie?
0: Na przykład roślin albo zwierząt obecnie. Aha. Jeszcze z doświadczeniem, które masz. I z, myślę na przykład w odniesieniu tutaj do Parku Narodowego i okolic Bieszczadów.
1: W sensie takim zdziwienia zaskakiwany jestem każdego dnia, bo właściwie każdego dnia coś na nowo odkrywam. Ta sama przyroda, którą dobrze znam od lat, jawi mi się od innej strony i to jest na pewno jakieś zaskoczenie, zdziwienie. Natomiast to zaskoczenie wpisuje się, tak jak pewne koraliki nawlekane też na nitkę, na takie bardzo całościowe widzenie świata, czyli ogląd tej przyrody również od każdej strony, czyli od strony różnych miejsc, które spotykam, ale też od strony różnych okresów czasu, bo w jednym miejscu bywam wiosną, ale później idę tam zimą jeszcze, czy latem, a później jesienią i zimą, to w każdej porze roku to miejsce wygląda inaczej i przyroda odsłania zupełnie inne oblicze. Myślę, że ta zmienność pozwala odnaleźć w tym jedność, czyli wielość światów jest pozorna, bo zarówno w tym czasie rozciągnięta ta ogromna zmienność, jaka nas dotyka i no, odwieczna bolączka egzystencjalistów, którzy widzą w tym ból przemijania, staje się czymś, co daje poczucie paradoksalnie trwania i to trwania w kontakcie z wiecznością, w kontakcie z czymś, co przerasta śmiertelność człowieka i doczesność materii.

0: Jak zachować tę świeżość na co dzień, żeby dać się zaskakiwać co dnia?
1: Mogę tylko o sobie powiedzieć, jak ja to robię, bo nie mam na to gotowej recepty. Staram się budzić przede wszystkim z pozytywnym odniesieniem do świata. Zaczynać dzień od modlitwy to daje mi bardzo dużo takiej świeżej i głębokiej więzi z tym, co mnie otacza, bo wtedy pozbywam się złych emocji, pozbywam się złych odniesień, które automatycznie gdzieś tam w człowieku się lęgną. Nie jestem wolny od lęków, również od różnych uprzedzeń, od różnych przykrości, które też mnie czasem dotykają, chociaż już nie pamiętam, kiedy jakaś przykrość mnie dotknęła, ale na pewno gdzieś tam mimowolnie je odczuwam i to trzeba oswoić również. Tak jak ten wrogi, tak jak te wrogie żywioły świata koniecznie wymagają oswojenia, tak samo wymaga oswojenie własne wnętrze, w których rodzą się różne demony i cienie. I myślę, że to jest ta główna moja osobista recepta na życie.
0: Czujesz wdzięczność za to, że jesteś tutaj, że możesz tu mieszkać?
1: No to chyba jest najlepsze określenie. Wdzięczność czuję ponad wszystko, że, no, że jestem i że ty jesteś, że każdy z nas tutaj obecnych może uczestniczyć w tym, co nas otacza jako wspólnej rzeczywistości. Bo ta wspólna, uwspólnianie rzeczywistości chyba jest takim, powinno być nadrzędnym celem każdego człowieka.
0: Dziękuję ci bardzo.
1: Ja również dziękuję i zapraszam każdego z was w Bieszczady do Suchych Rzek, ale nie tylko. Naprawdę tutaj jest czas na wyciszenie i na odejście od zgiełku tego świata.
0: Nasz gość.
1: Adam Szary, Bieszczadzki Park Narodowy.

0: Piotr Kardasz, przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Profilaktyki Zdrowia. Jestem biologiem, jestem doktorem nauk przyrodniczych, ale kilka dyscyplin związanych z przyrodą, którą świat dzisiaj określa jako biologia totalna, jest mi bardzo bliska, bo pierwszy kierunek studiów to jest biologia na Uniwersytecie Jagiellońskim, lecz równolegle ogrodnictwo na Akademii, ówczesnej Akademii Rolniczej w Krakowie, po czym wyjazd do Szwecji, gdzie zapoznałem się z architekturą krajobrazu. A po powrocie do kraju zacząłem realizować własny pomysł na dokumentowanie piękna przyrody. I robię to po dzień dzisiejszy, 30 kilka lat realizacji filmów przyrodniczych. Sumarycznie zrealizowałem ich ponad 1300, a to jest spora ilość. I w tej chwili od jednego zakątka świata do drugiego przemierzam po to, żeby poznawać przede wszystkim kulturę pierwotną medycyny, jak tak by można to określić, ale równocześnie odkrywać niejako na nowo świat i to, co przyroda nam niesie, która mnie, im więcej ją poznaje, nie tylko, że zdumiewa, ale uczy pokory, dlatego że rozwiązania nawet na, ja często mówię, na nie wiedzę ludzką, albo nawet na głupotę ludzką są w przyrodzie, tylko trzeba mądrze to wykorzystać. I często mam takie wrażenie, że kultura zachodnia przyjęła zły profil działania, ponieważ największą wartością człowieka jest jego zdrowie. I mówimy nie tylko o tak zwanym, nie tylko o somatycznej sprawności, ale o tym, co definicja taka encyklopedyczna mówi, że to jest dobrostan psychoneurosocjosomatyczny. I w tym momencie, kiedy dajemy się wkręcić w spirale wyścigu, żeby zdobywać dobra...
1: To podcinamy jedną gałąź, na której siedzimy.
0: No, tak to się dzieje. Że niechcący czasami, a po pewnym czasie te technologie, które człowiek wprowadza, niestety po pewnym czasie sami się orientujemy, że zbyt mocno ingerują w to, co pan określił, podcinaniem gałęzi, z której człowiek wyrasta. My jesteśmy nieodłączną częścią tej przyrody, która w trybie przemian materii i energii stara się realizować swoje zadania. I kiedy dojeżdżałem tutaj, ktoś mnie zagadnął o to, co sądzę o obecnej polityce dotyczącej Puszczy Białowieskiej. Co to ma ze zdrowiem wspólnego? Ano bardzo dużo. Dlatego, że to, co się dzieje w puszczy, jest naturalnym sposobem na to, żeby zmienić oblicze środowiska, by było lepiej dostosowane do zmian, które wprowadził człowiek. I przyroda sobie z tym poradzi. Tylko, że nasze życie trwa zbyt krótko, żebyśmy zaobserwowali efekt finalny takiego stanu.
1: Pan ma większe zaufanie do przyrody.
0: Znaczy, ja mam większe zaufanie do przyrody, lecz przyrodnicy dzielą się na dwa nurty równoległe, mianowicie tak zwanych zwolenników ochrony statycznej i ochrony dynamicznej. Ochrona statyczna to pozwolić przyrodzie, żeby realizowała wedle własnych kanonów to, co ma się wydarzyć. Czyli jeżeli jest puszcza, umierają drzewa, niech one sobie umierają, bo gdyby ktoś popatrzył, co się dzieje z drzewem, które przed chwilą spadło, to na jego butwiejącym pniu wyrastają w sposób zdumiewający szybko następne pokolenia. Natomiast jeżeli my to drzewo wytniemy, wywieziemy z lasu, to one nie mają podłoża, nie mają składnika naturalnego i moglibyśmy oczywiście zacząć tak postępować, jak się robi na polach uprawnych, gdzie podsypuje się nawozy sztuczne, ale wtedy zniszczylibyśmy to, co jest naturalne. Jest drugi nurt, że człowiek chce utrzymać status quo.
1: No na przykład ratowanie ginących gatunków zwierząt.
0: No to też. Lepiej jest to wytłumaczyć na roślinach, dlatego że proszę sobie wyobrazić, że chcemy zachować obecny stan na przykład gatunków storczyka, a one rosną w pobliżu lasu. Jeżeli nie zaczniemy kosić tej łąki, czyli ingerować, to one zginą, bo po pewnym czasie rośliny liściaste, drzewiaste wysieją się w tym miejscu i powstaje zagajnik, a w pewnej perspektywie powstanie las. Wobec tego te storczyki spełniły swoją dotychczasową rolę, a środowisko mówi nie, teraz my zaczniemy akurat proponować zupełnie inne rozwiązania.
1: A co z ratowaniem tych zwierząt na przykład?
0: Oczywiście. I w tym momencie tak się akurat dzieje, że rośliny stanowią podstawę życia pozostałych organizmów. A tak naprawdę wszystko, co dotyczy życia, zależy od bakterii. I kiedy stwierdzam to, czasami na moich wykładach, ludzie twierdzą, no przecież bakterie są

0: podstawą akurat naszego nieszczęścia, czyli w zasadzie choroby. I to jest prawda, tylko że 5% bakterii, czyli mikroorganizmów, to są pasożyty, a 95% to jest podstawa naszego życia. My na przykład zaczynając stosować antybiotyki, w początkowym okresie oczywiście osiągaliśmy ogromny sukces, lecząc ludzi z tak zwanych chorób pandemicznych, które dziesiątkowały ludzi. Ale tak naprawdę zaczęliśmy uszkadzać podstawę naszej egzystencji, ponieważ stosując antybiotyki w sposób niekontrolowany, zniszczyliśmy symbiotyczne bakterie naszego przewodu pokarmowego i to jest nasze nieszczęście, że zaczęły się z tego powodu pojawiać choroby, których dotąd nie notowano. Na przykład choroby nowotworowe, choroby tak zwane autoimmunogenne, czyli często odczytywane jako alergia.
1: Na przykład toczeń.
0: No między innymi też toczeń. I w ślad za tym, i to jest najbardziej zaskakujące, pojawiły się pasożyty, których dotąd w organizmie ludzkim nie było. Dlatego, że laseczki kwasu mlekowego, o których myślałem, jako o bakteriach, które są dla nas bardzo przyjazne, czyli bifidobakter, gdyby funkcjonowały w jelicie grubym, a powinno ich być u przeciętnego człowieka w przeliczeniu na wagę około 2 kg, nie byłoby chorób nowotworowych, nie byłoby alergii, w zasadzie nie byłoby żadnych infekcji.
1: 2 kg bakterii?
0: 2 kg bakteria. Przeciętny Europejczyk, jak ma 0,5 kg, to może mówić o tym, że jest szczęśliwy. Ci, którzy mają po 10-15 dego, to są właśnie alergicy i ludzie podatni na wszelkiego rodzaju infekcje, włącznie z chorobami nowotworowymi.
1: Czyli od mojej wagi mógłbym sobie odliczyć tak naprawdę 2 kg bakterii, gdybym był prawidłowo zasiedlony przez bakterie.
0: Tak, to znaczy trzeba by sobie dodać 2 kg plus. Dlaczego to jest tak ważne? Bo proszę sobie wyobrazić, że one nie potrzebują ani węglowodanów, które dla nas są dostarczycielem glukozy, a więc energetycznego surowca. Nie potrzebują białka. Nie potrzebują one czystego białka oczywiście. Nie potrzebują tłuszczu, nie potrzebują witamin ani mikroelementów. One potrzebują lignanów, pektyn, oligosacharydów. Oczywiście to są części roślin, które my nie potrafimy nawet strawić. Ale ta reszta pokarmu roślinnego stanowi podstawę bytu dla tych laseczek i one, bytując na tym, pozostawiają tak jak my. My zjadając coś, pozostawimy mocznik i dwutlenek węgla, a one zostawiają kwas masłowy i wodę utlenioną, a w kwasie masłowym, w wodzie utlenionej żadna bakteria, żaden wirus, żaden pasożyt, żaden chemiczny związek, między innymi metacholandry, które powodują 60% chorób nowotworowych, nie są w stanie funkcjonować. Wobec tego, dlaczego my nie ratujemy jelito, tylko dzielimy człowieka na przypadki różne i teraz specjalizacje medyczne dotyczą jakiejś tam części organizmu w oderwaniu od całości, a człowiek jest jednością i jeżeli w jednym momencie jest ognisko zapalne, to się przenosi na pozostałe organy. A lekarze lecząc czasami człowieka nie mają pojęcia, że ten człowiek już zażywa kilka specyfików od innych specjalistów. Z tego punktu widzenia patrząc robi się chaos. Kultura wschodnia, z którą jestem zafascynowany, myślę między innymi o medycynie Ajurwedy czy medycynie chińskiej, przyjęła zupełnie inne podejście do tego, co się nazywa największą wartością życia, czyli zdrowia. Mianowicie nie dopuszcza do choroby. Oczywiście te choroby się mogą pojawiać, bo są słabsze osobniki genetycznie, ale w przeszłości lekarz, jeżeli źle leczył, on tracił życie, ścinano mu głowę za to, że nie był skuteczny. Dzisiaj zwalnia się go z pracy. Proszę popatrzeć, co się dzieje w kulturze zachodniej. W kulturze zachodniej wręcz zachęca się do tego, żeby czekać na chorobę. Ja ostatnio słyszę taką reklamę w telewizji. Ty się nie suplementuj, ty się lecz. Czyli to jest zachęcanie do tego, żeby czekać, aż będą objawy choroby i mówiąc najprościej, wtedy sięgać po specyfiki, które owszem, czasami ratują nawet życie, ale w sytuacji, kiedy byśmy dopuścili do tego, że to życie jest zagrożone, a można by robić wszystko, żeby w ogóle nie było objawów choroby. Nawet we współczesnym świecie. I na tym polega różnica w podejściu do tego, co jest właściwą oceną naszego zagrożenia i sposobowi, by temu przeciwdziałać. Wobec tego konferencje Żyje Świadomie mają człowiekowi powiedzieć, że w twoim organizmie, człowieku, są mechanizmy samonaprawcze i lekarz jest potrzebny, bo byśmy dopuścili do tego, żeby czekać na chorobę. Ale jeżeli będziesz dbał o te mechanizmy, to ich potencjał jest tak ogromny, że ty w ogóle nie będziesz myślał o tym, że może ci choroba zagrozić.

0: Jak długo, panie doktorze, moglibyśmy żyć, gdybyśmy żyli zgodnie z tym, co właściwie oferuje nam przyroda i natura?
1: No, genetycy twierdzą, że dzisiaj można by życie ludzkie określić na poziomie 180 lat, gdyby żywność była absolutnie wolna od wszelkiego rodzaju obciążeń, bo ku zgrozie, ku zaskoczeniu, akurat głównym czynnikiem naszego zagrożenia zdrowia jest pożywienie, które każdego dnia musimy przełykać. Tak naprawdę my w tej chwili nie dajemy czystych produktów, tylko wszystkie zmodyfikowane albo częściowo zmodyfikowane. Zacznijmy od tego, że na polach uprawnych nie ma botanicznych roślin. W pierwotnym świecie botaniczna roślina była czysta. Zwierzę, które spasało tą roślinę, na następnym poziomie tak zwanego łańcucha pokarmowego kumulują się wszystkie zanieczyszczenia wielokrotnie. Zwierzę w przeszłości zjadało czystą masę roślinną, wobec tego w jego mięsie nie było żadnych zanieczyszczeń. Myśmy zjadali to i nie było obciążenia dla naszego organizmu. Dzisiaj nie dość, że rośliny są podsypywane nawozami, herbicydami, pestycydami, to równocześnie zwierzęta już kumulują w sobie to zanieczyszczenie, a jeszcze przy ich hodowli stosuje się sterydy, żeby w jednostce czasu przyspieszyć ich przyrost masy ciała. Zatem w 3 miesiące na przykład taka świnia czy bukaty osiągają wagę taką jak w 1,5 roku normalnej hodowli. Ale że skutek tego jest fatalny na organizm ludzki, między innymi dla kobiet, bo sterydy to są hormony męskie, które destrukcyjnie działają na płodność kobiet, uniemożliwiając w ogóle implantację zapłodnionej komórki. Częstość poronień to jest konsekwencja tego stanu rzeczy. Niestabilność w ogóle hormonalno-psychiczna kobiet wynika między innymi z dużej ilości sterydów, które i tak w którymś momencie w organizmie kobiety się pojawiają, bo wraz z wiekiem spada ilość estrogenów i organizm sam chce jakby uzupełnić aktywność, wprowadzając większą ilość hormonów nadnercza, czyli hormonów takich jak u mężczyzny. One miałyby pobudzić ich aktywność, a już w tym organizmie jest bardzo dużo sztucznie dostarczonych hormonów i kobiety, mówiąc najprościej, stają się agresywne.
0: A co z hormonami żeńskimi, z których woda pitna podobno nie jest czyszczona, które trafiają do mężczyzn, czy one też nie zaburzają tego świata, to znaczy kobiety stają się...
1: Statystyk jednoznacznie nie mam, ale mogę powiedzieć tylko jeszcze o innym fakcie, że właśnie z powodu herbicydów, w których jest zawarta atkazyna, ona umniejsza, tak można ogólnie powiedzieć, to, co się kojarzy nam z cechą męską. Zauważono bowiem, że po deszczach spłukana atkazyna spływa do jakichś tam zbiorników, zwierzęta z lasu wychodzą popijać sobie tą wodę, a zwłaszcza małe zwierzęta, które na przykład płazy czy też gady gdzieś w pobliżu żyją, bo płazy w ogóle się rozmnażają wodę i w takich warunkach w ogóle nie ma rodzaju męskiego, czyli mówiąc inaczej ogranicza to tak zwaną płciowość męską. Mężczyzna co prawda to nie jeleń, który pijąc taką wodę staje się bezpłodny, ani gad, choć czasami być może taki pseudonim mu przypadnie gdzieś tam z jakiegoś powodu, ale w konsekwencji przez całe życie, jeżeli z roślinami dostarcza sobie tego typu czynników, to on przestaje być płodny. To nie znaczy, że on jest nieaktywny seksualnie, ale nie jest w stanie zapłodnić kobiety, w związku z czym następuje degradacja populacji przez zagrożenie niemożnością wydania następnego pokolenia.
0: W takim razie jak żyć?
1: Jak żyć? Przede wszystkim to, co łacina mówi supplementare, czyli uzupełniać to, czego w żywności nie ma. W żywności przede wszystkim nie ma wszystkich aminokwasów egzogennych i nie ma mikroelementów, ale są toksyny. Trzeba z roślin, między innymi większą ilość flawonoidów, antocyanów, czyli antyoksydantów, starać się skumulować i dodać te czynniki, których jest najmniej w roślinnym i zwierzęcym produkcie.
0: Wyjaśnijmy może tym, którzy z chemią nie są za pan brat. Co to są za substancje?
1: No to po kolei. No, jeżeli my mówimy o czynnikach najbardziej istotnych, flawonoidy, to są barwniki roślinne, najprościej mówię. Antocyany, likopeny, karoteny, to są wszystko barwniki roślinne. Tak je odbieramy, bo jedne są fioletowe, drugie są czerwone, trzecie są na przykład karoten, jest pomarańczowy, ale chemicznie są to związki, które mają zdolność powstrzymywania procesu starzenia się i przeciwdziałania mutacji.
0: To znaczy, jak będziemy pili te rzeczy, będziemy wiecznie młodzi?
1: Znaczy, nie jesteśmy w stanie powstrzymać całkowicie tak zwanego starzenia się komórki, ale spowolnić ten proces jesteśmy w stanie. Czyli mówiąc inaczej, dożyć sędziwego wieku w psychomotorycznej sprawności. Czyli najspokojniej sobie później odejść z tego świata, zasypiając. No, takie zjawiska spotykamy ludzi, którzy skromnie się odżywiają, czy to w Tybecie, czy w Andach. Żyją pokolenia, które dożywają 130 lat, spokojnie, bardzo skromnie się odżywiają, piją wodę bezpośrednio z lądolodu, czyli żadną nieuzdatnioną i na pewno żadnych brunatnych napojów nie wypijają, z dużą ilością cukrów, który tylko zakwasza organizm.
0: Czyli to nie są bajki o tych krajach, w których ludzie jedzą morale i ludzie w wieku 100 lat uprawiają pola?
1: Nie, to nie tylko, że nie są bajki, to są fakty. Ja ostatnio byłem akurat raz po raz najpierw w Papui, gdzie spotkałem ludność, która nie jest nawet objęta ewidencją. Po prostu są to tak zwane przemieszczające się wioski i chciałem dotrzeć do tych najbardziej, jakbyśmy to powiedzieli, dzikich ludzi. Oni w ogóle dzisiaj nie są dzicy i na pewno nie są już ludożercami, natomiast żyją w rytm przyrody. Tam jest oczywiście w ciągu dnia pewna kolejność wydarzeń. Słońce wschodzi, w południe pada deszcz, oczyszcza wszystko i w tym czasie, jak pada deszcz, no to oni się gdzieś schronią, zjadają to, co znajdą na swojej drodze. Są to larwy, odkręca się im głowę i połyka się larwy, zjada się owoce i nie ma problemu z pożywieniem czystym, naturalnym, które puszcza wydała.
0: Próbował pan?
1: Tych larw na surowo nie, ale kiedy mi podano w formie już przetworzonej, powiedziałbym upieczonej, nie wiedziałem, co jem, więc jadłem. Na ogół staram się w takich sytuacjach normalnie zachowywać. I proszę sobie wyobrazić, że na przykład ci ludzie, spotykałem staruszków sędziwych, pytałem, ile mają lat, bo to akurat moja ekipa, miałem 9 członków tak zwanej ekipy ochroniarzy, wydelegowanych przez rząd indonezyjski. Więc oni mi tylko mówili, że tak przypuszczalnie ci ludzie mogą mieć około 100 lat, staruszkowie. Ale wszyscy mieli pełne uzębienie. I pytanie, jak to było możliwe? Przecież dzisiaj młodzi ludzie często usuwają zęby, próchnica, a oni w ogóle nie znają szczoteczki, nie znają pasty do zębów, ale żują sobie regularnie po zjedzeniu posiłku betel. Jest to roślina z grupy pieprzowych, która nie tylko, że rekonstruuje szkliwo, ale przeciwdziała wszelkiego rodzaju infekcjom, nie tylko przy dziąśle, ale gardła, więc w ten sposób nie się leczą. Proszę popatrzeć, co się dzieje z araukanami. To jest plemię żyjące wysoko w Andach, w Ameryce Południowej, powyżej 3,5 tysiąca metrów nad poziom morza. Rozrzedzone powietrze i do 1871 roku w ogóle cywilizacja nie wiedziała, że ktoś tam żyje, dlatego że jak Hiszpanie opanowali tą część Ameryki Południowej, tam nie dotarli. Po prostu było trudno. Peru objęło administracyjnie ten teren, ale nikt do nich nie dochodził. Oni wypracowali własną metodę leczenia się. Jest kilkanaście wyciągów roślinnych, w tym między innymi palma acai, czy też wilka kora, to jest pewne ptącze, które dzisiaj skutecznie przeciwdziała chorobom nowotworowym, czy też makamejeni, regulująca układ hormonalny fantastycznie, nawet wychodząc naprzeciw zmianom, które wprowadził człowiek, bo tak naprawdę właśnie z tego powodu, że nie mamy dostatecznej ilości laseczek kwasu mlekowego, to gnieżdżą się w naszym organizmie gnilne bakterie. One wytwarzają dużo amoniaku. Amoniak uszkadza możliwość produkcji glutationu w wątrobie, a to jest główna siła sprawcza naszej odporności. 80% naszej odporności zależy od tej substancji. Ona oczywiście stymuluje pęczki Peyera między kostkami jelitowymi, żeby produkowały określone białka przeciw wszelkiego rodzaju inwazyjnym czynnikom. Ale co ważne, że wpływa ten glutation na hormony tarczycy, zwrotnie sprzężenie, reguluje nasz układ hormonalny. Poziom dopaminy jest odpowiedni. Ci ludzie są szczęśliwi, cieszą się życiem i dla nich rozwiązanie problemu jest tak zwanym wyzwaniem, które jest po jego nawet częściowym rozwiązaniu daje satysfakcję. A co się dzieje we współczesnym świecie? Człowiek boi się następnego dnia, bo nie wierzy, że go spokojnie przeżyje. Dlatego, że poziom dopaminy jest za mały, a to wszystko z powodu bakterii gnilnych w naszym jelicie. Jak widzicie Państwo, że tak naprawdę bakterie są w stanie regulować wiele rzeczy. W naturalnym środowisku nie ma rośliny, która nie miałaby swojego sprzymierzeńca w postaci określonego szczepu grzyba i bakterii. Ale bakterie jako jedyne, czując zagrożenie, wchodzą w fazę anabiozy, odczytują czynnik zagrożenia i zaczynają przygotowywać się do produkcji serum. Jeżeli roślina choć odrobinę dostarczy glukozy, bakterie w zamian za tą glukozę produkują serum dla siebie i dla rośliny. I ta wiedza, fitoremediacja, ja pracowałem 16 lat nad tym zagadnieniem, udokumentowałem, które rośliny są rekordzistami pod tym względem. Są na przykład rośliny takie jak rokitnik, które można posadzić nawet w szlamie z oczyszczalni przemysłowej i urosną nie dlatego, żeby miały taki potencjał, tylko mają takich sprzymierzeńców. między innymi promieniowce, bakterie, które potrafią wiązać azot atmosferyczny i produkować serum. Gdyby wybuchła bomba jądrowa, gdyby ktoś chemicznie skaził teren, życie biologiczne zamiera, ale po pewnym czasie odradza się właśnie dzięki bakteriom, a my zaczęliśmy je zabijać za pomocą konserwantów roślinnych i za pomocą antybiotyków nieumiejętnie stosowanych. I nie chciałbym, żebym ktokolwiek mnie źle zrozumiał, że jestem przeciwny leczeniu, bo skoro doprowadziliśmy do takiego stanu, że czekamy na chorobę, to powinniśmy się leczyć. Ale na przykład stosując antybiotyki, trzeba wiedzieć, że bakteria występuje w kilku do kilkuset szczepów. I o ile antybiotyk działa na dotąd znanym terenie, na określony gatunek, powiedzmy sobie, bakterii, który powoduje chorobę, to na kilka szczepów, które się w międzyczasie wytworzyły, w ogóle nie działa. Zatem za każdym razem trzeba by było robić posiew, a tego się nie robi. Wobec tego niszczy się wątrobę. Leki, jak pan zauważy, zawsze mają uboczne skutki. I to jest konsekwencja, że w tym momencie, starając się coś syntetyzować, czy w ogóle zestalić, które ma ratować zdrowie, czy przeciwdziałać praktycznie zamieraniu komórek, to musi być skoncentrowane. Przy okazji klinicznie badając, zauważa się, że są uboczne skutki. I nie ma leku, który prawie nie ma ubocznych skutków. A w przyrodzie są związki, które my nazywamy adaptogennymi, które dla organizmu regulują poprawność procesów i nie mają ubocznych skutków. I właśnie suplementacja właściwa powinna polegać na tym, żeby dostarczać te czynniki, które są klinicznie rozpoznane, że są przydatne, nie mają ubocznych skutków, i podawać je po to, żeby uzupełnić to, czego nie ma w pożywieniu i co jest w stanie związać toksyczność dostającą się do organizmu wraz z pożywieniem czy z lekami.
2: Wywiadówka. Audycja poświęcona rzeczom ciekawym i ważnym, tym w Poznaniu i nie tylko. Bez cenzury i tabu w każdą sobotę o 14.
3: Radio Afera 98,6 MHz. Autopromocja. Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.

0: sobota, godzina 16. Usłysz głosy w Radiu Afera. O tym, jak codzienność zamienia się w metaforę. Studio Fixum w każdą sobotę o 17.
1: Dzień jest i losu. Przemysłowe brzmienia na 98,6. W każdą sobotę o 20.
2: Rytmiczna wycieczka po wielogatunkowej Polsce. Od pomorskich szant do góralskich melodii z przytupem. Od mazurskiego folku przez regową lubelszczyznę do hip-hopowego Śląska z krótkim przystankiem w Poznaniu na solidną dawkę rocka. Polski punkt słyszenia w każdą niedzielę od 16 w polskim eterze na 98,6.
3: Autopromocja. Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.
4: Oto finałowe pytanie o milion w naszym teleturnieju. Jak nazywa się polska seria komiksowa o dziedziczce fortuny Stanisława Krola?
5: Helena Wiktoria.
4: Ale tak od razu? Bez podpowiedzi? Skąd ta pewność?
5: To proste. Słucham prosto z kadru.
4: Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. W każdą sobotę o 15.
6: Wybiła godzina 15, a zatem czas na Prosto z kadru, wasz kącik komiksowy w Radio Afera. I wita się z wami jak zwykle Joanna Roszak
5: i Wojciech Nelec.
6: I tak się składa, zgodnie z zapowiedzią, że znów jesteśmy na jakiejś imprezie komiksowej. Taki specyficzny kalendarz w tym okresie, bo tydzień temu słuchaliście wywiadów z MF-ki, a teraz jesteśmy na kolejnej edycji Zinfestu w Poznaniu.
5: No, jesień to zawsze taki festiwalowy okres, ponieważ dzieje się dużo imprez i niekomiksowych, i komiksowych. Także my akurat zaliczamy tutaj te bardziej komiksowo, zinfestowo-niezalowe.
6: Tak.
5: Może jakiś żart o niezalu?
6: No nie wiem, ale nie ma sensu chyba też, w sensie nie mam, ale chyba też nie ma sensu powtarzać starego suchara, góralu czy niezal.
5: Tak, wymyślimy coś nowego na następny raz.
6: Oby. Słuchajcie, w ogóle miejscówka jest odnowiona, bo wracamy znowu do domu tramwajarza na Zinfeście, który jest po remoncie. Wygląda wyśmienicie, a jeszcze bardziej wyśmienicie wygląda fakt, jak dużo tutaj jest stoisk i jak dużo przyszło ludzi zainteresowanych sztuką niezależną. Jakby wiadomo, z samego rana jeszcze tak było nieśmiało, no ale jest sobota i do godziny 10 to niektórzy pewnie by woleli sobie spać. Ja nie spałem.
5: Ja spałam.
6: No i kto w tym wypadku wygrał? Joanna, jak zwykle. No ale słuchajcie, to, że jesteśmy na imprezie, oznacza oczywiście wywiady. Także będziemy mieć trochę rozmów. Szykujcie się na nie. Joanno, czy ty jesteś gotowa?
5: Jak najbardziej. Aczkolwiek ja nigdy nie jestem gotowa. Już to ustaliliśmy chyba.
6: Okej. Okay. Ja w sumie jestem gotowy, ale tak naprawdę w środku serca nie. Także jedziemy. Jedziemy i ciągniemy razem ten wózek.

0: Wracamy do Prosto z Kadru i wracamy do Zinfestu, w trakcie którego oczywiście rozmowy z osobami związanymi z komiksem. I naszym pierwszym gościem, również po raz pierwszy w audycji, jest Dominika Kądzielawa. Cześć Dominiko.
1: Cześć, cześć.
0: Dominika jest tutaj z nami ze swoim debiutem na Zinfeście i to zarówno takim konkretnym, bo wręcz z grzbietem, ale też ze mniejszym zinkiem. I to są twoje dwa pierwsze komiksy z twoim pierwszym stoiskiem. Opowiedz nam proszę, jak to jest się tak w końcu wystawić do tego odbiorcy właśnie komiksowego slash zinowego.
1: Bardzo stresująco. Do samego końca przygotowywałam jakieś drobne rzeczy na sprzedaż. I, no jest ekscytująco, jest fajnie. Na razie ludzie tak bardzo nie kupują. Spotykam moich znajomych, którzy już widzieli ten komiks, jak powstawał przez cały rok. I jakby ojciec mi przed chwilą napisał, że przeczytał i jest ze mnie dumny, więc już pewien cel został spełniony.
0: No właśnie, a propos tych komiksów, bo to są jedna z tych publikacji, czyli Entropia w układach zamkniętych, to taki no, dłuższy komiks. Opowiedz nam proszę pokrótce mniej więcej o czym jest, oczywiście nie zdradzając za dużo, i jak wyglądał proces twórczy właśnie, bo mówisz, że powstawał dosyć długo.
1: Zresztą tego, że powstał podczas maratonu komiksowego w ramach tematu Istota, sobie rozpisałam wszystkie skojarzenia, które z tym miałam i doszłam do wniosku, że to będzie historia, w której rycerze idą uratować księżniczkę i okazuje się, że ta księżniczka nie jest tym, kogo się spodziewali. Wszystko wrzuciłam w Mongolię, jeszcze dałam kilka twistów. Tak, więc ciężko mi trochę opisywać, o czym jest ten komiks, bo ja muszę was okłamać. To jest bardzo przemyślany koncept i mam nadzieję, że się spodoba i będę mogła zrobić więcej tomów. Aktualnie to jest tom Zero, w którym są tylko nasze główne postacie, które się o siebie odbijają, kłócą, biją, dogadują, co jest prawdą, co nie. Taka sprawa.
0: I w trakcie tego procesu twórczego, bo mówisz, że zaczęłaś na maratonie 24-godzinnym w Poznaniu, jak nie mam.
1: Tak, tak.
0: Co najwięcej czasu ci zajęło? To znaczy, czy sam skrypt na przykład był już jakby tak doszlifowany i po prostu już później była kwestia samych ilustracji, czy na przykład sama historia też jakby się zmieniała w trakcie ilustrowania i wprowadzałaś jakieś zmiany?
1: Sama historia bardzo intensywnie się zmieniała, bo to nie jest... To nie jest typ historii, z którym jestem najbardziej kompatybilna. Ja najbardziej jestem kompatybilna z takimi współczesnymi historiami, bardzo komediowymi. I ta troszeczkę zmusiła mnie do rozwoju artystycznego w bardzo fajnym kierunku. Bo to było dla mnie bardzo przyjemne, bardzo fajne, ale bardzo trudne. Dużo było... Dawałam to często do feedbacku moim znajomym i czasami po prostu dawali jakiś taki bardzo mocny, znaczący tekst, który powodował, że przez dzień potem o tym myślałam, dobra, rzucałam to na chwilę i potem miałam takie, dobra, trzeba zrobić 20 nowych stron.
0: Fair enough. No i jeszcze jest mniejszy zinek, który, jak nie mam z tego co kojarzę, jest taki bardziej... komediowy, ale też na swój sposób no, bardzo przemyślany i zastanawia mnie, bo to są takie trochę dwie skrajności. Tutaj mamy ten taki grubszy albumik, tutaj taki krótszy zinek. W sumie czy twoją, czy czujesz się swobodnie w każdym rodzaju metrażu, to znaczy takim krótkim i dłuższym, czy na przykład preferujesz któryś z tych formatów, no jakby powiedzmy, że pomijając kwestię tego, że wiadomo, krótsze komiksy robi się szybciej i lepiej.
1: Wydaje mi się, że trochę preferuję krótszy metraż, ze względu na to, że jak są takie podziały na artystów, to mówi się, że ktoś jest ogrodnikiem, ktoś jest architektem, ja jestem architektem też z wykształcenia. I ja po prostu widzę jakiś cel i po prostu rozwalam klocki w jego kierunku i to jest dla mnie bardzo przyjemne. I przy Mongołach było trochę trudniejsze, bo musiałam sobie ustawić trochę, gdzie będą się przewracać moje klocki i mam plan. Mam dokładnie zakreślony dłuższy plan, a właśnie w takiej krótszej historii tak bardzo się nie skupiam na postaciach, tylko właśnie ma inne ma inne mocne strony. To jakby ten o wiele, ten mongolski o wiele przyjemniej się czyta przy kolejnych razach, a ten o tym szamponie to po prostu jest taki fajny przy pierwszym razie, a przy kolejnym już, jak się już zobaczy te teksty ponownie, to już tak bardzo nie uderzają. I no, to inne rzeczy, inne rzeczy.
0: No, to a propos planowania. Te dwa zinki już mamy premierowo. Czy teraz pracujesz nad czymś kolejnym? Czy na razie zbierasz feedback po premierach? Jak tutaj sobie zaplanowałaś jakby twoje dalsze poczynania na rynku komiksu niezależnego?
1: Tak, już jest gotowe. 6 stron takiej kolejnej serii, którą tworzę, którą nawet wrzuciłam na koniec mojego komiksu o Mongołach, jako takie preview, jest pierwsza strona. I to roboczy tytuł Agenci FBI i Smoki, w których właśnie mam taką współczesną historię. Jest grupa agentów FBI, która próbuje poradzić sobie z problemem smoków, które wyszły z głębin oceanu. I one tam zawsze były od milionów lat, ale teraz się o nich dowiadujemy. I teraz trzeba sobie z tym radzić. I myślisz sobie, o, to pewnie są tacy agenci FBI w czasach Baracka Obamy, czy coś tak. Nie, to by było zbyt proste. To by było zbyt łatwe. Tak jakby czasem w takich historiach, które są, dotyczą politycznych figur, mamy usuwane takie fabuły, które są kompletnie apolityczne. Ja do tego troszeczkę odeszłam. Nie tak bardzo. Tak jakby będzie można to czytać z jakimikolwiek opiniami się ma, ale tak jakby wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawy motyw, jak się teraz czują agenci specjalni w aktualnej sytuacji politycznej Stanów.
0: Fair enough. Dominiku, bardzo Ci dziękujemy za rozmowę. Trzymamy kciuki za obecne komiksy i za przyszłe projekty. No i mam nadzieję do usłyszenia przy następnej okazji.
1: Dziękuję za wywiad i wszystko.

0: Na Zinfeście wracamy do wywiadu z osobami związanymi ze polskim światem komiksu i mamy przyjemność rozmawiać po raz kolejny w ramach naszej audycji Prosto z kadru z Werką Dobro. Cześć Werka.
1: Cześć wszystkim.
0: Werka, ty tutaj na Zinfeście jesteś taką bardzo ciekawą premierą i nie ukrywam, że jest to taka trochę dla mnie taka prywata, że ja bardzo lubię tego typu publikacje, bo postanowiłaś wyjść z szkicownikiem, który notabene też ma jakby logo twojego imprintu. Dobrze, tak, świetnie, pamiętam. Powiedz mi, bo generalnie szkicowniki to jest coś, wydaje mi się, nadal trochę rzadkiego, jeśli chodzi o polski rynek komiksowy, znacznie bardziej popularniejszy w na przykład Stanach Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii. Zatem pytanie, co cię zainspirowało do tego, żeby właśnie taki szkicownik wydać?
1: Znaczy, najłatwiej odpowiadając, to zainspirowali mi moi znajomi, między innymi Marta Falkowska, która również ma swojego artbooka, gdzie są skończone arty, i mój kolega z Poznania, Wiktor Koźlik, który wystawia się też zresztą, koło mnie ma swoje stoisko. No i Wiktor wydał właśnie taki bardzo obszerny szkicownik ze swoimi pracami w czerni i bieli, ma tam ponad 70 stron, ja tylu nie mam, ale też spodobała mi się ta pozycja i też Marty pozycja i pomyślałam sobie, że tak, to jest spoko, tym bardziej, że ktoś mi właśnie powiedział, że często jakby łatwiej jest kupić szkicownik, bo tam są po prostu ładne obrazki niż komiks, który ma jakąś fabułę, która nie zawsze się może komuś podobać, a to jest w sumie jakby w moim kontekście bardzo ciekawe, bo ja swoje komiksy w tym momencie wydaję w czerni i bieli, ale wszystkie szkice, które do nich robię, są w kolorze, bo no, generalnie też jestem po malarstwie i bardzo lubię pracować i farbami, i mazakami, różnego rodzaju, więc cały mój szkicownik jest zawsze w kolorze i to są takie rzeczy, których no nie pokazuję nigdzie. I żeby pokazać ten proces, jak pracuję, że to jest bardzo dużo takiej pracy analogowej, na papierze, która się nigdzie nie ukazuje, zrobiłam szkicownik.
0: Czy on tutaj jakoś tematycznie nawiązuje do konkretnej rzeczy i jednocześnie w ten sposób sugeruje, że tych szkicowników będzie więcej, czy jak tutaj do tego podeszłaś?
1: Znaczy, bo mój szkicownik to trochę mydło powidło i miałam tam portrety znajomych, jakieś takie pejzaże z moich wycieczek, właśnie projekty postaci do komiksów i tych, które wydaję teraz, tych o wampirach, ale też przyszłych, których jeszcze mam w zamiarze kiedyś wydać w przyszłości, więc podzieliłam sobie te prace po prostu tematycznie i pierwszy szkicownik z tej serii szkicownikowej to jest, są prace do mojego komiksu Loveful, który wyszedł w zeszłym roku, miał parę nominacji na Podziemnych Kocurach za najładniejsze rysunki i najlepszą okładkę. No i jakby pokazuję prace tylko i wyłącznie związane z tym komiksem, a w przyszłości właśnie planuję wydać kolejne jakby części tych szkicowników w podobnym formacie na B5-ce, właśnie odnośnie tych innych komiksów i tych moich takich prac, powiedzmy właśnie portretów i jakichś takich pejzaży, które robię.
0: No i to wszystko pod takim ładnym logotypem twojego imprintu. Czy mogłabyś coś więcej powiedzieć o tym pomyśle?
1: Tak, bo postanowiłam w tym roku, że będę mieć swojego imprinta, czyli założę swojego ISBN-a i jakby dużo artystów ma coś takiego, ale pomyślałam sobie, fajnie by było mieć jakąś swoją taką może markę, small press wydawniczą, więc ten imprint się nazywa Very Dobro Label, Very pisany przez 2V. Wymyśliła mi to moja dobra psia psi Pararu, utalentowana tatuażystka. Więc jakby ten szkicownik to jest pierwsza rzecz, która wychodzi z tego imprintu, ale już w tym momencie mam plany, żeby wydać kolejne rzeczy, między innymi taką antologię, nad którą pracuję właśnie z Mateuszem Leszmartem. I to główny temat przewodni tej przyszłej antologii to są wampiry rycerze, nikt nie jest zdziwiony. I zobaczymy, jak to będzie. Planujemy to wydać na przyszły rok. No i tak planuję może taką pójść właśnie stronę nie wiem, czy może teraz kojarzycie, ale jest taka autorka komiksów, ona na początku rysowała Witche, Barbara Kanepa, i po tym jak skończyła współpracę z Disneyem, założyła swój własny imprint. No, ja nie podejrzewam, że będę polską Barbarą Kanepą, ale fajnie by było mieć coś własnego w takiej może dozie bardziej kuratorskiej, że ja jestem w stanie kogoś wesprzeć tym, co on robi, więc tak się trochę na to zapatruję.
0: Ja jeszcze na koniec bym chciał zapytać o jedną rzecz, bo no, to nie jest twoja pierwsza impreza w Poznaniu, na której się wystawiasz. Masz już taką dosyć w sumie kilkuletnią co najmniej historię tego, jak tutaj jesteś w tej poznańskiej społeczności, i zastanawia mnie, jak się w ogóle w niej czujesz?
1: Znaczy, ja mieszkam w Poznaniu 4 lata i wydaje mi się, że dobrze się tu czuję też dlatego, że jakby ta scena komiksowa w Poznaniu się intensywnie rozwija. I na przykład w tym roku też jestem autorką plakatu na Zainfest, bo organizatorzy mnie zaprosili do tej współpracy. I było to takie moje marzenie, żeby zrobić plakat dla imprezy komiksowej, a tym bardziej dla takiej, powiedzmy, bardziej undergroundowej, zinowej. I jest to trochę takie moje ukoronowanie działalności tutaj, jako twórczyni, ale też jako, nie wiem, jakaś taka osoba ogarniająca społeczność, która się tu dzieje, i mam nadzieję, że to się będzie dalej rozwijać, że może nawiążemy jakąś współpracę z Domem Tramwajarza, gdzie dzisiaj Zinfest się odbywa. Nie wiadomo, zobaczymy. Nie mogę powiedzieć. To jest wszystko jeszcze work in progress.
0: Pewnie, rozumiemy. Werka, bardzo ci dziękujemy za rozmowę. Trzymamy kciuki za wszystkie projekty, w tym twój własny imprint. No i mam nadzieję do usłyszenia przy innej okazji.
1: Dziękuję.

0: przerwie wracamy do prosto z kadru. Jesteśmy na Zinfeście. Właśnie Zinfest czy Zinfest, Mateusz? Jak twoim zdaniem? Jest z nami Mateusz Leszmart, więc pytam go o ważne rzeczy.
1: Ważne rzeczy? Nie no, Zinfest. Od angielskiego magazyn, więc musi być zin. To jest moja bardzo twarda opinia.
0: Dobrze, będziemy się tego trzymać. Zinfest. Mateuszu, w zeszłym tygodniu byłeś na Międzynarodowym Festiwalu w Łodzi. Teraz, dzisiaj jesteś z nami tutaj w Poznaniu. Jak się czujesz po takich dwóch intensywnych tygodniach, jeszcze w trakcie w sumie?
1: Dwa tygodnie, ale ciężki miesiąc. Jeszcze byłem na Legrenówce, w tym jeszcze we wrześniu. Jak o tym myślę, to myślę, że to było pół roku temu, a to było trzy tygodnie temu, więc jest ciężko mieć trzy eventy w jednym miesiącu, ale energia komiksiarzy zawsze ładuje, więc jakoś jeszcze się trzymam.
2: No właśnie, taki maraton dla komiksiarzy to taki chyba trochę już te powszedni na jakimś etapie, prawda?
1: Tak, szczególnie, że sezony komiksiarskie są takie bardzo dziwne. Dla mnie zawsze jest to właśnie wiosna i jesień. Wiosną zaczynamy, jeszcze takie wiosenne roztopy są podziemne kocury we Wrocławiu, potem u nas około Wielkanocy świętujemy w Poznaniu. No i ta właśnie jesień wrześniowa, Warszawa, Łódź, Poznań, więc kółko się zatacza dookoła.
0: Ale jesteś tutaj nie towarzysko, tylko ze stoiskiem i ze swoimi nowymi premierami, które już też miałeś w Łodzi. Między innymi, między bajki, opowieści o sercach niespokojnych. Tytuł jest podobny do komiksu, który już wydałeś, bo też znowu między bajki, prawda?
1: Tak, dokładnie. Nie planowałem w sumie, żeby to była seria, ale musiałem szybko wydać coś i stwierdziłem, hej, no to ciągnę to dalej. Lubię chyba siedzieć w tej takiej konwencji, że właśnie wkładam coś między bajki, coś z tych między bajek wyciągam, więc to byli rycerze i teraz wkładam coś między bajki słowiańskie, trochę bardziej straszne, bardziej romantyczne. Ktoś mnie pytał, czy moje rycerze, to poprzedni mój zbiór, ma jakiś romans. Mówię, że niestety nie. I tak ktoś tak powiedział, ach, to szkoda. Więc teraz do romansu chyba wracam. Może to też jest wpływ innych komiksarzy dookoła.
0: No właśnie, tutaj mamy takie klimaty bardziej romansowe. Twoja druga premiera jest bardziej taka, można powiedzieć, cięższa, trochę bardziej nastawiona na te jesienne klimaty, prawda?
1: Tak, dokładnie, jest taka jesienna, jest to, co się dzieje, gdy ktoś umiera. I faktycznie nawet na okładce jest zbiór, no jeszcze taki nie do końca tak straszny, nie tak ciężki, jak to jest w środku. Jest to zbiór rzeczy, które znalezione są na spacerze, jakieś patyczki, jakieś żołędzie, to właśnie faktycznie jest jesiennie, ale potem jest trochę ciężej w środku faktycznie.
2: Jakby było tak wiecznie wesoło, to chyba by było trochę nudne, prawda, opowiadać tę historię.
1: Tak, będę o tym myśleć, jak będę chodzić na terapię, że byłoby gorzej, gdyby było zawsze dobrze. Ale nie, też się z tym śmieję, że faktycznie po takich, no gdzieś cięższych przejściach tego roku faktycznie miałem jakąś taką, no, blokadę i poczułem, że czas przekuć to, jak mówisz, coś lepszego, w coś artystycznego, coś pięknego. Więc no wiadomo, że wszyscy gdzieś wkuwają siebie, swoje przeżycia na sztukę i to jest ta dobra rzecz w tym wszystkim faktycznie.
0: Właśnie chciałam zapytać Cię o Twoje plany, ponieważ rozmawialiśmy z Werką Dobro i wspomniała ona, że planujecie współpracę Wampiry i Rycerze, jak brzmi inaczej. Czy w tym momencie to jest Twój główny projekt, czy masz jeszcze coś innego na celowniku?
1: Oj tak, muszę się skupić na tym, więc Werka jako pomysłodawczyni pomysłu już poszła i zrobiła wielki ogrom pracy, a na mnie to jeszcze czeka, więc dobrze, że Werka to ogłasza, będę mieć większą motywację. Więc tak, Wampiry Rycerze to kombo, które gdzieś tam się przeplatamy, szczególnie ja z Werką się często widujemy, tutaj w Poznaniu razem pracujemy, więc ja zacząłem od Rycerzy, ona od Wampirów i teraz ona już przejęła część mojej domeny, ja to muszę do niej dołączyć, więc tak, to jest fokus na ten czas.
0: No to w takim razie trzymamy kciuki za powodzenie projektu i za to, żeby pomimo jesieni było trochę słonecznie jednak mimo wszystko.
1: Oczywiście, dzisiaj jest piękna pogoda na Zinfeście, więc słońce faktycznie nam dopisuje.
0: Dobrze, że możemy siedzieć w środku i czytać komiksy, prawda?
1: Tak, to jest ta norweska, czy tam szwedzka hygge, o której tak dużo mówią, że siedzą wszyscy cozy w domu i czytają coś.
0: Tak, dokładnie. Hoa, hoa, sezon.
1: Hoa, hoa, sezon, tak.
0: Dobrze, dziękujemy Ci, Mateuszu, i do zobaczenia, mam nadzieję, już niedługo. Czy będziesz może na 24-godzinnym komiksie w Poznaniu, czy jeszcze nie wiesz?
1: Tak, ale dla mnie jest to 12-godzinny, jednak okay. Nie mam czasu i sił na 24 godziny, ale widzimy się, słyszymy i oczywiście.
0: To do zobaczenia.
1: Do zobaczenia, cześć.

0: wracamy do Zinfestu prosto z kadru, kontynuujemy wywiady i teraz będziemy mieć przyjemność rozmawiać z twórczynią, która jest u nas po raz pierwszy w prosto z kadru, z Nataszą Kurą. Cześć Nataszo.
1: Cześć, miło mi.
0: Nataszo, ja zakochałem się w twojej twórczości, gdy tylko zobaczyłem na konwentach, festiwalach twoje ilustracje z Ptactwem Wszelakim, ale też w kontekście pewnego zina, którego też mieliśmy okazję omawiać jakiś czas temu w audycji, czyli o neuroróżnowronie, która, no nie ukrywam, jest bardzo ciekawym podejściem do tematu i została też bardzo ciekawie zrealizowana. I chciałbym się ciebie właśnie zapytać, czy mogłabyś nam opowiedzieć, naszym osobom słuchającym, jak wyglądała jakby historia właśnie stojąca za tego typu zinkiem?
1: Jeśli chodzi konkretnie o neuroróżnowronę, no to ona jest takim bardzo osobistym komiksem, który powstał jako wyrzucenie z siebie emocji po diagnozie. Gdzie ja właśnie w swoich komiksach przerabiam te swoje emocje, bo mnie zawsze było łatwiej rysować to, co czuję, niż o tym mówić. A neuroróżnowrona, ponieważ tak kocham wrony, nie wiem skąd mi się to wzięło, bo kiedyś byłam kociarą, potem przeskoczyłam na bycie wroniarą, tak naturalnie, że implementacja tego i przełożenie tego na neuroróżnorodność tak bardzo mi odpowiadało, bo z jednej strony

0: Było coś, co już się ciągnie latami, po prostu teraz to przekładasz na naklejki, właśnie komiksy i tak dalej.
1: Jak tak patrzę w przeszłość, to myślę, że zawsze bardzo podobały mi się zwierzęta, które kojarzone były z wolnością. Dlatego bardzo podobały mi się koty, bo na ich miłość trzeba było sobie zasłużyć i one chodziły własnymi ścieżkami i mnie to właśnie bardzo przyciągało. Potem ktoś mi zwrócił uwagę, że ty to rysujesz te ptaki, które przez innych są uznawane za takie gorsze. Bo masz wrony, masz gołębie. To nie są takie ptaki, które przyciągają ludzi. I sobie pomyślałam, no może tak, bo ja zawsze szłam w kierunku tych postaci, nawet w książkach, w bajkach, które były takie z boku. Tak na przykład jak Chłopouchy z Kusia Puchatka. On mnie tak przyciągał, bo on był taki smutny i to mnie tak bardzo przyciągało w nim, że ja go chciałam tak utulić. I z tymi ptakami też jest podobnie. Dlatego też w tej chwili dużo rysuję gołębi. Chcę ludziom pokazać, że te ptaki, z którymi dzielimy nasz świat, one nie są szkodnikami. One są bardzo inteligentne i one po prostu próbują znaleźć swoje miejsce w tym świecie, w którym my dominujemy i którym my zrobiliśmy światem brudnym i takim dla nich, których my traktujemy ich jako szkodniki. I może powinniśmy po prostu go współdzielić.
2: Właśnie poza motywem ptasim na twoim stoisku też można zobaczyć wiele naklejek czy przypinek, które w jasny sposób pokazują twoje nastawienie do AI. Więc tu mamy tę bardziej punkową stronę też taką stoiska i bycia twórczynią zinów. Czy to się trochę łączy? Wiesz, trochę te takie zapomniane ptaki, trochę takie undergroundowe i trochę takie undergroundowe podejście też do obecnego, współczesnego świata.
1: To znaczy, wiesz co, nigdy nie określałam siebie jako punka. Aczkolwiek od zawsze miałam problem z niesprawiedliwością na świecie. Zawsze mnie to gdzieś bardzo intensywnie dotykało, bardzo mnie to bolało i jak teraz rozwija się ta sztuczna inteligencja, która polega na tym, żeby uzależnić ludzi od tych programów, żeby oni coraz mniej myśleli, coraz mniej sprawowali kontrolę nad swoim życiem. No jestem bardzo przeciwko temu i mam wrażenie, że sztuka pozwala nam wypowiadać się negatywnie na ten temat i dość głośno. Znaczy negatywnie w ten sposób, że nie pochwalać tego, bo w sztuce zawsze było większe pozwolenie na takie rzeczy, na głośne wyrażanie swojego zdania. A dla mnie to jest bardzo ważne i bardzo się cieszę, że przychodzi do mnie dużo osób, nawet takich w wieku mojej siostrzenicy, która może mieć 9 lat i te dzieci to widzą i mówią, tak, właśnie tak, nie lubimy AI, w naszej szkole tego nie powinno być. I dla mnie to jest taka jakaś nadzieja, że widzę, że podchodzą te osoby, że to nie tylko ja jestem tą osobą, że nie jest nas mało tak naprawdę. I musimy mówić o tym głośno, bo ktoś mówi, no tak, ale no wszyscy korzystają. Ja mówię, nie, nie wszyscy, bo ja nie korzystam, moje otoczenie nie korzysta, moja rodzina nie korzysta. To, że ty to chcesz znormalizować, no nie znaczy, że tak jest, tylko żyjesz w swojej bańce, a ja próbuję ci ją przebić.
0: Chyba nie moglibyśmy się bardziej zgodzić, prawda? To nie jest też jakby, nie jest twoja pierwsza impreza, na której jesteś ze swoją twórczością i chciałbym w związku z tym zapytać, jak ogólnie wyglądała właśnie twoja historia, jeśli chodzi o artystkę obecną właśnie na tego typu eventach z po prostu dzieleniem się własną sztuką. Jak wyglądała twoja droga pod tym kątem?
1: Ojej, ja w ogóle tworzę od zawsze. Odkąd byłam mała, bo moja babcia jest malarką, ale moja babcia sama się nauczyła malować w wieku około 60 lat.
0: Wow.
1: Tak, więc jakby u mnie rodzinie to było wspierane, ale w pewien sposób tak super, ale jako hobby. Ja myślałam, że trzeba mieć normalną pracę i tak dalej, no ale nie wychodziło mi to. I moim pierwszym występem był akurat Pyrkon. na stoisku koleżanki. Tak kącikiem po prostu. A potem ostatnie kurczaki, które się zamieniły w kocurę. I na kurczakach poczułam się właściwie we własnym, w swoim gronie, we własnym miejscu, bo jak

0: te duże imprezy, to jednak te imprezy zinowe i komiksowe bardziej do mnie przemawiają, bo właśnie wyrażanie swoich emocji, wyrażanie swojego zdania, swoich przemyśleń w takiej mniejszej kameralnej atmosferze, gdzie wszyscy się znają, jak już byli na kilku imprezach, jest to fajne, bo takie czuję taką przynależność w końcu do grupy. To jest ważne dla ludzi. Lubimy przynależeć do grupy. Czujemy się wtedy bezpiecznie.
1: Pewnie, w pełni zrozumiale. Nataszo, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Trzymamy kciuki za Twoją kolejną twórczość i mam nadzieję do zobaczenia i usłyszenia niedługo.
0: Ja również bardzo dziękuję. Było mi bardzo miło. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczona, że do mnie podeszliście. Dzięki bardzo.

0: Wracamy po przerwie do kolejnego wywiadu w Prosto z kadru i z nami jest Marta Falkowska. Cześć Marto.
1: Cześć.
0: Miło Cię znowu widzieć u nas, a raczej
1: was
0: słyszeć.
1: Również.
0: Widziałyśmy się w sumie w zeszłym tygodniu i chciałam Cię zapytać, jak się czujesz po tych dwóch tygodniach intensywnych? Czy jeszcze planujesz jakieś wyjazdy w tym miesiącu?
1: W tym miesiącu już nie. Ale chciałabym pojechać w październiku na Ilustratora, na festiwal Ilustrator, ponieważ jeszcze tam nigdy nie byłam. Jestem bardzo, bardzo ciekawa, jak to wygląda. Tym bardziej, że już bardzo rzadko jeżdżę na festiwale jako osoba odwiedzająca, a tam właśnie byłabym full jako osoba odwiedzająca, wiecie, wszystko, prolekcje, spotkania, warsztaty, wzięłabym wszystko, po prostu czerpałabym, czy będę czerpać z tego festiwalu na maksa. I w listopadzie, oprócz tego, że będę miała wystawę, na którą bardzo serdecznie zapraszam, to wyjeżdżam na Thought Bubble i prawdopodobnie Thought Bubble albo Festiwal Wielogłos to będą moje ostatnie festiwale w tym roku.
2: To powiedz coś więcej o tej wystawie w takim razie.
1: Wystawa będzie miała miejsce w recepcji. Już przyklepałam ją z Agnieszką Jamroszek w tamtym roku. I jest to projekt, który bardzo, bardzo długo chciałam zrobić. Po angielsku nazywa się Weird Woods i zaczęło się od jednej ilustracji, która teraz w końcu jest na wykończeniu. Ale stwierdziłam, że mimo wszystko może być to dość dziwna nazwa dla Polaków. I po polsku wystawa będzie nazywała się Głusza Wszędzie. I jak możecie się domyślić, dotyka tematów, które bardzo lubię, czyli leśno-leśnych, będzie dużo grzybów, będzie dużo dziwności, będzie trochę dresiar w lesie, będzie trochę grzybobrania.
0: Chciałam zapytać, czy będą dresiary, które zbierają grzyby w lesie?
1: Będą.
0: Połączenie motywów.
1: Będą, będą.
2: I w którym to mieście dokładnie?
1: Wrocław. 5 listopada Wrocław, Klubo Kawiarnia, recepcja.
0: Ale jeszcze chciałam Cię zapytać właśnie, bo mówiłaś tutaj o angielskiej nazwie, mówiłaś o wyjeździe na Thought Bubble. Tak właśnie obserwując w internecie można zauważyć, że jeździsz ostatnio trochę też za granicę ze swoim stoiskiem.
1: To prawda. W tym roku już mniej intensywnie, ponieważ w tamtym roku byłam na 19 różnych wydarzeniach polskich i zagranicznych, ale to jest za dużo, nie róbcie tego. W tym roku lżej, ale udało mi się pojechać do Erlangen w Niemczech. Bardzo, bardzo przyjemny festiwal. Ma miejsce co 2 lata, więc spokojnie możecie załapać na kolejną edycję. Wiecie, w sensie tak odetchnąć sobie, że w przyszłym roku bo nie będę mieć siły, ale za 2 lata akurat. No i Thought Bubble to jest mój drugi wyjazd. W tamtym roku byłam po raz pierwszy, tak naprawdę byliśmy wszyscy po raz pierwszy taką dość sporą ekipą. Nie zostawił festiwal na nas najlepszego wrażenia, więc w tym roku jadę sprawdzić, czy to po prostu była wypadkowa, ponieważ wiadomo, że łaska targowa, łaska festiwalowa na pstrym koniu jeździ, czy po prostu już jest tak zawsze, ale też pojadę tam z zupełnie innym podejściem, zupełnie inną energią. Wiecie, z takim nastawieniem, że chciałabym po prostu poznać nowych ludzi, nawiązać nowe znajomości, dobrze się bawić, może kupić sobie coś fajnego, zamiast martwić się, że nie zwraca mi się bilet za samolot.
0: No właśnie, bo tak wyjeżdżając za granicę też obserwujesz inne festiwale, inne wydarzenia i sama jeszcze teraz przecież jesteś zaangażowana w Podziemne Kocury i niezależną scenę komiksową od kilku lat i chciałam Cię zapytać, gdzie Ty znajdujesz czas na to wszystko i jak tu jeszcze upychasz te przygotowania do tych zbliżających się Podziemnych Kocurów w międzyczasie, między jedną wystawą a wyjazdem.
1: Znaczy ja już to po prostu traktuję jako część mojej pracy, bo wyjazdy na festiwale to jest część po prostu mojego zarobku, z którym rozliczam się z moją księgową. Oprócz tego robię zlecenia, piszę scenariusze, robię komiksy komercyjne, więc gdzieś po prostu, jeżeli nie ma się tak zwanej normalnej pracy, robię teraz oczywiście króliczki, na takiej pracy etatowej to o wiele łatwiej jest to wszystko poukładać. Myślę, że na dłuższą metę może to być bardzo niezdrowe, ponieważ oczywiście nie mam żadnego open space'a, nie mam żadnego coworkingu, tylko mam domowe biuro, więc ta praca rozciąga się na cały dzień i trudno jest znaleźć być może zdrowy czas wolny, ale no na razie się udaje i mam nadzieję, że jeszcze na tej energii trochę pociągnę.

0: właśnie jeszcze tak mówiąc o tej przestrzeni do tworzenia trochę coworkingowej, też prowadzisz taki projekt we Wrocławiu.
1: To prawda!
0: Gdzie zapraszasz innych rzeceptowników do tego, żeby mieli swoje miejsce.
1: Mój Boże, ale jesteś przygotowana dzisiaj.
2: Mówisz oczywiście o współpracowni, która, co za przypadek, też odbywa się w ostatniej, też odbywa się w klubokawiarni Recepcja przy ulicy Ruskiej 46 i spotykamy się w każdy ostatni poniedziałek miesiąca. Następna współpracownia przypada na 28 września, ale to opuszczacie tą audycję chyba troszkę później, więc osoby słuchające nie załapią się tutaj na to. Zapraszam na wszystko w październiku, ostatni poniedziałek miesiąca, współpracownia, klubo, kawiarnia, Recepcja, Ruska 46. Zapytasz się, co tam robimy? No siedzimy, rysujemy, plotkujemy.
0: A czy w takim razie masz wtedy czas, żeby tworzyć coś swojego własnego, jakieś kolejne komiksy?
2: Tak, tak, powoli wracam do autorskich projektów. W tym roku mam u siebie na stoisku Żółwią Drakę we Wrocławiu. Jest to projekt, który pierwotnie powstał we współpracy z Fundacją Ładne Historie na początku
0: Widziałam,
2: roku.
0: Widziałam, pojechał z jednym z gości z MFK.
2: Tak!
0: Z Jesse Lonegrem.
2: Ale jestem dumny, ale mi to zrobiło wieczór. Przepraszam osoby słuchające, że tak krzyczę, ale naprawdę. Jesse Lonegan kupił mojego zina i pojechał z nim do Ameryki. Fantastyczne. Fantastyczne. Tak, w każdym razie powoli wracam do tworzenia autorskiego. Zamierzam się, mówię o tym od 2020 roku i w końcu coś zaczyna się dziać. Ja jestem takim żółwiem wrocławskim, to ja przeprowadzam inwazję w tym miejscu tak naprawdę. Więc no, żółwie, powoli przymierzam się do projektu na poważnie z Danielem Gidzickim, Heterochromii, które jest u mnie jeszcze po prostu, która trafiła do mnie jeszcze za poprzedniego życia. Z Mateuszem Piątkowskim szykujemy jeden projekt zeszytowy, odcinkowy i myślę, że to będzie super, super rzecz. Ja oprócz tego piszę scenariusze autorskie na mniejsze, większe rzeczy, ale ponieważ jakby mój mózg działa tak niefortunnie, że jak wam o tym powiem, to od razu dostanę wyrzutu dopaminy i nie starczy mi energii, żeby do tego usiąść, więc zamilknę. Zamilknę i poczekam, aż te projekty się pojawią. Tym bardziej możecie przeczytać o moim podejściu na komiksopedii, na warsztacie. Stwierdziłam, że najlepszą taktyką jest nie mówienie o rzeczach, nad którym pracuję, dopóki nie zadzieją się terminy tak surowe i stalowe, że faktycznie coś będzie musiało się zacząć dziać.
0: To będziemy pamiętali, żeby cię zapytać następnym razem, czy w dalszym ciągu trzymasz tę tajemnicę.
2: Fantastycznie. Jeżeli nie macie mnie dość, zapraszam.
0: Nie, nigdy.
3: To ja zadam pytanie, na które możesz chyba udzielić odpowiedzi i nie niesie to ze sobą żadnych konsekwencji. Jaki jest twój ulubiony grzyb?
2: Ale ty już mnie o to pytałeś.
3: Ja wiem.
2: Mój ulubiony grzyb. Ale to musi być taki grzyb, który znalazłam.
3: Pierwszy, o którym pomyślisz, jest blisko twojego serca.
2: To by był czernidła kołpakowaty, którego zdjęcie masz na swoim telefonie i który ty znalazłeś, a ja nie znalazłam jeszcze. Mimo że chodzę po wszystkich cmentarzach we Wrocławiu, wszystkich parkach i uważam to za bardzo niesprawiedliwe. Ale mogę powiedzieć jeszcze o grzybach, które bardzo chciałabym znaleźć. Borowik cyglastopory w tym momencie. Znalazłam w tym roku swojego pierwszego. Są przepiękne i są przesmaczne. Z grzybów, które są super, chciałabym je bardzo znaleźć, to oczywiście czernidłaki. To jeśli nie wiecie, to są te grzyby, które topią się, znowu robię uszka, na czarno, takie wypuszczają zarodniki. Są jadalne, ale tylko kiedy owocniki są bardzo młode. Bardzo chciałabym znaleźć lejkowca dętego, jest super. Lejkowce dęte, one rosną w takich bukietach, które wyglądają jak czarne trąbki. I jeżeli nie wiecie, że są jadalne, to możecie się absolutnie przerazić, ale są prześliczne, cudowne i podobno są przesmaczne. Nie wiem, jeszcze ich nie jadłam. I cały czas poluję, jak taki creep chodzę po tych wszystkich wrocławskich parkach i cmentarzach, na żółciaka siarkowego, czyli Chicken of the Woods, taką żółtą hubę, której nie można pomylić z niczym.
0: Masz grzyba w sercu, widzę.
2: Mam grzyba w sercu. Trzymajcie kciuki, żeby w końcu mi się udało.
3: To trzymamy kciuki, Marto, zarówno pod kątem komiksów, wyjazdów, no i tych grzybów. No i co? Do zobaczenia i do usłyszenia przy kolejnej okazji.
2: Do zobaczenia i do usłyszenia przy kolejnej okazji.

0: No to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek, dzisiejsze rozmowy. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś ciekawego, nowego. Może usłyszeliście o jakiejś osobie artystycznej pierwszy raz. Zachęcamy, żeby sprawdzać twórczość niezalową. A ja tylko tak widzę właśnie kątem oka tą ciążącą torbę gdzieś tam na ramieniu od Joanny z pełną zinów.
1: No popłynęłam. Przyznam, że tak jak na MFC utrzymałam rygor i powtarzałam sobie, nie możesz tak szaleć, ponieważ za tydzień jest kolejna impreza. Tak tutaj już wszelkie hamulce puściły, zwłaszcza, że jest fantastyczna, są fantastyczne stoiska, są twórcy i bardziej znani już, o których na pewno słyszeliście w naszej audycji, jak i twórcy nowi, których ja miałam okazję poznać na przykład przy okazji animatora, ponieważ są studentami animacji i bardzo miło było ich spotkać, także pozdrawiam. No ale tak, niezła impreza i naprawdę bardzo liczna. Wydaje mi się, że odwiedzający też dopisali, bo tutaj jest ruch przy stoiskach w dalszym ciągu dosyć intensywny. Także mam nadzieję, że twórcy będą wracali z jak najlżejszymi torbami.
0: Tak jest, lepiej bym tego nie mógł podsumować, także mam nadzieję, że było wam fajnie i do usłyszenia już za tydzień, kiedy wracamy do komiksów i pewnie będzie dużo gadania o rzeczach, które miały premiery zarówno na MFC, tutaj na Zinfeście i tego wszystkiego, co mieliśmy okazję zdobyć. Także do usłyszenia za tydzień.
1: Pa!
2: Oto finałowe pytanie o milion w naszym teleturnieju. Jak nazywa się polska seria komiksowa o dziedziczce fortuny Stanisława Krola?
3: Helena Wiktoria.
2: Ale tak od razu? Bez podpowiedzi? Skąd ta pewność?
3: To proste. Słucham prosto z kadru.
2: Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. Każdą sobotę o 15:00.
4: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: Autopromocja.
1: Załóż gruby sweter, zapasz herbatę i nastrój się na jesień z Radiem Afera. Nowa ramówka na 98,6. Szczegóły na afera.com.pl.
2: Ej, sorry stary, przestaniesz mi kopać w fotel?
3: Ja sobie tylko nogi rozkładam, o co ci chodzi?
2: Może ja zaraz ciebie nie rozłożył.
3: No, zaraz ja cię tak, że się w filmie
2: ciekawe.
3: Pojawisz. Pojawisz się w filmie.
2: Ciekawe!
4: Lecisz tam na dół do popcornu.
2: No dawaj! Afera w kinie!
5: W każdą sobotę o godzinie 18.
6: 21 wiek, panika i afery.
0: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja. Reklama.
7: Zaczynamy nowy rok akademicki. Wielka wyprzedaż. Aż do wyczerpania zapasów.

0: Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Wpadnij do Brand Shopu.
1: Reklama. Radio Afera. 98,6 MHz. Uwaga, uwaga. Audycja archiwalna.
2: Zaglądam za kulisy teatrów instytucjonalnych i ofowych. Relacjonuję premiery i festiwale. Rozmawiam o znaczeniu i problemach współczesnego teatru. Odsłuch teatralny. W co drugą sobotę o 16. Na antenie Radia Fera właśnie rozpoczyna się odsłuch teatralny, czyli audycja dotycząca teatru. Bohaterem dzisiejszego odcinka będzie Teatr Ósmego Dnia, który rozpoczął swoją działalność równo 60 lat temu, w grudniu w 1964 roku. O historii i o tym, w jaki sposób Teatr Ósmego Dnia będzie świętował swoje 60-lecie, opowiedzą Tadeusz Janiszewski i Ewa Wójciak, aktorzy od lat związani właśnie z Teatrem Ósmego Dnia. I to właśnie do rozmowy z nimi za chwilę wracamy na antenę. A za dzisiejszą audycję po stronie realizatorskiej odpowiada Maria Zatorska, a za mikrofonem Magda Chomczyk.

of your life. And when she came back, she was nobody's wife.

0: wracam na antenę i na antenę nie wracam sama, dlatego że ze mną jest Tadeusz Janiszewski i Ewa Wójciak, aktorzy Teatru Ósmego Dnia. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, cześć.
2: Cześć, Magdo.
0: My będziemy mówić trochę o waszej historii, trochę o współczesności. Chciałabym was popytać o te 60 lat, które właśnie w grudniu mija. 60 lat działalności Teatru Ósmego Dnia. Temu 60-leciu przyświeca hasło Teatr dla ludzi. I na początku chciałabym was zapytać, co dla was to hasło oznacza?
1: No, dla mnie to oznacza bycie po stronie ludzi, tych zwykłych ludzi, tych ludzi, którzy mają na ogół mniej szczęścia niż ci z góry społeczeństwa. To znaczy to, co towarzyszyło nam zawsze. To znaczy, że chcemy robić teatr w imieniu i dla ludzi takich właśnie, którzy byli naszymi bohaterami czasami, tych z tej rzeczywistości i z tej współczesności naszej.
2: Nawet powiedziałbym, że rozszerzaliśmy granice odbioru w ten sposób, że tworzyliśmy spektakle uliczne, które oglądały tysiące widzów zupełnie nieprzygotowanych na teatr, przypadkowych widzów na ulicy w krajach Ameryki Południowej. Graliśmy również w slumsach. I odbiór zawsze był bardzo gorący. Okazuje się, że poziom jakby zamożności nie ma żadnego wpływu na poziom myślenia i odbioru emocjonalnego szczególnie. No, najlepiej nam się grywało w Ameryce Południowej właśnie. Ale też całą Europę zjeździliśmy, sprawdzając widownię teatru ulicznego w różnych krajach.
1: Ja jeszcze dodam może, bo tak jakoś niezbyt jestem zadowolona z tego swojego opisu, czym jest teatr dla ludzi, że to jest też taki teatr antyelitarny, czyli egalitarny, że teatr, który był zawsze tworzony z myślą, że każdy człowiek jest i powinien być widzem, tak jak też powiedział Tadzio.
2: No i również bohaterem naszych spektakli, ponieważ tworzymy spektakle improwizując, pisząc własne teksty. W związku z tym to, co nas otacza, co jest aktualnie najbardziej bolące społeczeństwo, to znajduje się w naszych spektaklach, więc to jest również wzięcie pod uwagę aktualnych problemów wszystkich nas żyjących tutaj.
0: No właśnie, Teatr Ósmego Dnia zawsze komentował rzeczywistość, zawsze też spoglądał na nią krytycznie. 60 lat to jest szmat czasu i zmieniły się tak naprawdę od początku waszych działań. Mnóstwo się zmieniło. Zmieniły się warunki polityczne, gospodarcze, społeczne, ale tak chciałam was dopytać, co się nie zmieniło w Teatrze Ósmego Dnia?
1: No cóż, myślę, że nie zmieniło się to, co było naszym takim projektem na życie, czyli pewnego rodzaju wizja wspólnoty, wspólnoty ludzi. To nam od początku towarzyszyło. Tu dodam, że dotyczy to nas, którzy jeszcze w teatrze jesteśmy, czyli nas dwoje i naszych kolegów, ponieważ no, te pierwsze lata teatru to byli i inni ludzie, i inny pomysł na teatr. Natomiast my się pojawiliśmy w latach 70. i z taką ideą, że to będzie teatr na zawsze, że to nie będzie teatr popołudniami czy weekendami, tylko że to będzie teatr, nasze życie, a więc ta grupa ludzi, która go tworzy, będzie też rodzajem takiej wspólnoty, takiego braterstwa. Bardzo nam na tym zależało. I myślę, że to jeszcze, to funkcjonuje i mam nadzieję, że to też jakoś promieniuje na innych.
2: Tak, tutaj Ewa ma rację i ta wspólnota przetrwała tych kilkadziesiąt lat, bo tak naprawdę to my pracujemy razem z Adamem, Marcinem, no, z Ewą, ponad 40 lat, prawie 50, to jest ewenement, jeżeli znamy historię różnych zespołów w Teatrze Światowym. I I myślę, że również to się nie zmieniło, że myśmy się nauczyli nie unikać konfliktów, że zawsze to się rozładowywało, jeżeli były jakieś napięcia, a z kolei praca improwizacyjna pomagała nam sięgać do bardzo skomplikowanych stron naszego człowieczeństwa i w ten sposób też budowaliśmy wspólnotę z widownią, ponieważ to się roznosiło na widownię i tworzyło taką armię ludzi, którzy przestają się bać.
0: Mhm. O widownię, o kontakt z widownią pewnie jeszcze będę was pytać, ale wspomnieliście o osobach, które razem z wami współtworzą teatr i rzeczywiście to już, tak jak mówicie, od 40 kilku lat ta ekipa jest niezmienna, przynajmniej ten trzon Teatru Ósmego Dnia. Chciałam was zapytać, kiedy dokładnie kształtował się ten trzon i czy moglibyście przedstawić swoich kolegów?
1: No więc ten trzon kształtował się na początku lat 70. Głównie niestety tak to bywa. Kolejne lata to było odejścia, bo to tak niestety jest, że grupy trwają długo, ale w trakcie tego trwania niektórzy z uczestników tego założenia dochodzą do wniosku, że mają jakieś inne jednak plany i inne pomysły na życie. Z nami się też związał nieco później niż my ze sobą Jacek Chmaj, który znaliśmy się właściwie tak samo długo jak my, bo też od lat 70.
2: Od 74, kiedy organizował pierwsze pokazy w Warszawie wizji lokalnej.
1: Tak, ale wcześniej przyjechał taksówką z Zakopanego na Musimy poprzestać. Tak? Ale nieważne, to ważne, że to jest Tadeusz Janiszewski, tu obecny nasz najstarszy kolega, ale zaledwie o rok ode mnie starszy. I będę w takiej kolejności ewentualnie właśnie metrykalnej wymieniać. Ja, Marcin Kęszycki, właśnie Jacek Chmaj i Adam Borowski. To jest ten podstawowy, stary, że tak powiem, trzon zespołu.
0: Dobrze.
2: No i na samym początku to był pierwszy kierownik wtedy Teatru Studenckiego Poezji Ósmego Dnia, to był Tomasz Szymański. Potem był Lech Raczak, który niestety opuścił nas, umarł. I był Stanisław Barańczak kierownikiem literackim przez pierwsze 5 lat.
1: Nie rozumiem, ale przepraszam, Magda prosiła o to, żeby przedstawić tych aktualnych członków.
2: Bardziej.
1: Dlatego, no bo
0: oczywiście
1: do historii możemy przejść.
2: No tak, bo tych starszych byśmy mogli wymieniać kilkaset razy różne nazwiska.
1: Przepraszam, bardzo często ludzie potem mają pretensje, że tego nie wymieniliśmy, tamtego, dlatego ja się tłumaczę z tego, że ja przedstawiłam tych członków Teatru Ósmego Dnia, którzy są od lat 70. do teraz po prostu.
0: Tak, bo rzeczywiście tych nazwisk osób, które współtworzyły Teatr Ósmego Dnia przez te 60 lat, jest na pewno, tak jak mówicie, bardzo, bardzo dużo. To ja zapytam was prywatnie, czy przez tak długi czas, jeśli jest już na scenie, myślę, że w waszym przypadku, tutaj patrzę też na Tadeusza, który jest chyba najdłużej z obecnego zespołu w Teatrze Ósmego Dnia. Czy da się w ogóle oddzielić życie prywatne od tego zawodowego, od teatru? Czy ono tak naprawdę jest jednym?
2: No oczywiście, że nie można, bo to jest nasze życie i to jest też, jak tytuł jednego z naszych spektakli, więcej niż jedno życie, ponieważ wcielając się w różne role, też proponujemy różne postaci, różne życia. I na początku się wydawało, że to tak nie będzie, że teatr będzie wszystkim, że to się da jakoś połączyć z innymi aktywnościami. Ale potem się okazało, że to jest najważniejsze i że te inne aktywności można przywoływać do teatru i tak też realizować.
0: Mm-hmm. To też o to samo zapytam Ewę. Czy te dwie rzeczy da się oddzielić, czy tak już pewnie, jak odpowiesz, nie jest to do rozdzielenia?
1: Nie jest to do rozdzielenia i założenie było takie, że nie będziemy tego rozdzielać. To w zasadzie do tego się sprowadza, że my założyliśmy, że będziemy robić teatr, który będzie naszym życiem równocześnie. No więc po prostu tak było, że to było nasze życie. Ja urodziłam dwoje dzieci po drodze i one też były w zasadzie częścią teatru. I jak już zostały do dzisiaj, może to są już dorośli ludzie, mają swoje życie i są nawet geograficznie dość daleko, ale oni, dla nich to jest matecznik.
0: Czyli rzeczywiście Teatr Ósmego Dnia to jest o wiele więcej niż jedno życie, więcej niż jedno życie.
1: I więcej niż teatr.
0: Więcej niż teatr. Tak, skoro już mówimy o tej historii, to zapytam, czy jest jakieś wydarzenie, jakiś spektakl, jakiś moment, który podczas tych 60 lat wam szczególnie zapadł w pamięci, odegrał jakieś szczególne znaczenie dla was?
1: Na pewno nie będzie to jeden spektakl. Było kilka takich przedstawień dla mnie. Myślę, że dla Tadeusza też, chociaż za chwilę oddam mu głos, będzie sam o tym mówił. To było granie przedstawień w Rosji. To on już opowie o tym, a ja powiem jeszcze tylko, że myśmy też robili takie plenerowe przedstawienie już właśnie z Jackiem Chmajem, nazywało się Czas Matek i ono dotykało spraw no, do dzisiaj bardzo ważnych, bolesnych i dziejących się cały czas. Dotyczyło sprawy jakby straty matek, które tracą synów, tracą bliskich, tracą mężów z powodu wojen, głównie z powodu wojen. I to było takie przedstawienie trochę przeciw wojnom z nadzieją, że kobiety będą miały w przyszłości głos i one zapanują nad tym szaleństwem wojen i nad tym umieraniem, często takim byle jakim i strasznym. I myśmy to przedstawienie, ponieważ w nim też były takie wątki, po hiszpańsku się to nazywa, najbardziej się utrwaliło, bo to w Argentynie było hasłem desaparecidos, czyli zaginionych, bo w huntach tam w Ameryce Łacińskiej tam po prostu znikali ludzi. To mordowali ich, ale też w taki sposób, że po prostu ich znikali, zabierali gdzieś z ulicy, skąd, nigdy się już nikt nie mógł dowiedzieć, co się z nimi stało. No i graliśmy to przedstawienie, tam takie się pojawiały w spektaklu też zdjęcia. Takie charakterystyczne zdjęcia tych ludzi. One były projektowane tak jak właśnie na takich pochodach tych matek, bo to organizowały się kobiety właśnie. Potem też w Czeczenii, w Rosji, to myślę, że do dzisiaj może się dziać, że kobiety nosiły portrety tych właśnie zaginionych i organizowały się w takie pochody. No i taka scena była w naszym spektaklu. Graliśmy to w Chile, dotkniętym juntą. I po tym spektaklu przyszli ludzie, którzy stracili dzieci właśnie w ten sposób. I oni po prostu się przytulali i płakali. I to było, no i to jest to, ten moment, ta chwila, kiedy człowiek czuje, że to ma sens, to co robi. To, i że to jest jedyny sens. Dla mnie tak było zawsze. No i to teraz Tadzio opowiedz o tym podobnym.
2: No tak, to był taki ponury czas w Polsce, kiedy został wprowadzony stan wojenny i działalność teatrów była w ogóle zakazana, zawieszona, a szczególnie dotyczyło to nas, Teatru Ósmego Dnia, także mogliśmy właściwie od 76 roku, od związania się naszej działalności opozycyjnej z Komitetem Obrony Robotników, z KOR-em, To właściwie do 89 przez pięcioletni okres emigracji, to myśmy byli celem różnych gier politycznych, policyjno-zomowskich, ubeckich i tak dalej, jak nas zniszczyć. I w tym stanie wojennym to się bardzo nasiliło i trochę się już nawet baliśmy, ale postanowiliśmy odpowiedzieć takim tematem, który zawsze był w krajach obozu socjalistycznego tabu, był absolutnie zakazany, czyli o Rosji Łagrów, o losie poety Osipa Mandelsztama, który z głodu zginął w obozie Druga Rzeczka pod Władywostokiem. I to była nasza odpowiedź w zasadzie na stan wojenny, że opowiadamy o czymś, co jest absolutnie zakazane i co jest w tej głębokiej, syberyjskiej, zamrożonej Rosji. I nigdy nie przypuszczaliśmy, że będziemy grali w ogóle w Rosji, ale zdarzył się 89 rok i zostaliśmy zaproszeni do Petersburga i do Moskwy i okazało się, że znienawidzony przez wszystkich język rosyjski, język okupanta może brzmieć bardzo cudownie w tych okolicznościach rosyjskich. Myśmy organizowali widownię tam z ludzi bezdomnych, szukaliśmy ich na dworcach, zapraszaliśmy ich do siebie. To byli łagiernicy często, ludzie zniszczeni przez życie i przez system. I kiedy oni zasiedli wokół stołu naszego, wzlotowego, tego spektaklowego, ponieważ jeszcze dodam, że spektakl był grany na wielkim, długim stole, przy którym ludzie siedzieli po prostu i siedzieliśmy obok siebie, ramię w ramię. Więc to było też takie ogromne wzruszenie i ich, i nas. I w ten sposób rodziła się ta nowa wspólnota. Nie było tych winnych i tych pokrzywdzonych. Byliśmy razem ludzie, którym zależy na zmianie świata.
1: No i ludzie, o których opowiadamy w spektaklu.
2: No tak,
1: to zawsze
2: tak,
1: było elektryzujące, jeżeli siedzieli bohaterowie naszego przedstawienia, mówię w cudzysłowie oczywiście, bo nie do końca ci sami, ale ci ludzie, o których my opowiadaliśmy, siedzieli po drugiej stronie i byli naszymi widzami. To było zawsze bardzo wzruszające. I to nam się zdarzyło wielokrotnie, no, raz właśnie w tej Rosji, kilka razy właśnie w Ameryce Łacińskiej, w tych krajach po huncie, gdzie ten problem matek i straty dzieci do dzisiaj jest w zasadzie nie zakończony ten temat.
0: Czyli trochę znowu wracamy do tematu i do hasła Teatr dla ludzi, bo rzeczywiście ludzie, którzy byli bohaterami też spektakli, okazywali się czasem też waszą publicznością. Mówiliście o takich momentach, które najbardziej zapadły wam w pamięć, które były wyjątkowe z jakiegoś powodu. Zastanawiam się też, które momenty, a myślę, że na pewno było ich sporo, w tej 60-letniej historii były takimi najtrudniejszymi momentami. Mieliście też w czasach PRL-u moment, kiedy musieliście się rozdzielić, kiedy nie mogliście w Polsce grać. Czy to właśnie te momenty, czy może odwrotnie? Właśnie coś już po 89 było tym najtrudniejszym momentem.
1: No, ja tak z perspektywy, nie chcąc absolutnie demonizować tego PRL-u i jakby naszych kombatanckich zasług, muszę powiedzieć, że jednak były chwile straszne i to był na pewno stan wojenny. Stan wojenny był momentem, myślę, że to w skali całej Polski i dla bardzo wielu ludzi, nie tylko dla nas, był takim momentem właściwie bardzo głębokiej takiej depresji, niewiary w to, że coś może się jeszcze wydarzyć i że coś może się zmienić, ludzi złamano. To w tym sensie właśnie, że odebrano im po prostu nadzieję i w związku z tym motywację do działania. Bardzo wielu ludzi przecież wtedy z Polski wyjechało już na zawsze. Grupy teatralne się rozpadały. Mówię o tych teatrach niezależnych, takich walczących i część została oczywiście zmuszona, sprowokowana do wyjazdu i po prostu przestawali istnieć. I to były najtrudniejsze chyba nasze czasy. Prawda? Zgodzisz się ze mną?
2: Tak,
1: stan wojenny w ogóle Polsce bardzo zaskoczył, zaszkodził w tym, myślę, temu społeczeństwu, że nawet jeszcze do dzisiaj trwa, konsekwencje tego są chyba do dzisiaj istotne dla takiego społecznego życia i myślenia, że to wtedy to był cios.
2: Jest takie powiedzenie, co cię nie zabije, to cię wzmocni.
0: Czyli czy to się sprawdziło w waszym przypadku?
2: Bardzo często. To właśnie różnego rodzaju represje pozwalały wychodzić z jakiegoś kryzysu i nabierać siły i tworzyć jeszcze może piękniejsze i ważniejsze rzeczy. Bo w ten sposób odkryliśmy właśnie też teatr uliczny, że to były miejsca, których nam nie mogli zakazać. Mogli tylko otaczać teren gry.
1: Mogli zakazać, przez zakazywali.
2: No tak, zakazywali, ale ulica miała jako broń manifestację i teatr stawał się rodzajem manifestacji. Pamiętam takie wydarzenie na Międzynarodowym Festiwalu we Wrocławiu, kiedy namówiliśmy zachodnie grupy, czyli Francja, Hiszpania, Anglicy, że zrobimy właśnie taką manifestację przed dworcem głównym wrocławskim, Libertad de Expression, czyli wolność ekspresji, wolność wypowiedzi. No i tam milicja MO, ZOMO nie mogło interweniować, bo to miało wagę międzynarodową i to był festiwal. No i to był przykład takiej mocnej manifestacji.
0: Czyli to wymagało też to, co było nakładane na was, wymagało szukania jakichś nowych rozwiązań.
2: Tak.
1: Tak. No myśmy, no na tym troszkę też polega nasza praca, że co jakiś czas szukamy nowych rozwiązań, bo no jesteśmy z sobą na tyle długo, że nie wyobrażam sobie, żebyśmy mogli pozostać jakby na tym samym cały czas skupieni rodzaju teatru. Więc kiedy wróciliśmy do Polski w 1989 roku, kiedy się jednak zmieniło na tyle wszystko, że ludzie mniej chętnie chodzili do teatru, bo były już agory, to znaczy była też wolna prasa i wolne media w ogóle, więc to było teraz tym polem, na którym wielu ludzi się realizowało, które było słuchane. Teatr zszedł na plan dalszy, bo w czasach PRL-u teatr był takim miejscem, gdzie czasami można było usłyszeć prawdę.
0: I wyrazić jakąś swoją niezgodę.
1: I wyrazić, tak. Ale potem to już właśnie był taki moment takiego pewnego kryzysu z tą publicznością i wtedy postanowiliśmy, że wyjdziemy do ludzi po prostu, że nie będziemy czekać na nich w sali. Nam też już zrobiło się duszno w tej elitarności, w tej małej sali i wtedy zaczęliśmy robić takie duże plenerowe spektakle, które grywaliśmy w przeróżnych miejscach dla przeróżnej publiczności i to było bardzo ciekawe, to było bardzo inspirujące, to było bardzo też odświeżające, że tak powiem, wprost, bo i pomocne właśnie w tym, żeby no, zbierać nowe doznania, nowe perspektywy, nowy rodzaj kontaktu z ludźmi, a przede wszystkim też nowych widzów do teatru. I to było bardzo fajne. Myśmy potem rozwinęli to jeszcze dalej, bo robiliśmy także takie projekty, można by je nazwać, nie wiem, site specific, czy tam projekty społeczno-artystyczne, tak, takie my nazywaliśmy. Czyli robiliśmy przedstawienia na podstawie naszych relacji z ludźmi z jakichś tam środowisk. Zrobiliśmy spektakl z osadzonymi, zrobiliśmy spektakl z byłymi pracownikami Cegielskiego, więc trochę o Cegielskim, nazywał się Ceglarz. Zrobiliśmy też takie przedstawienie o Śródce, tej Śródce, której już nie ma dzisiaj zresztą, która była taką małą ojczyzną dla znakomitej w ogóle bardzo fajnej grupy ludzi, o których opowiadaliśmy w tym spektaklu i z którym się zresztą zaprzyjaźniliśmy na długo.
2: Odkryliśmy starą rzeźnię dla możliwości działań artystycznych. To był projekt Miasto w 2004 roku. Ja jeszcze bym tutaj dodał do tego, co Ewa mówiła, że jednak jak wróciliśmy po emigracji, czyli w 90 roku do Polski, to tak zupełnie widzów nie straciliśmy, ponieważ postanowiliśmy im opowiedzieć o swoich doświadczeniach z Europy. Tego tutaj nikt tak naprawdę nie znał, więc byliśmy w 89 w Rosji, tam odkrywaliśmy to, o czym czytaliśmy i dokąd zakazywano nam wjazdu wcześniej. I ten spektakl Ziemia niczyja, taki miał tytuł, czyli ten pas ziemi w Berlinie dla królików, strzeżony przez wieże strażnicze i żołnierzy. I tam po prostu te dwa światy na tej ziemi niczyjej zbijaliśmy, spotykaliśmy.
1: I to było pod murem berlińskim, tym słynnym murem.
2: Nawet zagraliśmy pod murem berlińskim. No i to była wartość, jaką przywieźliśmy dla naszych widzów. Że ten spektakl Ziemia niczyja to była taka kwintesencja tych doświadczeń.
0: Mhm. Mówicie właśnie o tym, że w 89 wróciliście. To może tak dopytam, gdzie byliście przez ten czas? Jakie miejsca w Europie odwiedziliście? Gdzie występowaliście? Czy raczej wyemigrowaliście z konieczności? To oczywiście też się z tym wiąże. Ale no właśnie, jakie historie później mogliście przedstawiać z jakichś części Europy i świata?
1: No cóż, myśmy wyjechali w dwóch turach. Część kolegów dostała paszporty, bo to mało kto wie dzisiaj pośród młodych ludzi, że paszportów kiedyś nie miał każdy człowiek, tylko one były zdeponowane w sejfach, czy tam w szafach, wszystko jedno, milicji obywatelskiej, albo ich w ogóle nie było i trzeba było występować o nie, a i tak trafiały wtedy do tych sejfów. Więc kilkoro z nas dostało te paszporty i wyjechali, a kilkoro nas zostało, bo dostaliśmy odmowę. I to był pewnie pomysł służb, żeby z tym teatrem się wreszcie uporać, bo byliśmy nieustającym kłopotem no, politycznym po prostu. I próbowali wielokrotnie różnymi sposobami nas przekonać, że dajcie sobie spokój, ale nie udawało się, więc taki mieli pomysł, że część wyjedzie, część zostanie, no to umrze śmiercią naturalną. Nie umarło, myśmy dołączyli do kolegów, bo ja byłam w tej grupie, która nie dostała paszportu. No i zostałam zmuszona, dostałam po prostu paszport z takim stemplem, że upoważnia do jednokrotnego przekroczenia granicy, co znaczyło po prostu bilet w jedną stronę. I zamieszkaliśmy wtedy we Włoszech. Mieliśmy tam taką szansę, żeby zamieszkać w szkole takiej nieczynnej. To było tam między Solidarnością a związkami zawodowymi, oczywiście lewicowymi, włoskimi, umowa. I to była nasza baza. Tam rezydował zaprzyjaźniony z nami Teatro Nucleo, teatr z Argentyny, też teatr uchodźców politycznych. którzy nam odstąpili kawałek swojej sali i byli bardzo, no, bardzo kochani, bardzo opiekuńczy, bardzo nas wspierali i zresztą do dziś ta nasza przyjaźń trwa. No i oczywiście sporo graliśmy, bo to był jedyny sposób na zarabianie pieniędzy też dla nas, bo myśmy mieli cały czas te paszporty dyplomatyczne już potem, tak, konsularne, przepraszam, nie dyplomatyczne, to już ja pleta. Mhm. Konsularne, czyli to były takie paszporty, które... Polski paszport, ale żeby jechać do Polski, to trzeba było starać się o wizę polską i za nią płacić. Cenami oczywiście takimi państwowymi, tak? Czyli... No i w związku z tym, ponieważ nie decydowaliśmy się na żaden azyl polityczny w żadnym państwie, tylko ciągle z tymi polskimi dokumentami podróży, to było ciężko po prostu, no bo ten azyl tam wiązałby się pewnie z jakimś wsparciem finansowym, z jakimś miejscem do mieszkania, czy takie były drogi tych... Natomiast my ciągle z tym polskim dokumentem podróży

0: Można jeszcze tutaj dodać, że ten czas emigracyjny rzeczywiście dla mnie trwał od 85 roku do 90. I wydawało się władzom, że w ten sposób nas podzielą, a utworzyli dwa niezależne teatry, które polska część grała w kościołach ciągle w ramach niezależnej kultury, która znajdywała o dziwo miejsce w niektórych niebojących się kościołach. Natomiast druga nasza grupa europejska zrobiła spektakl Auto da Fe, który krążył po całej Europie. I dzięki temu poznaliśmy bardzo egzotyczne miejsca, do których dzisiaj ludzie trafiają normalnie, ponieważ Apulia kiedyś była rzadko odwiedzana we Włoszech. Sycylię znaliśmy jak własną kieszeń, ponieważ mieliśmy tam też zimowe spektakle. Hiszpania, przepiękne spektakle. Taka przygoda też, że nasza pięcioosobowa grupa, pchając stary, zniszczony samochód typu bus Volkswagen, dojechała do Edynburga na wielki festiwal teatralny i tam czekała na nas ekipa oficjalna Teatru Nowego ze spektaklem Europa, Europa, i miało tam dojść do konfrontacji. Teatr niezależny i teatr popierany przez władzę. Okazało się, że myśmy grając w takiej sali starego kościoła też zdobyli widownie i główne nagrody, grając dodatkowe spektakle. Natomiast ta kolubryna oficjalna no też zdobyła nagrodę, ale jednak nie wypadła ta konfrontacja na ich pełną korzyść, że tak powiem. A to był teatr Izabeli Cywińskiej wtedy, prawda? I tam było chyba 80 osób, ogromne koszty i nasza piątka z zepsutym Strausem, jak go nazywaliśmy, tego busika.
1: To dziękuję wam za część tych historii. Myślę, że 60 lat to można by było tutaj opowiadać wiele, wiele. Ja jeszcze kilka pytań zadam, ale myślę, że będziemy mogli wrócić do nich po utworze.

0: To w takim razie wracamy na antenę i przypomnę, że na tej antenie nie jestem sama, a jest ze mną Ewa Wójciak i Tadeusz Janiszewski, czyli aktorzy Teatru Ósmego Dnia. Trochę na poprzednim wejściu opowiadaliśmy, czy wy opowiadaliście o historii, o części waszej historii 60-letniej. I przyznam się, że ja o was, o Teatrze Ósmego Dnia czytałam nawet w podręcznikach szkolnych. I tak zastanawiam się, czy wy w ogóle po tym czasie, po tak długich działaniach, po tak różnych też działaniach, czujecie się legendą teatru ofowego?
1: W przypadku powtarzania się tego pytania zawsze odpowiadam, cytując taką aktorkę znaną w tym środowisku niezależnego teatru, Judith Malinę
2: z Living Theatre.
1: Z Living Theatre z Nowego Jorku, która też była legendą, podobnie jak jej teatr, i która na takie pytania odpowiadała tak: fuck the legend.
0: Czyli podpisujecie się pod tym hasłem.
1: Tak.
2: Czasami żartujemy, mówimy, oczywiście, żywa legenda, ciągle aktywna.
0: No tak, no bo przecież cały czas działacie, cały czas pracujecie i między innymi o tym, nad czym teraz pracujecie, chciałabym was też zapytać, czyli nad premierą jubileuszową, w której będziemy mogli wziąć udział na początku grudnia. Co zobaczymy na scenie?
1: No, premiera...
2: Coś zupełnie niesamowitego.
1: To jest premiera, ale zapowiedziana jako rodzaj takiej podróży przez nasze spektakle. Taki był pomysł, żeby się spotkać też z tymi ludźmi, którzy nam jakoś towarzyszyli przez te lata. I właściwie z myślą o nich wrócić do niektórych scen, takich znanych, szczególnie lubianych. Więc to jest trochę tak, więc nie będzie to do końca, od początku do końca materiał nowy, ale wspominamy, czy cytujemy te sceny z taką myślą i taką selekcją, że są to te, które w naszym poczuciu cały czas mówią coś o świecie, co jest ważne dziś i co jest cały czas aktualne. I nawet pewnie w związku z tym będzie to o parę takich wątków wzbogacone, o pewne takie nieobecne w innych przedstawieniach motywy. Ale zasadniczo jest to taka podróż przez różne nasze przedstawienia, te zwłaszcza, których już nie gramy.
0: Czyli do jakich spektakli będziecie wracać?
2: No, będziemy wracać do spektakli, żeby być trochę tak wiernymi sobie, że pewne tematy zawsze były obecne w naszych spektaklach i że nie jest to, jak niektórzy mówią, the best of, tylko to się musi ułożyć w jakąś linię, która dzisiaj ma też ważne znaczenie.
1: Nie, ale rozumiem, że Magda pyta o konkretne przedstawienia.
2: Tak, a konkretne przedstawienia, które na to się składają, no to zaczęliśmy już myśleć o właśnie Ziemi Niczyjej, tutaj wspominanej, o Piołunie, taki spektakl, który graliśmy właśnie po wprowadzeniu stanu wojennego i który miał premierę w Mistrzyjowicach w kościele. Mówimy o też tekstach ze Wzlotu, o Sipie Mandelsztamie, mówimy o scenach z Więcej niż jedno życie.
1: Z przypowieści Faulknera,
2: też bardzo ważny moment, kiedy odpowiedzieliśmy na stan wojenny tekstem gotowym, czyli Faulknera, przypowieści o tym, że jeden pułk się zbuntował i obie strony okopów wyszły do siebie w braterskim uścisku, że tak to określę.
1: To była pierwsza wojna światowa.
2: Że tak można było zakończyć pierwszą wojnę światową. Czyli dzisiaj jest to też ważny sygnał, prawda, dla wojen trwających, bezsensownych. No to chyba to będzie tak.
1: Na razie tak. Tak. Jeszcze rozważamy Tańcz póki możesz, jeszcze mogą się pojawić jakieś inne wątki. W każdym razie te najważniejsze przedstawienia się pojawią. Jeszcze Sabat, więc też taki spektakl plenerowy, który tu nagle się pojawi, bo będziemy też używać planu też takiego wideo, więc niektóre rzeczy będą się działy na żywo, a będą i takie, które będą z tamtych chwil, z tamtych czasów pojawiały się w formie właśnie filmu.
0: Tę podróż przez wasze spektakle zatytułowaliście Nic nie wiemy na pewno, co jest dość przewrotnym tytułem, jak na zespół, który już nieraz jasno wyrażał swoje zdanie. No właśnie, skąd ten tytuł?
1: Tytuł jest takiego tekstu, który ja napisałam i był w całości, pojawi się zresztą w tym naszym teraz premierowym przedstawieniu, był w całości i może on jednak brzmi tak, że nic nie wiemy na pewno, a przecież przetrwaliśmy. Tego już w tytule nie ma, a dla sensu tego tekstu było to dość ważne i dlatego teraz dopowiadam, że nic nie wiemy na pewno, ale jednak przetrwaliśmy, jednak udało się przeżyć te wszystkie okropne doświadczenia, które doświadczenia nie tylko nasze, nie nasze prywatne, ale że my jako ludzkość ciągle jeszcze posiadamy zdolność do odradzania się, posiadamy zdolność do miłości, do uprawiania sztuki, do uprawiania poezji. Taki był sens tego tekstu i to Adam wymyślił, żeby to było użyte jako tytuł.
0: Myślę, że bardzo pasuje do tej 60-letniej historii, zwłaszcza z tym dokończeniem, o którym mówiłaś. No właśnie, skoro już jesteśmy przy współczesności, to trochę was dopytam jeszcze, jak obecnie funkcjonuje Teatr Ósmego Dnia? Dlatego, że to nie tylko spektakle wasze, ale też spektakle gościnne, to też warsztaty, to też spotkania wokół na przykład książek. No właśnie, jak teraz działacie jako instytucja miejska?
2: Przede wszystkim teatr coraz częściej jest zajmowany przez młodych ludzi, którzy biorą udział w różnego rodzaju warsztatach, tworzą własne spektakle i w ten sposób jakby tworzą się nowe zespoły. To już widać po ostatnim takim dwuletnim doświadczeniu. Oczywiście chcielibyśmy kontynuować spotkania wokół ważnych tematów. Były dwa, uważam, ważne o Palestynie. Teraz są spotkania o książkach, które są ważne w tej chwili. Na ile nas stać, zapraszamy inne teatry też, pokazujemy gościnnie. W odpowiedzi na kryzys Malta Festival zrobiliśmy pierwszy taki festiwalik trzydniowy z zaproszonymi przez nas młodymi grupami i to chcemy powtórzyć, żeby ulica znowu była pełna żywego teatru i no i cóż.
1: No tak. Ten ośrodek to ważna w ogóle w naszej historii, niewspomniana tutaj, bo mówiliśmy cały czas o teatrze, ale my zawsze od samego początku naszego istnienia, tego zespołu, myśmy zawsze też chcieli być miejscem, gdzie się jakaś toczy dyskusja o świecie, takim żywym intelektualnie ośrodkiem i przez teatr, przez ten na Ratajczaka 44 naprawdę przewinęła się plejada na najlepszych ludzi w tego kraju. Tutaj naprawdę i takich, którzy w ogóle do Poznania też by nie przyjechali, bo na przykład profesor Kołakowski był wyłącznie naszym gościem, nie był nigdzie indziej. Ale byli u nas i profesor Bauman dwukrotnie, właśnie Kołakowski, był profesor Safian, potem wieloletni sędzia Trybunału. Profesor Osiatyński bywał naszym gościem bardzo często. Także naprawdę...
2: Jacek Kuroń, Adam Michnik.
1: Adam Michnik, Jacek Kuroń. No naprawdę Karol Modzelewski, śmietanka. Ale myśmy nie chcieli tego jakby zamykać w obrębie jakiejś kategorii, że tak powiem, najwyższej półki i bardzo nas interesowały zawsze inne półki, inne przede wszystkim przestrzenie i jednym z naszych gości był też kiedyś Ryszard Peja niejaki.
0: No tak, do tego nawet nie słyszałam.
1: No właśnie, a tymczasem...
2: Byli dominikanie, byli tak. Jezuici, były różne osoby.
1: Nawet do tego, ale Peja był i Peja jestem był. Bardzo z tego dumna, ponieważ Peja się bardzo przyzwoicie dalej zachowuje w stosunku do ważnych wydarzeń politycznych. Mhm. Czasami widzę to na jego Facebooku, ma bardzo podobny stosunek do tego, jaki my prezentujemy, więc tak sobie myślę o tym sentymentem, że chłopak...
2: No a były piękne spotkania z osadzonymi właśnie też.
1: Byli też osadzani, tak. No zawsze staraliśmy się szukać różnych ludzi i konfrontować naszą też publiczność z różnymi ludźmi. Ostatnie swoje spotkanie publiczne miał też u nas Krzysztof Kieślowski. Niestety wkrótce właśnie po tym spotkaniu zmarł. Ale no... Tak zawsze działaliśmy, bo to jest trochę inaczej. No, trochę inaczej jest u nas, trochę inaczej jest w innych miejscach, które też mają ten rodzaj programu, właściwie trochę od nas. Niektóre z nich przynajmniej przejęły te pomysły. Ale jednak w Teatrze Ósmego Dnia była zawsze inna atmosfera. To znaczy właśnie na przykładzie Kieślowskiego było po prostu strasznie dużo ludzi, siedzieli na podłogach, siedzieli właściwie na wyciągnięcie ręki. To było dla niego bardzo ważne spotkanie, bo o tym potem mówił. Więc temperatura i taka właśnie niekonwencjonalność, a także szacunek dla nas pewnie za to, kim byliśmy w tych czasach smętnych i słusznie minionych, sprawia, że właśnie jest inne powietrze w teatrze.
0: Ja dopytam jeszcze na samym końcu o następne wydarzenia związane z jubileuszem. Czy spektaklem Nic nie wiemy na pewno kończycie właśnie te obchody? Zresztą grudzień to akurat jest ten moment, kiedy też Teatr Ósmego Dnia powstawał. Czy jeszcze w następnym roku też będziecie w jakiś sposób kontynuować?
1: No, jest zaplanowana premiera mojej książki. Premiera, duże słowo, moja książka może się uda, to, że tak powiem, że będzie to oczywiście w dużej mierze książka o teatrze, bo no tak trochę było, że ja tym żyłam, to była moja przestrzeń i mój świat, więc opowiadam o wszystkim tyle, że z własnej perspektywy, bo myślę, że jakby temu, co robiliśmy, jak żyliśmy i jak pracowaliśmy, taki osobisty ton jest najbliższy w opisie, bo powstają różne książki o teatrze, ale one nigdy nie będą w stanie opowiedzieć tego, co mogę opowiedzieć ja od środka. Może moglibyśmy stworzyć taką książkę, rozmawiając wszyscy, no ale ponieważ to jest niewykonalne na razie, więc ja zdecydowałam, że ja to napiszę. I w kwietniu mam nadzieję, że to się już pojawi w druku i wtedy pewnie będziemy się spotykać i był plan nam czytania tych listów, takich naszych tam z okresu emigracji, które wydrukowała swojego czasu Karta, ten miesięcznik czy kwartalnik historyczny. Także to się jeszcze tak nie kończy na tych grudniowych dwóch spektaklach.
2: No tak, bo tak postanowiliśmy, że właściwie rok jubileuszowy będzie trwał do czerwca przyszłego roku, więc mamy też plan powtórzenia tego, co robiliśmy miesiąc temu, czyli co tydzień inny spektakl z ostatnich 20 lat. I to chcemy też powtórzyć w maju, w czerwcu. Będzie też... Będzie promocja dwóch książek Julka Tyszki, pana profesora Juliusza Tyszki, wywiady z nami, z wcześniejszymi członkami teatru jeszcze z końca lat 60.
0: Czyli w takim razie będziemy wypatrywać i w marcu, i w kwietniu, i w maju, i w czerwcu wydarzeń. A na ten moment zapraszamy 6 i 7 grudnia na wasz najnowszy spektakl, który będzie podróżą przez wasze ostatnie 60 lat.
2: Być może nawet 8, ponieważ jest takie duże zapotrzebowanie, że nie mamy już miejsc, więc może zagramy dodatkowy spektakl 8.
0: To miejmy nadzieję, że tak będzie, a 8, no nazwa teatru zobowiązuje.
2: 8.
0: Tak jest, więc łatwo zapamiętać. A ja dziękuję wam bardzo za rozmowę. Przypomnę, że moimi i waszymi gośćmi była Ewa Wójciak i Tadeusz Janiszewski. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: My też bardzo dziękujemy.
2: Dziękujemy za rozmowę. Dziękujemy, Magdo.
3: Zaglądam za kulisy teatrów instytucjonalnych i ofowych. Relacjonuję premiery i festiwale. Rozmawiam o znaczeniu i problemach współczesnego teatru. Odsłuch teatralny. W co drugą sobotę o 16:00.
4: Uwaga, uwaga. Audycja archiwalna. Autopromocja.
5: Myślisz, że Kanada to tylko hokej, długie zimy i syrop klonowy? Odkryj alternatywne muzyczne oblicze Kanady. Włącz Radio Afera w każdą niedzielę o godzinie 14:00. Kanada pachnąca muzyką.
6: Wyselekcjonowane utwory, trochę popkultury i tego, co ważne społecznie. Co tydzień nowa składanka z innym hasłem przewodnim. Mixtape. Sobota, godzina 19:00.
7: Moim zdaniem Ziemia jest płaska.
8: Natalia, my jesteśmy na antenie.
7: Pomyłka, pomyłka, pomyłka w eterze.
9: Pomyłka w eterze, czyli aferowe late night show. W każdą sobotę o 21:00.
10: Zapraszamy.
11: Historia Wielkopolski i Poznania warta jest dogłębnego poznania. Twierdza Poznań, niedziela, godzina 11:30.
4: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
12: O tym, jak codzienność zamienia się w metaforę. Studio Fixum. Każdą sobotę o 17:00.
13: Dzień dobry. Studio Fixum właśnie się rozpoczyna, bo tak, minęła godzina 17:00, jest sobota, wszystko się zgadza. Do tego mamy już październik i to trzeci dzień tego miesiąca. Czyli co? Rozpoczął się rok akademicki. Rozpoczął się także rok szkolny, ale to już było, ojej, jak dawno, miesiąc temu. No ale że my powracamy także po przerwie wakacyjnej i dziś pierwsze wydanie Studia Fixum właśnie w nowym sezonie, w nowym roku akademickim, no to dzisiaj będzie temat absolutnie właśnie korespondujący z tym zagadnieniem. No ale oczywiście na początek, jak to każe nasza fixumowa tradycja, kącik egzystencjalno meteorologiczny, właściwie meteorologiczno-egzystencjalny, bo najpierw obserwuję pogodę, a potem wywodzę z tego wnioski, jakie i konsekwencje, jakie to może mieć dla naszego samopoczucia. No i tak, mimo iż mamy już astronomiczną jesień, mamy także astrologiczną jesień, jeżeli kogoś to jakoś bardziej interesuje czy frapuje, ale mimo tej jesieni nadal jest ciepło i ostatnie kilka dni były bardzo pogodne, wręcz ciepłe, bardzo przyjemne i takie energetyzujące, wobec czego wydaje mi się, że ma to też właśnie takie przełożenie na nasze samopoczucie, że czujemy się całkiem nieźle. Nie da się ukryć, że ta jesień już jest, już liście spadają, jeszcze gdzieniegdzie można wyzbierać opadłe kasztany, wyłupać je z łupiny i położyć sobie w okolicach, widocznych miejscach w domu. Podobno one absorbują właśnie energię elektromagnetyczną. To już trzeba sprawdzić na własnej skórze. Tak to się ma. Ja nazywam się Anna Szamotuła, bo tego jeszcze dzisiaj nie powiedziałam i witam się z wami bardzo, bardzo serdecznie, jak co tydzień w Studio Fixum. Teraz tak będzie co tydzień, ponieważ no właśnie wracamy po przerwie. I na początek kawałek Szymon Justyński to artysta, utwór Too Late i wszystkie dzisiaj kawałki to będzie albo Too Late, albo It's Not Too Late, czyli jest za późno, albo nie jest za późno. To wszystko będzie się łączyło z naszym tematem, ten temat już po piosence, a tymczasem Szymon Justyński Too Late i w duecie z artystą Unknown Caller. Także tu teraz.

0: just wanted to talk.
1: Now you

Roman Justyński, Too Late, ma featuring Unknown Color. I dziś w Studiu Fixum, no jako, że początek roku szkolnego właśnie, no już miesiąc za nami, ale początek roku akademickiego, no to jest coś, co można powiedzieć, że właśnie teraz się dzieje. No oczywiście dzisiaj jest sobota, natomiast dla osób, które na przykład studiują zaocznie, no to właśnie teraz się to wszystko zaczyna. No więc cóż, dzisiaj w Studio Fixum tematem naszej audycji jest lekcja organizacyjna. I aż łezka w kręku się... nie tak miałam to powiedzieć. A aż łezka w oku się kręci, jak pomyślę sobie o tym... Właśnie, kiedy rozpoczynał się rok szkolny, kiedy wszystko było i stare, i nowe, no chyba, że się te szkoły zmieniało, no to wtedy wszystko było nowe. I ta pierwsza lekcja organizacyjna, pierwszy tydzień na każdej lekcji właśnie było dopiero, no właśnie, pokazywanie, przekazywanie, czym będziemy się zajmować cały rok, przekazywanie listy lektur, no to na studiach zwłaszcza, zwłaszcza humanistycznych, lista lektur na cały rok, a na czym będzie polegało zaliczenie, ile można mieć nieobecności, ile spóźnień, jak i kiedy trzeba będzie odrabiać i tak dalej, co do sesji, co nie do sesji. No i takie ramy się przekazuje na tych pierwszych lekcjach czy zajęciach organizacyjnych. No i jakoś tak mnie strasznie zafrapowało to, że no, zawsze właśnie w szkole zwłaszcza się pisze lekcja, temat i tematem tej lekcji jest lekcja organizacyjna. No oczywiście organizacja ma bardzo dużo znaczeń w naszym życiu. No i poniekąd szkoła przygotowuje nas do tego, co będzie później. Później wcale nie robi się lepiej. Nadal jesteśmy rozliczani, albo tym bardziej jesteśmy rozliczani z różnych rzeczy i ma to oczywiście zupełnie inne konsekwencje. Natomiast to jest też pytanie o to, jak organizujemy nasze społeczeństwo, w jakie tryby je wprawiamy, w jakie algorytmy, no bo myślę, że ten język, no, język komputerowy, internetowy, sieciowy można też przełożyć na nasze życie. To też bardzo często się dzieje. No i jak sobie w tym wszystkim funkcjonujemy? Czy to jest dobre, czy złe? A może nie trzeba tego oceniać? Takie różne tego typu tematy będziemy sobie dzisiaj w Studio Fixum właśnie omawiać. No i to cóż, no mamy lekcja, temat, lekcja organizacyjna. A potem zawsze jest dyktowanie. Punkt pierwszy. Trzeba nosić zeszyt, przynosić piórnik i podręcznik i tak dalej. Wiem, że teraz nie ma czegoś takiego jak zadania domowe. Jest to coś, czego mój umysł tak do końca nie ogarnia. Bo no ja jeszcze żyłam w tym kieracie, kiedy wracało się do domu i trzeba było jeszcze usiąść do lekcji. Teraz nadal tak jest, no bo trzeba się nauczyć do sprawdzianu, ale... To, co najbardziej mnie dzisiaj dziwi z perspektywy osoby dorosłej, to jest to, że w ciągu dnia w szkole można było mieć lekcje z tak różnych parafii i z tak różnych obszarów nauki, jakoś się w tym odnajdować. Historia, potem geografia, potem fizyka i co godzinę coś innego. Ale teraz też idziemy w coś innego, znaczy tytuł nadal jest Too Late, czyli za późno, ale tym razem Patty Young i zupełnie inny klimat muzyczny.

I to Pat Young, Too Late, właśnie za nami. No i dzisiaj lekcja organizacyjna. No i cóż, szkoła składa się z tych wszystkich elementów, które później dalej nas opisują, określają, stawiają jakieś ramy, granice. No właśnie, mają zasady i stawiają granice. No i co mamy? Obecność. No jak jest się nieobecnym na sprawdzaniu listy obecności, to się ma spóźnienie, jak się wejdzie tam później. Można być nieprzygotowanym czy nieprzygotowaną do lekcji, ale też można zostać zapytaną. To wywoływanie do pytania to był jakiś dramat przecież. Potem następuje nieuchronnie ocenianie. Wszyscy czekają do przerwy, aż będzie można trochę odetchnąć. No i potem jest zakończenie zajęć. I to każdego dnia i potem to zakończenie na już czerwcu. Koniec lekcji, koniec zajęć. Wkrada się duch wakacyjny i się coraz bardziej rozprzestrzenia w głowach, sercach i duszach wszystkich tych, którzy są poddani właśnie temu systemowi edukacji gdzieś tam. Edukacja nigdy się nie kończy, wszyscy się uczymy i to całe życie. Potem to po prostu ma już nieco mniej formalne ramy. No chyba, że ktoś jeszcze tam idzie na kolejny kierunek studiów, kursy, szkolenia, inne takie. Ale jeśli jeszcze nie słyszeliście Studia Fixum i jest to pierwsze wasze spotkanie z tą audycją, no to muszę zaznaczyć, iż co tydzień mamy porcję smakowitych i wspaniałych synonimów. A dziś właśnie ta audycja, lekcja organizacyjna daje taką możliwość, aby tych synonimów było jeszcze więcej. Postaram się z nimi nie przesadzić, chociaż ja jestem synonimowym nerdem albo nerdką. No ale cóż, czas na synonimy. Ponieważ będzie ich dzisiaj więcej, no to nie czekam do połowy audycji, tylko jedziemy z tak zwanym koksem. Otóż słowo obecność ma tych synonimów całkiem sporo. No bo właśnie, jeżeli jesteśmy wywoływani, nauczyciel, nauczycielka tam odczytuje listę obecności, musimy się zgłosić, powiedzieć, że jestem lub obecna, czy tam obecny, no to nikt się chyba nigdy nie zastanawia nad tym, co to znaczy. To jest po prostu rzeczywistość szkolna, jestem na lekcji, jestem obecna na pewno ciałem czy duchem, no to akurat nie jest do końca powiedziane. Na pewno zupełnie inaczej to wygląda o 7:30 rano, zupełnie inaczej o 11:00, a inaczej o 17:00. No ale później obecność jest w ogóle takim słowem, które jest słowem potocznym, bardzo powszechnym. Poniekąd też trochę takim ciekawym i złożonym. No i ma też swoje synonimy. Jest to na przykład asysta. Po prostu bycie, obecność, nie? To już to byt, bycie, obecność, to się łączy. Bytowanie, także częstość występowania, bardzo ciekawe. Członkostwo także, dotrzymywanie towarzystwa, po prostu egzystencja, a także frekwencja. No tak, w pościgu za bardzo dobrym ze sprawowania ta frekwencja musi być nieskazitelna. A dalej już bardziej tak duchowo, bardziej empirycznie też istnienie, obcowanie z kimś, tu mamy obecność, obcowanie i to zaraz nas prowadzi do słowa obcy, ale obcy nie jest oczywiście synonimem. Odwiedziny, także partycypacja, znaczy partycypowanie i chciałabym naprawdę kiedyś usłyszeć 7-latka, który jest wywoływany na pierwszej lekcji i mówi partycypuję zamiast obecny albo jestem. Partycypuję. Wyrażam gotowość do partycypacji w tej lekcji. Czy mnie by to śmieszyło, ale wiem, że mogę mieć trochę dziwne poczucie humoru. Stawiennictwo także. Ktoś się stawił lub stawiła w danym temacie, znaczy na lekcji czy gdzieś. A także towarzystwo, towarzyszenie sobie, trwanie. No, obecność jest jednak nastawiona na trwanie. A jeżeli jest to nudna lekcja, no to także na wytrwanie. Uczestnictwo, uczestniczenie, udział, wizyta, wspólne przebywanie, wspólne życie. To już w ogóle tak bardzo szerokie, znaczy długa oś czasu wchodzi w grę. Współuczestnictwo, także współudział, występowanie i życie. Zatem w to słowo obecność jest zaszyta także wspólnota. I to jest chyba akurat bardzo miłe. Lubimy być częścią całości. A teraz M83. I cóż, nadal, to już jest trzecia propozycja o tym samym tytule.
Still too late. Znaczy too late, po prostu.

No i to było M83 Too Late. Dosyć rzewna piosenka. Co ciekawe, te piosenki, które mają właśnie spóźnienie w tytule, niekoniecznie mają to spóźnienie właśnie w temacie. Przygotowując się do audycji, zauważyłam, że jest bardzo dużo właśnie piosenek, które odnoszą się do miłości i do spóźnienia na coś, na dobry moment, na, nie wiem, dlaczego w ogóle miłość jakkolwiek się spóźnia, albo my spóźniamy się na nią, albo kiedy zrobimy coś, co jest już nieodwracalne i to nie tyle ma związek z czasem i byciem za późno, z tym, że ten czas upłynął, tylko z tym, że właśnie coś jest nieodwracalnego. W szkole jest to trochę inaczej, kiedy się spóźniamy na lekcje. No oczywiście tym okropnym momentem jest wprowadzanie tego popłochu. Przerywamy w czymś, nasze przyjście sprawia, że wszyscy na nas zwracają uwagę i to jest takie okropne wystawienie się właśnie na obraz, na widok publiczny, podczas gdy gdybyśmy byli na czas, no to byśmy się tam razem z innymi gdzieś tam w tym takim rejwachu przed lekcją po prostu zgubili. No tak, czasami jeszcze można trafić na przykład taki dziwne poczucie humoru nauczycielki czy nauczyciela, który osobę spóźnioną od razu bierze do odpytywania i to jest wtedy, no cóż, no lepiej umieć. No i właśnie z tym spóźnieniem i z muzyką to faktycznie jest bardzo ciekawe, że tutaj oczywiście no, nikt nie śpiewa o spóźnieniach tak po prostu, bo to chyba nie jest temat wdzięczny do pisania o nim piosenek, ale ten aspekt romantyczny się tu bardzo często pojawia. Ale nie tylko. No cóż, spóźnienie oczywiście łączy się nie tylko ze szkołą, ale w ogóle z obecnością. No jeżeli się spóźniamy, to nas nie ma w tym miejscu i w tym czasie, kiedy powinniśmy być. No i to jest bardzo trudne. Szkoła jest w ogóle taką miniaturą życia. Zresztą jakoś tak nie podoba mi się taki pogląd, że szkoła nas dopiero przygotowuje do życia. To z perspektywy osoby dorosłej łatwo popaść w jakieś takie w jakąś taką nadwiedzę. No ja już znam życie, bo żyję tyle i tyle lat, a ty nie znasz życia, bo jesteś młodszy. Czy tam młodsza. No nie, no każdy zna życie na tyle, ile już tam coś przeżył i my jako osoby dorosłe możemy już zapomnieć, jak bardzo stresująca była szkoła, no ale jednak jest stresująca. To jest te wymogi i te okoliczności, te sytuacje na miarę tego, w jakim miejscu w życiu jesteśmy. Na studiach zresztą bywa bardzo podobnie. Na studiach zdecydowanie już jest troszeczkę więcej wolności, wyboru, też więcej odpowiedzialności, ale czy jest przez to jakoś tam super łatwiej? Chyba nie, bo to już więcej zależy od nas po prostu. A później w robocie to już w ogóle, ojej, to już po prostu włączę następną piosenkę. Gypsy and the Acid Queen tym razem i utwór o jakimże tytule? No oczywiście Too Late, ale zupełnie inny klimat muzyczny.

albo przynajmniej ja ją puszczam w formie żartu. O, może tak. My dzisiaj mamy lekcję organizacyjną w Studiu Fixum. Początek roku szkolnego, no to za nami, początek roku akademickiego to w trakcie. No i właśnie, potem są jeszcze inne pierwsze dni w różnych okolicznościach życia, ale zdecydowanie robią już mniejsze wrażenie. No i tak, cały ten system szkolny sobie dzisiaj rozkładamy na czynniki pierwsze. Ja jeszcze tego dzisiaj nie powiedziałam, a to jest też ważne, żeby dodać, że Studio Fixum w to myślę derdum, czyli trochę takie poważnie, niepoważne gadanko. No i cóż, były już synonimy do słowa obecność i teraz przechodzimy do dalszej części lekcji, czyli no właśnie odpytywanie. Odpytywanie, gdzie raz zdaje się na semestr, przynajmniej kiedyś tak było, u niektórych, tylko oczywiście nauczycieli, można było zgłosić nieprzygotowanie. I wtedy omijała nas no po prostu pała, no jedynka, niedostateczne, no jakby tego jeszcze inaczej nie ująć, papeć, kapeć, but. Nie wiem, dzisiaj pewnie się w szkole mówi inaczej, a ja tutaj robię jakąś taką szkolną archeologię. No w każdym razie ten stres wynikający z tego, że zaraz będzie odpytywanie i że nauczycielka może zaraz po prostu wyczytać nasze nazwisko. Oj, to było bardzo stresujące, zwłaszcza na tych lekcjach, w których się nie celowało i na których się nie brylowało wiedzą. Dla mnie ten zestaw był jednak raczej przynależał do tych przedmiotów ścisłych. No i tak, nieprzygotowanie albo przygotowanie, zakładając tę optymistyczną wersję, że jednak no coś tam umiemy, coś tam próbujemy napisać na tej tablicy albo odpowiedzieć. Ta głowa gorączkowo po prostu przetrzesuje wszystkie szufladki w poszukiwaniu tej wiedzy, która tam powinna gdzieś być, gdzieś może chociaż na dnie albo w rogu, jakiś tam urywek, skrawek, czegoś, coś, nie wiem, na historii, nie wiem, zjednoczenie Niemiec, albo co to tam jeszcze, wojny greckie, dużo tego było, no. Bardzo, bardzo dużo. I albo, nie wiem, na fizyce, prawo Maxwella, dualizm korpuskularno-falowy, albo tam jeszcze coś. Oczywiście chemia, biologia, no, anatomia pantofelka, wszystkie etapy oddychania, mitoza, mejoza, no. Ojej, nawet się okazuje, że dość dużo pamiętam. Mimo, że w żaden z tych obszarów nie wkroczyłam zawodowo, ani nawet studencko. No i dobra, no i to mamy. Przygotowanie lub nieprzygotowanie, gdzieś tam to się, no może być tak, no albo gdzieś pomiędzy, nie? Wtedy jest truja. No właśnie, i ta truja, i wpada ta ocena. Pada ocena, a potem jest wyciągana z nich średnia, to ma niby tam pokazać naszą wiedzę. Czasami pokazuje odporność na stres na przykład, nie? No bo wiedza to jeszcze coś innego. Prezentowanie jej to zupełnie inna para tak zwanych kaloszy. No i cóż, sprawdziłam także synonimy do słowa ocena. I lista jest bardzo imponująca. Bardzo imponujące i nie wiem nawet, w jaki sposób te wszystkie słowa mają się łączyć ze słowem ocena. O ile abstrakt, no to brać studentka, tutaj jeszcze to odczuję, no bo napisanie abstraktu z pracy magisterskiej, czy licencjackiej, czy inżynierskiej, no to jest też to zadanie. Analiza, no to jest część oceniania, tak? Bo musimy sprawdzić wszystkie składniki danej pracy, sprawdzianu, zagadnienia i tak dalej, i tak dalej. No, a potem już anatomia, argument, artykuł, badanie, bilans. No też, bilans jest ocenianiem oczywiście. Cel, cenzurka. No tak, kiedyś, bardzo dawno temu i ja wbrew pozorom wcale nie pamiętam tych czasów, na świadectwo mówiło się cenzurka. I na koniec roku była wystawiana właśnie taka rzecz, cenzurka. Charakterystyka, ale także decyzja. No tak, ocena prowadzi do jakiejś decyzji, proces oceniania. Degustacja, no ciekawe. Deklaracja, to nie wiem, diagnostyka, no to się łączy, tylko obszar medyczny bardziej, albo jakiś taki naukowy. Diagnoza, no to już później. Dociekanie, ekspertyza, także eksperyment czy eksploracja.

Trudne słowo następne. Enuncjacja, ewaluacja, filozofia, głos, idea, image, informacja, czy inicjatywa, intencja. Jesteśmy dopiero przy i, a jest tych słów jeszcze bardzo, bardzo dużo. Więc wrócimy sobie do tych synonimów po piosence i tym razem jest to The Streets i nie Too Late. It's Too Late. Jest za późno.

The Streets, It's Too Late, to właśnie za nami piosenka o dojrzewaniu, o dorastaniu, do obecności, skądinąd bardzo wyraźnie odnosi się do spóźniania się na randkę, na spotkanie z ukochaną. No i konsekwencje, które z tego wynikają. No ale ten człowiek bardzo stara się zmienić i to no, zawsze na plus. Tak zwany podmiot liryczny, można powiedzieć. My wracamy tymczasem do synonimów słowa ocena, no bo poniekąd właśnie to spóźnianie się w życiu dorosłym też się z tym łączy, prawda? Byliśmy przy intencja, o, to słowo, które teraz wpada mi w oko i no, łączy się zresztą z poprzednim utworem. Także interpretacja jest rodzajem oceny czy kalkulacja, klasyfikowanie również, komentarz też, koncepcja, koncepcyjka. Nie brzmi dobrze, nie? To coś nam trochę nie styka, bo koncepcja jest poważna, koncepcyjka nie bardzo. Koncept z kolei, no już też raczej rzadziej używany, no też jest poważny. Jedno z także moich ulubionych słów, konstatacja. Następne słowo, którego nie lubię akurat, kosztorys. Później jest całkiem nieprzyjemnie, bo krytycyzm, krytyczność to nie to samo co krytyka, a już na pewno krytykanstwo nie jest tym samym co krytyka. I co ciekawe, te słowa są ułożone alfabetycznie i zaraz po krytykanstwie jest kwalifikacja. Mhm. No więc właśnie, kwalifikacje, no to coś, o czym się nie mówi w okresie szkolno-edukacyjnym ogólnie rzecz biorąc, ale już w życiu zawodowym bardzo często. Także mniemanie, myśl, nastawienie, negatywna ocena, nota. O, kiedyś też mówiło się raczej nota, ale to w czasach zamierzchłych. Ogląd, oględziny, określanie jakości, orientacja, orzeczenie, osąd, także oszacowanie, oświadczenie, opinia. Otaksowanie, no to, tak, takie sformułowanie jak spojrzał czy spojrzała taksującym wzrokiem, to jest takie spojrzenie, które już ma pokazać drugiej osobie, że jest właśnie poddawana ocenie, a że negatywne to już jest jakby dopisane między słowami. Pojęcie, policzenie, pomiary, także z takich bardziej fachowych słów. Pomysł, czyli inne słowo na koncept, próbowanie, przebadanie, przegląd, ranking, recenzja, oczywiście jest formą oceny, refleksja, rekapitulacja, rekonesans, resume, rezolucja i nadal nie jest to nawet nigdzie blisko końca tej listy. Jest ona naprawdę bardzo długa. Symulacja, szacowanie, szacunek, szkic, światopogląd. No tak, w naszym światopoglądzie oceniamy to, co jest dla nas użyteczne, coś jest w zgodzie z nami, a co nie. I na podstawie tego właśnie ten światopogląd później kształtujemy. Weryfikacja, oczywiście, werdykt, oczywiście, że tak, jest połączony z oceną nierozerwalnie. Wynik nie. Wynik jest obiektywnie istniejącą liczbą lub rezultatem, natomiast jak my ocenimy ten wynik, jest potem już, no właśnie, ma to swoje konsekwencje, bo biorąc pod uwagę na przykład piłkę nożną, wygrywa ta drużyna, która zdobywa najwięcej goli. Ilość goli zdobytych w trakcie meczu jest faktem po prostu obiektywnym wydarzeniem. Jest ich, nie wiem, 2, 3, 4, 5. Ale gdyby założeniem gry było, że wygrywa ta drużyna, która ma tych goli najmniej, no to wynik się nie zmienia. Nadal będzie, nie wiem, 4-0. Ale jeżeli zmienia się zasada, no to zmienia się ocena tego wyniku. Sam wynik nie. Ciekawe, co by było, gdyby nagle zaczęli grać na to, kto ma najmniej goli. Twierdzenie, ustalanie, uwaga, wartościowanie. Wartościowanie to nic innego jak ocenianie. Wizja, ocena, wizerunek. No to już jest trochę dalej od samego słowa ocena, ale nadal jesteśmy w stanie pewne połączenie przeprowadzić. Wypowiedź krytyczna, wyrok. No to jest już harde słowo. Zakwalifikowanie, oczywiście zliczenie do jakiejś kategorii, tak. No. Test, oczywiście, surowa ocena też może być. Suma punktów to tak jak i wynik, bo suma jest po prostu niezależna, nie jest oceną jeszcze samą w sobie. Chociaż przyznawanie punktów oczywiście ocenę też w sobie ma.
No i tak to się ma, jeśli chodzi o synonimy, a jest ich jeszcze dużo więcej. No ale przed nami jeszcze taki utwór Sufjan Stevens. I to akurat nie jest żadne spóźnienie w tytule. To jest po prostu too much, zbyt dużo. I to właśnie przed nami.

0: I to był Sufjan Stevens Too Much. No i cóż, wracamy po przerwie muzycznej. Zazwyczaj staramy się unikać tego sformułowania w radio, ale skoro dzisiaj mamy lekcję organizacyjną i ogólnie dużą taką metaforę szkoły, no to przerwa jak najbardziej jest na miejscu. A właściwie to już prawie, że ostatni dzwonek, ponieważ zaraz nasza audycja dobiegnie końca i kończymy zajęcia na dziś, chociaż oczywiście Radio Afera nie kończy w żaden sposób nadawania. I już za chwilę Afera w kinie, program oczywiście poświęcony filmom, filmografii i kinematografii. O, może to słowo jest jednak bardziej na miejscu. To za chwilę, a później mixtape, czyli składanka różnych rytmów. Zostańcie koniecznie z Radiem Afera jeszcze dzisiaj w sobotni wieczór. Ja się już dzisiaj żegnam. Do usłyszenia za tydzień. A tymczasem życzę udanej soboty. Anna Szumotyła. No to cześć. Tak, do usłyszenia za tydzień.
1: O tym, jak codzienność zamienia się w metaforę. Studio Fixum w każdą sobotę o 17:00.
2: Autopromocja.
3: Dobry wieczór. Audycja Good Night Collective w niedzielę o 12:30. Witamy po ciemnej stronie nieba.
4: Wieczornik w Radiu Afera.
5: W niedzielę po godzinie 20:00.
4: Na wieczorne opowieści utkane z dźwięków i słów zapraszają Paulina Franckowie,
5: Szymon Świerski
4: i zespół Wieczornik.
6: Emergency loop. Emergency loop.
7: Audycja o muzyce elektronicznej. Wszelkie odmiany techno i house. Rozmowy, DJ sety, relacje z najważniejszych wydarzeń. W sobotnią noc, gdy zegar wybije północ.
8: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Reklama.
9: Twoja oferta ma trafić do studentów? Zareklamuj się w studenckim radiu. Skontaktuj się z nami. promocja@afera.com.pl.
8: Reklama.
10: Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.
11: Ej, sorry, stary. Przestaniesz mi kopać w fotel?
12: Ja sobie tylko nogi rozkładam, o co ci chodzi?
11: Może ja zaraz ciebie nie rozłożył.
12: No, zaraz ja cię tak, że się w filmie
11: ciekawe.
12: Pojawisz. Pojawisz się w filmie.
11: Ciekawe!
13: Lecisz tam na dół do popcornu.
11: No, dawaj! Afera w kinie!
14: W każdą sobotę o godzinie 18:00.
15: Szanowni Państwo, wracamy po przerwie wakacyjnej do Afery w kinie. Mam nadzieję, że stęskniliście się za tą audycją dokładnie tak samo jak my, bo my chyba się stęskniliśmy.
16: Oj tak, od czerwca już nie było gadane do mikrofonu, także bardzo się cieszę, że tutaj jestem. Ja nazywam się Mateusz Cierchowicz, a ze mną...
15: jest Filip Bestrzyński.
16: Dokładnie tak i zabierzemy Was w daleką podróż, więc szykujcie plecaki i wybierajcie się z nami. Dzisiaj temat dość nieoczywisty, bo choć zazwyczaj staramy się jakoś dobierać temat pod nowe produkcje, jakieś głośne hity, czy może też po prostu jakieś takie newsy ze świata filmowego, to tym razem tak trochę emocjonalnie, myślę, podeszliśmy do tematu i zabierzemy się właściwie za film i książkę, które tak w gruncie rzeczy nie mają ze sobą zbyt wiele wspólnego, choć ja będę bronił tezy, że mają bardzo dużo ze sobą wspólnego, bo ta audycja, przyznam się ja, zrodziła się trochę z takiego mojego jakiegoś poczucia, właśnie takiego emocjonalnego, może też trochę podobieństwa tematycznego, właśnie po lekturze książki Nawrócona Stefana Hertmansa. Tą książkę sobie tutaj trzymamy w ręku, wydawnictwo Artrage, bardzo fajne wydawnictwo, tak?
15: Bardzo serdecznie polecamy.
16: Dokładnie, tak? No a, że tak powiem, kontrastowo do tego Królestwo Niebieskie Ridleya Scotta. Dzisiaj sobie te dwie pozycje obejrzymy pod każdym kątem i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zostańcie z nami, bo temat jest naprawdę ciekawy i myślę, że bardzo też aktualny mimo wszystko. Tak więc serdecznie zapraszamy.

0: Wracamy w takim razie do audycji. Słuchaliśmy właśnie piosenki pod tytułem Leyla zespołu tureckiego Altin Gün. Wracamy zatem do tematu audycji i nasza audycja, dzisiejszy odcinek naszej audycji będzie pod przewodem podróży emocjonalnej oraz geograficznej i do pewnego stopnia jest to duet książkowo-filmowy i zaczniemy, myślę, od omówienia książki. Jest to, dla przypomnienia, Nawrócona autorstwa Stefana Hartmansa, niderlandzkiego pisarza, książka historyczna, aczkolwiek też z elementami współczesnymi. Bardzo ciekawe połączenie, nieprawda?
1: Bardzo. I może też tak na wstępie przytoczę opis, że tak powiem, z tyłu książki, bo tak jak wspomniałem, mam ją w studiu, więc towarzyszy nam też tak materialnie, jak i emocjonalnie. Bo myślę, że oddamy, że tak powiem, słowa w ręce samego autora Stefana Hartmansa i co, że tak powiem, on mówi o tej książce. Mamy wiek XI. Vigdis Adelais, młoda kobieta z zamożnej francuskiej rodziny, zakochuje się w Dawidzie Todrosie, uczniu jeszywy i synu rabina. Vigdis wyrzeka się przywilejów, przechodzi na judaizm, przyjmuje imię Hamutal i wraz z ukochanym rusza na południe Francji, próbując uciec przed rycerzami wysłanymi przez ojca. Tak więc prezentuje się mniej więcej fabuła tej książki. No i, że tak powiem, jest to coś, na co natknęliśmy się wspólnie z Filipem w wakacje. Dokładniej Filip rozpoczął ten proces.
0: Ja natknąłem się, ściślej mówiąc, na książkę w księgarni. Bardzo mnie zaintrygowała ryba na okładce oraz historyczny wątek książki. Dopiero później zorientowałem się, że ta historia, która brzmi fantastycznie i prawie z jakiegoś fanfika, jest prawdziwą historią. Na tyle ciężko naprawdę mi było w to uwierzyć, ale na tyle, na ile dało się zrekonstruować tę historię, to jest to historia prawdziwa, o prawdziwych osób, które naprawdę żyły. Jest to oczywiście historia fabularyzowana do pewnego stopnia. Bardzo wiele dziur w tej fabule zostało wypełnionej przez autora, jednak mamy to naprawdę, ta nieprawdopodobna historia naprawdę miała miejsce, co mnie zdumiało.
1: Tak, to prawda. W ogóle historia powstania tej książki niejako jest odtworzona w samej książce, tak. Bo rzeczywiście tu mamy więcej do czynienia z taką fikcją literacką mimo wszystko, bo autor powieści bazuje na fragmentach jednego listu, który został odnaleziony w kairskiej synagodze. Oczywiście brakuje w tym liście pewnych fragmentów, no bo jest to list pochodzący z XI wieku, także no nie jest to biała kartka papieru.
0: Dokładnie. I warto zauważyć, jaki to jednak niezwykły przypadek historii, że ten list, ta historia tak jednak tej osoby mogła dotrzeć do nas po prawie 1000 lat, ponieważ jest to kawałek papieru, który został wrzucony konkretnie do dziury w ścianie znajdującej się w synagodze, do tak zwanej genizy i został tam wrzucony tylko i wyłącznie dlatego, że według zasad judaizmu nie można pewnych dokumentów się pozbyć, jeżeli są one opatrzone imieniem Boga, zapisanym po hebrajsku. Zatem ten dokument, jako że nie mógł być zniszczony, spalony w żaden sposób, bo nie mógł zostać zutylizowany, został wrzucony do tej dziury, żeby został, można byłoby się go pozbyć w ramach prawa hebrajskiego i jakiś traf sprawił, że ani pleśń, ani myszy, ani żadne inne szkodniki nie dopadły go i możemy spotkać się z tą historią po całym 1000 lat.
1: Dokładnie. I autor właśnie miał tą przyjemność spotkać się z tym dawnym pismem. I on właściwie odtwarza tą historię na bazie tego jednego dokumentu i trochę też rusza w ślad za swoją bohaterką, bo tak jak my czytamy tą historię fabularną o Vigdis, która wyrusza z miejscowości Rouen na północy Francji, tutaj kolega może mnie poprawić, jeżeli wymowa nie najlepsza, bo wiem, że tutaj jesteś tym specjalistą, ale chyba dałem radę.
0: Dałeś radę.
1: Super. Wyrusza na południe Francji, bodajże do Narbony i potem losy się komplikują, więc zdradzę, że też trafi do Włoch, a potem na drugą stronę Morza Śródziemnego, no właśnie do Egiptu między innymi, no bo jednak do Kairu musiała dotrzeć, żeby ta historia w ogóle powstała. I sam pisarz również wybiera się w tą podróż śladami swojej bohaterki i my też o tym czytamy, bo fragmenty fabularyzowane, ale jednak oparte na faktach, są przeplatane relacją jakby autora ze swojej własnej podróży.
0: Tak, i muszę przyznać, że coś, co jedną z rzeczy, która najbardziej mi się podobała w tej książce, to właśnie te spostrzeżenia autora, jego refleksje zarówno na temat zmieniającego się krajobrazu, zmieniającej się rzeczywistości i takie naprawdę bardzo empatyczne spostrzeżenia zarówno wobec historii Wigdis Adelaide, później Hamutal, a także po prostu tego, jak zmieniała się okolica, jak zmieniała się Francja, jak zmieniały się dane miasta. Powiem szczerze, że nie tak często można natrafić na pisarza, który ma naprawdę taką jakąś głębię refleksji historycznej i taką ciekawą zdolność do wyciągnięcia interesujących wniosków na podstawie małych detali w stylu chociażby bagna, które kiedyś były w danym miejscu, a teraz ich nie ma. Droga, która kiedyś biegła gdzieś indziej, a teraz jej nie ma. Albo nawet po prostu, gdy kontempluje ruiny dawnego miejsca i zastanawia się, jak w tym miejscu mogła żyć Hamutal.
1: Dokładnie. I to myślę właśnie taka jakby... To nawarstwienie się historii w tej książce jest rzeczywiście no, takie bardzo poruszające i też... Powiedziałbym, że w jakiś sposób dotykalne, bo nie wiem jak ty, ale ja rzeczywiście byłem zawsze zaskoczony takimi małymi detalami i szczegółami w tej książce, gdy autor no, zwraca uwagę na w sumie rzecz oczywistą, gdy na przykład mówił o drodze właśnie Wigdis, którą pokonuje wraz z Davidem i pokonuje ją właśnie poprzez jedną z rzek, która płynie przez Francję, na której w ówczesnym czasie były dwa mosty. Na tych mostach na pewno nie mogli się znaleźć ze względu na to, że byli osobami poszukiwanymi, ale mogli też się przedostać trzecim mostem, a właściwie przeprawą po tej rzece, bo tego trzeciego mostu nie było, powstał dopiero za 100 lat, a w tym miejscu obecnie jest bodajże autostrada. I to jest w ogóle moim zdaniem fenomenalne właśnie zwracanie uwagi na takie drobne rzeczy, które jednak są ogromne z perspektywy historii. On, autor, mógł przemieścić się z jednego miejsca do drugiego w nie wiem, może godzinę za pomocą swojego auta. Tymczasem Wigdis musiała rzeczywiście przez parę dni pokonywać bardzo trudne tereny. Mhm. I przez to porównanie, myślę, my zaczynamy coraz bardziej rozumieć uczucia, jakie towarzyszyły bohaterom wtedy.
0: Dokładnie. I ta empatia, którą cechuje się Stefan Hartmann, jest naprawdę wyjątkowa. On potrafi niezwykle wnikliwie wczuć się w odczucia osoby, która żyła jednak w zupełnie innej epoce niż on. Inny fragment, który mnie z kolei bardzo poruszył, to bardzo ciekawe, trochę suche, ale naprawdę fascynujące umówienie żeglugi na Nilu w XI wieku. Cała logistyka podróżowania w górę Nilu, w zależności od wiatru, od pływu i od pory roku była po prostu opisana z niesamowitym szczegółem i przez te niby suche fakty, pozornie nieinteresujące rzeczy Stefan Hartmann naprawdę uświadamia skomplikowane i trudne uczucia, jakie towarzyszyły osobom podróżującym w danym czasie, uświadamiając nam, że to była naprawdę mieszanka niesamowitego stresu, niepewności, długich okresów oczekiwania na odpowiednie warunki i że to podróżowanie było naprawdę niebezpieczne i trudne w porównaniu do dzisiejszych czasów. I przez tego typu porównania, Stefan Hartmann naprawdę pomaga nam bardzo dobrze wczuć się w to, co mogła przeżyć Hamutal w trakcie swojej podróży.
1: Dokładnie, więc mam nadzieję, że wy też już powoli wczuwacie się w naszą audycję, jak i w książkę, którą wam bardzo serdecznie polecamy. To, dlaczego jeszcze nam się ta książka podoba, dowiecie się już po krótkiej, właśnie nie krótkiej, po pięciominutowej piosence Teardrop zespołu Massive Attack, która troszeczkę no, wprowadzi was tak emocjonalnie, mam wrażenie, w tą książkę, bo jednak jest to historia o miłości, a tutaj o różnych odcieniach miłości posłuchamy.

0: Wracamy do Was w Aferze w kinie. Tym razem nietypowy temat w naszej audycji filmowej. Porównujemy ze sobą książkę i film, które na pierwszy rzut oka nie mają z sobą absolutnie nic wspólnego. Ale czy jednak coś w tym zestawieniu jest? Zobaczymy już niebawem. Albowiem jeszcze pokontynuujemy troszeczkę omawianie książki, która nam obojgu nam się bardzo podobała. Potem przejdziemy do filmu Królestwo Niebieskie, także zostańcie z nami. A teraz słyszeliśmy utwór Teardrop zespołu Massive Attack, który opowiada o miłości, tak jak i wątek, który właściwie jest wątkiem wiodącym tej książki, czyli właśnie miłość dwójki osób. Osób, które są emocjonalnie złączone, choć różni je naprawdę wiele. Główną różnicą jest między innymi kwestia płci, ale także kwestia, myślę, religijna. Ona chrześcijanka, on Żyd. No i to jest bardzo istotna kwestia, ale zanim może przejdziemy do kwestii religijnych, które też łączą książkę z filmem, to oddam głos Filipowi, który zwrócił uwagę na dość istotny element tej książki.
1: Coś, co naprawdę warto podkreślić w przypadku Nawróconej Stefana Hartmansa, to jego podejście do historii osobistej, ponieważ naprawdę jesteśmy już bardzo przyzwyczajeni do oglądania świata sprzed tysiąca lat przez pryzmat osób, które najwięcej ten świat opisały, które pozostawiły po sobie najwięcej śladów, czyli są to często królowie, książęta, szlachta. Ludzie bogaci, majętni, wpływowi, piśmienni i wykształceni. Jednak naprawdę bardzo rzadko mamy okazję do zobaczenia tego świata i jakiegoś poczucia go przez pryzmat spojrzenia osoby, która mogła ten świat doświadczać w zupełnie inny sposób. W szczególności brakuje nam z tej epoki perspektywy kobiecej, która jest w książce Nawrócona bardzo ważnym elementem. Naszą główną bohaterką jest Wigdis Adelais, jest później nazwana Hamutal. I oczywiście nie jest to osoba też spoza klasy rządzącej. Trzeba przypomnieć, że jest to osoba, osoba majętna, wykształcona, pochodząca z rodziny szlacheckiej, na ile można powiedzieć o rodzinie szlacheckiej w XI wieku, ale jednak osoba też pochodząca z warstwy uprzywilejowanej, chociaż jednak jest później zmuszona żyć życiem trudnym, osoby ściganej, osoby uciekającej przed prawem i gonionej przez różne wydarzenia historyczne, więc też mamy do pewnego stopnia okazję do zobaczenia, jak pewne nawałnice historyczne, pewne wydarzenia mogły zostać doświadczone przez osobę, która nie była ich źródłem, albo nie była, powiedzmy, u sterów tych wydarzeń, tylko była tak naprawdę nimi miotana. I moim zdaniem ta perspektywa jest tu bardzo cenna.
0: To prawda. To też jest tak, teraz jak powiedziałeś, w sumie mnie to tak uderzyło, że w sumie jest to też historia o podejmowaniu trudnych decyzji i życia z konsekwencjami tych decyzji,
1: tak,
0: bo
1: tak.
0: No, trzeba powiedzieć, że Hamutal, czy też Wigdis podejmuje dość spontaniczną decyzję, opartą na emocjach, na takim uczuciu, które nazywamy miłością, no ale jednak potem musi się mierzyć z bardzo trudnymi warunkami i to też mnie na przykład zszokowało w tej książce, gdy mamy do czynienia ze sceną napadu na Dawida i Wigdis, która jest sceną absurdalnie brutalną,
1: tak,
0: w takim wymiarze, w jakim się nie spodziewałem, że napad na kogoś może być właściwie przekreśleniem życia dla wszystkich,
1: tak,
0: którzy są w ten napad zaangażowani, no bo jednak napad w XI wieku trochę się różni od tego współczesnego.
1: Dokładnie. Nie, to był też moment, który mnie zszokował. Są to sprawy oczywiste. Fakt chociażby, że nie można zadzwonić na policję. Można pomyśleć, że to jasna sprawa. No przecież przez większość ludzkiej historii nie można było wykonać telefonu na policję. Ale jest to scena opisana w książce w tak horrendalny sposób, że jest to zaledwie 10 stron, nawet mniej, ale napisane w taki sposób, jakby to był długi, dwugodzinny thriller. I powiem szczerze, że ja bardzo ciężko przeżyłem tę scenę.
0: Bo to jest właśnie, myślę, bardzo duży atut tej książki, czyli język, jakim ona jest napisana, bo to jest naprawdę bardzo poetycki język. Mi się też podobał jeden fragment, w którym Stefan Hartmans ma taką niezwykły dar do przechodzenia między właściwie tymi wątkami współczesnymi, a wątkami przyszłymi, gdy opisuje Wigdis i ta Wigdis nagle zaczyna się w prozie autora zmieniać we współczesną dziewczynę, którą on obserwuje siedząc gdzieś w jakimś miejscu, które jest skojarzone z główną bohaterką jego książki, czyli Wigdis Adelais. I to chyba też sprawia, że te takie trudniejsze momenty, jak chociażby scena napadu, one są na tyle brutalne ze względu na to, że są właśnie skontrastowane z tym poetyckim językiem. I to chyba najbardziej uderza w momencie, w którym wybija rok 1094 bodajże, czy 95, w którym Urban II ogłasza krucjatę i zaczynają się zbierać rycerze Europy, aby udać się na długą wyprawę do Jerozolimy, aby odbić Ziemię Świętą z rąk muzułmanów. I to jest o tyle intrygujące, że uczymy się na lekcji historii o tym, że no była krucjata, ona ruszyła, podbili tam Jerozolimę, była kolejna i tak dalej. Nie uczymy się tego, i to mnie na przykład bardzo zszokowało, że jednak mamy do czynienia z ogromnymi masami rycerstwa, po prostu dziesiątkami tysięcy ludzi, którzy przewalają się przez, tutaj słowo, że tak powiem, adekwatne, różne małe wsie. Mhm. I mamy taką małą wioskę, w której jest, nie wiem, 50 osób, która ma nagle ugościć ileś tysięcy żołnierzy, oficerów, dowództwo, które właściwie wymaga od nich, żeby zostało ogłoszone, bo to jest święte wojsko.
1: Dokładnie. Wspomniałeś o dziesiątkach tysięcy rycerzy. Jednak warto pamiętać, że to tak naprawdę mniejszość tych ludzi to byli rycerze.
0: Tak, to prawda.
1: To byli oczywiście możnowładcy, to byli rycerze, właściciele ziemscy, ale też za nimi szły tysiące zwykłych piechurów, zwykłych żołnierzy, najemników, a za nimi szła biedota. To jest też coś, co jest bardzo dobrze opisane w książce Hartmansa, czyli różnorodność tego pochodu i tego, jak się te osoby zachowywały. W każdej z tych grup były osoby bardziej i mniej szlachetne, bardziej i mniej przywiązujące wagę do cudzej własności albo cudzej godności i spotykamy się z bardzo różnymi objawami wewnątrz tego pochodu. I to jest właśnie ta nawałnica historii, o której wcześniej wspominaliśmy. Ta pierwsza krucjata, którą normalnie słuchamy, o której normalnie słuchamy z uwagi na to, jak właśnie papież ją najpierw ogłasza, jak się zbiera rycerstwo, ci możni i tak dalej. Potem pierwsze, co myślimy, to są w Jerozolimie, zdobywają Jerozolimę. Zapominamy Dokładnie. O tym, że oni szli, a kiedyś w tych czasach idąca armia, a już zwłaszcza tak duża, to było najgorsze, co się mogło stać, nawet dla osób po tej teoretycznie stronie, po chrześcijańskiej. A co dopiero dla osoby takie jak Vigdis Adelaes, a później Hamutal, która jest z punktu widzenia chrześcijańskiego heretyczką, którą należy tylko i wyłącznie spalić według prawa chrześcijańskiego.
0: No dokładnie, tutaj mamy też coś, co w ówczesnym czasie nie było znane, a my dzięki psychologii już wiemy, choć wielu spośród uczestniczących w krucjacie mogło mieć bardzo szlachetne pobudki, czy też po prostu byli do tego jakoś materialnie zmuszeni, to no, gdy wchodzą w skład takiego tłumu, to zadziała taka mentalność masy, tak, która się różni od tej mentalności jednostkowej. I mam wrażenie, że ta mentalność masy niejako, mentalność tłumu jest też dobrze widoczna w filmie.
1: Zdecydowanie.
0: To może zaraz sobie wspomnimy troszeczkę i zaczniemy porównywać, bo to będzie też element, myślę, w którym lekko się pokłócimy, także afera w kinie będzie
1: prawdziwa. To będzie prawdziwa afera w kinie.
0: Dokładnie.
1: Po raz pierwszy od jakiegoś czasu, ale to już za chwilę.
0: Dokładnie, po utworze Hon Jasmin Hamdan.

0: Wracamy do Afery w kinie. Dzisiaj omawiamy temat podróży, podróży sentymentalnej, podróży geograficznej, a i także podróży, które wiodą nas przez XI i XII wiek z Europy na Bliski Wschód. Omówiliśmy już w sporej części książkę Nawrócona autorstwa Stefana Hertmansa i chcielibyśmy teraz przejść do drugiej części naszej audycji, w której zaczniemy rozmawiać o filmie Królestwo Niebieskie w oryginale Kingdom of Heaven. Jest to film z roku 2005 reżyserii Ridleya Scotta. Jest to film, na którego omówienie bardzo się cieszę, ponieważ z Mateuszem mamy odmienne opinie na jego temat, dlatego...
1: Tak,
0: ale to za
1: tego,
0: chwilę.
1: Co wiem, to dość skrajne.
0: Tak, dość skrajne. Mamy też ten film bardzo na świeżo, ponieważ obaj oglądaliśmy go wczoraj i możemy się zaraz na ten temat pospierać. Ale najpierw troszeczkę kontekstu, tak?
1: Jak najbardziej.
0: Film przenosi nas w czas odrobinę inny niż Nawrócona, ponieważ mamy tu do czynienia z już powstałym Królestwem Jerozolimy, a raczej z jego schyłkową częścią, ponieważ znajdujemy się pod koniec XII wieku.
1: Tak, czyli około 100 lat później od akcji
0: dokładnie.
1: Książki.
0: Znamy już wynik pierwszej krucjaty, która zaczyna się w Nawróconej. Powstały królestwa chrześcijańskie na terenie Bliskiego Wschodu, w tym Królestwo Jerozolimy, ale oglądamy już raczej schyłkowy etap tych królestw, ponieważ Królestwo Jerozolimskie jest już otoczone przez siły muzułmańskie, prowadzone przez Saladyna.
1: Dokładnie tak, ale pojawia się wybawienie, jak to w hollywoodzkich filmach, tak. W postaci naszego głównego bohatera, niejakiego Baliana, który z tego co wiem jest oparty też na rzeczywiście istniejącej postaci.
0: Tak, to jest notka, którą pragnę bardzo wyraźnie zaznaczyć. Nie wierzyłem w to, ponieważ postacie w tym filmie są, nazwijmy to, wyrysowane mocną kreską. Nie wierzyłem, że te postaci istniały w rzeczywistości, ale sprawdziłem i większość głównych postaci istniała naprawdę, są prawdziwe postacie, nawet w większości nieszczególnie przekręcone. Część relacji pomiędzy postaciami, to za chwilę możemy powiedzieć, jest powiedzmy przerysowana albo mała część wymyślona, ale naprawdę...
1: No to są twoje słowa.
0: Naprawdę bardzo rys faktów jest zupełnie zgodny z historią.
1: Co jest bardzo ciekawe, bo tak. Ridley Scott jest reżyserem, który historię ma w poważaniu, mówiąc ogólnie tak skrótowo.
0: Skończywszy film, zamierzałem dowiedzieć się, ile rzeczy jest nie tak w historii, którą właśnie obejrzałem, ale niestety na moje szczęście okazało się, że Ridley Scott bardzo się przywiązał w tym przypadku do historii.
1: No właśnie, co nie jest charakterystyczne dla tego
0: dokładnie.
1: Reżysera, bo już myślę dosyć kultowe jest, bo to jest ten sam reżyser, co film Napoleon, jeżeli kojarzycie. Fatalny film. Było spotkanie z dziennikarzami i bardzo słynne pytanie, które krytykowało Ridleya Scotta właśnie a propos jego podejścia do historii, na które miał odpowiedzieć owemu dziennikarzowi, że też pytaniem jakby na pytanie, czy byłeś tam? Od dziennikarz mówi, że nie. No to zamknij.
0: Piękny okaz szacunku zarówno do dziennikarza, jak i do historii.
1: Tak, Ridley Scott jest kontrowersyjnym reżyserem, ale filmy umie kręcić, bo rzeczywiście ma w swoim dorobku naprawdę wybitne i kultowe dzieła, takie jak Gladiator, Blade Runner, czy Obcy, ósmy pasażer Nostromo. No i też, moim zdaniem, Królestwo Niebieskie. Filip do tego pewnie grona by tego filmu nie zaliczył, ale dokończę. Balian jest właśnie grany tutaj przez Orlando Bluma, Legolasa z Władcy Pierścieni, jeżeli ktoś nie kojarzy, które zostają

0: konfliktu między Balianem a lokalnym księdzem, którego Balian decyduje się po prostu zabić w gniewie, a także ma co odpokutowywać i decyduje się wybrać z ojcem do Jerozolimy.
1: Dokładnie, warto zaznaczyć, że w filmie, ponieważ akurat to jest fakt niehistoryczny, w filmie Balian jest nieprawowitym synem swojego ojca i go nawet nie zna do danego momentu, więc ojciec przychodzi troszeczkę jak Deus Ex Machina i zamierza po prostu zaprowadzić syna uprzejmie do Ziemi Świętej, zaprosić do odpukotowania win, o których chyba nawet nie wie do danego momentu i z uwagi na utarczkę, która ma później miejsce, ojciec szybko jest wyeliminowany.
0: Tak, zostaje ranny i po prostu umiera dość szybko w fabule.
1: Z dnia na dzień Balian staje się świeżo upieczonym baronem okolicy Ibelin, hrabstwa Ibelin w Ziemi Świętej.
0: Dokładnie. No i przenosimy się do Ziemi Świętej, do Jerozolimy. No a tam mamy do czynienia z konfliktami na tle religijnym. Jest to, myślę, rzecz, która bardzo mocno wiąże książkę z filmem. To jest, że tak powiem, ten temat, który jest bardzo podobny. No bo rzeczywiście zarówno mamy tutaj muzułmanów, chrześcijan, Żydów, wszystkich, którzy spierają się o Ziemię Świętą. I też myślę, tutaj dużo mówi cytat z filmu, gdy Balian pyta Saladyna, gdy ma okazję z nim porozmawiać, czym jest Jerozolima dla niego. On mówi, że niczym, a po chwili odpowiada, że wszystkim. I wydaje mi się, że jakkolwiek jest to dość banalna odpowiedź, to chyba jest to odpowiedź, która no, jest taka wystarczająca, no, najlepsza odpowiedź z możliwych.
1: Tak, tak.
0: I może pokłócimy się za chwilę jeszcze bardziej, ale dajmy sobie czas, żeby ochłonąć i zaraz przygotujemy prawdziwe działa.
1: Dokładnie. A ochłoniemy słuchając piosenki Markia zespołu Nu Genia.

0: Słuchaliśmy właśnie piosenki Marekia, napolitańskiego zespołu Nu Genia. Wracam zatem do tematu. Zaczęliśmy omawiać film Królestwo Niebieskie reżyserii Ridleya Scotta. Nieco zaczęliśmy temat i zaczęliśmy opowiadać o historii, która jest przedstawiona w filmie i o rysie fabularnym tegoż filmu, ale rzecz, którą moim zdaniem bardzo warto byłoby podkreślić na samym początku, to coś, co łączy zarówno Nawróconą, o której mówiliśmy wcześniej w trakcie naszej dzisiejszej audycji, a także Królestwo Niebieskie. Jest to szokująco udane potraktowanie różnych stron konfliktów religijnych, które miały miejsce w danym czasie, ponieważ no, niestety bardzo wiele tekstów, zarówno tekstów, jak i filmów i różnego rodzaju dzieł kultury omawiających dany okres, ma tendencję do traktowania krucjat i konfliktów religijnych danego okresu jak konfliktów między dobrem a złem, czyli na przykład przedstawiając chrześcijan jako tą dobrą, szlachetną stronę zwalczającą złych muzułmanów i broniącą Ziemi Świętej i pielgrzymów. Podczas gdy rzeczywistość, jak to bardzo często bywa, jest dużo bardziej skomplikowana i osoby szlachetne i mniej szlachetne znajdujemy niestety w każdej grupie ludzkiej, niezależnie od wiary. I moim zdaniem oba te teksty w bardzo udany sposób podkreśliły różnorodność każdej grupy religijnej.
1: Bardzo się cieszę, że o tym mówisz, bo wydaje mi się, że to jest element, który jest jednym z najmocniejszych punktów tego filmu.
0: Tak.
1: I dla mnie jest to też taki właśnie trochę emocjonalny łącznik z książką, bo rzeczywiście przedstawia nam się tutaj taki tygiel etniczno-religijny, zarówno w filmie, jak i książce. I w obu przypadkach mamy do czynienia z tą humanizacją i pokazaniem, że nie wszystko jest takie łatwe, proste i często wymaga naprawdę wielu starań, żeby cokolwiek wyprostować w relacjach międzyludzkich i w relacjach między społeczeństwami, religiami, państwami. Bo rzeczywiście tutaj mamy do czynienia z bardzo szerokim przedstawieniem różnych postaci z jednej i z drugiej strony. Mamy na przykład postaci takich większych fanatyków religijnych.
0: Tak, w filmie są to głównie Raymond de Châtillon i Guy de Lusignan, czyli dwie osoby głównie reprezentujące templariuszy.
1: Tak jest.
0: Dokładnie.
1: Ale mamy też postać właśnie w muzułmaninę, który właśnie nawołuje braci w wierze, żeby właśnie zdobyć Jerozolimę z rąk innowierców, nazwijmy to w ten sposób. Z drugiej strony mamy tutaj też taką, tu rzeczywiście Ridley Scott może trochę pojechał za bardzo, krytykując Claire. Rozumiem, że jest i była na to moda i, że tak powiem, nie mam nic przeciwko, ale gdy jeden z biskupów sprawujących istotną rolę w Jerozolimie mówi: nawrócimy się na islam, potem odpokutujemy, byle uratować swoje cztery litery, to jakby rozumiem jego motywację, żeby wydostać się całym i zdrowym stamtąd, ale jednocześnie no, jest to dosyć śmieszne. No i rzeczywiście tutaj mamy tą krytykę kleru, jak i pewnej takiej religijności dość mocną. W książce też jest to silnie pokazane, że ta religijność no, może prowadzić do wielu złych rzeczy.
0: Dokładnie. Oba, zarówno film, jak i książka, pokazują ludzi, zarówno ludzi, którzy pragną po prostu żyć w pokoju, współegzystować na tyle, na ile się da, pomimo różnic religijnych, prawnych i kulturowych między tymi różnymi grupami, ale też pokazuje fanatyków. Fanatyków z każdej strony, fanatyków różnego rodzaju, którzy nie są skłonni do tych kompromisów i są skłonni raczej do walki, a nie do czegokolwiek innego. Ale doceniam naprawdę film Ridleya Scotta za przedstawienie chociażby Saladyna jako osoby raczej rozsądnej, niefanatycznej i pragmatycznej, jaką rzeczywiście na tyle, na ile rozumiemy go w historii, jaką raczej był.
1: Tak, no nie jest tutaj przedstawiony jako fanatyk religijny, w ogóle nie kieruje się za bardzo motywacjami religijnymi jako tako.
0: Chociaż coś, co musiałbym na szkodę filmu Ridleya Scotta powiedzieć, to zdecydowanie fakt, że postaci te fanatyczne ze strony chrześcijańskiej są przedstawione w sposób abstrakcyjny i podkręcone do 170%.
1: To prawda. Tutaj to jest moim zdaniem ja rozumiem krytykę tego filmu w pełni, bo sam oglądając ten film widzę jego wady, ale moim zdaniem ten film ma niesamowity vibe. W sensie nie znam drugiego takiego filmu, który opowiada o krucjatach i jeszcze jakby ten taki klimat średniowiecza jest tak moim zdaniem dobrze oddany. W sensie nie wiem, czy jest zgodny z faktami historycznymi. Nie. Być może absolutnie nie. Ale jakby pewne elementy sprawiają, że jakby ten obraz jest bardzo namacalny, tak pod kątem stricte filmowym. Że nawet ten biedny balian pracujący w kuźni, a potem właśnie trafiający do Messyny, w których są masy ludzkie, które czekają właśnie na, mówiąc kolokwialnie, wyjazd do Jerozolimy. No to jest naprawdę tak bardzo obrazowo przedstawione i bardzo mi się to podoba.
0: Właśnie widzisz, chyba to, co tobie się najbardziej podoba, dla mnie było dużym problemem, ponieważ Ridley Scott nagrał film o średniowieczu w taki sposób, w jaki Peter Jackson nagrał film o Śródziemiu. Średniowiecze w oczach Ridleya Scotta też jest takim troszkę mitycznym, magicznym światem, który też sprawia wrażenie, jakby pochodził z jakiejś jednej książki fantasy. Bardzo mi się podobał cytat na samym początku filmu, aż sobie go zapisałem. Dawaj. Europe suffers in the grip of repression and poverty. Czyli Europa cierpi w szponach represji i biedy. I naprawdę to moim zdaniem bardzo dobrze opisuje to, jak Ridley Scott widzi średniowiecze. Jest to moim zdaniem bardzo klimatyczne, acz upiornie niesprawiedliwy sposób ujęcia średniowiecza i epoki, która jest po pierwsze bardzo zróżnicowana, a po drugie naprawdę ludzie wbrew pozorom żyli bardzo dobrze w tym okresie, pomijając wiele rzeczy. Były gorsze okresy średniowiecza, to są tak zwane... To nie był najgorszy okres średniowiecza. Zwłaszcza na Bliskim Wschodzie był to okres muzułmańskiej złotej ery w nauce i kulturze, więc widzę, to też warto zaznaczyć.
1: Chcesz mnie tu spacyfikować?
0: Ale zapraszam, nie chwalił tego filmu. Zapraszam do głosu, bo najmocniej przepraszam.
1: Nie, no śmiało, śmiało, krytykuj. Bardzo mi się to podoba, bo też uświadamiamy sobie pewne rzeczy. Tak, ja się, znowu, ja w pewnym stopniu bym się zgodził poniekąd, bo rzeczywiście no, to jest film ahistoryczny, tak bym powiedział. No to jakbyście chcieli zobaczyć, jak było w średniowieczu, no to nie oglądajcie tego filmu, nie? Bo rzeczywiście jest to bardzo filmowe. Wszystkie sceny walki, które pojawiają się w filmie, są bardzo filmowe. Czy to oznacza, że są zgodne ze stanem wiedzy? No, absolutnie nie.
0: Czy są fajne? No, trzeba trochę przyznać, tak. Są fajne, tak. Są bardzo klimatyczne, są pełne akcji. Są naprawdę intensywne.
1: I to mi się w tym filmie podoba, że on jest trochę taki, pędzi na łeb na szyję. Te wątki po prostu jak na autostradzie. Wątek melodramatyczny jest jak w każdym dobrym filmie hollywoodzkim. Czy jest sensowny i czuć w nim jakieś mocy? Absolutnie nie.
0: Czy jest historyczny również, nie?
1: Absolutnie nie. Ale co jest? Ma to ten taki, no coś, co bym powiedział właśnie nazwał takim klimatem, że ten film się broni właśnie tym klimatem trochę początku lat 2000, że takich filmów kurde już się nie robi. Że ten Napoleon Ridleya Scotta to było coś, co tylko i wyłącznie Ridley Scott mógł zrobić. No i go zrobił nieumiejętnie i no to się nie sprawdziło w dzisiejszych czasach, a wtedy jakoś to kurczę tak powiedziałbym, że jednak działało w jakimś stopniu. I też wydaje mi się, że Ridley Scott robi coś, co uzupełnia jako książkę. Książka jest bardzo taka skupiona na jednostce, na jej wnętrzu i bardzo dobrze pokazuje właśnie takie relacje, jak i właśnie sferę emocjonalną. Ridleya Scotta absolutnie to nie obchodzi.
0: Nie.
1: W ogóle. W ogóle. I to jest w tym filmie piękne, bo on posługuje się swoimi postaciami jak pionkami, które mówią o ideach. I moim zdaniem ten film jest bardzo dobrą lekcją na temat tego, co oznacza być rycerzem, czy być rycerskim. Nie wiem, czy tu się zgodzisz.
0: To jest, krótko mówiąc, taki współczesny moralitet. Jest jest bezpretensjonalny i bezwstydny, skuteczny.
1: Zgodzimy się.
0: Czyli jednak nie będziemy się zabijać.
1: Jednak nie będziemy się zabijać, to może w takim razie wpadnijmy sobie w ramiona. Into My Arms, Nick Cave pogodzi nas, a potem małe podsumowanie z naszej strony.

0: Wracamy do ostatniego fragmentu dzisiejszej audycji z cyklu Afera w kinie. Słuchaliśmy właśnie Into My Arms Nicka Cave'a. I wracamy do was z podsumowaniem naszego dzisiejszego tematu. Omówiliśmy Nawróconą Stefana Hartmansa. Jest to nietypowe dla naszej audycji, ponieważ była to książka. Omówiona w duecie z Królestwem Niebieskim reżyserii Ridleya Scotta. I co możemy powiedzieć na koniec o tych dwóch tekstach kultury?
1: Myślę, że w przerwie powiedzieliśmy bardzo dobrze, że są one na pewien sposób komplementarne, bo rzeczywiście uzupełniają się tam właśnie, gdzie powinny poniekąd i choć dotyczą podobnych czasów, to patrzą na nie w zupełnie inny sposób. Mhm. Też są trochę właśnie taką fikcją na bazie faktów.
0: Tak.
1: Oba mają niesamowity klimat. I też mówią o zupełnie innych rzeczach, ale jednocześnie bardzo podobnych. Jest podobieństwo tematyczne, krucjaty, konflikty religijne.
0: Podobieństwo takie temporalne, geograficzne i tematyczne, więc to jest naprawdę bardzo duża zbieżność obiektu, który jest omawiany, ale forma i sposób są naprawdę niezwykle różne i mam wrażenie, że to jest bardzo uczące, że można taką samą historię, podobne historie do pewnego stopnia zbieżne, paralelne, opowiedzieć w sposób tak dramatycznie różny i myślę, że to jest zaczątek do
1: inne perspektywy,
0: tak,
1: myślę.
0: Tak.
1: Bo choć autorem jednego i drugiego jest mężczyzna, to Nawrócona to jest bardzo właśnie taka kobieca perspektywa,
0: tak.
1: A Królestwo Niebieskie no nie mogłoby być bardziej męskie. Wydaje mi się.
0: Tak, jest bardzo hollywoodzkie, bardzo męskie i bardzo hollywoodzkie.
1: Tak, bo tutaj też właśnie inne trochę rzeczy są clue. Dla Hartmansa clue jest bohaterka, która była właśnie miotana przez dzieje historii, tak mi się wydaje, a dla Ridleya Scotta ta idea rycerskości, czymkolwiek ona była, i wydaje mi się, że fajnie jest obejrzeć ten film właśnie pod tym kątem. No i wydaje mi się też, że fajnie jest wrócić do tego filmu, żeby zobaczyć, jak się kręciło filmy na początku lat 2000, bo też taka inna uwaga, film Gladiator, kultowy, no, ale czy on jest zgodny z faktami historycznymi?
0: Również nie, nie.
1: Absolutnie.
0: Nie tak dawno temu oglądałem, również jest... nie wiem, który gorszy. Ja cierpię, bo ja lubię historię, ja ją szanuję. Trochę za bardzo na oglądanie filmów Ridleya Scotta.
1: Ridley Scott absolutnie nie szanuje, ale nie oglądamy chyba filmów Ridleya Scotta ze względu na zgodność z faktami historycznymi. Oglądamy je po to, żeby usłyszeć "My name is Maximus".
0: Dokładnie. I żeby potem słuchać Afery w kinie.
1: Dokładnie tak. Więc zapraszamy za tydzień. Będzie kolejny temat i znowu być może się pokłócimy, a być może będziemy sobie tak pić z dzióbków i będziemy się zgadzać. Także byli z wami
0: Filip Bestrzyński,
1: Mateusz Cierchowicz, a realizował nas Janek Kieroński.
2: Ej, sorry stary, przestaniesz mi kopać w fotel?
3: Ja sobie tylko nogi rozkładam, o co ci chodzi?
2: Może ja zaraz ciebie nie rozłożył.
3: No, zaraz ja cię k***, tak, że się w filmie
2: ciekawe.
3: Pojawisz się w filmie.
2: Ciekawe!
4: Lecisz tam na dół do popcornu.
2: No dawaj! Afera w kinie!
5: W każdą sobotę o godzinie 18.
6: Autopromocja.
7: Załóż gruby sweter, zapasz herbatę i nastrój się na jesień z radiem Afera. Nowa ramówka na 98,6. Szczegóły na afera.com.pl.
8: Czarna niedziela, godzina 15. Czarna muza, czarna litera, czarna sztuka i czarna kultura.
9: Się to wycie!
10: Stary, zróbmy własny koncert.
11: Scena główna.
10: Razem tworzymy idealną setlistę.
11: W każdą sobotę o 22:00.
6: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja.
12: Wyselekcjonowane utwory, trochę popkultury i tego, co ważne społecznie. Co tydzień nowa składanka z innym hasłem przewodnim. Mixtape. Sobota, godzina 19:00.
13: Dokładnie tak, w soboty o 19 wraca w tej nowej naszej ramówce jesiennej mixtape. Za mikrofonem Julia Miksińska, witam was bardzo serdecznie i muszę powiedzieć tak, że pozdrawiam serdecznie chłopaków z Afery w kinie, Filipa i Mateusza, i to, że dodali na sam koniec Nika Cave'a, jakby... No, trochę łez poleciało. Nie wiem, jego głos jest po prostu taki, że ja jedyne potem, jakby co, jedyne co mam w sobie, gdy słyszę Nika Cave'a, potem to bardzo dużo emocji i bardzo dużo myśli. No, ma w sobie coś takiego magnetycznego i niesamowitego. A ja dzisiaj w ogóle chciałam zacząć zupełnie inaczej i miałam troszeczkę inny plan na tą audycję, ale przed nią trafiłam do kina. I od tego zacznę szybko, zanim przejdę do programu, który sobie przygotowałam. Tytuł tego mixtape'u, tego pierwszego powrotnego, jest po prostu Mixtape is Back. Wracam do was z nowym sezonem i z nowym pomysłem. Będzie trochę nowości i nie tylko muzycznych, bo to się zawsze gdzieś tam pojawia, ale będziecie się dowiadywać w czasie, myślę, że w przyszłym tygodniu, co się będzie działo w każdy ostatni, w każdą ostatnią sobotę miesiąca w ramach mixtape'u. No i też będzie troszeczkę więcej gości, gościń i osób goszczących, mam nadzieję, słuchajcie. Trzymajcie za to kciuki, bo lubię oddawać głos też innym, a nie tylko sama tutaj do was gadać przez, nie przez godzinę, bo zawsze oddaję tak mniej więcej pół godziny dla muzyki. Ale tak, zacznę od tego, że o 15 dzisiaj miałam okazję zobaczyć Unshutter, czyli film, który powstał dzięki zespołowi Linkin Park i przez zespół Linkin Park, gdyż został wyreżyserowany przez Joe Hanna. Jest to... DJ, ale też artysta, w ogóle twórca, który no, zaczynał z tym zespołem i cały czas był w tym zespole i gdzieś tam po prostu w momencie, kiedy po śmierci Chestera Benningtona nawet no, powiedziałabym po 5 latach dopiero zaczęli rozmawiać o tym, że w sumie może by zaczęli tworzyć razem muzykę, zobaczyli co z tego wyniknie, czy w ogóle coś z tego wyniknie. I tak właśnie powoli zaczęły powstawać materiały, które doprowadziły do powstania tego filmu. Dowiadujemy się tam między innymi tego, co odczuwali członkowie zespołu. Przede wszystkim tutaj Mike Shinoda, Brad Delson i Phoenix. No i oczywiście sam Joe Hahn. Tutaj po prostu niestety perkusista Rob nie zdecydował się kontynuować zespołem po śmierci Chestera i to zostało wspomniane w filmie, ale też uszanowane. No i do zespołu dołączyły dwie osoby, dołączył Colin i dołączyła Emily, i to, co się wydarzyło później, to już jest nowa historia zespołu, który zaczął od zera, ale zdecydowanie poszybował w górę. I ja muszę wam powiedzieć tak, że ja się nie spodziewałam tego, że to będzie takie bardzo dokumentalne, gdyż ja tam szłam z taką myślą, że No, zobaczymy sobie koncert w São Paulo, nie? Bo tam po prostu materiały z tego koncertu po prostu tworzą też część tej całej opowieści o tym, jak powstawało takie Linkin Park Fall 2. Chociaż nie wiem, czy to jest dobre określenie. Wydaje mi się, że to jest po prostu... To cały czas jest Linkin Park i słyszymy to w muzyce, szczególnie na albumie, który został wydany, From Zero. Każdy z nas, kto siedział kiedyś w tym zespole, zdaje sobie sprawę z tego, ile jest tam po prostu tego brzmienia, tego zespołu, który my znamy i kochamy. I po prostu też mi brakuje Sofii, trochę brakuje mi też śliny, szczerze. Ale to dlatego, że jakby ja po prostu miałam łzy w oczach przez cały ten film. I to dlatego, że ja od czasu do czasu po prostu zapominam o tym, jak ważnym zespołem jest dla mnie Linkin Park, ile w moim życiu dobrego się zadziało dzięki tej kapeli, jak kiedyś, jak byłam młodsza, po prostu siedziałam i oglądałam filmy, wywiady, wszystko, po prostu każde nowe nagranie z live, każdy materiał, który był dostępny. Przez jakiś czas nawet siedziałam trochę w tej społeczności Linkin Park Poland, tutaj po prostu prostu, jak jeszcze była domena linkinpark.pl, nawet nie wiem, czy ona jeszcze dalej funkcjonuje, bo kiedyś jak tam próbowałam wejść, to już nic nie było. I po prostu tak w głowie też mi przelatywały te koncerty, na których miałam okazję być jeszcze przecież z Chesterem. No i też przypomniał mi się koncert w Berlinie, na którym byłam z rodzicami i bardzo się cieszę, że razem pojechaliśmy. Pozdrawiam ich serdecznie. Siostra też, chociaż nie pojechała z nami, ale dzisiaj była ze mną w kinie, więc jakby pozdrowienia dla niej. I ja teraz po prostu gadam już za długo o tym, ale po prostu to jest tyle emocji. Ja po prostu wyszłam z kina i byłam jak wow. Po prostu, bo ja nawet nie oceniam, czy to był dobry dokument, czy to było dobrze zrobione, czy po prostu taka warstwa merytoryczno-techniczna trochę mnie mniej interesowała. Ja tam widziałam po prostu bardzo dużo emocji, bardzo dużo szczerości. Widziałam tam niepewność, widziałam tam po prostu takie, czy my robimy dobrze, czy powinniśmy to robić. Dużo takich pytań, na które odpowiedzi przyszły w każdych kolejnych krokach, które były podejmowane. Jak to w ogóle się zadziało, jakie rzeczy powstawały. Nie zabrakło też fragmentu o Chesterze, o tym. To nie miał być film o nim. To miał być film o tym, że zespół znalazł sposób na to, żeby kontynuować swoje działanie. I tak jak po prostu wiem, że są takie osoby, szczególnie w komentarzach w internecie, które mówią, że to jest bez sensu, bez nadzieja i w ogóle co to ma być, to ja w momencie, kiedy oglądałam ten występ, ich pierwszy, gdzie właśnie Emily Armstrong. Ja po prostu, Boże, ja przedstawiłam Emily z Evanescence na samym początku. Dobra, słuchajcie, odwracam to. Tego nie było. Zapomnijcie o tym. Emily Armstrong oczywiście. I tak, no i jak ona po prostu tam dołączyła i jak ona wyszła wtedy na scenę i można było oglądać tą transmisję z tego studia Warner Brosowego, po prostu to jakby niesamowite uczucie i niesamowite ciary i po prostu też to, co ta dziewczyna robi z głosem i to, co ona potrafi, jakie emocje jest w stanie oddawać. Po prostu, my wyszłyśmy z kina, moja mama mówi, Jula, patrz, mam ciary. Ja mówię, kurde, ja też. Po prostu, no może ja nie miałam takich widocznych, ale no po prostu ja trochę inaczej te emocje szły, ale no po prostu, jeżeli macie po prostu sentyment w swoim życiu jakiś do tego zespołu, to bardzo serdecznie wam polecam. Może jeszcze się załapiecie, może jeszcze gdzieś to grają w jakimś kinie. Nie jestem pewna, nie sprawdzałam. Teraz jedyne co, to się kończy, nie, jest jeszcze w trakcie, nie, kończy się seans, który się zaczął o 17:00, ale no może kiedyś będziecie mieli okazję i to była bardzo przydługa wstawka, ale postanowiłam wam o tym opowiedzieć, bo to jest normalnie takie, wiecie, na żywo, ad hoc i postanowiłam się tym podzielić na antenie, a teraz już myślę, że przejdę do tego, co przygotowałam dla was, ale jeszcze raz polecam wam, jeżeli chcecie zobaczyć sobie trochę, wejść za kulisy tego, jak wyglądał powrót zespołu Linkin Park i jak to się stało, że dołączyła Emily, dołączyła po prostu, dołączył Colin i jak po prostu wyglądała praca nad albumem, praca nad launchem tego wszystkiego i nad po prostu potem trasą, to słuchajcie, zróbcie to, obejrzyjcie to i możecie mi nawet dać znać, jak chcecie, co tam o tym myślicie. A teraz przechodząc już naprawdę do tego, co przygotowałam, to zaczniemy sobie od Lunar Trips, czyli takiego zespołu dreampopowego, trochę postpunkowego, shoegaze'owego z Warszawy, który miałam okazję usłyszeć na żywo przy okazji koncertu Lulu Suicide, który wtedy jakby ogłosił krótko przedtem, że będą zawieszać działalność na czas bliżej nieokreślony i powiedziałam sobie, że no muszę iść posłuchać na żywo, bo jestem zakochana w tym, co oni robią. No i przy okazji właśnie wspólnie z nimi grało Lunar Trips i Duszno też niesamowite zespół. I to są trzy kapele i nie tylko one, które dają znać nam tutaj słuchającym polskiej muzyki, że ta scena taka shoegaze'owo, taka alt-popowa po prostu ma się bardzo dobrze i jeżeli tylko będziecie mieli okazję, to te trzy zespoły na żywo koniecznie, a ja chciałam podkreślić jeszcze to, jak przepiękny głos ma wokalistka Lunar Trips, ale to usłyszycie dokładnie teraz.

dźwięki znajdziecie na płycie Moon Flowers od Lunar Trips. Oczywiście to był utwór The Ghost, który otwiera ten album i jak tylko macie okazję posłuchać całego, to zachęcam do zatopienia się w ten świat. Okładka jest przepiękna. Nie powiem wam teraz, kto ją zrobił, ale jest naprawdę cudowna i w ogóle estetyka tego zespołu bardzo, bardzo do mnie przemawia i czekam, nie mogę się doczekać, kiedy kolejny raz będę mogła usłyszeć ich na żywo. No i tak, dzisiejszy mixtape to jest tak naprawdę trochę takiego podsumowania tego, co robiłam, jak mnie nie było na antenie aferowej w czasie wakacyjnym. Byłam w aferytmach, to mi się nadal zdarza i będzie zdarzało w środę o 19:00. Jakby ktoś chciał mnie posłuchać jeszcze, to robię takie rzeczy. Ale tak, kontynuując, bo naprawdę dzisiaj przygotowałam tego trochę, mimo tego, że jak tak sobie mam się, to aż tyle się nie działo, powiem wam, ale no jednak trochę tak. Trochę przypadkiem, trochę nie, znalazłam się na festiwalu Bittersweet i tak jak wiem, że w sferze takiej informacyjnej krążyło dużo na temat tego, czy on powinien się odbywać na Cytadeli, czy nie powinien, czy organizator zrobił wszystko, co miał, czy nie zrobił i tak dalej. Powiem wam szczerze, że śledziłam to, aczkolwiek nie chciałabym teraz jakby poświęcać czasu na to, żeby dyskutować na ten temat, dlatego że dla mnie nadal festiwale w moim stanie świadomości to jest głównie muzyka, to znaczy ja wiem, że są ludzie, ja wiem, że są różne stanowiska, ja wiem, że po prostu można sobie posiedzieć na trawie i posłuchać czegoś w tle. Dla mnie nadal festiwal to są koncerty i aby towarzyszyć Kindze, którą też serdecznie pozdrawiam, postanowiłam się wybrać na Bittersweeta i posłuchać te osoby, których jeszcze nie miałam okazji usłyszeć na żywo i też nawet takie zespoły, których nie miałam wcześniej na radarze, jak na przykład właśnie Jungle czy Parcels. Tutaj po prostu Kinga była jak, o, moje ulubione zespoły, coś tam, ja mówię, kurczę, wiem, że mnie kiedyś wspominałaś, ale jakoś tak się nigdy nie wkręciłam, no i naprawdę i jeden i drugi zespół dał super czadu na scenie. Te największe headlinery, jeny, to było tak nie po polsku, no ci największy headlinerzy po prostu, no też się spisali, uważam. Nawet jeżeli to poza Gorillaz, to nie do końca były akty, których jakoś aktywnie słucham i jakoś często do nich nie wracam, ale no wiecie, no to już są zespoły na takim poziomie, że to jest klasa sama w sobie, ale jeden koncert został ze mną jakoś tak na dłużej i też odkryłam tą artystkę trochę na nowo, a trochę po raz pierwszy tak bardziej świadomie i była to po prostu Lord. Cudowny koncert. Nie spodziewałam się też, ile tych utworów kojarzę, bo cały czas mi się wydawało, że zapętlam Green Lights i to jest jedyne, co robię, słuchając właśnie tej artystki, ale to nieprawda, bo ma wiele cudownych utworów i to, w jaki sposób ona była w stanie jakby zaopiekować się tą sceną, mając do dyspozycji jakieś takie, wiecie, konstrukcje z takich ekranów. W ogóle bardzo pięknie to było zrobione. Przepiękny ten taki stage design miał ogarnięty tą całą produkcję dookoła. I jakoś tak to ze mną zostało, więc sobie pomyślałam, że dlaczego byśmy mieli jej dzisiaj wspólnie nie posłuchać, ale nie będzie to Green Light, bo to już kiedyś wam grałam, ale tym razem Broken Glass.

Broken Glass od Lord. Ja po prostu, nie wiem, jakoś tak mam dużo emocji w związku z tym utworem i nawet nie wiem, czy je potrafię jakoś wypowiedzieć, ale cieszę się, że żywy brzmiał dzisiaj w ramach mixtape'u. No więc po Bittersweet'cie przyszła pora na rockowiznę. I ja tam tak naprawdę chciałam być z jednego jedynego powodu, czyli Wolf Alice. I to nie jest tak, że ja nie lubię polskiej muzyki rockowo-metalowo-punkowej, to nie jest prawda. Też mam wiele takich kapeli, których słuchałam kiedyś, teraz już może mniej. Są też takie, które znam, bo jakoś tak wychodzi, że większość osób zna i praktycznie wszyscy znają, że się, nie wiem, jakieś parostatki inne śpiewa albo nie parostatek, ale no, kto tam grał? Jany. No wiecie, po prostu, nie wiem, Perfect, czy po prostu Jany. Dobra, nie, słuchajcie, cały line-up mi uciekł, dlatego, że zaraz się tak bardzo skupiłam na tym, że po prostu poszłam tam dla Wolf Alice. I to dlatego, że ja jakoś tak doceniłam to, że po prostu mam taką możliwość i dziękuję bardzo, bo to aferowo się udało ogarnąć i zrobiliśmy fajną relację z Kubą Budnerem z tego i to było świetne przeżycie. A poza tym to właśnie to jedyne, co mi tak trochę mniej w rockowiźnie pasowało, to jak mało tak naprawdę polskich zespołów ma jakikolwiek kobiety w składzie. To było coś, co mnie bardzo uderzyło, bo tak jak po prostu w zespołach headlinerskich było właśnie Wolf Alice, co ma wokalistkę, Within Temptation też z wokalistką, Nova Twins to są po prostu dwie dziewczyny, które tworzą też cudowną muzykę i bardzo wam ją polecam, szczególnie jak ktoś lubi takie noise, takie przestery, takie po prostu rzeczy. To naprawdę są cudowne, szczególnie polecam tą płytę pierwszą ich, ten album Who Are The Girls, bo jakoś tak jego miałam okazję najwięcej słuchać i to on ze mną tak został najdłużej. No a poza tym to tak trochę mało były widoczne. To, co jeszcze warto wspomnieć, to zespół z Ukrainy, Hard Kiss. Słuchajcie, naprawdę, posłuchajcie ich. To też mnie zmiotło z planszy. Ale dzisiaj Wolf Alice i to dlatego, że ja tak bardzo się wkręciłam w utwór The Sofa, że ja nie wiem, ile razy go zapętlałam jednego dnia, ale miałam wrażenie, że przez całą swoją 8-godzinną pracę słuchałam tylko tego. Bo czasem jakby ten utwór bardzo dobrze oddaje jakiś taki stan, który często odczuwam i taki, że po prostu czasem dajcie mi po prostu poleżeć chwilę na sofie i ja też czasem muszę do siebie powiedzieć, daj sobie na chwilę poleżeć na sofie. I jeżeli czasem po prostu też byście chcieli poleżeć na sofie, to mam nadzieję, że będziecie to robić wspólnie z Wolf Alice.

Może to w porządku, będzie dobrze. Czasami, w sensie nie czasami, tylko czuję się szczęśliwa teraz i nie boję się, w sensie nie wstydzę się powiedzieć, że mogę być szczęśliwa, mogę być smutna, mogę być niemiła, ale trochę niecenzuralnie wyrażone, kiedy jestem zła, chcę trochę osiąść, chcę się zakochać, a czasami po prostu chcę uprawiać miłość też wyrażone niecenzuralnie. Kocham swoje życie, ale czasami po prostu chciałabym sobie poleżeć sobie później. Tak, poleżeć sobie tutaj na sofie. Wolf Alice i The Sofa. Nie wiem, mam nadzieję, że wy też będziecie tego słuchać w kółko przeze mnie, bo ja tak robiłam i będę tak robić jeszcze długo. I przyznam wam się szczerze, że ja na samym początku, jak wyszedł album The Clearance, to ja jakoś tak przesłuchałam go raz, przesłuchałam go dwa razy i tak niespecjalnie cokolwiek ze mną zostało z tego albumu. Tak wiecie, sobie po tych pierwszych genialnych publikacjach od tej kapeli zresztą z wokalem po prostu tutaj wyjątkowym, no to byłam jak okej, no ta płyta jest spoko, Ale tak wiecie, nie wracałam do niej długo. No i wtedy przyszedł czas około roku wizny i mówię, kurczę, może fajnie by było trochę więcej posłuchać, bo we mnie będą nowe utwory. I po prostu nie, The Clearance, uwielbiam ten album, uwielbiam go słuchać od początku do końca i uwielbiam zapętlać The Sofa, jak przyjdzie na to moment. I też jeszcze z takich ciekawych rzeczy to słuchałam całego tego seta stojąc przemoczona w deszczu, bo akurat to był ten jedyny dzień rokowizny, kiedy padało. Także pozdrawiam serdecznie Matkę Naturę tutaj i to, że dodała temu doświadczeniu koncertowemu takiej atmosfery, bo to było przeżycie, posłuchać tego seta właśnie z kroplami deszczu i przemoczonymi butami. Na szczęście się nie rozchorowałam, więc yeah! Shoutout dla odporności. No ale tak, słuchajcie, po tych takich wielkich festiwalowych przeżyciach wreszcie udało mi się wrócić trochę do Niezalu, trochę do polskiej muzy bardziej, osadzić się trochę w tym, co się dzieje dookoła, co się dzieje też w innych miastach. No i miałam przyjemność pojawić się na Great September, pierwszy raz na tym festiwalu showcase'owym, też na konferencji, na różnego rodzaju panelach, poznać cudownych ludzi i tutaj naprawdę chciałabym wymienić wszystkich, ale zrobię takie miłe follow-upy dla części osób, które poznałam i dla ich twórczości Czorski. Po prostu jeżeli lubicie taką muzykę gitarową, osadzoną rockowo, to szykują się nowości, więc koniecznie po prostu jakby śledźcie jego działalność. Najniższy człowiek, próbujemy się zgadać, ale oboje żeśmy się rozchorowali, więc jeszcze kiedyś usłyszycie naszą rozmowę. Piotr Sen wydał album dosłownie, nie wiem, jeden dzień, dwa, trzy temu, więc też jeżeli macie okazję, to posłuchajcie koniecznie Tan Freaky, jeżeli ktoś lubi takie jungle, bardzo takie, jak to powiedzieć, takie atmosferyczno, egzotyczne to jest złe słowo, to jest bardzo złe słowo, takie... kurczę, takie wyzwalające, to jest zdecydowanie to. Też Ewa Aksamint, babeczka z cudownym głosem, takim jazzowo-solującym, ze swoimi numerami, cudownymi zresztą, zespół, duet Sól z Krakowa, wspaniali ludzie i jeszcze znacznie tego wszystkiego więcej. Po prostu wypatrujcie, myślę, że bardziej, kiedy będę prowadziła Aferytm, bo tego będzie tam na pewno zdecydowanie więcej. Będę też próbowała z tymi wszystkimi ludźmi porozmawiać, mam nadzieję, że się uda i wtedy wy się dowiecie trochę więcej o tym, co tworzą, dlaczego tworzą i jak wygląda takie życie osób, które zajmują się muzyką i gdzieś tam często są na początku swojej drogi, albo wracają do muzyki po przerwie, albo no każda z tych osób ma swoją niesamowitą historię i to jest zawsze wspaniałe, że mogę być taką pośredniczką tych historii i tego, że wy możecie być bliżej właśnie tych wszystkich osób. I jedną z takich artystek, która
oczarowała mnie w przestrzeni, która to była szósta dzielnica, szóste piętro, chyba szósta dzielnica. To jest niedaleko Łodzi Kaliskiej. W każdym razie to była taka piękna, bajkowa przestrzeń i tam też grała Misia Chorbatowska. Też kolejny cudowny głos. Po prostu jest tyle ludzi, którzy ładnie, wiecie, ładnie śpiewają, to jest bardzo takie trywialne określenie, ale którzy mają taką wrażliwość w głosie, która mnie ujmuje i ja po prostu jestem wtedy taka cała na tym koncercie, jestem cała po prostu w tym i w tych emocjach i to wszystko tak ze mną rezonuje i właśnie tam grała Misia Chorbatowska, ale też grała Oda Nowa i to jest też jedna z tych artystek, która bardzo konceptualnie podchodzi do swojej sztuki. Każda układka singla, wszystkie materiały promocyjne, materiały takie po prostu są częścią tego wszystkiego. To nie jest tak, że coś jest zrobione, bo musi być, tylko to jest takie bardzo przemyślane i wyłożone.

0: Można zobaczyć bardzo dużo fajnych miejsc, w których też na co dzień nie odbywają się koncerty. Niektóre z nich, jak na przykład Larum, było do tej pory zamknięte. Ono zostało otworzone specjalnie pod to wydarzenie. Jest to też trochę inny klimat, mam wrażenie, niż Next Fest. Chociaż no, ja nie byłam na tym ostatnim i przedostatnim chyba też Next Fest, więc trochę trudno mi jest porównać, ale byłam na pierwszym, więc po prostu też taka atmosfera troszeczkę inna. No i można poznać naprawdę cudownych ludzi, którzy robią wspaniałe rzeczy i też posłuchać, co się dzieje w branży muzycznej. No i co ja wam będę tutaj więcej jeszcze o tym wszystkim mówić. Najważniejsza w Grejcie też dla mnie była muzyka, więc Oda Nowa, Jacek Mentzner i wiem, że ty też.
1: Jeszcze nie.

Żeby zrobić 3 kroki w przód, trzeba zrobić 2 w tył. Za każdym razem, man. Za każdym.

Jest, słuchajcie, bardzo dobre podsumowanie. Ten taki mały fragment, że czasem, żeby iść do przodu, trzeba zrobić nawet 3 kroki w tył. I powiem wam, że ostatnio trochę tak się czuję w tym wszystkim, co ogarniam w swoim życiu poza radiowaniem. I jest to dużo wyzwań i niekiedy mam wrażenie, że jak zrobię krok w przód, to właśnie 3 się nagle robią w tył. Ale może jest to początek jakiegoś pięknego, dziwnego tańca. Także zobaczymy. Więcej o tym, co działam i co kombinuję, dowiecie się w przyszłym tygodniu w mixtape'ie, także włączcie się koniecznie i posłuchajcie nas za tydzień. Mówię nas, bo nie będę sama, także ha, ha, ha. Słuchajcie, to będzie bardzo fajna sobota. Ale tak, co dalej? Słuchajcie, podczas Great September, i tutaj jest takie połączenie, miałam okazję porozmawiać z Julią, która jest perkusistką zespołu Angel Egg. I to była cudowna rozmowa, która potem rozwinęła się w większą rozmowę, taką, która już nie była nagrywana, ale taką, która dotyczyła trochę tego, co się dzieje na świecie, trochę tego, co się dzieje w

muzyce na świecie, trochę tego, jak to wszystko wygląda i bardzo doceniam to, że tego typu wydarzenia umożliwiają też porozmawianie z osobami, które mają podobny ogląd na sprawy i które też dostrzegają to samo, te same jakieś problemy, które ja dostrzegam. I tutaj właśnie w płycie, w sensie na płycie, na ich epce Blue Lights poruszają takie tematy właśnie dotyczące tego, co społeczne, związane z naszym takim częstym, gęstym uzależnieniem od technologii, od tego, ile czasu spędzamy w naszych telefonach. Ja miałam o tym osobny mixtape i też mówiłam o tym, jakie to jest trudne. To znaczy, chciałoby się mieć nad tym jakąś kontrolę i czasem jak się ma, nawet ogarnia się w sobie tą samoświadomość, to wyjście z tego systemu, w który nas wtłoczono, jest niesamowicie wymagające bardzo dużo energii, której czasem po prostu się nie ma. Bo łatwiej, wiecie, coś odpalić, co będzie przynosiło nam jakąś dopaminę, niż rzeczywiście poszukać tej dopaminy z odrobiną wysiłku. I też, nie wiem, może nawet wybierając coś takiego zwykłego, jak posłuchanie na przykład całej epki od Angel Egg w całości, sobie z zamkniętymi oczami na przykład, albo wiecie, na spacerze. Ja was do tego zachęcam, żeby odłożyć kiedyś te urządzenia i trochę właśnie tak pobyć sobie bez nich, jeżeli tylko będziecie mieli taką okazję. Wybrałam utwór Nightfall, bo grałam już też singiel Blue Light, więc mam nadzieję, że już go znacie, a gdzieś tam jakoś tak ten Nightfall najbliżej mojemu sercu jest, także zachęcam was do tego, żeby się zapoznać z tym kawałkiem właśnie w tej chwili.

Nightfall od Angel Egg, zespołu, który wam serdecznie polecam i który miałam okazję usłyszeć w Bar Miasto ostatnimi czasy i się bardzo cieszę, że zagrali razem z Kontrą. Nie znałam wcześniej chłopaków, ale zobaczenie ich na scenie sprawiło, że się zakochałam w twórczości. Także tutaj ten duet zespołów niezmiernie się cieszę, że ten duet właśnie zespołowy miałam okazję usłyszeć i też zagłębić się trochę bardziej, posłuchać tego, o czym traktują, o czym śpiewają w swoich utworach. I podobnie bardzo dużo w takiej warstwie interpretacyjnej, takiej warstwie związanej z tym, że muzyka to znacznie więcej niż tylko dźwięki i słowa. Wydaje mi się, że w taki sposób mogę wprowadzić was w taki magiczny, ezoteryczny, wyjątkowy świat artystki, którą poznałam z kolei na takiej krótkiej, jednodniowej konferencji Zróbcie Hałas od Band Agency. I ona dotyczyła marketingu w branży muzycznej i tak dalej, ale była tam też przestrzeń na networking, bo jest to bardzo ważne w tej branży, jak i też w wielu innych. I tam miałam okazję poznać się z Mariam i zakochać się w jej głosie i w jej prezencji i wszystkim. Ja pomyślałam, że jakiś anioł do mnie mówi właśnie. I to tak metaforycznie i może nawet nie metaforycznie, bo jest to naprawdę cudowna osoba. Ja przesłuchałam sobie jej albumu, w sensie albumu i wszystkiego, co ma w ogóle dostępne do przesłuchania. I przepadłam. Ona przynosi głosem w bardzo, bardzo zróżnicowane miejsca, przestrzenie. Czasem po prostu trochę odrealnia w tym wszystkim, a czasem właśnie przybliża do tego, kim jesteśmy, z czym się mierzymy i co gdzieś tam w nas jest. Dużo tam jest mistyki, dużo jest też takiej świadomości w tym wszystkim i tworzenia projektu, za którym idzie bardzo dużo serca i bardzo dużo ducha. Jak sama napisała Mariam a propos utworu, który zaraz posłuchamy, czyli Bez żebra stworzona, śpiewa tam, że to ciało za nią tak naprawdę zdecydowało i chociaż nie lubi wielu, wielu rzeczy w nim, to jest wdzięczna za każdą swoją cząstkę i na przykład też nie lubi, no bo to ciało zdecydowało za nią, że nie lubi wiśni, słuchajcie, i nie lubi stołów, przy których nie ma miejsca i tutaj cytuję, dla ciebie i dla mnie nie ma tego miejsca. I do tego w ogóle został stworzony przepiękny teledysk VHS-owy. Tutaj dużo wspaniałych ludzi też było w to zaangażowanych i myślę, że to jest taka postać, którą warto jest mieć na swoich playlistach i którą warto wspierać i którą warto słuchać dalej, bo to, co za chwilę usłyszycie, jeżeli jej nie znacie, myślę, że przeniesie was w zupełnie inny świat.

tle jeszcze brzmi, słuchajcie, Miriam Bez Żebra stworzona. Ja dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję wam za dzisiejszy mixtape. Z tej strony dla was była Julia Miksińska, realizowałam się sama i słuchajcie, stałam dzisiaj przez mikrofonem, bo przez spódnicę spadłam z krzesła, więc po prostu postanowiłam zrobić to w ten sposób. Nie przedłużając, słuchajcie, cieszę się, że byliście dzisiaj ze mną, że wspólnie po prostu otworzyliśmy ten kolejny sezon, już drugi tejże audycji i mam nadzieję, że będziecie z nami przez... z nami, ze mną, ale też z nami, ze wszystkimi osobami, które się pojawią i przewiną tutaj w kolejnych, każda sobota 19 oczywiście. Dziękuję wam serdecznie i żegnam się. Nie powiedziałam jeszcze ostatniego słowa a propos tego, że byłam na Breakwater Festival i to był w ogóle z pracy tam byłam i to dotyczyło dziennikarstwa śledczego i może kiedyś przyjdzie pora, żeby o tym poopowiadać. Teraz w sumie jedyne, co chciałabym zrobić, to pożegnać się z wami utworem Lost od Dead Poets Society i jest to po prostu zespół, który wydał album Monarch i ja spadłam z krzesła i to nie metaforycznie dzisiaj, ale metaforycznie wtedy, kiedy słucham tego albumu. Po prostu to są takie, jakby ja ich tak uwielbiam, mimo tego, że oni tworzą cały czas w takim swoim, dość takim hermetycznym stylu, to te ich obniżane gitary, to ich po prostu taki ten głos po prostu u wokalisty. Dzisiaj mi uciekają wszystkie imiona i nazwiska, więc po prostu mówię tak ogólnie, żeby nie strzelić takiego błędu na początku, ale zapomnieliśmy o tym wszyscy, mam nadzieję. Emily Armstrong to jest wokalistka Linkin Park. Jakby jeszcze komuś się czasem zapominało i się w głowie trochę przekręcało. W każdym razie zostawiam was z utworem Lost i z tymi wszystkimi emocjami, które tutaj są i zostawię nas z takim po prostu cytatem: while everybody finds their place, I'll be here in outer space. While everybody finds their place, I'll be here in my head, in my head. I zachęcam do tego, żeby być trochę w swojej głowie, słuchając tego utworu, ale też czasem z niej oczywiście wychodzić i porozmawiać z innymi ludźmi. Dziękuję wam serdecznie. Teraz już naprawdę. Do usłyszenia za tydzień. Cześć.

0: Wyselekcjonowane utwory, trochę popkultury i tego, co ważne społecznie. Co tydzień nowa składanka z innym hasłem przewodnim. Mixtape. Sobota, godzina 19.
1: Radio Afera 98,6 MHz. Autopromocja.
2: W niedzielę o 19.
3: Wyczna podróż do bliskich nam krajów.
4: Pokój się zaprosi na blisko palacu.
5: Audycja Alternatywne Brambory.
6: Witam wszystkie panie. Witam wszystkich panów. Bo jeśli lubisz rocka, bo jeśli czujesz bluesa, musisz słuchać audycji Krzysztofa Ranusa. W każdą niedzielę od godziny 9 wieczorem.
7: Chli Targ, czyli tematyczne targowisko z muzyką, filmem, książką. Unikat rynku polskiego i światowego, trochę antyków. Nikt nie wyjdzie stąd z pustymi rękami. W każdą niedzielę o godzinie 11.
8: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
1: Autopromocja. Reklama.
9: Dzień dobry. Ulotki.
10: Co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
1: Reklama.
11: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
12: Dzień jest i losu. Przemysłowe brzmienia na 98,6. W każdą sobotę o 20:00.

Minęła godzina 20. To znaczy, że czas rozpocząć to tegoroczne, pierwsze jesienne wydanie Cieni Silosu. Sprzed mikrofonu i konsolety realizatorskiej wita się Alicja Miszczak. I tak, rozpoczęliśmy nasze dzisiejsze wydanie kolejnym utworem z albumu Blood and Thunder belgijskiej formacji The Neon Judgment. I jest to utwór Damned I Love You. I każde jesienne wydanie tej audycji będziemy rozpoczynać właśnie tym oto utworem. A co w dzisiejszym wydaniu Cieni Silosu? Trochę nowości, trochę staroci, ale wróćmy jeszcze na chwilę do lata, bo to lato było wyjątkowo dla mnie intensywne, jeżeli chodzi o koncerty, a takie dwa, które mi najbardziej się spodobały i najbardziej mi utknęły w pamięci, no chciałam trochę jeszcze tak muzycznie je przypomnieć. Był to oczywiście koncert zespołu Psyche, na którym najlepiej się bawiłam i najbardziej się wytańczyłam. No i pod względem takim muzycznym i artystycznym, no to zdecydowanie koncert Ersztur sein den Neubauten. No i zostawiam was z dwoma utworami Psyche, The Unveiling the Secret oraz Ersztur sein den Neubauten Sabrina.

Psyche i Erstur Zentenoibauten to na wspomnienie już zeszłego lata. My przechodzimy do nowości, ponieważ 18 września miał premierę trzeci album amerykańskiej formacji Boy Harsher. Album nazywa się Get Mean i składa się z 12 utworów. Boy Harsher, powstali oni w 2013 roku w Savannah w stanie Georgia. Jest to duet, w skład w który chodzą producent i muzyk Augustus Müller oraz wokalistka Jay Matthews. Ich muzyka to połączenie darkwave'u, industrialu oraz EBM. I z najnowszego albumu Get Me 2 utwory Tote Luck, When You Don't Call oraz Break Me.

Za nami dwa utwory od formacji Boy Harsher, ale w klimatach amerykańskich jeszcze zostajemy. Mianowicie następnym zespołem, który usłyszymy, będzie Makes My Blood Dance. To dla odmiany formacja pochodząca z Nowego Jorku. Powstała w 2019 roku. Fakt, że premiera ich najnowszego albumu była już 5 czerwca, ale dopiero teraz odkryłam ten zespół i przesłuchałam i spodobało mi się. A mowa tutaj o albumie Zero to Light Speed. Zespół określa swoją muzykę jako disco noir i myślę, że jest to całkiem trafne określenie ich twórczości. Bo rzeczywiście jest to połączenie takich mrocznych klimatów z klimatami bardziej synthpopowymi, tanecznymi disco. I dwa utwory, które wybrałam, mają w sobie też dużo tego gitarowego riffu, więc posłuchajmy. Black Summer oraz Heavy Metal Armor. It began with a shimmer, not a light exactly, but heat. They called it summer.

Dwa razy Makes My Blood Dance. Powiem szczerze, że bardziej niż disco noir, bardziej mi to przypomina glam noir, bo tutaj pazur mocno glam rockowy niż disco, ale po przesłuchaniu całego albumu można stwierdzić, że też te akcenty disco są jak najbardziej, zachęcam do tego. My przechodzimy teraz do ostatniej nowości dzisiaj, bo jest to pochodzący z Niemiec zespół Tevalik z ich najnowszym singlem, bo premierę miał dokładnie 18 września Warlords. Tak się on nazywa, a co do zespołu? Tevalik to powstały w 2023 roku w Nadrenii duet i swoją twórczość opisują jako klasyczny dark wave z elementami future popu, synth popu, a także z tanecznymi, dynamicznymi melodiami. No to posłuchajmy teraz ich najnowszego singla, wspomnianego Warlords.

0: Warlords, warlords, warlords, warlords, warlords, warlords.
1: Zespół Tewalik i Warlords to dzisiaj ostatnia nowość.

Więc przechodzimy do wspomnianych staroci. A zaczniemy od jeden z bardziej kultowych zespołów lat 80. Chodzi tu o The Human League. Dlaczego taki wybór? Z racji tego, że wczoraj swoje urodziny, dokładnie 71, obchodził założyciel tej formacji Phil Oakey. I z tej okazji postanowiłam zaprezentować dwa utwory z kultowego albumu Dare z 1981 roku. Z tego albumu pochodzi chociażby najbardziej rozpoznawalny kawałek Don't You Want Me, ale my posłuchamy innych utworów, otwierający The Things That Dreams Are Made Of oraz Darkness.

dwa razy Human League z ich albumu There, The Things That Dreams Are Made Of oraz Darkness. A to wszystko z okazji wczorajszych urodzin Phila Oakey. Spóźnione wszystkiego najlepszego. A przed nami ostatni otwór dzisiejszej audycji. I odchodzimy od nowej fali synthpopu i zmieniamy bardziej klimaty na future popowe. Też poleci starość w cudzysłowie, ale nieco młodszy, bo z 2016 roku, czyli już 10 lat na karku. Mowa tutaj o niemieckiej formacji Rottersand i z ich albumu Kapitalizm, TM. Chyba najbardziej znany utwór z tego albumu to New Realities. I tak zakończmy dzisiejsze wydanie Cieni Silos. Alicja Miszczak odmeldowuje się sprzed konsolety realizatorskiej oraz mikrofonu. Dziękuję Wam za uwagę. Do usłyszenia za tydzień. Trzymajcie się. Cześć.

0: Cienie Silosu. Przemysłowe brzmienie na 98,6. W każdą sobotę o 20.
1: Autopromocja.
2: Załóż gruby sweter, zapasz herbatę i nastrój się na jesień z Radiem Afera. Nowa ramówka na 98,6. Szczegóły na afera.com.pl.
3: Rytmiczna wycieczka po wielogatunkowej Polsce. Od pomorskich szant do góralskich melodii z przytupem. Od mazurskiego folku przez regową lubelszczyznę do hip-hopowego Śląska z krótkim przystankiem w Poznaniu na solidną dawkę rocka. Polski punkt słyszenia w każdą niedzielę od 16 w polskim eterze na 98,6.
4: Emergency loop. Emergency loop.
5: Audycja o muzyce elektronicznej. Wszelkie odmiany techno i house. Rozmowy, DJ sety, relacje z najważniejszych wydarzeń. W sobotnią noc, gdy zegar wybije północ.
6: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
1: Autopromocja.
7: Radio Afera 98,6 MHz.
8: Moim zdaniem Ziemia jest płaska.
9: Natalia, my jesteśmy na antenie.
8: Pomyłka, pomyłka, pomyłka w eterze.
10: Pomyłka w eterze, czyli aferowe late night show. W każdą sobotę o 21.
11: Zapraszamy.
8: Dobra, ja dzwonię, ty mówisz.
9: Znowu?
12: Dzień dobry, panie prezydencie. Czy chciałby pan wpaść na naszą audycję?
13: To chyba jakaś pomyłka.
12: Dokładnie tak. Do zobaczenia w sobotę o 21.
10: Pomyłka w eterze, czyli poważni goście i niepoważne pytania. Zapraszamy.
9: Max?
8: I Natalia.
9: Francesca, gdzie jest mój brat?
8: Jak mogłeś stracić swojego brata, Fernando?
9: Ale ja go nie straciłem. On zniknął.
8: Straciłeś go. Przepadł.
9: Nie.
10: Nie.
8: Powiecie co? Braci
14: się nie traci, a jak traci, to nie braci.
9: Wiecie, że ja zacząłem kiedyś tak rozprawkę na języku polskim?
8: Fajnie.
15: Nie dostajesz punkty swagu czy stylu?
9: Oba. I bałem się, że mi ją wyzerują, ale nie. Naprawdę, idą ocenni mi dobrze nawet.
15: Myślę, że pani sprawdzająca mogła być nieokiełznana z uliczną prozą.
9: Mogła, ale nie zmienia faktu, że to jakby...
8: Zapomnieliśmy gościa.
9: No to zaraz to zrobimy.
8: Okej. Okay.
9: To jest nasza audycja. Możemy to robić, co chcemy.
8: Prawda.
15: Do pewnego stopnia.
9: Okej. Okay. Realizacją tej audycji zajmuje się Weronika Bleduchowska. A przed mikrofonami...
8: Natalia Król.
9: I Maksymilian Wawrzyniak. A obok nas siedzi...
15: Franciszek Szymański, cześć.
9: Tak. Powiedzieliśmy, czy nie powiedzieliśmy, ale w naszych dżinglach i zajawkach jest taka fraza, że goście będą fajni, znani, lubiani. Franciszku, dlaczego tu jesteś?
15: Dlatego, że zaprosiliście dwóch podobno popularnych gości, ale żadnemu z nich nie pasował dzisiejszy termin i desperacko na ulicy Półwiejskiej w Poznaniu błagałeś mnie, abym przyszedł jako gość, bo nie miałeś gości do audycji.
8: Zrobiłeś to desperacko na ulicy Półwiejskiej.
9: To jest częściowa prawda, bo desperacko ty mi to zaproponowałeś.
15: Nie.
9: A ja desperacko mówiłem o tym, że nikogo nie mamy, a ty siebie zaproponowałeś. I ja ciebie o to nie prosiłem.
8: Czy to się działo na Halwiejskiej?
9: Na Półwiejskiej, tak.
15: Na Półwiejskiej.
9: Na Halwiejskiej, no. Tak, na Half Village Street in Poznań.
8: Nie, to tylko w połowie tłumaczysz ulica.
9: To Half Village. Tak, tam się to działo i tam spotkałem właśnie Franciszka z Asią Woźniak, jedną z naszych koleżanek radiowych też.
15: Tamta koleżanka była radiowa? Nie wiedziałem.
9: Twoja koleżanka była radiowa.
15: Dobrze, myślałem, że twoja koleżanka
9: była. Asia Woźniak, powiedziałem Asia mi imię i nazwisko.
8: A to
9: z kim się widziałeś, tak?
15: Ale wiedziałem, że, bo powiedziałeś Asią Woźniak i jedną z naszych koleżanek radiowych.
9: A, nie, to było jakby połączone. Maja Szmyt, która tam ze mną była, nie jest częścią Radia Afera, jest częścią Kuriera Akademickiego.
15: O Boże!
9: I dopiero to jest ból. Właśnie tak. Bywa, niestety. Ale tak, spotkałem i Franciszek był wtedy na ściance wspinaczkowej. Rozumiesz, bo on jest taki wysportowany.
15: Mam zakwasy do dzisiaj na dłoniach.
8: Jak to jest się wspinać?
15: Wiesz co, czasami wysoko, czasami nisko.
8: Bardziej
15: w zależności
8: mi chodzi
15: od momentu.
8: O to, czy będzie ci to potrzebne? Jak,
15: w życiu?
8: Tak, ta umiejętność spinania się po ściance.
9: Tak, ja myślę, że ty to ćwiczyłeś przed tym, żeby dobrze trzymać telefon, bo musisz czasem nagrywać filmiki i wtedy trzymasz telefon. Czy to jest prawda? Przygotowywałeś się do Jaśkowiaka V2, jak go znowu obrzucą tortem?
15: To właśnie chciałem powiedzieć, że to jest Jacek Jaśkowiak jest jednym z powodów, dla którego tutaj jestem, ale powód, dla którego chodzę na ściankę wspinaczkową jest dość prosty.
9: Jaki?
15: Lubię tam chodzić.
9: A, czyli ty tam nie byłeś pierwszy raz, to Asia była pierwszy raz.
15: Tak.
9: Ja myślałem, że oboje byliście pierwszy raz. Miałeś swój pierwszy raz z Asią, czy Asia miała z tą pierwszy swój raz.
15: I Asia złamała paznokieć.
9: Oh. Ale to dobrze, nie nogę chociaż, nie? Moja koleżanka jak miała swój nie pierwszy, tylko 10 raz na ściance wspinaczkowej, ale to był mój pierwszy raz na ściance wspinaczkowej, to sobie skręciła kostkę. No i do teraz ma skręconą i przez to nie jedzie z nami w górę.
15: To jak ona teraz nagrywa content, jak ma skręconą kostkę?
9: Ta koleżanka nie nagrywa contentu.
15: Co? To co robi?
8: No, ma skręconą kostkę, nie chodzi.
9: Przede wszystkim, Franciszku, nie każdy nagrywa content, wiesz? No, w każdym razie fajna była ta ścianka wspinaczkowa, tak?
15: Świetna. Dalej. Zrobiliśmy 2/4.
9: Czyli takie jakby trudnościowo średnie?
15: Tak, średnio trudne, co jak na początkowy poziom jest całkiem fajny wynik.
9: A ja zrobiłem 4/4, ha, na pierwszym razie. I co? No właśnie.
15: Nie wiem, stary.
8: Fajnie. Fajnie. No, nie wiem, o czym mówicie.
9: Dowiem się w końcu, dlaczego tu jesteś, Franek?
15: Tak, bo mnie i ciebie łączy coś bardzo ciekawego, czyli...
9: Miłość?
15: Jest to też. Myślę, że to też na pewno.
9: Tak, ale co nas jeszcze łączy?
15: Pewna drama w Poznaniu.
9: Jaka drama nas łączy, Franciszku?
15: Chodzi o to, że widzieliśmy ją z dwóch różnych perspektyw. Ja do niej dołączyłem troszkę... Mimowolnie musiałem. Tak. Ty do niej dołączyłeś świadomie. Otóż Jacek Jaśkowiak i protesty mieszkańców.
9: No to prawda. Tam było dużo różnych dram.
15: To prawda. Miałem, nie powiem przyjemność, ale możliwość nagrania Jacka Jaśkowiaka, jak dostaje ciastem.
9: I jak się z tym czułeś?
15: Właśnie, to jest bardzo ciekawe, bo siedziałem sobie w korytarzu przed obradami sesji Rady Miasta Poznania. I zapisywałem sobie po prostu wszystkie tam pytania, które chcę zadać. Gdzie w Poznaniu na wakacje, jak spędzić czas.
9: Wow, ty to robisz dziennikarstwo na poziomie, naprawdę.
15: No tak, no ja jestem takim pudelkowym dziennikarzem.
9: Nasz Glinka poznański, tak?
15: Nie wiem, co to.
9: Glinka? Nie znasz pana Glinki?
15: Nie,
9: no nie mogę. Ty znasz Natalia, pana Glinkę?
8: Nie.
9: No co wy mówicie? No to jest ten taki ziomek, który na ściankach zdjęciowych zawsze pyta się ludzi.
8: A ten...
9: Jak wyobraża sobie pani swój własny pogrzeb? Na przykład.
15: Kojarzycie może ostatnią dramę z gościem Stop Model, który na ściance wyszedł taki... Bardzo szybko stał? Widzieliście te nagrania?
9: Nie. Ale co on zrobił?
15: Bardzo szybko stał.
9: Okej, okay, no to
15: miał
9: fajny,
15: szeroko
9: fajny człowiek.
15: Otwarte oczy i duży uśmiech na tej ściance.
9: Czyli świetnie się bawił.
15: Świetnie się bawił.
9: No dobra, o tym, jak się bawiłeś u pana Jaśkowiaka na Radzie Miasta, to sobie za chwilę porozmawiamy, a teraz sobie czegoś posłuchamy.
15: No tak, bo w ogóle to jest ciekawy temat.

0: koniec duetu. Zaczynamy tercet.
1: Dzisiejszym gościem będzie...
2: Franciszek Szymański!
3: Cześć, fajnie was tutaj widzieć. Chciałem w ogóle powiedzieć, wiedzieliście, że w Szwecji najpopularniejszą pizzą jest pizza kebabowa?
2: Naprawdę?
3: Naprawdę. Kiedyś tam pojedziemy, zobaczysz. Czy jadłaś ją kiedyś?
2: Nie.
3: To kiedyś tam pojedziemy.
2: Fajnie. Fajnie, powiem ci. Naprawdę fajnie, że, tak, że takie rzeczy mówisz.
3: Tak. I jeszcze dowiedziałem się, bo mam info z TikToka, że bardzo popularną pizzą w Szwecji jest pizza bananowa.
2: I jadłeś ją taką kiedyś?
3: Nie.
0: To polecimy kiedyś, zjesz.
3: Fajnie, dziękuję wam za to. Jak myślicie, Jacek Jeszkowiak spróbował ciasta, którym dostał w twarz? W zasadzie to nie było ciasto, a bita śmietana.
2: Szczerze, gdybym był na jego miejscu,
3: sprawa,
2: to ja bym sobie tak ściągnął to z twarzy i włożył sobie do ust i powiedział pyszne.
3: Ja
0: bym się ucieszyła, że miałabym bitą śmietanę.
3: No właśnie, jak nagrywałem Jacka Jeszkowiaka, gdy tam był, to nie było takie oczywiste, że bita śmietana. I prawda, nagrywaliśmy go i pierwszy odruch to nie było, że to jest zabawne, tylko przerażające, bo my nie wiedzieliśmy, że to jest bita śmietana.
2: To mógł być wąglik.
3: To mogło być wszystko.
2: Tak, mogło być
3: więc
2: wszystko.
3: Więc byliśmy tym przestraszeni, ale jak już się okazało, że bita śmietana, to trochę ulżyło wszystkim i no, Jacek był na początku Jeszkowiak bardzo zły. Ale sprzedam wam plotkę, że znam osobę z radia Afera, która spróbowała ciasta, bo wzięła go ze stołu, który był umazany i siedział przy nim Jacek Jeszkowiak, palcem przejechała i włożyła do buzi.
2: I to byłeś ty?
3: Nie.
0: I jakie było ciasto? Jak dobre, złe?
2: Słyszałeś o tej osobie?
3: Podobno dobre.
2: Okej. Czyli postarali się.
3: Tak, podobno tak. No bo to była śmietana
2: No to ważne, że dobre było. Ale jak to nagrywałeś? Wiedziałeś już, że to będzie
3: hit?
2: Super? Hit?
3: No. Wiedziałem od razu. No to jest oczywiste. No, prezydent miasta dostaje tym ciastem. Też zazwyczaj na tych radach jest bardzo nudno. A nagle przyjechało mnóstwo telewizji, wszyscy pytania. Pamiętam, że miałem taki trochę moralny problem. No bo z jednej strony tu się dzieje czyjaś krzywda. Z drugiej strony, no powinno się mówić o takich rzeczach i źle się czułem, szczerze mówiąc, na początku, gdy to nagrywałem. Potrzebowałem takie 3 minuty, żeby załapać ten luz w nagrywaniu. I podjąłem decyzję, że to nagram, że moim zadaniem jako dziennikarza jest to po prostu nagrać. To brzmi teraz tak
2: górnolotnie,
3: no ale no wiecie, no...
2: No nie, no to prawda,
3: no policja biegała,
2: tak.
3: No wiecie, no to nie było łatwe. Też odkryłem, że w tamtym momencie, że fajnie, że sprawdzam się w takich rzeczach. To było fajne. Pamiętam, że szef działu info do mnie podszedł i zapytał się, czy coś nagrałem i powiedziałem, że mamy wszystko.
2: Arek był szczęśliwy.
3: Arek był najszczęśliwszym na świecie. To był fajny moment.
2: Ale to było tak, że ty wiedziałeś, że to się wydarzy? Już jakieś takie słuchy tam przechodziły, ktoś coś wam szepnął? Czy po prostu szybko zacząłeś nagrywać?
3: Wiesz co, to było tak, że zauważyłem, że jak to Arek określił, nasz szef działu info, weszła grupka ludzi podobnie ubranych do mnie, czyli na kolorowo, koszulę, a nie w garniturach. I tak bardzo cicho szli. Ja na nich od razu zwróciłem uwagę. Tylko przygotowywałem materiały, które chciałem jakby zrealizować z nimi. I tylko tak się na nich przypatrzyłem. I tylko usłyszałem krzyk głośny i od razu wyjąłem telefon, pobiegłem i prawda, mamy to nagranie na Instagramie Radio Afery. Mniej więcej sekundę od ciosu.
2: Okej, okay. Czyli idealnie to zrobiłeś praktycznie.
3: No prawie, no. Poznań ma moment walnięcia, no ale oni siedzieli już w środku. Więc.
0: Tak samo się czułeś, jak biegałeś po dachach?
2: Ja się czułem nawet lepiej, jak biegałem po dachach. To było świetne.
3: Tak, tylko że ty wiedziałeś, po co idziesz, co nie?
2: Tak, no i to było to, że ja miałem ten czas na przygotowanie się i ja już tam byłem przygotowany, jakby napisałem Magdzie z social mediów właśnie, że będziemy coś takiego robić, więc już była już przygotowana na montowanie, na wrzucanie tego, a ty to wszystko musiałeś zrobić sam na szybko i tak...
3: Myślę, że powinniśmy, właśnie... bo ludzie tego słuchają, jeśli dobrze rozumiem, dać kontekst, słuchają. O czym my w zasadzie rozmawiamy.
2: Prawda, to prawda. Za luźno tutaj, za luźno.
3: Tak, za luźno. Ja nagrałem Jacka Jeszkowiaka zupełnie spontanicznie, bo chciałem nagrać inne materiały. Jak Jacek Jeszkowiak dostaje ciastem, to była ta sytuacja, o której zapewne wszyscy słyszeliście. A Max poszedł nagrywać wysiedlenia, tak to się nazywa?
2: Tak, eksmisję na osiedlu maltańskim. No i... Tam to było zaplanowana, już zaplanowana to już była druga eksmisja, więc tam było już z automatu dużo więcej mediów, dużo więcej policji i dużo więcej aktywistów niż na tej pierwszej eksmisji, bo na tej pierwszej eksmisji już się trochę działo. No i ja już tą myślą taką, że będzie tam na pewno jakaś drama, poszedłem, zabrałem ze sobą Anię Kosmale, która mnie miała nagrywać, no i w pewnym momencie w ogóle ta policja zaczęła szarżować na tych protestujących i zaczęli też jakby przepychać tą drugą część, czyli dziennikarzy, którzy stali po drugiej stronie. No i dzięki temu, a w zasadzie to przez to, nie mogliśmy nic nagrywać tak naprawdę, bo staliśmy za daleko od tego wydarzenia już tak naprawdę. No i uznałem sobie, że kurczę, coś to trzeba wymyślić. Jak dojść do tej części, w której coś się dzieje, w której ta policja tam działa. I zobaczyłem, że jeden z dziennikarzy TVP tak rozkminia, czy może by tam nie wejść na jedną z posesji i z tej posesji na tę drugą posesję. No i uznałem, że razem z nim tam pójdę. Ania uznała, że to nie jest najlepszy pomysł i została. A my z tym dziennikarzem sobie właśnie zaszliśmy od drugiej strony działki, weszliśmy sobie właśnie na jeden z dachów przez okno i z dachu na dach, aż w końcu się znaleźliśmy na tej posesji na dachu w zasadzie tego drugiego domu niż ten dom pani Sandry, która wtedy była eksmitowana. No i tam kadry były idealne. Tam się faktycznie...
3: No właśnie, i chciałem cię zapytać, czy...
2: Aha, czyli bo... to jest, rozumiem, rozmowa ze mną teraz jest z tobą, tak?
3: Tak, teraz z tobą.
2: Okay.
3: Bo chodzi o to, że to, co my nagrywaliśmy, zgoła się różni. Ja nagrywałem, nazwijmy to przemoc fizyczną, w stosunku do władzy, do prezydenta, a ty nagrywałeś...
2: Na odwrót. Tak.
3: I jakie miałeś przemyślenia, nagrywając właśnie tych mieszkańców, którzy...
2: Nagrywając, nie miałem absolutnie żadnych.
3: To jest to,
2: że ja dopiero przez to, że to było robione jakby... Ja teoretycznie miałem to przygotowanie, że wiedziałem, że idę tam i tam się coś będzie działo, a ty tego nie miałeś. Ale z drugiej strony, ja już jak byłem w tym, to miałem taką jakąś adrenalinę i silne emocje, tak samo przy tym wchodzeniu na dachu i tak dalej, gdzie normalnie ja bym pewnie się nie podsadził nawet. No i dla mnie to było na tyle takie właśnie... adrenalinogenne, że nie myślałem w ogóle o tym, czy to jest dobre, złe, jakie. Po prostu nagrywałem, co się dzieje, wysyłałem od razu to wam, żebyście to po prostu wstawili i nie myślałem nawet, czy tu kto ma rację, czy to jest moralnie dobre, niedobre. Po prostu tam jestem, powinienem to nagrać, bo mogę. No i dalej już trudno powiedzieć. Później dopiero miałem taką myśl, szczególnie po tej jednej rolce, która wyszła z policjantem, który właśnie nas jakby insynuował, że my się w jego stronę pchamy. I tak jak ogólnie można mieć różne podejście do tego, czy policja dobrze robiła, czy nie, no bo jednak policja tam była wysłana przez sąd, a sąd poprosił jakby, komornik poprosił ten sąd o to. No i oni tam po prostu jakby wykonywali to, co mieli i tutaj jakby nie ma co oceniać konkretnego policjanta, co on tam po prostu robił.
3: No właśnie, a natomiast... nie bałeś się, że go skrzywdzisz tą rolką?
2: No właśnie mówię, jak ona wychodziła, trochę o tym nie myślałem. Potem jak już wyszła, trochę o tym myślałem, no ale fakt jest taki, że konkretnie tego policjanta, którego na tej rolce było widać, my go nie dotknęliśmy, żadnego policjanta, my jako dziennikarze. A ci policjanci byli do nas jakby nastawieni dość tak agresywnie. No i no, nie podobało mi się to do końca, więc z perspektywy czasu uważam, że to było trochę... Nie wiem, czy bym to wstawił drugi raz, ale zarazem no nie żałuję tego mimo wszystko.
3: Abyś go przeprosił, gdybyś miał możliwość za to, że upubliczniłeś jego wizerunek w taki sposób? To jednak widzieli jego sąsiedzi, rodzina.
2: Nie, wydaje mi się, że on też idąc na taką akcję wie, z czym się będzie mierzył i jakby każdy robił tam to, co, na co mu sumienie pozwalało w pewnym sensie, nie? No, równie dobrze mógł tam wykonywać te rozkazy, stać tam, ale nie musiał jakby w żaden sposób się do nas odnosić, nie? A jednak zdecydował, że wejdzie z nami w jakąś polemikę.
3: No, on tylko wykonywał rozkazy, a wiemy. A jeszcze tak, miałeś szansę spojrzeć komuś w oczy. To jest dla mnie ważne, bo ja najbardziej z sytuacji, gdy Jacek Jeszkowiak został zaatakowany ciastem. Najbardziej pamiętam spojrzenia, gdy z kimś się z oczami stykałem. I jestem ciekaw, czy ty miałeś taką sytuację.
2: Masz na myśli, jak się stykałeś oczami z Jackiem Jaśkowiakiem, czy z tymi osobami,
3: z Jackiem, które... Jaśkowiaka miałem po sytuacji kontakt wzrokowy, żeby tak zbadać emocje, ale mówię o znajomych Jacka, czy tam współpracownikach. Mówię o policjantach, mówię o tych aktywistach.
2: Nie, szczerze ci powiem, w tym wypadku mam wrażenie, że tu ta sprawa była taka czysto profesjonalna, w takim sensie, że tam zasadniczo, wbrew temu, że to jakby no była eksmisja i teoretycznie bardzo emocjonalna sytuacja, to te emocje towarzyszyły tak naprawdę tylko pani Sandrze, z którą nie miałem kontaktu wzrokowego, a wszystkie inne osoby zaangażowane, jakby zarówno aktywiści, jak i policjanci, byli tam w jakimś celu, ale im samym w sobie mam wrażenie, że nie towarzyszyło jakoś strasznie dużo emocji.
3: Bo de facto ci ludzie tam wiedzieli, na jaki scenariusz jadą.
2: Tak.
3: Oni robili swoje role.
2: Tak, i jakby nie chcę tego też do końca oceniać, ale było tam bardzo dużo ludzi nie z Poznania, nie związanych z tą sytuacją, którzy mam wrażenie, że chcieli po prostu sobie zrobić na tym jakiś taki polityczno-aktywistyczny fame. I dużo osób tam po prostu było w takim względzie, wiedzieli, po co jadą, na co jadą i nie było gdzieś w nich jakichś takich emocji, że Jezu, jakie to jest niesprawiedliwe, tylko po prostu jestem tutaj, robię dramę.
3: Ale myślisz, że to tak typowo menkartylne było faktycznie, czy to było takie, kurde, ty to tak oceniasz, a oni po prostu, dla nich to jest jedna z wielu spraw i oni wspierają takie rzeczy po prostu?
2: Zależy dla kogo. Mhm. Myślę, że na pewno też patrzę na to jakby takim rachunkiem prawdopodobieństwa, że na pewno tam były osoby, które mają takie myśli w 100%, a są takie, które może trochę były tam dla jakiegoś poklasku. A tak jest zawsze. W każdej sprawie tak jest. Gdziekolwiek nie pójdziesz, czy są jakieś akcje charytatywne, medialne, czy niemedialne, i dla mnie to nie ma znaczenia większego. To jest ważne, że tak samo jak była sprawa z Cancer Fighters, nie? Że to zasadniczo nie ma większego znaczenia, czy robiłeś to dla jakiegoś fejmu, czy robiłeś to dla pomocy, tak naprawdę, bo i tak końcowo pomagasz. I to jest chyba też jakby to clue, bo no też wydaje mi się, że nie istnieje coś takiego jak w 100% pomoc taka właśnie altruistyczna.
3: No oczywiście, że nie.
2: No więc dlatego
3: to nie ma większego znaczenia. Ty uważasz, że istnieje taka pomoc altruistyczna?
0: Nie. Całkowicie jestem przekonana, że coś takiego jak czysty altruizm nie istnieje w ludziach.
2: A nie do końca czysty? Chociażby
0: nie do końca
2: taki delikatnie.
0: Czysty.
2: No, mam na myśli tak.
0: Oczywiście,
3: no, altruizm
0: że
3: to jest coś, do czego się dąży, mam wrażenie.
0: Tak, tak,
3: już.
0: Ale to nie jest tak, bo w momencie, w którym do tego dążysz, chcesz, żeby tobie też było lepiej. Więc to już z założenia nie jest altruistyczne.
3: Nie wiem.
2: Ja
3: może
2: też
3: masz
2: nie
3: rację.
2: Wiem.
3: Ale ja chciałem powiedzieć, że wszystkie osoby, które tam były, mam wrażenie, że był taki moment, w którym poczuliśmy taką wyjątkowość tamtej sytuacji. Osoby, które siedziały z Jackiem, bardzo to przeżyły. Jedna pani się popłakała i miała atak paniki. Jak patrzyłem po oczach, taki test oczu, po ludziach w tej sali, to wszyscy czuli, że jest coś nie tak głęboko. I że od razu się przypomniało z prezydentem, możliwe, że się pomyliłem, ale z Trójmiasta, prezydent z Gdańska, tak? Mm-hmm.
2: Tak.
3: To od razu mniej więcej czułem, jak to jest. Oczywiście mówię tutaj o pierwszych minutach, gdy nie wiedzieliśmy, czy w tym cieście było coś innego. Czy...
2: No właśnie, bo z perspektywy social mediów ta sytuacja od początku wyglądała raczej komicznie, a nie poważnie.
3: Tak, a z perspektywy bycia tam to w ogóle nie było komiczne na początku. I też komizmu nie dodawali ci ludzie, którzy to zrobili, bo oni byli wściekli i załamani i ich perspektywa na to też wszystko była taka, no to był taki werdykt bezradności. Ten cios ciastem. No i no zapamiętam to do końca życia raczej, że to było taki, było czuć taki etos, że wszyscy jesteśmy w tym momencie razem i wydarzyło się coś, co się wcześniej nie wydarzyło, czyli prawda, wejście do pracy czyjejś i wyrzucenie w niego ciastem. A potem tak pomiędzy nami, jak już do mediów zszedł Jacek Jaśkowiak z tym jeszcze brudnym garniturem.
2: Który potem ludzie się zastanawiali, ile kosztowało wypranie garnituru. Tak się pojawił artykuł chyba w Głosie Wielkopolskim, jeżeli dobrze pamiętam.
3: Czyli pewnie inspirowany moją rolką, bo ja to... No ale dobra.
2: A, wszystko jasne.
3: Chodzi o to, że już później, jak już te emocje zeszły po tych takich 5 minutach i prawda, wszystko było... Już wszyscy wiedzieli, dlaczego to się wydarzyło, co się wydarzyło dokładnie. To już nawet jak Jacek Jaśkowiak sobie z tego lekkie żarty robił, no bo to było komiczne.
2: No nie, no jeżeli końcowo jakby nic mu się nie stało fizycznie, nie było właśnie tam nic niebezpiecznego w tym torcie, no to faktycznie sytuacja raczej komiczna, a nie niepoważna.
3: Tak. I no wiadomo, jak już dla wszystkich to było bardzo zabawne.
2: Właśnie, faktycznie... Ale co by też nie mówić, miało poważne konsekwencje jakby tak ostatecznie, bo przez to też się ograniczyła ilość osób, które mogą wchodzić na komisję, czy na posiedzenia Rady Miasta i też to jest dużo bardziej sprawdzane, gdzieś tam taka rygorystyczność się zwiększa.
3: No sprawdzają w ogóle dokumenty. Wcześniej nam nie sprawdzano dokumentów, no. Jak tam przychodziliśmy.
2: No jest to w sumie, może głupie porównanie teraz rzucę, ale jest to trochę taka sytuacja jak po 2001 roku, jak po incydencie
3: World Trade Center,
2: zaczął on to dużo bardziej sprawdzać na lotniskach ludzi, nie?
3: Ja szczerze mówiąc, tak, masz rację, tylko szczerze mówiąc, ja myślę, że to jest pokazowa i to zaraz zniknie do sprawdzenia.
2: Zobaczymy.
3: To jest moje zdanie.
2: Ja myślę, że jednak mimo wszystko władze miasta nie lubią mieć tortu na sobie, więc raczej to utrzymają, żeby po prostu nie kusić losu, ale...
3: Swoją drogą ten jest jakby ukuty termin na rzucanie tortem w polityka.
2: Tak.
3: Ale bez jego chęci dostania tortu.
2: Tak, i nawet jest taka strona na Wikipedii, tak. I co ciekawe,
3: został
2: chyba... Tak, i z Polaków w ogóle wszyscy, którzy byli obrzuceni przez rozbrat.
3: Czyli
2: taka
3: to jest
2: historia. To jest ich taki... Te... Tortowanie jest rozbrotowskie po prostu.
3: A jeszcze wam zdradzę inną tajemnicę. Gościu, który rzucił tortem,
2: tak.
3: Jest parokrotnym mistrzem Polski w sztukach walki. Możliwe, mówię o sztukach walki ogólnie.
2: Bo nie pamiętasz czym.
3: Bo mogę się pomylić, ale jeśli dobrze pamiętam, to było K1. To było
2: K1, okej. No czyli ja wiem, kogo chodzi, ale nie wiedziałem, że ma taką przeszłość. No to jest już właśnie taki też dość prominentny członek rozbratu. Znany, powiedzmy, z twarzy i w ogóle.
3: Zbicka też. Kurde, no, zaimponował szczerze.
2: Fascynująca
3: postać. No i z wymachu.

0: Franciszku, bo ty miałeś jeszcze jedną dramę związaną ze mną, w sensie drama, która nas łączy, jest jeszcze jedna.
1: Nie do końca pamiętam, o co chodzi, mógłbyś powiedzieć?
0: No, na swojej audycji taką miałeś sytuację, kiedy wytykałeś mi kopiowanie ciebie.
1: A, było.
0: No właśnie.
1: Bo założyłem czerwoną czapkę, którą dostałem od radiowego kolegi Kaspra i stała się tym sposobem moim takim imidżem.
0: Mhm. Którego dzisiaj nie masz?
1: Tak, dzisiaj go nie mam. I w pewnym momencie zacząłeś nosić bliźniaczo podobną czapkę.
0: No może była podobna.
1: Zabolało mnie
0: to. Była czerwona z białym napisem.
1: Jeszcze wtedy do stylu miałem podejście bardziej jak artysta, a nie programista. Czyli
0: a to się zmieniło?
1: To się zmieniło trochę, no.
0: A wytłumacz właśnie, co to znaczy?
1: Teraz się jaram tym, że ktoś mnie naśladuje, a wtedy mnie to smuciło.
0: I ja cię naśladuję, tak?
1: No, naśladujesz, inspirujesz, jestem twoją muzą, nazwij to jak chcesz.
0: No dobra, może masz trochę racji. Ale ja myślę, że ta czerwona czapka jest znacząca.
2: Ja bym chciała się was zapytać, bo jeśli ty masz podobną czapkę z białym napisem.
0: Mam.
2: I ty też?
0: Tak.
2: Popieracie Donalda Trumpa? To jest ważne pytanie. Bym chciała się dowiedzieć, czy w waszej głowie Donald Trump jest dobrym wyborem.
1: To znaczy, mam na to dwie odpowiedzi. W skróconej formie obydwie brzmią nie, ale...
0: A w dłuższej formie? Ja bym
2: chciała się jednak dowiedzieć, bo mi jeszcze poza anteniu powiedziałeś o tym, że to ma arabskie napisy i chciałeś się bronić tym, że ma arabskie napisy. Ja bym chciała ci powiedzieć tak,
1: ja się nie broniłem.
2: Emiraty Arabskie, ropa, Stany Zjednoczone, ropa, wszyscy kochamy ropę.
0: Wszystko się łączy.
2: Ja bym mogła ci tutaj to wszystko rozrysować. Dlaczego kochasz Donalda Trumpa?
0: Tylko nie mamy białej tablicy, więc tego nie zrobimy, ale wyobraź to sobie.
1: A kochacie bardziej plastik czy ropę?
2: A ty?
1: Ja plastik. Bo plastik jest zrobiony z ropy, więc jest zrobiony, czyli...
2: Nie trzeba go robić już.
0: Nie, to ja wolę ropę, bo jest bardziej uniwersalna. Jak masz ropę, to masz i ropę, a możesz też mieć plastik.
2: I możesz też mieć na przykład coś do samochodu.
0: Tak.
2: Ty jeździsz samochodem, ja nie.
0: Samochodem.
2: Więc ropa, żeby natankować
0: właśnie
2: samochód.
0: W ogóle chciałem powiedzieć, że moja czerwona czapka wynika z tego, że moje auto jest czerwone i moje buty są czerwone. I dlatego mam czerwoną czapkę.
2: Czyli kochasz jednak republikanów.
0: Pomidor.
1: Ty masz takie jastrzębie podejście.
0: Ja jestem po prostu apolitycznym dziennikarzem. Nie możesz mnie o takie rzeczy pytać.
1: No wiadomo, słyszeliśmy to w poprzednim wejściu.
0: Tak,
1: I
0: codziennie.
1: Moja odpowiedź dwa razy nie. Po pierwsze nie, bo...
0: Bo nie, a po drugie nie, bo tak.
1: Bo Donald Trump ma hasło Make America Great Again.
0: Tak.
2: A ja, kurde,
1: tak się składa, że ja nie jestem Amerykanem.
0: Ale masz takie hasło Make Europa Great Again.
1: Ale on nie jest Europejczykiem, więc wiesz, to jak Arnold Schwarzenegger miałby zostać prezydentem Polski, no to niemożliwe, czy tam Stanów Zjednoczonych.
0: No a wiesz, że był gubernatorem
1: jednego. Prezydentem nie może,
0: no, nie może być, bo to konstytucja do tego zabrania.
2: Tak samo jak Elon Musk nie może zostać prezydentem Stanów Zjednoczonych.
0: Bo się urodził w RPA.
1: Nie zostałby. Tak.
0: No nie zostałby, bo nie może. No.
1: Ale
0: no
1: nawet
0: nie
1: może jakby zostać. Miał jakby urodzenie w USA, by nie został. No,
0: trudno powiedzieć, bo to wiesz za 20 lat to różnie mogą się
2: może
0: wydarzyć.
2: Może to on by chciał zapłacić ludziom za to, żeby na niego głosowali.
1: No Donald Trump obiecał każdemu 7000 dolarów.
2: Może on też tak zrobi.
1: 14.
0: To jest takie dobre 500+. Takie potężne.
1: 800 już jest.
0: Wiedzieliście o tym, dlaczego Donald Trump w ogóle kandydował na prezydenta?
1: No bo miał taką ambicję.
2: Tak,
1: nie znam innej odpowiedzi.
2: Chce nagrodę Nobla.
0: Nie.
2: Czemu?
0: Nie. Bo pan Wałęsa mu tak powiedział.
1: Zapomniałem.
0: No właśnie.
2: Ogólnie powiem wam tak szczerze, że jestem największą fanką Facebooka Lecha Wałęsy.
0: Oglądasz codziennie?
2: Ja codziennie patrzę na update'y.
0: A jak ci podobają jego okularki Milwaukee?
2: Jestem fanką. Pamiętam, jak raz też dodał zdjęcie swojej stopy i ja to zapisałam i to ja mam na telefonie to zdjęcie.
1: A czy są okularki Milwaukee?
0: No to jest taka firma, która produkuje narzędzia i on za każdym razem, od jakichś 2 lat już, nosi takie właśnie pomarańczowo-żółte, jeśli chodzi o kolor samego szkła, właśnie okularki tej firmy. No i to są ogólnie okularki takie robocze, nie? A on to nosi tak do takich codziennych, casualowych, smart casual outfitów.
2: Wspaniałe też było, jak...
0: Na przykład w spocie, tym takim takim spocie, który ma promować Polskę. Poland more than you expected. Kojarzycie?
1: Mhm. Tak.
0: Taka afera była ostatnia, czy afera pod tym względem, że dużo pieniędzy, a te spoty to tak filmowo średnie.
1: Ja uważam, że ten spot był spoko.
0: Naprawdę?
1: Ale mogę wam uzasadnić dlaczego.
0: No, dawaj.
1: Tylko wytłumaczmy,
0: czym jest
1: ten
0: spot. Czekaj, no właśnie, chciałem powiedzieć, że jest taki, jest taka kampania marketingowa Poland more than you expected. No i właśnie tam kilkanaście milionów złotych zostało wydane na wyprodukowanie tam chyba dwóch, trzech czy czterech, już nie pamiętam dokładnie, spotów i w tych spotach krótkich dość pojawiają się różne postacie z polskiej kultury, popkultury, muzyki, świata show biznesu i tak dalej. No i mają oni przedstawić jakoś Polskę w dobrym świetle. No i większość osób, jak komentuje te spoty, to po pierwsze zauważa chaotyczny montaż, który nie pozwala zrozumieć niczego. To jest jedna rzecz. I druga rzecz, bardzo słabe kadry i bardzo brzydkie. Znaczy, inaczej, one są artystycznie ciekawe, ale nie pokazują Polski pozytywnie.
2: Próbuję teraz zrozumieć, tak? Jak z tematu o naszym byłym prezydencie, nobliście,
0: tak?
2: Przeszliśmy do...
0: No bo on tam się pojawił.
2: A?
0: W tym spocie, dokładnie w drugim spocie, który był realizowany właśnie w Trójmieście, pojawiał się nasz cudowny, wybitny Lech Wałęsa. No i jak tobie się ten spot podoba? Dlaczego się podoba? Bo powiedziałeś,
1: to znaczy,
0: że się podoba.
1: Chyba źle to powiedziałem. Powiedziałem, że uważam, że nie jest zły.
0: Mhm. I dlaczego nie jest zły?
1: Dlatego, że uważam, że osoba, która go robiła, założyła, że on zostanie, a raczej grupa osób, bo to jest duży budżet, mhm. Założyła, że to jest spot, który się wrzuci na rolkę na Instagram i TikToka i zasponsoruje, żeby pokazać mhm. takie flesze bez konkretnej fabuły. Bo faktycznie w wersji na YouTube'a ten spot jest beznadziejny, bo nie opowiada żadnej historii. Jest po prostu taką karuzelą, jak jest na Instagramie, że parę kadrów. I uważam, że spełniłby ten spot swoją rolę w momencie, gdyby był wrzucony właśnie w pionowo na Instagram gdzieś i podboostowane miałby wyświetlenie.
2: To prawda.
0: Dobra.
2: Ja sobie odpaliłam te spoty i wiecie, co od razu zrobiłam? Bo ja mam przepalony mózg i oglądam wszystko na przyspieszeniu.
0: Ja też, no.
1: Też, no.
0: I sobie tam dzwoniłaś.
2: Nie, od razu sobie też przyspieszyłam, żeby poczuć się jak na TikToku.
0: W sensie, co do zasady bym się zgodził, gdyby nie kolorystyka tych spotów, bo one są bardzo takie przytłaczająco ciemno, mocny kontrast, są takie smutne, mam wrażenie, po prostu. Pokazują tą Polskę w taki bardzo zabiegany, na przykład Warszawa jest jak taki zabiegany bardzo świat, który nie daje jakiegoś takiego odpoczynku, wolności. I nie wiem, czy to jest pozytywny obraz.
1: To prawda. Pytanie, czy to był spot skierowany do turystów, bo jak tak, to słabo,
0: no,
1: ale
0: tak.
1: Jak był na przykład pod jakiś tam ludzi, którzy mają na przykład hajs do zainwestowania i pokazanie takiej zabieganej Warszawy, ale nowoczesnej, ale dbającą o historię, bo tam był CK Zamek. Mm-hmm. Nie CK Zamek, tylko Pałac Kultury.
0: No też podobna ten instytucja,
2: zamek,
0: powiedzmy.
2: Zamek,
1: też nie mówię, że ten spot był taki świetny i na pewno jak ja bym go robił, to bym wymyślił fabułę, bo on nie miał specjalnie fabuły.
0: Chciałbyś przygarnąć 17 milionów, tak?
1: Chciałbym podać Robertowi Lewandowskiemu rękę.
2: Fair. Proszę, nie rób tak więcej, że poprawiasz mikrofon w czasie mówienia.
1: Słyszeliście coś?
2: Tak.
0: Ja nie słyszałem.
1: Ja też nie.
0: Ale może słuchacze słyszeli.
2: Może tak, może nie. Jak
0: pozdrawiamy
2: tak, to
0: was, słuchacze.
2: Pozdrawiamy was.
1: No to przepraszam.
2: Ja bym chciała cię jeszcze o coś
1: kod mi
2: zapytać.
1: Przebieg po mikrofonie.
2: Czy lubisz na przykład taką Warszawę?
1: Bardzo lubię Warszawę.
2: Co myślisz o Warszawie?
0: Naprawdę?
2: Skali
0: od 1 doprowadzić do Warszawy?
1: Myślę
2: do
1: 5.
2: No.
0: Tam nie ma radia Afera.
2: Jakbyś tam ocenił
0: jest, tam
2: Warszawę?
0: Tam jest Radio Campus chyba?
2: Nie wiem, jak się nazywa to
0: Radio Campus.
2: Nie interesuje mnie.
1: Aktywny Campus jest. I w ogóle w Campus przez 12 lat prowadził audycję Bożej Malinowskiej i się tym jaram.
0: A kim jest Błażej Malinowski?
1: Jeden z najbardziej szanowanych na świecie producentów muzyki elektronicznej.
0: A, czyli teraz nam mówi, że się nie znamy na muzyce, tak?
2: Fajnie.
0: Dziękujemy.
2: Kocha Warszawę i muzykę elektryczną.
0: Okej, okay, ale naprawdę tak Warszawa cię...
1: Jara mnie na maksa.
0: Jara?
1: Bo Warszawa jest jak Poznań, tylko większy.
2: Ale tutaj chodzi ci o to, że... Nieprawda, co
0: tylko
2: ty teraz powiedziałeś?
0: Ja
2: teraz
0: do niej dopiero dotarło.
2: Co ty powiedziałeś? Nie jest prawda, czemu to powiedziałeś?
1: Bo nie wiem, ja bardzo lubię Warszawę, no. A byliście tam?
2: Byłem w Warszawie dużym Poznaniem.
0: No, byłem w Warszawie wielokrotnie i nie uważam, żeby Warszawa była dużym Poznaniem.
1: No ale dobra, ja się czuję tam jak w domu. O, że przyjechałem do Warszawy i od razu czułem się swojsko.
2: O, to ciekawe.
0: Ale nie, tu się... trochę powiedzmy, że zgodzę, tylko jest jakaś taka większa anonimowość tam niż w innych miastach.
1: No i to jest super.
0: Przez tą wielkość. A mi się to nie podoba.
2: Na przykład. Ja na przykład bardzo lubię to, że w centrum większość osób mnie już kojarzy.
0: W Poznaniu.
1: Tak. W Warszawie.
0: To jest fajnie.
2: W Warszawie nie wiem, czy bym mnie kojarzyło.
0: Myślę, że mnie by nie kojarzyło.
2: No właśnie, raczej nie. Raczej nie jestem aż tak wyrazista.
0: No i chciałeś się przeprowadzić do Warszawy?
1: Tak.
0: Widzisz tam swoją przyszłość?
1: Totalnie.
0: Ale w jakiej w ogóle branży widzisz swoją przyszłość? Co ty chcesz robić w życiu? Bo mnie to zastanawiało autentycznie.
2: Mnie fascynuje to, co Franek robi w życiu.
0: Na przykład, powiedziałeś na przykład w tej rozmowie, że bardzo ci się podobał ten moment, jak się tak... że poczułeś coś, w czym się widzisz, w czym się dobrze czujesz. Jak ten Jacek Jaśkowiak dostał tortem, musiałeś to nagrywać, mogłeś, musiałeś, chciałeś, nieważne. I czułeś się wtedy dobrze. Chciałbyś tak, to

0: Tak? Bardzo dużo rzeczy próbowałem w swoim życiu i to się bardzo dużo zmieniało, tak od roku mniej więcej. Mam takie dwie nurty, w których chcę się rozwijać i wiem, że będę je robił nawet jakby mi nie dawały stałego przychodu. To są właśnie media społecznościowe i realizacja oświetlenia scenicznego. Bardzo lubię te dwie rzeczy.
1: I bardzo fajnie, jestem zafascynowana oświetleniem.
0: No jest świetne.
1: Jak to wygląda?
0: Wiesz co, chodzi o to, że realizacja oświetlenia jest fajne, poczucie jedności z ekipą.
2: Z ekipą to znaczy z tymi, którzy potem będą występować? Czy...
0: Nie, z ekipą techników i realizatorów przygotowującą. Oczywiście jest poczucie jedności z ekipą, jak masz podjętą współpracę z kimś. Jest ciekawa przestrzeń twórcza, jest to nieoczywiste. Można dużo zarobić, co jest kuszące. Jest to też taka praca, którą się robi na 100%. Że nie można... Ja źle sobie radzę z pracą, w której nie można robić na 100%. Czyli,
2: ale co masz na myśli przez to? Jaką masz pracę na myśli, może tak?
0: Na przykład uzupełnienie papierów, no bo uzupełnię sobie papiery tak czy siak, trochę inaczej mogę, albo na przykład taka typowo korpo praca, to ja sobie źle z tym radziłem, bo pracowałem w korpo swoją drogą. I właśnie taka, że no jest event i trzeba zrobić światło na nim. I to światło albo będzie, albo go nie będzie. I to jest bardzo ekscytujące.
2: No ale nadal możesz ułożyć tą lampę bardziej w lewo, bardziej w prawo.
0: Tak no samo to jak już możesz... jest jakaś tam przestrzeń twórcza, co nie?
2: I uważasz, że to jest właśnie taka artystyczna rzecz?
0: W sensie zależy. No, w momencie, gdy jesteś technikiem oświetlenia, no to w tym jest mało artyzmu. W tym jest przede wszystkim znajomość jak działa prąd i programowania tego. Ale jak już jesteś realizatorem albo reżyserem światła, to jest bardzo dużo przestrzeni twórczej. A jak już jesteś i masz podpisaną umowę z jakimś twórcą, czy po prostu się umawiacie, że mu robisz, to już jest w ogóle niesamowita przygoda. No, widzieliście pewnie trasę koncertową Huberta na skoczni, co nie? Jak teraz?
2: Tak.
0: No, robi to wrażenie. No, to nie jest tak, że Hubert to wszystko ustawił te światła tam i że to fajnie wyglądało, bo on przyszedł tydzień wcześniej, rozłożył namiot i rozstawiał światła. No, to zrobił gościu, który się na tym zna i to jest ekscytujące.

0: Pamiętajcie, nie ma głupich pytań.
1: Są tylko głupie odpowiedzi.
2: To ja mam do ciebie jeszcze, Franku, jedno istotne pytanie.
3: No dawaj.
2: Czy myślisz, że Jezus był pierwszą ofiarą cancel culture?
3: Nie.
2: Jak to nie? Nie podobało się ludziom, co mówi, inaczej, i nagle przepadł.
3: Poczekaj, właśnie rozumiesz to tak, że gadał coś i ludziom się nie podobało.
2: Tak, dosłownie tak było.
3: No to nie uważam tak, bo po pierwsze nie był pierwszym ukrzyżowanym, po drugie nie był pierwszym prorokiem, bo nawet w Biblii wspominano, jeśli dobrze pamiętam, pewnie Max będzie wiedział lepiej, że jest cała masa fałszywych proroków i oni ich się pozbywają.
4: Dobrze, w takim razie zmodyfikujemy to pytanie. Znaczy, pozwolę sobie zmodyfikować, bo było to pytanie Natalii, ale czy w takim razie był ofiarą cancel culture? Nie pierwszą, ale ogólnie ofiarą?
3: Nie, bo cancel culture działa w taki sposób, że społeczność, na przykład jakiegoś kraju, decyduje, że nie chce mieć nic wspólnego z nim i na przykład nie przychodzi na koncerty, albo go usuwa z życia społecznego, a ukrzyżowanie...
2: Dosłownie go usunęli z życia.
3: A to był wyrok nie społeczności.
2: Nie, dosłownie był
4: właśnie tutaj
3: decydenta, co nie?
4: Co do zasady tak, tylko był ten moment jednak, jak już się ich Piłat zapytał, czy ukrzyżować i czy go akurat uwolnić, czy go ukrzyżować, bo mogą Barabasza jeszcze uwolnić i oni wszyscy, że Barabasza uwolnić, a Jezusa nie.
2: Tak,
4: i wtedy się ludzie od niego odwrócili i tak cała
2: Barabasza.
4: Społeczność, która tam wtedy była, nie?
3: Tylko, że prawie bym się zgodził. Chodzi o to, że cancel culture nie polega na tym, że... Polega na tym, że wszędzie kogoś nie chcą, a Jezusa nie chcieli w tym miejscu.
2: Ale ogólnie nie chcieli go też w Cesarstwie Rzymskim.
3: Skąd to wiesz?
2: No bo w momencie, w którym rozmawiamy o tamtym okresie, to rozmawiamy o tym, że Cesarz?
4: Cezar. Cezar. Nie wiem, czy to był Cezar. Tam nie był Cezar.
2: Był władca Rzymu.
4: Tam był cesarz jakiś, ale nie wiem, czy
2: nie
4: Cezar.
2: Wiem.
4: Na pewno nie Cezar.
2: Władca Rzymu. I w momencie, w którym ludzie mówili o religiach, że coś jest ponad władcą Rzymu, to wtedy to był problem. I ogólnie Rzymianom się to nie podobało i chcieli takich ludzi usuwać. Więc była dosyć duża wolność religijna, ale nie na tyle duża, żeby mówić o tym, że
3: chrześcijanie byli prześladowani wtedy.
2: No już później, to już było po tym, jak ukrzyżowali Jezusa, ale tak.
4: Powiem wam, że ja mam chyba za małe kompetencje jednak, żeby o tym mówić tak merytorycznie.
3: Masz za małe, a największe z nas, bo...
4: No właśnie, więc dlatego myślę, że... Ale to tak jest, to się jakoś nazywa, że ty masz mniejsze kompetencje, tym wydaje ci się, że jesteś inteligentniejszy w tej kwestii.
2: Ja bym chciała się ciebie zapytać, czy
3: przeczytałeś całą... Tylko powiedz słuchaczom, gdzie pracujesz.
4: Pracuję w kościele, między innymi. Ja pracuję w wielu miejscach, ale między innymi w kościele.
2: Ja bym chciała wiedzieć, czy przeczytałeś całą Biblię.
4: Nie, nie przeczytałem całej Biblii. W sensie nie od deski do deski. Nie przeczytałem całej Biblii od deski do deski. Ja ją przyswajałem w różnych momentach i prawdopodobnie całą ją przeczytałem, jakby, ale nie fizycznie.
2: Ja 3 razy przeczytałam całą Biblię, więc czuję, że mogłabym być ekspertem w tym temacie, plus jeszcze patrząc na mój licencjat.
4: Który był o wierze?
2: Tak, był o mormonach.
4: Okay.
2: Czyli o wierze chrześcijańskiej.
4: No to myślę, że w tej kwestii akurat tak, bo w kwestii...
3: Kurde, to się znasz, no.
2: Ja jestem wybitnym naukowcem, to prawda.
3: To zauważyłem.
4: Natalia Król.
2: Natalia
4: polecamy.
2: Król.
4: Tak. Kiedy będzie
2: No wiesz co, zobaczymy jak to będzie. Nie dostałam się na jedne studia, dostałam na drugie.
4: No idzie na drugie w takim razie.
2: No idę na
4: co
2: drugie. No nie podoba mi się ta sytuacja. Pozdrawiam wszystkich ludzi, którzy będą ze mną na studiach.
4: W NPID, let's go.
3: Jeszcze ich
4: let's
3: nie poznałaś?
2: Ja wiesz co, ja po nich nie wiem co oni robią.
4: Prawdopodobnie żyją.
2: Ja pisałam jako jedyna na tej grupie, próbowałam
3: Boże,
2: się
3: tak
2: dowiedzieć
3: jest najgorzej.
2: Rzeczy.
3: Ja zawsze byłem tą jedyną osobą, która pisze na grupie.
2: Ja czułam się,
4: jak się z tym
2: jakbym
4: czułeś?
2: Była za bardzo zaangażowana.
3: Słabo. Słabo się z tym czułem, że...
4: A nie czułeś takiej mocy, że możesz kogoś... No jakby to końcowo udawało się...
3: Nie, właśnie
4: okej,
3: okay,
4: okay, no to może faktycznie. Bo ja też byłem tą osobą, tylko że ja zwykle je doprowadzałem do spotkania.
3: W sensie zależy od studiów.
4: Okay.
3: Na 2 pierwszych kierunkach do mnie wychodzili, na 3 mnie. Może byłem starym dziadem na 3 kierunku.
4: A 3 kierunek to było co?
3: To by...
4: Bo też zależy od ludzi, mam wrażenie. W sensie na niektórych kierunkach są ludzie bardziej chętni.
3: Tak, myślę, że taki kierunek. No, pierwsze 2 były takie trochę socjalizujące się, ale też nie powiedziałbym, że mocno. A 3 faktycznie był taki analityczny, matematyczny i nudny.
4: No i co to był za kierunek?
3: Badania ekonomiczne.
4: To jest na Ekonomicznym Uniwersytecie?
3: Nie, na CDV.
2: Ja bym chciała podziękować z tego miejsca ogólnie Kacprowi Wrzesińskiemu, który jest z radia.
4: Jest z naszego radia.
2: I wiecie co? Odpisał mi na tej grupie.
4: Wow.
2: Odpisał mi.
4: Czyli
2: i jestem
4: też to razem
2: będzie
4: studiować.
2: Będziemy razem studiować, so, ale pozdro. Myślę, że... Jestem wdzięczna za to, że chociaż on mi odpisał, bo ja tu spamiłam, oni wysyłali emotki.
4: Kacper, który dodajmy, że szkolił mnie na reportera. Taki fun fact.
3: O.
2: Dziękujemy ci, Kacper,
4: tak, dziękujemy
2: za to, że
4: ci
2: jesteś.
4: Wiele zrobiłeś w naszym życiu.
2: Dziękujemy ci.
4: Co Franciszek w twoim życiu zrobił Kacper Wrzesiński?
3: Nie wiem, kto to.
4: Wow.
2: Przeproś go teraz! To jest najważniejsza postać w naszym życiu.
3: A
2: moim
3: pokażesz
2: Maxa.
3: Zdjęcie, bo
2: a
3: już wam mówiłem, że mam słabość do nazwy.
4: W czasie, gdy będziemy oglądać zdjęcie Kacpra Wrzesińskiego, poleci piosenka.

0: Franciszek zobaczył właśnie zdjęcie Kacpra Wrzesińskiego. Wiesz, kto to?
1: Tak, kojarzę go z grupki na Facebooku Radia Afera.
0: Brawo, to super. Już dużo. I to właśnie jest koniec naszej audycji. Niestety pora się pożegnać. Przed mikrofonem byli
2: Natalia Król
0: i Maksymilian Wawrzyniak. Realizacją zajmowała się Weronika Leduchowska, a z nami w studiu był...
1: Cześć, Franciszek Szymański. Dzięki za zaproszenie.
0: To właśnie był on. Słyszymy się za tydzień o tej samej porze. Siemano i cześć!
2: Papa.
1: Papa.
3: To była Pomyłka w Eterze, czyli aferowe late night show. Co nie domówią, to dowyglądają. Wpadajcie więc na ich media społecznościowe.

0: Myślisz, że wygrałbyś walkę z Jastrzębiem?
1: Ale co to ma znaczyć? Co to za pytanie?
2: Nie ma głupich pytań. Są tylko głupie odpowiedzi.
3: Pomyłka w eterze, czyli aferowe Late Night Show w każdą sobotę o 21:00.
4: Autopromocja.
5: Od Apolla do Opola. Od starożytności do współczesności. Podróż przez historię muzyki w pigułce. Odyseja klasyczna. W każdą niedzielę o 9:30. Tylko w Radiu Afera.
6: Historia Wielkopolski i Poznania warta jest dogłębnego poznania. Twierdza Poznań. Niedziela, godzina 11:30.
7: Jezu, gdzie jestem?
8: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18:00. Niedzielę, 17:00. Sabotaż i wiesz.
9: Jesteś znudzony komercją? Zniesmaczony muzyczną tandetą? Sięgnij po utwory o wielkiej mocy. Różnorodność klimatu. Przenikanie się nastrojów. Każdy niedzielny wieczór po 22:00. Nawiedzone studio. Dla tych, którzy wiedzą, co w muzyce najpiękniejsze.
10: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12:00. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20:00.
4: Autopromocja. Radio Afera, rockowo i alternatywnie.
11: Się to wycie!
12: Stary, zróbmy własny koncert.
13: Scena główna.
12: Razem tworzymy idealną setlistę.
13: W każdą sobotę o 22:00.
14: Witamy was w scenie głównej, winny dzień. Tym razem już będziemy w soboty o godzinie 22:00, już nie w poniedziałki. Za mikrofonami są
15: Kuba Chojnacki,
14: Mikołaj Piekarzewicz, a realizuje nas Patryk Wojciak. I dzisiaj będziemy, pomimo tego, że aura już zaczyna być jesienna za oknem i zaczyna być troszeczkę chłodniej, to my się przeniesiemy do cieplejszych klimatów i cieplejszego brzmienia i będziemy konkretnie w Kalifornii, konkretnie w Los Angeles i będzie to zespół Red Hot Chili Peppers.
15: Który, jak nazwa by sugerowała, energiczna muzyka funkowa i oczywiście to też znajdziemy w tym katalogu, ale robiąc taki właśnie przegląd, przygotowując się do tej audycji i naprawdę słuchając całej dyskografii, doszedłem do wniosku, że połowa ich dorobku to jest takie Lukewarm, czyli Peppers właściwie.
14: Trochę tak jest, ale w ogóle ta ich dyskografia jest taka, taką jedną ich główną, głównym problemem tej dyskografii jest to, że zawsze te albumy są za długie.
15: Zawsze
14: nie wiem, czy zgodzisz się z tym.
15: Oczywiście, że tak. I to jest też taki zespół, który, szczerze powiedziawszy, dosyć szybko mnie męczy. Bo jednak no to brzmienie jest takie, zwłaszcza w produkcji to słychać, te pierwsze płyty, one z nimi jest trochę taki problem, że tam się niedużo wyróżnia, niewiele utworów się wyróżnia i też one trochę giną w tym pogłosie, a później zdecydowali się na taką bardziej suchą produkcję i przez to wszystko jest takie bezpośrednio ci do uszu wpada, ale przez to też no, na przykład takie mankamenty jak Anthony Kiedis nie są gdzieś tam w miksie, cały czas on jest trochę nad zespołem i czasami on już mnie naprawdę tak denerwuje. Znaczy muszę przyznać, trochę tak negatywnie zaczynam, ale naprawdę ten, to było już większe wyzwanie. Dzisiejsza audycja już będzie nie godzinna, tylko dwugodzinna. Dłuższa dyskografia do wysłuchania i naprawdę to nie było łatwe zadanie. Nie zawsze było to przyjemne.
14: To zdanie też podzielają producenci, którzy narzekali na to, że Anthony często śpiewał nieczysto. No i na koncertach też to było słychać, że Anthony miał problem z tym, żeby utrzymać się w konkretnym brzmieniu, jednak ten dźwięk zawsze mu spadał. I No ja też się z tym zgodzę, no jednak Antony ma taki głos, który nadrabia jedynie energią. On często właśnie tą swoją energią na scenie i tym, w jaki sposób on przeżywa tą muzykę, nadrabia. I te braki wokalne, które pomimo, że John tam go chwalił, że on tam jednak, pomimo tego, że nie ma wiedzy muzycznej, to potrafi znaleźć jakąś ciekawą melodię. I tego nie można mu jednak tego zabrać, bo potrafi coś tam wymyśleć, ale no jednak trzeba przyznać, że on wokalistą świetnym to nie jest.
15: Nie jest i denerwował mnie bardziej już niż Morrissey, słuchając, bo jednak The Smiths, no to tylko 4 płyty tak naprawdę i te składanki, a tutaj musiałem z tym panem poprzebywać i posłuchać jego aksamitnego głosu przez kilkanaście godzin.
14: No i jeszcze na tym wielkim kolosie, do którego dojdziemy dzisiaj, to tam tym bardziej...
15: Ale w ogóle to, no bo to jest taki wokalista, że faktycznie jak już są melodie, to one są dziecinnie proste, ale nie ma w tym nic złego. Tak Ozzy Osbourne całą karierę na tym zrobił, na prostych melodiach. Ale najgorszy to jest taki kiddies, który... chociaż nie, no nie najgorszy, ale w pewnym momencie już mnie trochę męczy. California, California, enemy nie me. I tak przez połowę dyskografii.
14: No i widzisz, ile zarobił na tym? Widzisz, trzeba tak robić. Trzeba być jak Antony, pisać o niczym i dodatkowo śpiewać w taki sposób.
15: Trzeba mieć kumpli, którzy...
14: Potrafią grać.
15: Którzy potrafią grać, zaprzyjaźnić się z gościem, który nie dość, że jest... No może nie wirtuozem, ale basistą jednym z najbardziej charakterystycznych w muzyce popularnej. W dodatku jest, ma wiedzę teoretyczną, grał na trąbce, jeszcze gra do dziś i no jest w stanie ci napisać niesamowite linie. No,
14: jeszcze napisał album jazzowy, nie? W ostatnim czasie, tak. Na którym się pojawił na przykład Nick Cave, który mocno krytykował Red Hot Chili Peppers swojego czasu, a tutaj się okazało, że jednak z Flea nagrał album.
15: Spokojnie, jeszcze Faith No More też zrobimy i Mike Patton też będzie miał odpowiedź. Akurat tak jak Peppersów trochę bardziej lubię mimo wszystko od Faith No More, tak no jak Mike Patton, Morrissey, Antony Kiddis. Tak.
14: No Mike Patton to przede wszystkim ma tą skalę głosu, która jest niepowtarzalna, jednak no Kiddis tutaj tym się pochwalić nie może.
15: Nie, nie. No Mike jest psycholem, ale to jest taki psychol, którego ja kocham.
14: To jest pozytywny, on jest zakręcony, jest pozytywny człowiek.
15: Mhm. Na pewno jest mi bliżej do niego. Nie wiem jak tobie. Czy...
14: Ja uwielbiam, ja Faith No More bardzo lubię. No i jeszcze mają być na Mystiku w przyszłym roku,
15: więc... Kuszą. No dobrze, no to... Będziemy jeszcze trochę utyskiwać nad tą dyskografią, ale też ciepłe słowa powiemy, zwłaszcza w środku pewnie będzie tych słów ciepłych najwięcej. Ale teraz jeszcze ta pierwsza faza Peppersi, którzy nie byli tak ukształtowani, to nie ci Peppersi, których znamy dzisiaj, ani nie ci najbardziej hitowi z lat 90., tylko najpierw te pierwsze 3 płyty z dekady lat 80. Coś sobie posłuchajmy z jednej z tych płyt.

0: Dynamicznie, dynamicznie, surowo. To są te pierwsze utwory Red Hot Chili Peppers, które moim zdaniem brzmią jak taki typowa rapowa produkcja w latach 80. Widać, że tutaj troszeczkę nie mieli pomysłu na to, jak ich wyprodukować.
1: Randy MC, nie?
0: Tak, tak, dokładnie, nie? Albo Kentucky trochę to zajeżdża.
1: Trochę tak. Ale przyznaj się, czy przed tą audycją, przed tym jak musieliśmy się przygotować, te pierwsze trzy płyty przed Mother's Milk słuchałeś?
0: Przesłuchałem trochę, ale no jednak odpadłem w pewnym momencie. Tam słychać wirtuozję, przede wszystkim w basie Flea i tam taką punkową energię, którą prezentowali na tych albumach, ale no tam brakuje, ewidentnie brakuje też umiejętności, ale doświadczenia w tworzeniu tych utworów. Dlaczego miejscami są takie no dość suche.
1: Ja bym powiedział tak, że debiut jest zadziwiająco spokojny. To znaczy tam są utwory, które niby są funkowe, niby w ogóle już jest trąbka od samego początku. Tak. Na pierwszych dwóch płytach to słychać, ale jest takie dosyć surowe brzmienie. Natomiast na pierwszej płycie ja bym powiedział, że oni gdzieś giną trochę w tym pogłosie. I też same wykonania tych utworów nie są takie dobre. To jeszcze nie jest w ogóle skład taki żaden z tych znanych, bo tam oprócz Flea i Antonego nie gra, dopiero na drugiej płycie wchodzi Jack Irons i Hilly Slovak.
0: Tak, bo na pierwszej gra na gitarze Jack Sherman, a na perkusji Cliff Martinez. No z racji tego, że chłopaki właśnie Hiller i Jack byli w zespole, jak dobrze pamiętam, się nazywał What Is That? Jak dobrze pamiętam, tak się nazywał ten zespół. No mieli tam swoje zobowiązania i nie mogli zagrać partii na tym debiucie, więc musieli znaleźć zastępstwo.
1: Druga, Freaky Styli, trochę lepsze już. Dalej jest ten pogłos, ale lepiej wykonane są te utwory. Natomiast dalej nic z nich nie mam, bo rozumiem, że to też
0: tak, ja też nic nie mam z tej płyty.
1: A z trzeciej z kolei mam coś, bo to nie jest utwór, ten, który przed chwilą usłyszeliśmy. To jest taka płyta, która jest faktycznie dosyć szalona i zaczynają się już tacy pepersi, których znamy, faktycznie są funkowi, jest ta energia. Jest też kilka takich utworów krótkich, które są, mają taką głupią, kreskówkową energię, ale to akurat jest na plus. I właśnie jeden z tych utworów, Skinny Sweaty Man, ja mam, bo on jest, nie chciałem totalnie odrzucać tej pierwszej fazy, chciałem jednak na tej setliście coś mieć i tutaj minuta 16 sekund,
0: idealnie.
1: Zwrotka, refren, taka szalona energia, idealnie dla Peppersów.
0: No ale też na tych płycie, o której powiedziałeś właśnie, Uplift Mofo, to też pojawił się ciekawy właśnie cover, w ogóle przeróbka klasyka Boba Dylana, Subterranean Homesick Blues, i to jest też ciekawy utwór do przesłuchania, bo jednak oni wzięli na warsztat taki właśnie klasyk, który no, oni sobie wzięli pod właśnie swoje brzmienie i ciekawie się to słuchać, ja śmiałem tak w głowie, że Peppersi mają swoje Subterranean Homesick i Radiohead ma też swoje Subterranean Homesick.
1: Tak, ale zupełnie dwa zespoły inaczej brzmiące, a jednak jest połączenie, bo Flea grał z Tomem Yorkiem.
0: Tak, tak, grali razem.
1: Grali razem. Lata 80. to jeszcze nie jest koniec tutaj Peppersów. Generalnie te pierwsze trzy płyty, to jest ciekawe, bo ja na przykład słucham sobie takiego kanału na YouTubie Oldhead. Oni tam z dwóch, oni nie są jacyś bardzo znani, kilkanaście tysięcy subskrypcji mają, ale czasami tam jest dwóch gości i oni mają czasami bardzo dziwne opinie. I widziałem, że jak mieli ranking płyt Red Hot Chili Peppers, podzielili na dwa odcinki. W pierwszym odcinku, gdzie były te słabsze płyty, ich zdaniem, mieli wszystko od Californication dalej, a jako te najlepsze właśnie w top 5 mieli pierwsze trzy płyty i sobie pomyślałem, że okej, to co tam takiego jest? Czy to faktycznie, bo tak właśnie wypowiadali się, że no później to już jest lukewarm, czyli Peppers i w ogóle tak bardziej spokojnie. To sobie myślałem, dobra, to może te pierwsze płyty, to będzie też ta szalona energia, coś dla mnie, nie przebiło się, bo jest mniej popowe, może coś tam ja odnajdę. Nie. Szczerze, ten pogłos, ta produkcja i wykonanie tych utworów nie jest takie dobre. Uważam, że od Mother's Milk zaczyna się zaczynają się tacy pepersi właśnie, którzy łączą i tę energię z już lepszą produkcją i lepszymi kompozycjami i mają takie trzy płyty, gdzie tego typu właśnie energia jest zachowana. No ale to może, nie wiem, czy jeszcze masz coś do tych pierwszych.
0: Nie, wiesz, co ci powiem, że się zgodzę, bo jednak to są, te pierwsze trzy płyty to są pepeksi, którzy się jeszcze formują i tam są bardziej buntowniczy ten styl, który jest odwołaniem do tego punk rocka. Nawet tam też elementy są podkradane od Ramones w niektórych utworach, takie proste właśnie brzmienia. I jednak, no, tak jak powiedziałeś, Mother's Milk to jest ten moment, od którego można liczyć już taki konkretny start Red Hot Chili Peppers, jeśli chodzi o takie tworzenie właśnie już konkretnych brzmień i ich takiego charakterystycznego w ogóle brzmienia, od które już dzisiaj też znamy.
1: Także teraz sobie posłucham akurat nie z Mother's Milk, bo jeszcze z następnej płyty utworu, ale za chwilę obie omówimy.

0: Blood Sugar Sex Magik z płyty, no właśnie, Blood Sugar Sex Magik. Będziemy omawiać dwie płyty jednocześnie, czyli Mother's Milk i Blood Sugar Sex Magik. No i właśnie od tego momentu już mówiliśmy, że możemy mówić o właśnie Red Hot Chili Peppers, którzy już są ukształtowani. Tutaj zaczyna się ten moment, kiedy już jest najbardziej znany skład zespołu, czyli mamy na wokalu Kiddisa, mamy na basie Flea, na perkusji zasiada Chad Smith.
1: Will Ferrell.
0: Will Ferrell, przepraszam. I na gitarze jest młodziutki John Frusciante.
1: Tak. No i te płyty dzieli to, że na Mother's Milk jeszcze jest ten pogłos. Jeszcze jest ten pogłos, ale tutaj już zaczynamy wchodzić w takie bardziej, no lepsze kompozycje, lepsze kompozycje.
0: I lepsze, uważam też, że lepsze brzmienie, bo też producent, który produkował właśnie ten album, powiedział, szczególnie Frusciante, żeby zaczął, nie kopiował brzmienia Hillela, tylko bardziej podkręcił ten przester i jednak się skupić na tym nałączeniu takiego brzmienia troszeczkę heavy metalowego do brzmienia funkowego, które też można znać właśnie z Faith No More.
1: No właśnie na Mother's Milk to jest najbardziej taki heavy metalowy Frusciante. W sumie to jest jedyna płyta z nim, gdzie aż tak mocno ten przester podkręcił, bo już później tego nie było. Nawet na Blood Sugar Sex Magik. Ile masz z Mother's Milk? Masz coś?
0: Ja mam dwie.
1: Też mam dwie.
0: Ja mam dwie. Pierwsza to jest Higher Ground, czyli cover Stevie'ego Wondera, który dla Red Hot Chili Peppers jest takim bogiem i jest dużą inspiracją. I jednak no, ten bas, który Flea tutaj gra, to jest boski, ale sama końcówka, ta szalona, jeżeli ktoś widział też koncert, chyba bodajże z SNL-u któregoś, to tam jak oni rozwalają cały sprzęt, to jest po prostu miazga. Ale mam jeszcze takiego deep cuta, bo mam Nobody Weird Like Me. I te zwrotki brzmią jak dosłownie wyjęte z piosenki Motorhead. Nie wiem, czy miałeś takie wrażenie, jak tego słuchałeś.
1: Nie miałem takiego wrażenia, ale to jest dobre skojarzenie i cieszy mnie, że masz to, bo to jest jeden z najbardziej imponujących bassline'ów w ogóle Flea. Zaczyna.
0: Tak, a ja uważam w ogóle, że czas mi to, co robi na perkusji. Ja nie jestem też perkusistą i jedyne, co ja bym zagrał, to pewnie całą dyskografię AC/DC, ale z drugiej strony to, co robi Chad Smith na perkusji, to jest naprawdę boskie. Tam ten beat jest naprawdę dynamiczny, ale też efektowny. I sprawdziłem z ciekawości, kiedy ostatnio grali ten utwór. Co ciekawe, 2 lata temu, więc to nie jest aż tak dawno, bo myślałem, że Flea już nie będzie potrafił tak zagrać, a jednak ten utwór się pojawia czasami na setlistach.
1: Ja, on ćwiczy, ale właśnie tutaj jeszcze są tacy pepersi, którzy na przykład jest Magic Johnson utwór i tam po prostu śpiewają o tym koszykarzu z Los Angeles Lakers.
0: Czy myślisz, że to sobie zaczerpnęli tak jak Pearl Jam, że mieli nazwę Mookie Blaylock przez jakiś czas? Pomyśleli, dobra, to my sobie napiszemy utwór.
1: Znaczy, na pewno Magic Johnson, jakby Peppersi będący z Kalifornii i z Los Angeles mieli lepszych zawodników, żeby się wzorować niż Mookie Blaylock, więc Magic Johnson jest zrozumiały. Ja mam Knock Me Down.
0: O, to też jest fajny wybór.
1: To jest taki bardziej znany utwór faktycznie, bo też miał teledysk i tekst dedykowany Hillelowi Slovakowi. Mimo wszystko, przez lata to nie był jeden z tych utworów, do których wracałem, ale jak zrobiłem właśnie, przesłuchałem tę płytę w całości, no to on się tutaj wybił i zastanawiałem się nad Nobody Weird Like Me. Cieszy mnie, że właśnie masz ten wybór. Ostatecznie się nie zdecydowałem, bo trochę te refreny, jeśli w ogóle tak można to nazwać, mnie jakoś tak wytrącają z tego utworu, kiedy oni tak zwalniają. Bless no, nobody weird like me.
0: Ale szczerze, ja mam wrażenie, że właśnie miejscami ten wokal Antonego w tym utworze jest obleśny i czasami też nie szczególnie na początku, te momenty, co są naprawdę straszne, ale całość rekompensuje ta maszyna instrumentalna, którą tutaj chłopaki zapodają.
1: No, tak, ale to jest właśnie ta płyta i też w ogóle nie wiem, z Peppersami ja mam coś takiego, że nawet z dzieciństwa kojarzę same tytuły płyt, nawet nie słuchając płyt, ale takie te teksty już, to były jedne z pierwszych słów, które po angielsku zawsze znałem, że Mother's Milk albo Blood Sugar Sex Magik, ale też One Hot Minute, to są jakieś takie nazwy, które nawet przed tym, jak znałem okładkę, przed tym, jak znałem płytę, to kojarzyłem nazwę. I właśnie Mother's Milk to jest ciekawa płyta, też taki fajny, hipsterski wybór, żeby mieć jako swoją ulubioną Peppersów, ale nie jest moją.
0: W sumie o tym, co mówiłeś, to ja mam wrażenie, że jakbyśmy poszli gdzieś na miasto i zrobić ankietę i spytać, czy ktoś zna utwory właśnie, byśmy powiedzieli jakiś tytuł utworu Red Hot Chili Peppers, to na 100% albo na takie 90% ktoś by to kojarzył przynajmniej, albo by nawet zanucił coś z tego utworu.
1: Coś na pewno, ale to myślę, że z późniejszych płyt, na przykład z Blood Sugar Sex Magik, tutaj pewnie będziemy mieli kilka wyborów.
0: Ja mam trzy. Mam trzy utwory z tej płyty akurat.
1: Ja mam cztery.
0: Na pewno masz Under the Bridge. Nie masz?
1: Nie, nie,
0: nie masz? No błagam cię. Under the Bridge to jest klasyk, jeśli chodzi o Red Hotów, i ten riff, który wymyślił, bardziej bym powiedział lick gitarowy, który wymyślił John Frusciante pod tekst Kidisa, jest ikoniczny. Bez niego uważam to nie... Bez niego koncert Red Hotów nie istnieje.
1: Nie jestem fanem tego utworu. Nie jestem fanem tego utworu. Naprawdę, nie...
0: Słuchaj, nawet realizator się ze mną zgadza.
1: Ja wiem, możecie... jakby piszcie komentarze, przyjmę to wszystko. Bo to jest właśnie to, że to jest utwór, który, w którym... No, Frusciante gra dosyć minimalistycznie. On zazwyczaj gra minimalistycznie, ale zwłaszcza na tamte czasy. Te hendriksowskie zagrywki, wiadomo, ale to jest utwór, który opiera się na Kiddisie. To jest przecież ten tekst właściwie z takiego wiersza. Rick Rubin powiedział mu, że powinien zamienić to w utwór. Frusciante mu tam pomoże, podłoży akordy, wszystko fajnie. I ja rozumiem, że te chórki na końcu i zbudowany utwór i tak dalej, wszystko super.
0: Dynamika jest tutaj
1: dynamika,
0: ważna.
1: Tak. Ale no właśnie, to się opiera na Kiddisie, a ja to...
0: A ty nie lubisz, kiedy się opiera na Kiddisie.
1: No, no nie mogę, no, no opierasz utwór na najsłabszym elemencie tego zespołu, więc no nie jestem fanem tego utworu.
0: Ja uważam, że to jest właśnie ten moment, tak jak ci mówiłem z Nobody Weird Like Me, że okej, Kiddis tam czasami nie dowozi wokalnie, ale jednak z drugiej strony masz ten zespół instrumentalny, który dowozi zawsze.
1: Ale wiesz, o, to ja powiem tak, dlaczego to do mnie nie trafia? Bo on, to jest taki utwór emocjonalny, nie? I tam Under the Bridge, że w ogóle bezdomny i tak dalej na dnie. Tylko wokal Kiddisa, w sposób, w jaki on to śpiewa i też jego akcent i cała jego postać sprawia, że nie jestem w stanie w takie utwory wejść, kiedy on tam I don't wanna never feel...
0: Że dla ciebie jest to takie spłycone.
1: On jest taki Jamaica boy, nie? Coś takiego. Okay. Szaman z Kalifornii. I ja mu nie wierzę w jego smutek. Jakoś nie jestem w stanie się utożsamić.
0: No bo to jest takie ziomalskie, wiesz.
1: To jest takie ziomalskie, że jesteśmy smutni, ale zapal tutaj ze mną coś, nie? I to jest coś, ja nie wchodzę w to. Jak są te smutne utwory bardziej, to ja wolę je z płyty, którą jeszcze tam omówimy za jakiś czas, a tutaj do mnie nie trafia. To jest jeszcze ci Peppersi wcześniej, gdzie bardziej wolę ich energię.
0: Okej. Okay. A tytułowy masz?
1: Mam tytułowy. Masz. No, tytułowy jest świetna skaczką partia.
0: Tak, tak.
1: Frusciante. No cały ten utwór ma niesamowicie seksowny charakter i jest naprawdę świetny, ponadczasowy. Zresztą też super nagrana perkusja. Mhm. Taka właśnie z
0: Ale w ogóle
1: głosem.
0: Ta perkusja na tym albumie naprawdę świetnie brzmi. Mhm. Ja mam jeszcze z tej płyty też taki no, szlagier, można powiedzieć, Red Hot Chili Peppersowy, czyli Give It Away.
1: Give It Away, Give It Away, Give It Away Now. Oczywiście, no, że tak. I tutaj z kolei te dziwne tekstury dźwiękowe.
0: Tak, no, ja mam wrażenie, że tam jest po prostu odwrócona taśma z gitarą. Z partem gitary. I na bridge'u jest naprawdę fajnie skomponowany utwór. No, z ikoniczną linią basową tutaj, uważam.
1: Też z takimi slajdami.
0: Tak.
1: I tutaj akurat Kiddis, no ten utwór jest cały dziwny, więc akurat to jego akcentowanie właśnie pasuje, o to chodzi, nie? Że tak. Do tego typu utworu to pasuje. I to są twoje trzy, tak?
0: Tak, trzy.
1: Okej, no to ja mam jeszcze Suck My Kiss.
0: Ja już chciałem wrzucić to, ale jednak ostatecznie zamieniłem właśnie na Give It Away, bo przez chwilę miałem Suck My Kiss, ale jednak mówię, nie, dobra, Give It Away jest bardziej takim utworem, który bym chętnie usłyszał.
1: I jeden z lepszych riffów, uważam, na Guitar Hero 3 też obecny w dodatkowych utworach. No i kurczę, jest u mnie taki deep cut, z którego jestem najbardziej dumny, to jest Najlepszy deep cut, moim zdaniem, najbardziej niedoceniany utwór Peppersów, Mellowship Slinky in B Major.
0: Ta nazwa jest piękna ogólnie.
1: Ta nazwa jest piękna, ale sam utwór jest w... O właśnie, bo nie pomyślałem, zapomniałem o top 3 utworów Peppersów. Dobra, to jest w top 3 utworu zdecydowanie.
0: Okay. Mhm.
1: Tam nie ma słabej partii i każda jest niesamowicie charakterystyczna, zapamiętająca w pamięć, bo to jest coś, co, z czym miałem problem z Peppersami, słuchając ich, że wiele z tych utworów mam takie, to nie jest złe, ale to jest takie, nic to nowego nie wprowadza do ich dyskografii. I tak mi, słuchając tych płyt, bardzo często miałem taką myśl.
0: Ja miałem takie, że wiesz co, w pewnym momencie jest tak, że oni dobili takiego sufitu ze swoim brzmieniem, że często zostawali w tym samym miejscu i nie było jakichś takich innowacji, nie było jakiegoś tam większego wprowadzania nowych elementów i dopiero w tej nowej erze znalazłem taki jeden album, który moim zdaniem jest świetnym rozwinięciem tego, co Red Hoci wypracowali przez lata, ale to dojdziemy już do tego dalej.
1: A to będę ciekawy tej opinii, bo... Myślę, że tu się nie zgodzimy właśnie.
0: No tu pewnie będzie ta kość niezgody.
1: Będzie rozjazd pod tym względem. No okej, to jest płyta. Dobra, jeszcze zostańmy przy niej, bo mamy trochę czasu, a to jest taka najbardziej, jedna z dwóch najbardziej znanych ich płyt. Funky Monks to jest taki utwór, który chciałbym też wyróżnić, bo riff świetny, ale to jest to, że wiele z tych utworów ma świetne partie pojedyncze, ale ostatecznie się to jakoś tam nie przekłada na pełną kompozycję. Bodajże w The Righteous and the Wicked tam jest też taka partia, gdzie Flea schodzi bardzo nisko na tym basie, ale to są znowu takie momenty w tym utworze i no nie dam całego ze względu na taki moment. Ja myślałem, żeby jakbym miał jeszcze czas, to bym szczerze powiedziawszy nawet dał They Are Red Hot. To jest ten po prostu ten ostatni, taki wręcz skitowy, minutę trwa, ale jest trochę taki, nie wiem, z Kalifornii do Teksasu wyruszyli i tam zaczynają w taki sposób westernowy dosyć nadawać.
0: Ale to, co mówiłeś o tych paktach, to też się zgodzę, że są takie momenty, kiedy rzeczywiście te pomysły były ciekawe w utworach, które potem się im rozjeżdżały, ale to chyba z racji tego, że nawet Flea się chwalił, że oni wszystkie te utwory robią razem wspólnie, jamują i w taki sposób się kreują u nich te kawałki. I to jest chyba ten problem, że oni w pewnym momencie tak zostają z jakimś pomysłem, który nie działa, że jakoś na siłę próbują to wszystko skleić i czasami im to nie siada.
1: No bo to są naprawdę dobrzy muzycy, wręcz świetni muzycy, którzy nie są świetnymi kompozytorami, moim zdaniem, bo tam nie ma jednego lidera, który na końcu by to wziął i powiedział, dobra, wchodzimy do tego studio i jednak skróćmy tę partię, tutaj może ktoś się wyciszy, nie będzie grał w tym momencie i tak dalej.
0: Myślę, że tą rolę później przejął trochę John Frusciante w pewnym momencie i zaczął tam im dyrygować mniej więcej co, jak zagrać, w którym momencie, co ewentualnie zmienić, ale nadal jednak tą główną częścią było to wspólne jakby wymyślanie, tworzenie takiej bazy pod tworzenie reszty.
1: No i tam właśnie te nożyce edytorskie by się przydały, producenckie, bo faktycznie wszystkie płyty są za długie i to jest właśnie, oni mają takie podejście, że dżemują sobie i nie wiem, czasem wydżemujemy 2 godziny muzyki, to wydamy Stadium Arcadium po prostu
0: albo wydamy 2 albumy tego samego roku.
1: Dokładnie. Jakby nic nie zostawiamy, wszystko musi iść, nie? Albo nie, możliwe, że mają jeszcze więcej tych utworów, ale to nie idą w stronę Maca DeMarco.
0: No raczej nie. Dobrze. Czy jeszcze coś mamy do dodania? Chyba nie. Dobrze, to przejdziemy sobie do kolejnego etapu historii Red Hot Chili Peppers, który zapisał się w historii dość niechlubnie przez wielu fanów, chociaż jak już rozmawialiśmy na poza anteniu, to też były głosy, które pochlebnie mówiły o tym, o tej erze, więc posłuchajmy sobie utworu z One Hot Minute.

0: By aeroplane.
1: Bless you, baby, plane. No i widzisz, u mnie nie ma chórków tych tam dzieci w Under the Bridge, ale mam aeroplane.
0: Masz aeroplane.
1: Mam aeroplane. Niesamowite, że na tej płycie, która jest zawodem, jest ten utwór, który też jest top 3 Peppersów.
0: Okej, okay, aż tak już byś powiedział.
1: Jest w top 3.
0: Okej, okay, rozumiem. Ja nie mam nic akurat. Ja nie mam nic. Po pierwsze, nie zmieściłoby już mi się. Gdyby było troszkę więcej czasu, to aeroplane bym dodał z chęcią. A po drugie, no, ja właśnie nie jestem fanem tej ery Dave'a Navarro. Choć trzeba mu przyznać, że kiedy grali na Woodstocku, ale nie polskim Woodstocku, tylko amerykańskim, to koncert właśnie tam i jak zagrali Blood Sugar Sex Magik, to uważam, że nawet lepiej brzmiało z Dave'em niż z Johnem na gitarze.
1: To się zgadzam. Ta płyta była dla mnie zawodem, bo na papierze to powinno być coś dla mnie, bo jest to możliwe, że najcięższa płyta. Mm-hmm. Znaczy ten Navarro wprowadza więcej takiego cięższego, ale nie tylko on, nawet reszta zespołu też gra ciężej. Na przykład w utworze Coffee Shop to słychać bardzo, że to jest jeden z singli, ma teledysk, a jest cały taki mocny bardzo i teoretycznie, no ja jako metalowiec powinienem to lubić, ale nie, do Peppersów mi to nie pasuje.
0: Nie, to ta estetyka jest taka, właśnie mam wrażenie, że oni chcieli trochę zrobić tak jak na Mother's Milk, jednak podkręcić to brzmienie bardziej na hard rockowe, ale jednak tutaj, no też między nimi było dość średnie, jeśli chodzi o relacje w zespole, wiadomo, John tam przeżywał własne dramaty.
1: Wypadanie zębów.
0: Między innymi i nagrywanie filmu przez Johnego Deppa i gitarzystę Butthole Surfers. Polecam zobaczyć w ogóle ten dokument. Jest bardzo przejmujący, uważam, i jest naprawdę zaskakujący. A tutaj w zespole też nie było kolorowo, gdyż oni się bardzo ze sobą ścierali. Te jednak ego tutaj wychodziło mocno. No i jest to album, który jest takim miszmaszem wszystkiego i w wielu momentach po prostu nie dowodzi.
1: Ma też takie psychodeliczne brzmienia czasami. Ale utwory są za długie, zdecydowanie.
0: Tak,
1: tutaj są naprawdę długie, 5-6 minut często mają i no to jest już za dużo. Aczkolwiek jest

0: ważna era, jeśli chodzi o Red Hotów, żeby znaleźć siebie na nowo przede wszystkim. I gdyby nie Dave, no to szczerze tego zespołu raczej by już nie było, bo jednak tak samo, tak Flip nawet to przyznawał, że już byli na momencie, kiedy on mówił, że raczej już Red Hotów nie będzie, nie ma szans ich odratować. Tak już, takie problemy już się pojawiały już przy tym albumie i już po wydaniu jego. No i tak naprawdę jest to właśnie album, który najmniej fani uwielbiają, lubią, i ja się im nie dziwię właśnie z powodu tego, że no, tak jak to mówiliśmy, te utwory są za długie, ale to jest też taka pięta Achillesowa Red Hotów, że też w pewnym momencie te utwory są przeciągane i ciągną te motywy, które nie są zbyt ciekawe. Mhm.
1: Ale to jest też tak, że ten zespół, kurczę, to jest ciekawe, że w latach 90. wydali 3 płyty, z czego 2 są ich największymi hitami i jedna jest tym takim totalnym załamaniem, że oni rozpoczęli tę dekadę świetnie, później było totalne załamanie i triumfowali na końcu tej dekady, kiedy Frusciante powrócił. A One Hot Minute to jest, jeśli ktoś nie lubi Peppersów, to potencjalnie jest to taka płyta, która może komuś się spodobać, więc nie zdziwię się na przykład, jeśli będą jakieś komentarze, że o, tylko tam jeden utwór, jeden z was wziął i w ogóle pojechaliście po tej płycie, bo wiesz, jest świetna.
0: No, zawsze znajdzie się ktoś, kto lubi jakąś płytę, która w większości jest nielubiona. No też przykład tak z głowy od razu, na przykład płyta Load albo Reload Metallica, też znajdą się osoby, które tą płytę uwielbiają. Te płyty uwielbiają, a myślę, że tutaj z One Hot Minute nie będzie też trudno, żeby znaleźć kogoś, kto docenia ten kawałek muzyki.
1: Pewnie tak, pewnie ludzie, którzy, chociaż no widzisz, to jest właśnie to, że ja uwielbiam metal i słucham go codziennie, a jednak czasami no do niektórych artystów nie pasuje.
0: No tam, nie.
1: Do Peppersów, kiedy chcę Peppersów, to nie myślę sobie, że teraz macie mi tutaj zapodać jakieś ciężkie riffy i wszystko ma być w ogóle takie mroczne.
0: Szukasz takiej funkowej lekkości trochę z przestegem.
1: Znaczy tak dochodzę do wniosku, że wszystkie najlepsze utwory Red Hotów muszą mieć jakiś baseline flea, który jest po prostu wybitny. I tak właśnie dlatego Aeroplane jest w top 3 na pewno. I też, no ale na przykład już sam cover Stevie'ego Wondera, Higher Ground, w oryginale już, ale to akurat jest grane chyba przez Stevie'ego na jakimś syntezatorze.
0: Na klawesy? Bo tak, nie wiem.
1: Możliwe.
0: Ale gra na klawiszach.
1: Ale kiedy właśnie gra to Flea i nie wymyśla tej partii, gra cover i dosyć wiernie odwzorowuje tę partię zagraną na klawiszu, no to jednak brzmi to o wiele lepiej, tak funkowo, tekstura tego dźwięku właśnie idealnie pasuje do tej melodii i on jest zdecydowanie, no jest chyba też najpopularniejszym członkiem tego zespołu. Też gra w filmach, już w 89 Powrót do przyszłości, druga część bodajże, albo trzecia, tam zagrał, ale w kilku filmach zagrał, więc to jest taka postać wykraczająca nawet poza świat muzyki.
0: No bo jest taka bagwna, on też nawet na scenie, ale też poza sceną potrafi przykuć uwagę sobą, swoim byciem i to w jaki sposób on wypowiada się na różne tematy. No ale też jest właśnie świetnym basistą, który no, tą technikę slap bass on po prostu wymasterował. Tak naprawdę nie wiem, czy ktoś jest lepszy od niego w tej technice. Może ktoś by się na pewno znalazł w tym momencie, ale myślę, że jeżeli chodzi o taką technikę i sposób stylu, że jakby to jest tak już do niego przyklejone, że nie da się tego odseparować.
1: Znaczy on to na pewno rozpopularyzował, bo jeśli są basiści albo jacyś dzisiaj młodzi ludzie chcą właśnie sięgnąć po ten instrument, no to Flea jest pewnie w takim wśród 3 najpopularniejszych tych basistów, którzy najbardziej skłaniają ludzi, żeby w ogóle sięgnąć po ten instrument. Więc nie wiem, czy technicznie jest najlepszy, bo on też uważam, że on nie jest wirtuozem. Nie powiedziałbym, że jest wirtuozem tego instrumentu. To jednak nie jest poziom tak jak Les Claypool. Ale no, na pewno przysłużył się niesamowicie do rozpopularyzowania tego instrumentu i tego, że dalej ludzie chcą po niego sięgać. Więc możliwe, że najmocniejszą stroną tego zespołu, chociaż

0: tam instrumentalnie właśnie i czad jest totalnym czadem, jest giga czadem, co pokazuje na Dramio, że tam faktycznie...
1: Wystarczy mu tylko jeden take, żeby coś zagrać.
0: Tak, tak, ale on jest faktycznie, widać, że niesamowicie sprawny i ma tam opanowany świetnie dosyć szeroki wachlarz w ogóle różnych bić. Frusciante to jest człowiek, który gra dosyć proste melodie, ale jednak w tym jest to serce. Czuć taka... Często jego melodie są proste, to nie jest właśnie jakiś wirtuoz techniczny, ale...
1: Chociaż te swoje umiejętności on podbija jeszcze bardziej na koncertach.
0: Tak.
1: Improwizując te solówki i te wstawki, które na płytach są prostsze, a potem na koncertach pokazuje swoje prawdziwe kolory.
0: Znaczy to jest też taka rzecz, którą bardzo szanuję w Red Hotach i trochę dzisiaj już powiedziałem złych słów o nich, ale przede wszystkim to, że dalej na koncertach wprowadzają improwizację i kultywują to, co jest w muzyce popularnej, zanika, ale też nigdy tego nie było za często, te koncerty. To jest najczęściej po prostu odtwarzanie tego, co jest w nagraniu studyjnym. Tak oni zawsze mają na koncertach te kilkuminutowe, nawet kilkunastominutowe sesje, gdzie po prostu dżemują sobie. I to jest świetne, że z tej muzyki niepopularnej, z muzyki jazzowej, która kiedyś była muzyką popularną, ale no, kiedy to było? Jeszcze przed naszymi rodzicami, w czasach naszych dziadków, więc dzisiaj chyba już można powiedzieć, że nie jest to muzyka popularna, jest to muzyka bardziej ambitna i z tego właśnie oni to przenoszą na stadiony, więc mają na pewno duży wkład w taką, w kultywowanie pewnej jakości.
1: To z pewnością. No i to jest taka maszyna koncertowa, już można powiedzieć. No i to, co robią na koncertach właśnie, że kultywują to jamowanie, tak nawet zaczynają koncerty w taki sposób, że jednak to intro przed pierwszym utworem otwierającym cały koncert zawsze jest jakaś improwizacja, która po prostu wprowadza kolejno członka na scenę i ostatni zawsze wskakuje Kiddies
0: z utworem tak, Can't Start.
1: Na przykład Can't Start, ale też się zdarza na przykład Around the World.
0: Tak, no, ale właśnie a propos Around the World, teraz sobie przejdziemy do następnej płyty, 99 rok, Californication!

0: Autopromocja.
1: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Chli Targ, czyli tematyczne targowisko z muzyką, filmem, książką. Unikat rynku polskiego i światowego, trochę antyków. Nikt nie wyjdzie stąd z pustymi rękami. W każdą niedzielę o godzinie 11.
3: Miejsce, w którym literatura spotyka się z filmem i sztuką. Od stron powieści, przez ekrany kin, aż po galerie sztuki. To tutaj klasycy wkraczają do współczesności, a ich historie ożywają na nowo. Zaczytanie w kulturze, każdą niedzielę o 12.
4: Czarna niedziela, godzina 15. Czarna muza. Czarna litera, czarna sztuka i czarna kultura.
0: Autopromocja.
5: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: I przechodzimy do tej płyty, którą już kiedyś omówiliśmy, Wall Killer, No Filler, więc pomimo tych wszystkich gorzkich słów a propos Peppersów, jest jedna płyta, którą
1: jest to światełko w tunelu.
0: Uznaliśmy za tę jedną, którą można przysłuchać, pomimo że wszystkie są za długie, to jednak Californication tutaj możemy powiedzieć, że spokojnie zarekomendować. Od pierwszego do ostatniego utworu możecie na spokojnie przysłuchać. My to rekomendujemy.
1: Tak, możemy taką pieczątkę jeszcze walnąć.
0: Pieczątkę na tą jakości.
1: Tak. Tej płyty i rzeczywiście każdy tutaj utwór naprawdę coś wnosi przede wszystkim, każdy ma ciekawe partie i ma takie no tak naprawdę hymny, jeśli chodzi o Red Hot Chili Peppers, bo tak jak już słyszeliśmy, Californication, no najbardziej znany utwór Red Hotów, utwór, który każdy gitarzysta zna, uważam, i od tego utworu tak naprawdę przynajmniej ja też zacząłem swoją przygodę z gitarą. I no, utwór, który każdy już zna i też no, nie ma co się tutaj najbardziej nad nim rozwodzić, bo jednak no, nie ma chyba nic nowego, co można powiedzieć o tym utworze.
0: Znaczy no znowu Flea tutaj jest bohaterem tak naprawdę, bo ten basik pod spodem robi ten utwór.
1: Ale ten riff też jest taki istotny. Znaczy tutaj najbardziej ważny.
0: Od The Cure wzięty zresztą, ale jak posłuchasz samego riffu, ja pamiętam to, ten zawód, kiedy nauczyłem się grać ten riff, dlaczego to tak nie brzmi, a to bo Flea po prostu tymi wypełnieniami robi.
1: Wiesz, ja potem zacząłem się uczyć trochę jak fingerstyle i zacząłem grać tą partię basu, mówię takie, o, teraz jest pełne. No. Ale to właśnie to jest ta synergia, którą tutaj mają, tak? Oni się dopełniają nawzajem.
0: Mhm. Ile masz propozycji?
1: Raz, dwa, trzy... 4, 5. Ja mam 5 propozycji.
0: 6.
1: O, to jedno więcej, ale no tak jak już powiedzieliśmy, ja mam Californication jako jeden z tych 5. Around the World, który też wysłuchaliśmy, jako nawet opener dałem.
0: O,
1: tak. No, jest to taka zamiana, bo najczęściej zaczynałem od Can't Stop, ale...
0: Wiesz co, w top 3 mi dopełnia Around the World, jak tak teraz myślę, no.
1: To idealnie. Mam jeszcze Scar Tissue. Za ten riff gitarowy Johna tutaj jest naprawdę chapeau. Plus jeszcze taka ciekawostka, no jest to riff, który ma trzecią strunę delikatnie nie nastrojoną, z racji na to, żeby mieć lepszą ten interwał między dźwiękami. Mam jeszcze z takich szlagierów na Other Side.
0: Nie mam.
1: Nie masz Other Side?
0: Nie.
1: Dlaczego? Jestem ciekaw, dlaczego nie masz Other Side. Ja na przykład, ja uwielbiam ten moment bridge'u, gdzie wchodzi ta bardziej ostrzejsza gitara, ale sam utwór w sobie jest no, ważnym utworem, jeśli chodzi o dyskografię i w ogóle utwory Red Hotów, moim zdaniem.
0: Jest jednym z najbardziej znanych, tylko że to jest wielki zawód właśnie, bo jak wchodzi ta partia, o której mówisz, to ona bardzo szybko znika. Ona ale bardzo krótko jest.
1: Bo to jest właśnie to, żeby cię zachęcić, żeby jeszcze raz przesłuchać utworu.
0: Okay,
1: to jest tak jak masz w The Police, masz Every Breath You Take i masz ten moment, który pojawia się raz, więc to jest ten sam myk.
0: Jeśli chodzi o Other Side, to też pamiętam, że jak uczyłem się grać w całości płyty Californication, to mnie zawsze denerwowało, jak proste są partie frusciante i nie lubiłem ich grać, bo były takie pojedyncze dźwięki jakieś tam wydobywa. No i kurczę, nie wiem, to już jest takie znowu dołujące, depresyjne. How long, how long?
1: No bo to jest utwór, który właśnie przeżywa.
0: Tak, ale nie jest piękny jednocześnie, bo on jest depresyjny, on wbija, ale nie tak jak na następnej płycie. Masz kilka takich utworów, które są depresyjne, okay, też są piękne, ale... przez to, co daje John, a tutaj John po prostu, no muszę to powiedzieć, polenił się.
1: Według ciebie się polenił. Ja się przyznam, że okej, mógł z tą solówką bardziej poszaleć, bo ona jest jednak troszeczkę oszczędna i uważam, że tutaj mógłby się bardziej postarać, ale sam riff jest naprawdę fajny. On jest, przyjemnie się go gra, przyjemnie się go słucha i ten Antony nawet jak śpiewa tutaj na tym utworze, to jest, on jest okej. Mnie on jakoś tutaj w tym utworze za bardzo nie przeszkadza.
0: No, jest taki, że... Okej, okay, no nie będę jakoś mówił, że jest fatalny, ale też nie jest na tyle świetny, żeby być na tej setliście koncertowej u mnie.
1: Okej. Okay. No ja jeszcze z ostatniego utworu z tej płyty, to mam na swojej setliście, to mam jeszcze This Velvet Glove jako taki deep cut.
0: Też mam This Velvet Glove, bo tam jednak właśnie bardzo ładnie Frusciante sobie podziałał. Ja mam jeszcze Easily, która akurat się zastanawiałem, czy mieć, bo mimo wszystko... to, co zrobiło, to co sprawiło, że mam ten utwór, refreny i na końcu ta bardzo prosta solówka. Niesamowicie prosta melodia, ale jakoś mnie rozbraja. I to jest taki typowy Frusciante właśnie, że trzy dźwięki, a jednak wie, jak je zagrać.
1: Bo dla niego to jest, ja mam wrażenie, że ma taką filozofię, żeby właśnie na płytach zagrać solówki, które będziesz mógł sam sobie zanucić, żeby lepiej zapamiętać, żeby lepiej były zapamiętane przez publika, a potem sobie już na koncertach Hendrixować, że tak powiem.
0: I jeszcze mam Right on Time, który jest świetny i jest bombastyczne zwrotki, refreny, gdzie tam Flea odpala trzy palce i ładnie sobie tam poczyna też na tym basie. Bardzo, bardzo takie upbeatowe.
1: I tak widzę, że ty poszedłeś w takie deep cuty bardziej.
0: No miejscami. Ogólnie, ale to dobrze, bo się bałem, że będę znowu miał taką basic setlistę, a tutaj tak, no lubię.
1: Nie, w przypadku Red Hotów czasami się można tutaj pobawić. Mhm. Niektóre te deep cuty są rzeczywiście naprawdę fajne, tym bardziej, że Californication, tak jak powiedzieliśmy, jest to płyta, która jest najbardziej, no ten poziom jest utrzymywany praktycznie na wysoko, przez całą tą płytę, więc tam naprawdę fajne rzeczy można znaleźć.
0: To nie jest koniec moich deep cutów, powiem tak na dzisiaj, bo jeszcze będą deep cuty i jeszcze odrzucę kilka takich mocnych utworów, bo już Under the Bridge nie mam Other Side, więc jeszcze szykujcie się, trzymajcie się tych
1: foteli. Będą ciężary, będą armaty.
0: Dla mnie nie ciężary, ale tutaj wytoczę pewne działa, bo faktycznie no, zabrakło miejsca dla niektórych utworów. Na następnej na przykład jest taki jeden, którego nie znoszę, a jest singlem, ale to za chwilę powiemy, bo tutaj też będą mocne opinie. Natomiast Californication, stempel jakości dajemy. I nie mamy obaj na przykład Parallel Universe, który często grają.
1: Tak, ale ja szczerze podchodziłem do tego utworu z takim, że on nie jest jakimś takim must have'em, jeśli chodzi o setlistę Red Hotów. On może być, ale nie musi jakoś tak koniecznie, przynajmniej w moim odczuciu, żeby być na koncercie.
0: Ja nie lubię tych utworów, kiedy oni, a mają tendencję do tego, że w zwrotkach jest jedna nuta, razem Flea gra z tym, z Frusciante, później tak i cztery, i nawet nie cztery akordy, tylko cztery nuty po prostu grają po sobie w zwrotkach, no bo wtedy się nic ciekawego nie dzieje.
1: No czasami tak robią, ale to też czasami zmieniają to na koncertach, zauważyłem, że oni tam bardziej sobie dają tą przestrzeń też w niektórych momentach, żeby poimprowizować, pokombinować już bezpośrednio w takim środowisku właśnie żywym niż w studiu.
0: No to na Californication wrócił Frusciante, a już na następnej płycie stał się prawie takim dyktatorem do takiego stopnia, że Flea rozważał odejście z zespołu, ale to o tym powiemy po wysłuchaniu tytułowego utworu z By The Way.

0: tytułowy utwór By The Way, właśnie z kolejnej płyty, z płyty z 2002 roku naszego rocznika akurat. Płyta.
1: Tak, płyta, która no, ma jedne z lepszych utworów Peppersów, uważam, i też jedne z gorszych.
0: To jest taka sinusoida dosłownie na tej
1: pierwsza
0: płycie.
1: Pierwsza część płyty zdecydowanie jest lepsza od tej drugiej.
0: To się zgodzę.
1: Tak, gdzieś do Can't Stop jest całkiem dobrze. I w ogóle Can't Stop to jest taki utwór, którego no mam go na setliście, nie
0: też
1: powiem.
0: Też mam, też mam. No to jest taki must have.
1: Ale mógłbym go już nigdy nie słyszeć. Też.
0: przez te przeróbki, jak piszą, jak robią, że właśnie Can't Start?
1: Nie, po prostu...
0: Już się słuchałeś.
1: Już ile razy można słuchać tego riffu, tak? Też go potrafię grać i on... No on jest przede wszystkim świetny na bas, ale no gitara tam go powiela.
0: Bardziej chyba też z tym utworem jest tak, że bardziej jesteś zajarany na ten moment, jak oni grają ten jam przed tym utworem, tak, niż na sam utwór, tak, bo ten jam jest bardziej chaotyczny, jest bardziej taki, właściwie chaotyczny, on jest bardziej taki ekspresyjny, jest tam dużo ciekawych momentów, a jak już Antony wchodzi, zaczynają ten utwór, to jest takie już taki spadek jest, masz takie okej.
1: Znaczy, zwłaszcza w refrenach jest spadek też, bo one nie są moim zdaniem...
0: Ale to progresja jest fajna w refrenie.
1: I jest fajna, ale ogólnie ten utwór, no już tyle razy, ile razy można nim otwierać, tak?
0: No tak.
1: Ogólnie, no jeszcze na tej pierwszej części niestety też jest The Zephyr Song, który, Boże Święty, jeśli jest w słowniku, powinien być taki idiom, czy no nawet nie idiom, po prostu no, leniwe pisanie refrenów, to właśnie ten utwór powinien być przykładem.
0: No, a te zwrotki są naprawdę świetne, a potem jest taki dosłownie przechylenie wagi na coś, co jest no, banalne i takie dość prostolinijne.
1: No, jest fatalne po prostu i...
0: I nie mamy tego na setlistach.
1: Nie, nie mamy, nie mamy. Ja mam...
0: ale też powiem ci, że nie mam, By The Way. Nie mam. Jest to utwór, który często pomijam, przyznam ci. Jest chwytliwy, czasami sobie lubię pośpiewać, ale w pewnym momencie miałem go dość.
1: Okay.
0: To trochę tak jak ty masz z Can't Stop, to ja miałem z By The Way, że w pewnym momencie te zwrotki, gdzie miałem już dość tego, słuchania tego Antonego w takim wydaniu.
1: Rozumiem to. Ja akurat mam, bo nie słuchałem też bardzo dużo tego utworu, bardzo wiele razy, więc mam, jest to jedna z moich czterech propozycji, Can't Stop też, By The Way. Myślałem nawet nad jeszcze piątą, ale ostatecznie między Easily a This Is The Place. Miałem taki wybór, ale ostatecznie wybrałem Easily, bo mam Dost, który jest tym utworem takim właśnie depresyjnym, ale jest bardzo piękny.
0: Jest pięknym.
1: Właśnie tam Frusciante gra te piękne arpeggia i jest niesamowicie emocjonalny i to właśnie tu dotarliśmy do tej płyty, gdzie masz te utwory, zaraz trzy po sobie, This Is The Place, Dost i Don't Forget Me. Trzy emocjonalne i każdy z nich jest lepszy dla mnie niż Under The Bridge. Bardziej
0: tak
1: do mnie trafia przynajmniej.
0: Okay. W sensie tak, zgodzę się przynajmniej, że Don't Forget Me jest to najbardziej emocjonalny według mnie kawałek Red Hotów, ale szczególnie on działa koncertowo. Tam ten moment, kiedy Frusciante odpala wrotki i zaczyna grać te solówki, które nie są banalne, tak jak to jest na płycie, tylko właśnie zaczyna eksperymentować z tymi solówkami. No, pamiętny ten koncert 2006 roku, tak? Tak dużo pamiętam.
1: Buenos Aires.
0: Chyba tak. I tam ta solówka jest świetna. Ja częściej słucham tą wersję niż wersję albumową.
1: W ogóle się nie dziwię, ale no to jest też właśnie ta płyta gdzieś na pierwszej części, poza The Zephyr Song, są raczej same mocne propozycje, a na drugiej już to się trochę
0: rozjeżdża.
1: Throw Away Your Television ma na przykład niby całkiem jak na Antonego ciekawą linię melodyczną. I zresztą chyba w Slane Castle nawet grali to w 2003 roku, ale mimo wszystko nie, to jednak nie,
0: no to nie jest płyta główna, ta pierwsza część jest zdecydowanie lepsza. No i ta właśnie druga już tak wręcz no, raczy nas słabszymi utworami zdecydowanie. Ja mam właśnie tylko dwa utwory z tej płyty. Więc tutaj takie zaskoczenie, bo właśnie mam Can't Stop i właśnie mam Don't Forget Me. Bo z jednej strony też chciałem wrzucić Dost, o którym ty mówiłeś, ale już no jednak ten runtime tego utworu już mnie przewyższył i już mi to by się nie zmieściło na moją setlistę, więc musiałem zrezygnować z niego. Ale myślę, że te dwie reprezentacje, by the way, tutaj są dobre.
1: Tobie nie starczyło czasu na setliście, nie mogłeś czegoś upchnąć. Pepersi nie mieli tego problemu na następnej pozycji.
0: Nie, oczywiście,
1: bo
0: że nie.
1: Dla nich co to tam są 2 godziny no i 3 minuty.
0: Co, oni by jeszcze mogli jeszcze 2 utwory tam dorzucić i jeszcze by byli zadowoleni.
1: Pewnie, że tak tam weszliby do studia, pierwsze 2 rzeczy, co by zagrali i od razu, słuchaj, mamy utwór, nie? No gramy tak. To 5 minut i po prostu i mamy to. Jakby potrzebowali do 30 dobić. No to teraz posłuchajmy sobie tej najbardziej oklepanej, ale jednak starej, dobrej propozycji z tej płyty, czyli Danny California.

0: Danii, Kalifornia. I dla mnie, to jest numer jeden, jeśli chodzi o utwory Red Hot Chili Peppers. Tak bardzo uwielbiam ten utwór. Grałem go wielokrotnie. Grałem go, jak byłem w zespole jeszcze jednym, na początku swojej drogi, takiego już bardziej poważniejszego, że tak powiem, grania z kimś. I taką frajdę zawsze czerpiesz z grania tego riffu, tej solówki, tej świetnej solówki, którą tutaj John zapodaje, i ja jestem w niebo wzięty zawsze, jak słucham tego.
1: Tak jest w ogóle twoje top 3.
0: Bo to moje jest top 3, właśnie, to Danii Kalifornia to jest jako numer jeden. Drugie dałbym chyba Blood Sugar Sex Magik, bo uwielbiam ten riff i bardzo często wracam do tego utworu. A numer 3, tu mi trudno powiedzieć, ale chyba bym coś wziął z The Getaway, ale to poczekamy.
1: Spoileruję,
0: ale zobaczymy jeszcze, zanim jak dojdziemy do tego, to...
1: Najpierw musimy tego kloca tutaj rozpakować, bo to jest po prostu...
0: Ja nie wierzę w ogóle, że oni tyle nagród za to dostali.
1: A to...
0: To jest w ogóle szokujące z jednej strony, ale trzeba przyznać, że tam są momenty na tej płycie. Tam są momenty...
1: Jak w pewnych filmach. Też
0: na
1: są
0: przykład.
1: Momenty.
0: Tak.
1: Danii Kalifornia też mam, bo skoro mówisz, że... top 1, no to musisz go mieć na swojej setliście.
0: Tak, tak, tak.
1: Ile jeszcze masz propozycji?
0: Mam jeszcze raz, dwa, jeszcze dwie.
1: A, już widzę, co tam ma.
0: Tak, już widziałeś. No,
1: Cię zawiodę.
0: Zawiodłeś?
1: Zawiodę cię.
0: A, okej. Okay.
1: Nie jestem zawiedziony.
0: Dobra.
1: Ja mam jeszcze tylko jedną.
0: Jaką?
1: So Much I.
0: Jezu, to jest randomowe.
1: Nie pamiętam. No właśnie,
0: to jest tak randomowe. Nigdy nie pomyślałbym o tym.
1: Bo tam jest świetny bassline.
0: Okay.
1: Najlepszy na tej płycie, który napędza właśnie ten utwór, Flea napędza ten utwór. I dlatego zastanawiałem się jeszcze nad She's Only 18.
0: Tak,
1: bo tam też jest fajny bassline. Ale ostatecznie ta energia So Much I wygrała.
0: Okej. Okay. To ja z tą energią tutaj skontruję, bo ja na przykład dałem Readymade, które uważam, że ma bardzo fajny riff w unisono jeszcze z Flim, i tutaj bardzo fajnie zawsze wchodzi.
1: Nie lubię tego riffu.
0: Nie lubię
1: takiego boomerskiego, bluesowego grania w 2006 roku.
0: Ale to i tak pasowało do tamtego czasu, takie granie, no proszę cię.
1: No nie, ale właśnie wszystkie te The White Stripes, weźcie, nigdy po prostu...
0: Jak co ty masz do Jacka White'a,
1: jak będzie,
0: proszę
1: jak, proszę, Jack White może jest fajnym gościem, cool, super, wszystko fajne, fryzury i gitary, skóra, fura i fryzura, ale proszę, już cytując Mike'a Pattona właśnie, nie wiem, czy znasz to nagranie, jak Wolf Mother słyszał w 2009... Excuse me, I mean, what year is this? Ale no to trochę ja tak mam, jak niektóre... Znaczy, pewnie znajdzie się jakiś bluesowy riff z XXI wieku. Ktoś mnie zagnie, że jest super i ja też będę musiał powiedzieć, że tak, jest super i się zgadzam. Na pewno jest wiele takich, ale...
0: Ale uważasz, że Ready Made nie?
1: Akurat nie.
0: Dla mnie koncertowo zawsze fajnie wypadał. Jak oglądałem koncerty na YouTubie Red Hotów, to zawsze Ready Made tam naprawdę fajnie wpasowywało się w tą listę i też oni fajnie grali ten utwór na koncertach. I uwielbiam ten riff z racji tego, że też przyjemnie się go gra. On jest taki właśnie bluesowy, standard. Jest to standard, ale nadal jest to efektowne. I tutaj z drugiej strony też mam utwór, który też jest ustawiony na to, że masz gitarę, bo przede wszystkim masz tutaj klasyczny riff gitarowy, czyli Snow.
1: Tak, i o tym utworze mówiłem, nie mam go, miałem w pewnym momencie go, jest za długi.
0: Za długi dla ciebie. Właśnie okej, te zwrotki w pewnym momencie, one się przedłużają, racja, to ci przyznam, że tak, ale z drugiej strony ten riff jest ikoniczny.
1: Zwrotki super.
0: Refren ci się nie podoba znowu.
1: No, same akordy cały czas i...
0: No bo wiesz, musi być ten moment, kiedy ta ręka lewa musi odetchnąć, bo jednak jak grasz cały czas ten riff, to w pewnym momencie zaczyna cię nadgarstek już trochę boleć.
1: Tak, no ale to jest bóg gitary, John Frusciante. To ja rozumiem, że on może tak 50 minut non-stop. On by mógł tak naprawdę na lupie zagrać cały czas. Zatem ma loopera, no niech cały utwór nawet będzie taki.
0: To jeszcze powiem, okej, bo wtedy... W sumie wtedy był, to mógł powiedzieć, dobra, Josh, weź tam tą partię, zagraj za
1: no,
0: mnie.
1: No, na przykład, nie, albo by się zmienili, nie, ale, a tutaj właśnie nie, za długo, to jest mój hot take, dzisiaj mam ochotę na hot take'i po prostu.
0: Okej, bierzesz wszystko na gusz od razu. Dla mnie Snow jest tak naprawdę ważnym punktem w koncercie, jeśli chodzi właśnie o Red Hotów i bez tego ja bym się nie mógł rozstać i wyjść zadowolonym.
1: Ale rozumiem, znaczy dla gitarzystów też jestem gitarzystą, więc to jest dobre ćwiczenie ogólnie.
0: Tak,
1: ten
0: riff.
1: I lubię go grać i też jest to wyzwanie.
0: Ciekawie też John opowiadał o nim, bo mówił, że najpierw grał to tak bardziej w stylu Hendrixa, tak, z tymi wstawkami, a potem spróbował to wszystko jakby od tyłu zagrać na takiej zasadzie, żeby właśnie nie robić tego, co wcześniej już Jimmy robił.
1: Ale to jest właśnie idealny przykład tego, że świetny riff, który do dziś jest ikoną i wśród gitarzystów też jest bardzo znany, nie przekłada się ostatecznie na całość kompozycji, która mnie tutaj satysfakcjonuje u Peppersów. To jest coś, co niestety ja w tym zespole widzę, jest dużo jeszcze niewykorzystanego potencjału, ale też no, jakby z mojej perspektywy, tak, to jest moja opinia, no jednak sprzedali tyle płyt, że myślę, że nie narzekają i nie potrzebują tej opinii. No ale mamy tę audycję też po to, żebyście mogli tego posłuchać i też możecie się nie zgodzić i czekamy
0: możecie
1: na te komentarze.
0: Możecie powiedzieć, tak.
1: Czekamy
0: możecie
1: na te komentarze. Czyli co, ty masz trzy, tak?
0: Tak,
1: trzy.
0: Tak. Ale jeszcze tak z głowy, co mi się przypomina, to Slow Cheetah też lubię ten utwór z racji na tą subtelną gitarę akustyczną, właśnie w stylu fingerstyle. Też Wet Sand jest takim dobrym utworem, który warto wymienić, jeśli chodzi o Stadio Arcadium.
1: Słuchałem go, bo pamiętam, że kilka lat temu jakoś mi tak wpadł w ucho i teraz jak wróciłem, to już to nie było to samo, więc tak Wet Sand przez chwilę rozważałem, ostatecznie się to nie zrealizowało. No to teraz przechodzimy do ery tego następcy.
0: Gitarzysty kolejnego, który...
1: Kolejnego.
0: No tak, bo John sobie stwierdził, że będzie teraz swoje płyty robił.
1: No bo John po prostu raz na 10 lat musi mieć humorki.
0: On się pojawia i znika.
1: Tak.
0: On jest jak taki Houdini.
1: No to teraz ten, który wszedł za niego, stał za nim, tak, a wszedł za niego, czyli era Josha. Coś sobie posłuchajmy od niego.

0: Dark Necessities z płyty The Getaway. No my przechodzimy teraz do ery Josha Kinklofera, który przejmuje pałeczkę gitarową, że tak powiem, od Johna Frusciante, który stwierdził, że okej, odchodzę teraz z zespołu, już nie mam co więcej pokazać w Red Hotach, więc robię swoją muzykę. No i on przejmuje partie gitarowe i wydają w 2011 roku Red Hoci płytę I'm With You, z której nic nie mam u siebie na setliście akurat. Choć tam są utwory dość też ciekawe, między innymi na przykład chyba najbardziej znany utwór z tej płyty, czyli The Adventures of Raindance Maggie.
1: Ja mam jedną propozycję.
0: Masz, okej. Okay. Jestem ciekaw, co to jest. To nie jest, jest to Look Around, tak zgadnę? Nie, dobrze, dobrze.
1: Nie, dawaj dobrze. Następny strzał. Jeszcze masz dwa strzały.
0: Jeszcze dwa strzały. Monarchy of Roses?
1: Nie, było to blisko, okay. Żeby było.
0: Factor of Faith.
1: Tak.
0: Okej, okay. To też jest fajny wybór. Akurat z tego też myślałem, żeby to wrzucić, ale już mnie czas ograniczył.
1: Wszystko mi się tam zgadza, jest fajny bassline, zaczyna się, refreny są naprawdę świetne. I również wokalnie, bardzo ładnie się tam otwiera to wszystko i chórki.

0: mimo wszystko te reprezentacje z niej i z tej następnej z Joshem mam też jedną propozycję.
1: Okej, to ja cię rozwalę.
0: Masz wiele.
1: Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Mam sześć propozycji, bo uważam, że płyta The Getaway to naprawdę był mocny krok w stronę właśnie zmienienia tego brzmienia, ale w tym dobrym znaczeniu. Oni tutaj naprawdę rozwinęli to, co potrafią, rozwinęli to swoje brzmienie i wreszcie na stołku nie był Rick Rubin, tylko producent Danger Mouse, który też ma swój zespół, w ogóle notabene Broken Bells. Polecam sobie sprawdzić pierwszy ich album, bo jest naprawdę ciekawy, jeśli ktoś lubi jakiegoś tam alternatywnego rocka z dawką tam syntezatorów, to na pewno się komuś to spodoba. I uważam, że ta zmiana była bardzo dobra, już pomimo tego, że Josh jest tutaj na gitarze i naprawdę te riffy, które, i te liki, które są, to naprawdę są fajne na tej płycie, to jest to brzmienie, które naprawdę było takim wyznacznikiem świeżości w ich brzmieniu. To jest moment, kiedy oni naprawdę zrobili duży krok w stronę tej zmiany i uważam, że to jest bardzo fajny album, do którego warto wrócić i to jest też takim ode mnie stempel na poziomie Californication.
0: To w takim razie ja muszę bardziej się zagłębić. Ja mam tylko Dark Necessities, bo uwielbiam. Ja uwielbiam tutaj Flea, znowu odpala się, ale też naprawdę te wypełnienia Josha też są takie funkowe i z klasą, minimalistyczne. Wszystko tam się ładnie siedzi. Ale to wymień te swoje wszystkie
1: propozycje. Ja mam Feasting on the Flowers, z racji na te akordy, które tam dobiera sobie Josh. Mam Detroit, zatem mocno taki agresywny riff, który też Josh proponuje tutaj w tym utworze i beat, który Chad wybija. Go Robot, który jest bardziej taneczną propozycją na tej płycie, ale nadal przyjemnie się słucha, szczególnie tych też refrenów, które Antony wyśpiewuje. Mam jeszcze Dreams of a Samurai, które jest naprawdę świetnym utworem. Tam te efekty, które Josh wykorzystuje, są naprawdę eteryczne wręcz. I ten wokal Antonego też tutaj jest naprawdę na wysokim poziomie, jak na niego, uważam. I jeszcze Goodbye Angels. Ten bas, który tutaj Flea zapodaje w outrze, genialny. I jeszcze ta gitara na przesterze z solówką Josha. No, oni byli tak, z angielskiego In the Pocket w tym utworze. I uważam, że to jest najlepszy highlight, jeśli chodzi o tą płytę. Ale jeszcze na płycie na przykład jest Anchor, który też jest ciekawym momentem. I też tytułowy jest naprawdę fajny.
0: No to w takim razie myślę, że tu mocno poleciłeś. Ja muszę w takim razie bardziej się zagłębić, bo próbowałem jeszcze przed przyjściem Frusciante, tym trzecim już do zespołu, właśnie słuchałem trochę The Getaway i w tamtym czasie nie siadła mi aż tak ta płyta. To znaczy słyszałem, że to, o czym mówisz, że jest to trochę inne brzmienie i w ogóle na tych dwóch płytach z Joshem jest więcej pianina. Mhm. Znaczy nie tylko pianina, ale ogólnie różnych klawiszy i to jest taka największa zmiana i z tego się właśnie cofnęli po powrocie Johna i tutaj, no to jak został potraktowany Josh no. Jednak, to jest jak taka jak wiesz, że dla dziewczyny jesteś zawsze tą drugą opcją, że po prostu ona ma tego swojego tam byłego, który ją nawet źle traktował, ale na końcu ona go kocha i tak do niego wróci. Zawsze wiesz, że nie powinieneś odejść po prostu. I on przez jeszcze jakiś czas grał nawet z Pearl Jam.
1: Tak, tak.
0: Jako tam
1: no i jeszcze
0: dodatkowy.
1: Z Eddiem też na solowej trasie grał.
0: Tak. Josh zasługuje na coś lepszego.
1: Tak.
0: A nie na to, żeby musieć słuchać co noc. Pyty, pyty, pyty, pyty, pyty, pyty, Kalifornia. Więc życzę mu jak najlepiej i niech założy też jakiś mocny projekt.
1: On ma solowe projekty. Chyba nawet dwa albumy wydał solowo, jak dobrze kojarzę. I też to są ciekawe projekty, więc warto to sprawdzić. Miejmy nadzieję, że coś większego jeszcze na niego przyjdzie.
0: No to teraz syn marnotrawny powraca i serwują nam dwie płyty, po prostu kolejne kloce w 2022 roku.
1: Że one są tak bardzo podobne, że można powiedzieć, że to jest jeden twór.
0: Tak, więc Stadium Arcadium Volume 2, znane również jako dwie różne płyty w 2022 roku, ale posłuchajmy mocnego akurat utworu z tej pierwszej, Black Summer.

0: Black Summer, tak jak ten słyszeliśmy Black Summer z płyty Unlimited Love. I był to singiel, który zapowiadał właśnie powrót, wielki powrót Johna Frusciante do składu Red Hot Chili Peppers. I przyznam, że jak usłyszałem ten utwór, to miałem takie, jest, wracamy, wracamy do korzeni, John Frusciante wraca, jej, cieszymy się, super, fajnie, jestem nahypowany, cieszę się bardzo. A potem przyszedł 1 kwietnia i przez chwilę miałem takie, ej, no wiem, że Prima Aprilis jest, ale panowie, no jakby, kurczę, czy to jest jakiś żart nieśmieszny, czy co? Bo jednak, no, Unlimited Love ma swoje momenty, ale też te momenty nie są jakieś wybitne.
1: Ja pamiętam ten czas, właśnie wrócił ten Frusciante i tak bardzo chciałem, żeby ta płyta była dobra, żeby mi się spodobała i dużo jej słuchałem. Ostatecznie chyba nawet pisałem recenzję.
0: Też pisałem recenzję, to notabene tak się w ogóle poznaliśmy trochę, nie?
1: A!
0: Pamiętasz ten moment?
1: Możliwe, no coś było, coś było. Ale mam z tej płyty dwie propozycje.
0: O, dwie. Ja mam jedną. Jest to Black Summer. Jest to po prostu Black Summer.
1: Ale ja mam jeszcze What You Thinking.
0: O, to też jest.
1: Pozdrawiam Juleczka Kozaneckiego, który też lubi ten utwór.
0: Ja z płyty jeszcze Unlimited Love lubię The Heavy Wing z Johnem na wokalu. Pierwszy raz w sumie, jeśli chodzi tak jako główny wokal, to mnie zaskoczyło i te refreny są właśnie lepsze, bo te zwrotki, co tam Antony delikatnie śpiewa, one mogłyby nie istnieć. To, co robi John w refrenach, jest świetne. I jeszcze It's Only Natural też mi się podoba. Ma takie zabarwienie trochę to, co John robił solowo.
1: Ja już, szczerze powiedziawszy, poza tymi dwoma utworami nie ma nic takiego, co by się mocno rzucało i próbowałem się tak wkręcić w tę płytę. Było to właśnie od kwietnia, próbowałem, a oni tutaj nagle w październiku tego samego roku dorzucili kolejną i mówię, nie, panowie, dość.
0: Koniec.
1: Za dużo mi dajecie lekcji tutaj, kartkówek, żebym...
0: Tak, Return of the Dream Canteen i oni zaczęli oczywiście od Tip of My Tongue i mój Boże, to jest tak najbardziej losowy tekst Antonego Kiddisa kiedykolwiek słyszałem.
1: Znaczy to jest chat GPT Red Hot Chili Peppers.
0: Słuchaj, ja mam wrażenie, że AI by nie wymyśliło tego tekstu. Ten mózg przepalony Antonego to jest lepsze niż AI, uważam. W tym momencie to, co on tam napisał, jak jest ten moment, że coś tam pachnie jak benzyna, czy coś takiego, albo że jestem funky monksem, jakbym... Boże święty, jakby przeczytajcie, to jest naprawdę niezwykły kawałek. Chyba dla językoznawców, mi się wydaje, tutaj powinni przyjść i popatrzeć na to i stwierdzić, co to, jakie piękne tutaj metafory Antony wykorzystuje.
1: Powiedzmy tak, że jeżeli będziecie mieli okazję w swoim życiu kiedyś spotkać profesora Bralczyka albo profesora Miotka, to nie pytajcie o nic związanego z językiem polskim, tylko przytoczcie jakiś tekst Antonego Kiddisa, a najlepiej Tip of My Tongue. Do analizy.
0: To by było piękne, jakby to było prawdziwe, ale okej, żeby tak nie jeździć po tym albumie, to też są momenty, które warte są wspomnienia. Na przykład dla mnie Carry Me Home. Jest to utwór, który ma swoje momenty, szczególnie właśnie w refrenie. Jest to też taki utwór, który w miarę zapamiętasz z tej płyty. Jeszcze Eddie też nawet jest spoko, jako taki hołd dla właśnie Eddiego Van Halena, choć nie jest to jakiś tam szczyt ich możliwości, ale jest to bardziej zjadliwy utwór na tej płycie. Jeszcze też można Afterlife, moim zdaniem też mógłby się wpisać to w definicję zjadliwego utworu.
1: Szczerze, jako, nie wiem... Dziennikarz prowadzący taką audycję, podcast o muzyce, powinienem może tutaj jakąś analizę robić, ale szczerze na tym etapie już tej dyskografii miałem to gdzieś. Nie będę ukrywał, że przeleciałem po prostu po tych utworach bez jakiejś większej analizy.
0: Bo to było generowanie po prostu jakiegoś losowego utworu Red Hot Chili Peppers, taka prawda. No, te dwa albumy tak brzmią i tu trzeba to powiedzieć, że powrót Johna Frusciante był niepotrzebny, przynajmniej dla mnie. Uważam, że wyrzucenie Josha Klinghoffera to był największy błąd, jaki popełnili Antony, Flea i Chad, gdyż John nic nie wprowadził tutaj nowego, oni wręcz cofnęli się w rozwoju, bo to, co zrobili na Get Away, to było naprawdę powiew świeżości, coś nowego, jakieś nowe brzmienia, a tutaj jest miejscami padaka.
1: No ale też wiesz, chodzi o to, że...
0: No ja wiem, że
1: na
0: John...
1: żywo, nie? Na żywo, jakby przyjechali wiesz, do Polski, to jednak...
0: Ja to rozumiem, ale z drugiej strony ja też chcę coś usłyszeć ciekawego na albumie. Jeżeli ten album byłby ciekawy, tak? To ja bym nie miał nic przeciwko, że John wraca. Nawet ci mówiłem na początku, cieszyłem się, że John wraca, bo naprawdę miałem... Ten Black Summer naprawdę zapowiadał ten album ciekawie, ale no potem już się potoczyło, jak potoczyło.
1: Nie, no myślę, że to jest zespół, który nie ma już w sobie raczej potencjału, energii, ani chęci też, żeby stworzyć coś, co będzie...
0: Myślę, chęci są, ale...
1: Myślisz, że chęci są?
0: No,
1: ja
0: Fli tak mówi.
1: Ja jestem pewien, czy tam... Ja myślę, że to jest po prostu...
0: Odcinanie kuponów?
1: Na tym etapie oni chcą mieć dobry czas ze sobą, po prostu fajnie spędzić czas. No właśnie, gdyby im zależało na rozwoju, to by zostawili tego Josha, ale im chodziło o to, żeby... No z Johnem mają więcej lat przeżytych.
0: Jest
1: ta więź właśnie, więc chodzi też o to, żeby na tej trasie po prostu przyjemnie spędzać czas i w takim gronie, w którym chcesz. I myślę, że to jest właśnie ta decyzja, jest tym podyktowana głównie.
0: No dobrze, no to nasze wybory już znacie. My tutaj wam wszystko przedstawiliśmy, a jeszcze wy przysłaliście do nas propozycje utworów, które według was powinny się pojawić na idealnej setliście Red Hotów. I między innymi dostaliśmy takie utwory jak Don't Forget Me, Suck My Kiss, Blood Sugar Sex Magic, które też my mieliśmy, Good Time Boys, to taki bardziej deep cut z Mother's Milk, Under the Bridge, którego Kuba nie miał, niestety, Snow Can't Stop, Give It Away, By The Way. I tutaj dostaliśmy, że trójka z Californication, więc założyliśmy, że to jest Other Side, Californication
1: i
0: Scar Tissue. Danie California też było już kilka razy się pojawiło. Other Side też już się pojawiło, ale z takich z Getaway jeszcze pojawił się Go Robot. Takie właśnie, które ja miałem na swojej setliście. Mieliśmy jeszcze Quicksaw Tis Elixir, to też jakiś deep cut mocny. Tutaj ktoś wrzucił. Easily, Dosed, The Power of Equality, Goodbye Angels, które ja miałem na swojej setliście, Dark Necessities, które mieliśmy razem na setlistach, Look Around, to zaśmieszne, że to nikomu nie przeszkadzało to klaskanie, Hump the Bump, jeszcze mieliśmy Knock Me Down, które ty miałeś
1: tak,
0: u siebie,
1: tak.
0: She's Only 18, które też ty wspominałeś, Ready Made, które ja mówiłem, żeby było na setliście, mieliśmy te Easily, to już też było wspominane, Venice Queen, to też ciekawe, tutaj ktoś zaproponował. Nie spodziewałem się, żeby ktoś zaproponował akurat ten utwór na setlistę Red Hotów, ale ciekawy wybór, okej. Okay. Dosed, które Kuba miał i tutaj jeszcze ktoś dodał, że można by było tak wymieniać, więc jeszcze ktoś pewnie miał więcej opcji, żeby dorzucić.
1: Tam jest literówka, czy jak ten pierwszy utwór Queen.
0: No właśnie, tak...
1: Nie Venice Queen, ten pierwszy, który...
0: pierwszy.
1: Tutaj zapisany.
0: Quixotis, no właśnie tak, być może to jest literówka.
1: Czy ten utwór istnieje?
0: Musimy to zweryfikować.
1: Chciałem tu pochwalić, że jeżeli ktoś zna taki deep cut, który nawet nie istnieje, może nie jest wydany...
0: Jakiś butlek.
1: To ma prawo pisać wszystko o nas w komentarzach. Że nie znacie się w ogóle, nie
0: po
1: macie...
0: Po co wy tu jesteście
1: nie
0: w ogóle?
1: Nie macie prawa się i ta cała audycja do kosza te 2 godziny. Macie prawo, jeżeli znacie utwory,
0: słuchaj,
1: które nawet nie wyszły.
0: Zróbmy tak, żeby on się odezwał, damy.
1: Tak, pozdrawiamy.
0: Pozdrawiamy. Fix Canada.
1: Pozdrawiamy, tak, napisz pozdrawiamy, komentarz, napisz. Możesz nas zjechać, tak. Jak najbardziej. Nie usuniemy tego, jeśli...
0: Masz prawo, Shadowbana nie dostaniesz.
1: Nie, możesz napisać wszystko, co chcesz.
0: Dokładnie.
1: Dziękujemy wam za dziś. Za mikrofonami byli...
0: Mikołaj Piekarzewicz.
1: I Kuba Chojnacki.
0: A za konsoletą był Patryk Wójciak.
1: Kalifornia.

0: wycie!
1: Stary, zróbmy własny koncert.
2: Scena główna.
1: Razem tworzymy idealną setlistę.
2: W każdą sobotę o 22:00. Radio!

0: Emergency Loop. Audycja związana z kulturą klubową. Wywiady oraz DJ sety live.
1: Cześć, to Anka, Unlove Travels.
2: Witam serdecznie, Hubert Stan z tej strony. Witamy w audycji
1: Emergency Loop.
2: Trochę nas nie było, mieliśmy przerwę letnią, jeździliśmy po festiwalach i wracamy wraz z nową ramówką jesienną.
1: Masą niespodzianek, masą tematów, więc bądźcie przygotowani.
2: No i przede wszystkim w innym dniu oraz innej godzinie, czyli tak jak teraz nas słyszycie, w sobotę o północy zaczynamy audycję Emergency Loop.

0: w tym sezonie? O czym będziemy rozmawiać?
1: Tak jest, w tym sezonie audycji Emergency Loop troszeczkę rozszerzymy formułę. Prawdopodobnie będziemy w troszeczkę większym gronie. Może troszeczkę będziemy opowiadać o bardziej house'owej części sceny. Na pewno będziemy pojawiać się na podcastach Radia Afera, czyli na Spotify'u oraz w aplikacji Radia Afera, tak żebyście mogli zawsze nas odsłuchać, nawet kiedy nie możecie być w sobotnią noc razem z nami.
0: Możecie też liczyć na live sety z imprez, które będą odbywały się w Poznaniu, więc polecamy słuchać nas w soboty o północy.
1: Także do zobaczenia w każdą noc sobotnią.
0: Do usłyszenia.

0: w tej audycji podsumujemy troszeczkę sobie to, co się działo podczas sezonu letniego festiwali z muzyką elektroniczną w Polsce.
1: W Polsce i za granicą. Trochę żeśmy pojeździli, ale trochę też podowiadywaliśmy, co się działo w wielkim świecie. Niektóre festiwale zrobiły super wielki progres, super wielkie wrażenie. Niektóre festiwale się nie odbyły. Zostały odwołane w ostatnim momencie, więc...
0: Zacznijmy od ING, Silesia Beats.
1: Okej, okay, ja myślałam, że zaczniemy od Target One, ale okej. Okay. ING, Silesia Beats, kolejna edycja, która zrobiła na nas chyba super wrażenie, bo polski festiwal, który można nazwać takim małym Tomorrowlandem, rozbieżność muzyczna od A do Z, bo i tacy bardziej popowi artyści w stylu...
0: Hip-hopowi,
1: scena hard w tym roku też bardzo mocna.
0: No i mały festiwal, można powiedzieć troszeczkę.
1: Ale jakby nie ma co porównywać.
0: Oczywiście.
1: Miejsce jest to samo, ale klimat i vibe zupełnie inni. Super ludzie, super organizacja, bardzo nam się to podobało.
0: W tym roku dużo, dużo lepiej wszystkie sceny zrealizowane pod kątem wizualnym, czyli oświetlenie, lasery, wizualizacje, to na pewno w porównaniu do zeszłego roku dużo, dużo lepiej. Cały festiwal bardzo na plus.
1: Tak, więc jeżeli będziecie zastanawiać się, czy kupować bilety na kolejną edycję, to śmiało możecie już inwestować. Ale też kolejny festiwal...
0: A Target One?
1: Właśnie, chciałam o tym powiedzieć, Target One, bo to był festiwal, na który też dosyć mocno czekałam. Line-up był taki mocno interesujący dla mnie. Też dużo moich znajomych, osób bliskich tam miało grać, więc to miało być też dla nich taki trochę krok milowy w ich rozwoju i karierze. A festiwal na... nie wiem, czy to był tydzień, został odwołany, nie odbył się, co odbył się dosyć sporym echem w branży.
0: Także nie wiadomo, czy w przyszłym roku będziecie mieli okazję zakupić sobie bilet.
1: Nie, myślę, że to już chyba jest po festiwalu, ale też no szkoda, sposób komunikacji i jak to wszystko wyglądało zostawia wiele do życzenia. Mam nadzieję, że będzie jak najmniej takich sytuacji, żeby ludzie zostawali bez jakby informacji, bez konkretów i bez też festiwalu w ostatniej chwili, bo to chyba najgorsza opcja.
0: Zostawmy te przykre wrażenia. Idziemy dalej na kolejnym festiwalu, na którym nas niestety nie było, bo byliśmy na innym, czyli Audio River. Audio River, jak co roku chyba tradycją podobno, mocno padało, ale poradzili sobie.
1: Tak. Ja nie wiem, nie mam nic do powiedzenia, bo no, miałam tam swoich wysłanników, wszyscy bawili się dobrze. Deszcz, no jak zwykle trochę niektórym popsuł
0: River.
1: Ale wszyscy tęsknią za Płockiem, więc nie wiem... czy tutaj coś możemy dodać.
0: Pomimo dużej ilości wody trzymają poziom.
1: Trzymam kciuki, bo line-up też tam był bardzo fajny, ale u nas wygrał wyjazd na Airbeat One.
0: Ale to opowiemy sobie to w następnym wyjściu. Jaki następny festiwal?
1: Last Festival, to był festiwal w tym roku, który...
0: miał być Last Dance.
1: Miał być Last Dance'em.
0: Teraz już wiemy, że nie.
1: Było wspaniale, ale też to było gorąco, bo wtedy... akurat w ten weekend w Polsce były największe upały, więc wszyscy, którzy spali na polu namiotowym, które nie ma ani grama drzewa, ani grama cienia, no byli wielkimi zwycięzcami. Ale tam line-up wspaniały, jakby scena techno super zrobiona, Rising.
0: Oprawa chyba dookoła scen w tym roku bardzo, bardzo, bardzo ładnie zrobiona. Mnie oczarował las zaraz za sobą, czyli oświetlenie w kolorach tęczowych drzew.
1: Aha, tak, tak. I te szyszki tam powieszone fajne. To było, a scena Heartbeat też super wyglądała.
0: Tak. Scena Heartbeat jak zwykle technicznie nie zawodzi i tym, co się dzieje na samej scenie, bo tam bardzo dużo występów live i sztuki, naprawdę dobrej sztuki muzycznej.
1: Tak, więc Las Festival, topka, wszyscy, którzy trwali w tych upałach, topka, pełno też na tym festiwalu. Ten festiwal charakteryzuje się też tym, że tam jest dużo warsztatów, jakichś takich występów artystycznych, około muzycznych, więc to jest super opcja dla osób, które po prostu chcą się cieszyć trochę oderwaniem od rzeczywistości i spędzić czas na łonie natury.
0: Warto spróbować, to tak. Na pewno, już wiemy, nie był Last Dance, więc w przyszłym roku warto odwiedzić.
1: To teraz przerwa muzyczna i za chwilę do Was wracamy z kolejną dawką naszych tematów o festiwalach.

0: Witamy z powrotem. Kontynuujemy temat polskich festiwali. Zostały jeszcze nam dwa, na których byliśmy. To był Sunrise, gdzie byliśmy w sumie tylko na jeden dzień.
1: Ja byłem pierwszy raz i naprawdę oczarowany byłem.
0: No ja już byłam któryś raz, drugi raz chyba na nowej lokalizacji w Podczelu. No widać, że Sunrise zrobił sporą robotę, bo byłam chyba na pierwszej edycji w Podczelu. Sporą robotę od tamtego czasu. Sceny wyglądały świetnie, jak na to, co jakby zostało mi w głowie, wiecie, kiedyś, a teraz. Więc super, line-up też był całkiem dobry. Teren dosyć duży, więc nie było nigdzie kolejek. Ja się z tym nie spotkałam, ale słyszałam, że chyba w piątek tam były dosyć duże problemy z jakimiś kolejkami.
1: Pogoda chyba dopisała.
0: Pogoda dopisała,
1: ja więc... Jak byłem, było ciepło.
0: Więc było super. Dla mnie na plus. Myślę, że w przyszłym roku też się tam chętnie wybiorę sprawdzić jakość, czy dalej utrzymana, czy poszedł w górę.
1: A czy można zgodzić się ze stwierdzeniem, że scena na tego main stage, na tegorocznym Sunrise, to taki main stage, mniejszy main stage 8 lat temu na Tomorrowland?
0: No było dosyć spore podobieństwo tej sceny.
1: Ale ja bardziej nawet pytam, że tak, w taką stronę też się rozwinął ten festiwal, że mogą, że ich stać, że dążą do tak naprawdę najlepszego festiwalu na świecie.
0: Tak, no biorą przykład z najlepszych, trzymajmy kciuki, żeby tak pozostało i trzymajmy kciuki też, żeby kolejne edycje po prostu były coraz lepsze. Main stage był w tym roku duży, fajna realizacja, fajne światła, chociaż momentami wydawało mi się, że tam brakowało trochę publiki, ale może to był urok akurat tego dnia, w którym byliśmy na tym festiwalu. Dla mnie ta scena Hard to była chyba scena Yellow, dosyć mocno skradła serce. No i scena Black, która tam już jest od paru lat, czyli ten okrąg, konstrukcja stalowa, też zawsze fajnie wygląda.
1: Tak jest. Mamy następny Summer Contrast.
0: No to Summer Contrast, magiczny festiwal. To jest festiwal pełen czarów. Zaczął się, jak dla mnie, z przytupem, bo zaczął się od wieczoru z burzą. Te pioruny, które nad Rogalinem się...
1: Warto poszukać sobie relacji rolki z lotu dronem, gdzie bardzo pięknie jest ujęty festiwal oraz ta burza.
0: Tak, to też jak zmieniła się scena Paradiso, która przybrała postać, węża, to było coś cudownego, też praca oświetleniowców, mapping na tym wężu, to było coś cudownego, wspaniały totem.
1: I bardzo chyba duży line-up.
0: Line-up był przemocny. Ja jako też taka mocna fanka psajów byłam tam usatysfakcjonowana. Scena Oak, która wyglądała w tym roku magicznie, pokryta mchem, plus totemy, które można było sobie zrobić podczas festiwalu na warsztatach, i totemy, które przywieźli ludzie, robiły tam taki klimat i taką robotę, że po prostu nie chciało się tam schodzić ze sceny, nie chciało się tam po prostu schodzić.
1: Chyba jeszcze warto wspomnieć o grupach artystycznych, chociażby ludzi, którzy zajmują się pokazami ognia i tym podobnych, naprawdę.
0: Tak, to było super. Też były bardzo, bardzo dużo pokazów akrobatycznych. Mhm. Kobiety przebrane za jakby pule dyskotekowe, to było cudowne. Robiło to też super spójny klimat z tym, co się w ogóle działo dookoła na festiwalu. Plus ilość warsztatów, która się odbywała podczas samego festiwalu, gdzie ludzie mogli sobie spotkać się, poznać, porozmawiać, ale też zrobić jakieś rękodzieła, poćwiczyć, trochę się odciąć od tego świata zewnętrznego. Było to coś przewspaniałego.
1: Kolejny festiwal, który się bardzo dobrze rozwija i który nie odstaje od europejskich festiwali. Oj, więc tak, warto odwiedzić.
0: Bardzo duża polecajka i jakby on jest, ma bardzo wysokie miejsce w moim serduszku na mapie festiwalowej, ten Summer Contrast.
1: Także mam nadzieję, że do zobaczenia na parkiecie tego festiwalu za rok.
0: Do zobaczenia.

0: Kontynuujemy naszą letnią przygodę z festiwalami. To wejście całkowicie o festiwalach zagranicznych.
1: Tak, festiwale zagraniczne, które powiem, że trochę odstają produkcją i
0: line-upem. Chyba wielkością.
1: Wielkością, ale produkcją też wydaje mi się, że odstają od tych polskich festiwali. Zaczęliśmy od World Club Dome, gdzie to jest olbrzymi festiwal, na który odbywa główna scena jest na piłkarskim stadionie, którym mieści 40 tysięcy osób. Scena w tym roku była sceną 360, czyli stała na środku jakby parkietu, boiska. Każdy mógł podejść, być dookoła DJ-a, ale dla mnie perełką tam na tym festiwalu była scena Unreal Germany, gdzie wyglądała ona jak jakieś starożytne koloseum.
0: Tak, jest bardzo dużo scenografii postawionej specjalnie na tą scenę.
1: Gdzie z kolumn unosił się dym, płonęły ognie.
0: No i wiszący chyba ekran nad całą sceną, nie tylko nad samą DJ-ką, ale nad sceną, gdzie też można było wejść i tańczyć. Robiło to wrażenie.
1: Tak. No i wiadomo, jak na tym festiwalu dużo atrakcji, dużo rzeczy, które się działy dookoła, dużo, nie wiem, jakichś takich abstrakcyjnych rzeczy typu scena w Toy-Toya, gdzie normalnie można było korzystać z toalety, a jeden Toy-Toy prowadził do jakiejś tam ukrytej sceny, gdzie grała muzyka. Sceny ukryte w kioskach barowych dookoła festiwalu, na tych, nie wiem jak to nazwać, na tych alejkach dookoła stadionu. To robi naprawdę
0: warto
1: fajną robotę. W tym roku, znaczy na w nadchodzącym roku wiem, że scena Unreal znowu się pojawi, już to gwarantują. Teraz jest w ogóle super cena biletów na ten festiwal, więc jeżeli się zastanawiacie nad jakimś zagranicznym festiwalem, jak fajnie zacząć sezon letnich festiwali z przytupem i z dobrym line-upem, to warto tam. I też tam muzycznie była dosyć duża rozbieżność, bo też był trochę hip-hopu, jakieś takie gwiazdy trochę popowe, tak to określmy, więc no, sztos.
0: Przenosimy się do Czech.
1: Tak, tam byliśmy na Beat for Love. Pierwszy raz.
0: Piękne industrialne miejsce na liście UNESCO.
1: Ta fabryka to była jakaś huta, sorry.
0: Stara huta stali, tak, dokładnie.
1: Miejsce świetne, przestrzeń wykorzystana doskonale. Line-up bardzo mocno skupiony na drum and bassach, ale jakby no...
0: Bo chyba cała scena czeska tak bardzo lubi, ale też zróżnicowany, co trzeba.
1: Bardzo mocno zróżnicowany. Nie było dnia, gdzie byliśmy, nie wiem, jakoś mniej zainteresowani tym, co się działo na festiwalu. Mocna topka, ceny świetne, bo i ceny na barze, i ceny jedzenia, i jakby ceny, no wiadomo, cena biletów za karnet trzydniowy już w ostatniej chwili była dosyć droga, bo tam ktoś od nas znajomych kupował, ale już na samym festiwalu te wydatki nie bolały aż tak serca, więc było to fajnie.
0: Duży festiwal i bardzo ładna organizacja, moim zdaniem. Bardzo mocne nagłośnienie.
1: Oj tak, tak. No i gwiazdy były mega top, bo chyba na polskim festiwalu chyba trzeba było sumować wszystkie polskie, żeby dorównać festiwal temu line-upowi, który był w Czechach.
0: Tak, ale jeżeli lubicie drum and bassy, to na pewno to jest festiwal dla was, bo jest bardzo ładna scena, typowo drum and bassowa, gdzie tylko grają drum and bassy, ale co ważne, też gwiazdy tego gatunku można spotkać na main stage.
1: Tak.
0: Następny festiwal to?
1: Ach, Airbeat One, który w tym roku skusił Polaków biletami za 22 euro i ilość Polaków była dosyć spora, chociaż powiem ci, że liczyłam trochę na jeszcze większe oblężenie przez naszych krajanów. Ale myślę, że każdy, kto był za te 22 euro, nie żałuje, bo...
0: To na pewno.
1: Scena main stage wyglądała świetnie, była w stylu holenderskim, więc jakby scena nawiązywała do Holandii. Sceny poboczne, super rozwinięte, dodatkowa scena, którą musieli dołożyć dodatkową część terenu. Przechodziło się przez taki lasek, mostek, wspaniałe to było. Scena taka bardzo urokliwa, bo w środku lasu, super mappingiem, więc no, dodatkowa taka totalna perełka. No a jeżeli chodzi o line-up, o tak, żeby się bawili, no to...
0: To z kolei chyba dobry festiwal dla ludzi, którzy lubią psytrance, ponieważ...
1: Airbeat One,
0: tak jest, bo ponieważ jest tam bardzo ładna scena, która mnie zachwyciła pod kątem rozwiązania akustycznego, czyli rozłożenie nagłośnienia dookoła samego parkietu. Bardzo fajne rozwiązanie. Dla mnie jeden z lepszych festiwali, bardzo blisko tak naprawdę Poznania i naszej tutaj polsko-niemieckiej granicy.
1: Tak, warto pojechać i warto go mieć na uwadze. Zostały nam jeszcze nasze chyba ulubione, więc zostawmy sobie je na następne wejście, co?
0: Tak, ale jeszcze możemy wspomnieć o Ofera Festival?
1: Nie, to myślę, że to jest ten nasz ulubiony.
0: Aha, myślałem, że mówimy o topce światowej.
1: A ja mówię o naszych dwóch ulubionych, czyli Fera i Tomorrowland, więc zostawmy je na następne wejście.
0: Dobrze.

0: stand, watch out.
1: Dobra, no to wracamy. Ja już tutaj z moim rozmarzonym wzrokiem wracam wspomnieniami do festiwali, które były dla mnie najlepsze w tym sezonie, czyli Tomorrowland, bez zmian, już u mnie, i Fera Festival. Chciałabym, żebyś ty, Hubert, powiedział Tomorrowland, twoje wrażenia, bo byłeś pierwszy raz, byłeś, wydaje mi się, dosyć sceptycznie nastawiony po tym, co ja ci tutaj naopowiadałam, jakie to jest przeżycie, więc możesz powiedzieć ze swojej
2: perspektywy. Ja pojechałem z nastawieniem, tak, trzeba to raz w życiu przeżyć. Zmieniłem całkowicie? Nie dziwię się, że to jest...
1: całkowicie.
2: Tak, tak, tak, nastawienie. Chętnie wybiorę się w przyszłym roku. Jest to numer jeden, nie dziwię się. Chodzi o coś takiego jak experience, jak doświadczenie, które można przeżyć nie tylko na samym, podczas samego bycia na danym występie artystycznym, ale to wszystko, co się dzieje dookoła, to wszystko, jak jest stworzona przestrzeń, w której znajduje się ten festiwal, jak ona się tworzy specjalnie na to wydarzenie. Naprawdę, naprawdę top. Ja jestem zachwycony tym, jak jest ten festiwal stworzony. No i oczywiście jest coś, co dla mnie jest bardzo ważne, top rozwiązań technicznych, jeżeli chodzi o oświetlenie i nagłośnienie.
1: Tak, o tym festiwalu można by pogadać godzinami. Też jakby warto zaznaczyć, że w tym roku byliśmy na weekendzie numer jeden. To był weekend, gdzie parę tygodni wcześniej odwołano DEFCON, jeden z największych w Europie festiwali hardstyle'owych, więc z powodów pogodowych, że była bardzo duża susza w tej części Europy, więc my jak byliśmy na Tomorrowland, też trochę byliśmy w stresie, co tam się wydarzy, więc zredukowano ilość pirotechniki, nie było fajerwerków tych mocnych w tym roku na naszej edycji, więc jakby dbano i mocno zabezpieczano to wydarzenie. No ale te fajerwerki to nie wszystko. Przeżycie i bycie tam z tymi ludźmi to jest coś jakby nie do powiedzenia i fajnie, że można przez te parę dni stworzyć takie wspaniałe community, gdzie nie ma osoby, która ma kwaśną minkę, która jest dla ciebie niemiła, nie tylko jeżeli chodzi o obsługę, ale jeżeli chodzi też o uczestników festiwalu.
2: Okej, jak jesteśmy już w tej części Europy, to Fera Festival, może ty opowiesz.
1: Fera Festival to jest siostra, brat festiwalu Hive. Niestety na Hive nie udało nam się dojechać w tym roku, ale jakby wybraliśmy się w zamian za to na Ferrę. Ja byłam trochę w stresie, bo jakby ich content creator przed całym festiwalem chyba zachorował i mało wrzucał rzeczy do socjali. Ale dojechaliśmy na miejsce, zobaczyliśmy tą hutę stali z oddali, która właśnie też jest na światowej liście dziedzictwa UNESCO. Zobaczyliśmy to miejsce i stwierdziliśmy, że wow, to jest niemożliwe, że tutaj będzie się odbywała impreza. Chociaż jakby jest to podobne do tego, co jest na Beat for Love, bo jakby trochę inny klimat oni tam próbowali stworzyć. No i line-up, który był chyba na najwyższym poziomie potrzeb, na najwyższym poziomie chyba akurat naszych potrzeb, po prostu na koniec sezonu, że potrzebowaliśmy takiego trochę mocnego wpierdzielu, tego techno, hard techno. Super, super pole namiotowe w fajnym miejscu zlokalizowane, więc warto się tam wybrać.

0: Audycja już dobiega końca. Dziękujemy bardzo za uwagę. Zapraszamy w następnych tygodniach i śledźcie nas, ponieważ wybieramy się na bardzo ciekawe wydarzenie.
1: Tak, będziemy teraz na Amsterdam Dance Event, który zaczyna się 21 października. Będziecie mogli zobaczyć nasze relacje, materiały. Może uda się nam też nagrać jakąś audycję, więc bądźcie na bieżąco z naszymi socialami, socialami Radio Afera, bo będzie tam bardzo dużo informacji.
0: Także dzięki wielkie i do zobaczenia.
1: Do zobaczenia i do usłyszenia.

Emergency Loop. Audycja związana z kulturą klubową. Wywiady oraz DJ set live. Nocnik na 98.6.

心。